To były Nieszpory Maryi i Panny Klaudia Monteverdiego, które powstały na początku XVII wieku w Mantui. Ikoniczne dzieło włoskiego kompozytora wykonał zespół La Fonte Musica. Wraz ze swoim założycielem, Michele Passottim, wystąpili w ubiegłym roku na Baltic Sea Festival w Sztokholmie. Pozostańmy jeszcze na moment przy włoskiej muzyce przełomu XVI i XVII stulecia.

To była pięciogłosowa sinfonia grave Salamona Rossiego. Ensemble Dedalus prowadził Roberto Festa. Z Mantui przeniesiemy się teraz na północ Europy, dokładnie do Innsbrucku. Tam w pierwszych dekadach XVII stulecia żył i komponował Johann Stadelmayr. Posłuchajmy jego opracowania antyfony maryjnej Ave Maris Stella, śpiewa Capella Nova Graz pod kierunkiem Otto Karga.

Ave Maris Stella zaśpiewała Kapella Nowa Graz, dyrygował Otto Karga. Tej antyfony maryjnej słuchaliśmy w opracowaniu Johanna Stallmayra, kompozytora, który był związany z życiem muzycznym Innsbrucku. Teraz posłuchamy nieco nowszej kompozycji spod pióra Marena Marais. Jego drugą suitę utworów na trio w tonacji G-moll wykona Le Petit Bonde.

Zespół La Petite Bande wykonał drugą suitę na trio G-moll Marena Marais, a dokładniej 9 utworów, które składają się na to dzieło z końca XVII

Tu radiowa dwójka. Trwa muzyczna noc Euroradia. Tę część naszego spotkania zdominuje muzyka niemieckich romantyków, którzy zresztą bardzo dobrze się znali. Johannesa Brahmsa i Roberta Schumana. Zaczniemy od kwartetu fortepianowego, nazywanego też czasami kwartetem werterowskim. Brahms zaczął pracować nad nim, gdy stan psychiczny Schumana był już bardzo zły. Potem kompozytor zostawił utwór na dwie dekady w szufladzie tak zwanej i już długo po śmierci swojego przyjaciela postanowił go dokończyć. Efekt przedstawią nam Howard Gimse, fortepian, Stig Nilsson, skrzypce, Anders Nilsson, altówka i Romain Gariou, wiolonczela.

To był trzeci kwartet fortepianowy C-moll werterowski Johannesa Brahmsa. Grali Howard Gimse, fortepian, Stig Nilsson, skrzypce, Anders Nilsson, altówka i Romain Gariou, wiolonczela. Teraz posłuchajmy pieśni kompozytora, który w pewnym sensie jest jednym z bohaterów tego kameralnego dzieła Brahmsa. Chodzi o Roberta Schumana. Usłyszymy za chwilę prawie wszystkie pieśni z jego cyklu Dichterliebe, czyli miłości poety do słów Heinricha Heinego. Zaczniemy od pieśni Im wunderschönen Monat Mai, był najpiękniejszy miesiąc maj, a zakończymy nastrojowymi pieśniami o snach. Słuchamy znakomitego wykonania Ayana Bostridge'a, tenor, i Leifa Ove Andsnes'a, fortepian.

0: Ich hab im Traum geweinet, a potem allnächtlich im Traume sehe ich dich. Płakałem dzisiaj we śnie, a potem co noc cię widzę. Te nokturnowe pieśni z cyklu Dichterliebe Roberta Schumana usłyszeliśmy na koniec muzycznej nocy Euroradia. Śpiewał Ian Bostrich, na fortepianie towarzyszył mu Leif Ove Andsnes. My tymczasem wrócimy do Państwa jutro o 2:00. Michał Dębski-Wachowicz i Krzysztof Sagan.
1: Fantazja Polska.

Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry, witam i zapraszam na 4 kolejne spotkania z muzyką polską w roli głównej, ale w tym tygodniu słuchać będziemy przede wszystkim twórczości jednej z najbardziej zapomnianych być może postaci polskiego życia muzycznego ubiegłego stulecia. Urodził się w Przemyślu w 1904 roku. Zmarł natomiast w Krakowie w roku 1957. Zaczynał jako skrzypek, ale ostatecznie znany był przede wszystkim jako pedagog, między innymi jako nauczyciel Krzysztofa Pendereckiego. Artur Malawski, to o nim mowa i każde kolejne spotkanie z cyklu Fantazja Polska w tym tygodniu rozpoczniemy właśnie jego twórczością. Malawski w zasadzie do II wojny światowej prowadził, można powiedzieć, tułacze tryb życia. Trudno byłoby, streszczając jego biografię, wskazać wszystkie miejsca, w których działał. W czasie II wojny światowej przebywał m.in. we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie zajmował się pracą z tamtejszym chórem i orkiestrą.

Potem, po wojnie, zaczął uczyć. Najpierw w Krakowie, potem także w Katowicach. I tak rozpoczęła się ta jego profesorska druga część artystycznego życia. Niemniej Malawski stale komponował. Dziś rozpoczniemy od jednego z najważniejszych jego osiągnięć na gruncie kompozycji. Od etiud symfonicznych na fortepian i orkiestrę utworu, który powstał w 1947 roku. Jednak to rok 1948 jest najważniejszą datą z perspektywy życia tej akurat kompozycji Artura Malawskiego, bo właśnie wtedy za tę kompozycję przyznano Malawskiemu nagrodę podczas festiwalu Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Amsterdamie, gdzie kompozytor miał okazję prezentować swój utwór. To kompozycja neoklasyczna, rodzaj suity można pomyśleć, pomysłowo kombinująca ze sobą muzykę z fortepianem w roli głównej i muzykę czysto orkiestrową, wirtuozowsko-orkiestrową. Słychać to zarówno w tym, w jaki sposób Malawski prowadzi tu kolejne myśli muzyczne, również w zakresie instrumentacji oraz przede wszystkim jak zmyślnie posługuje się kontrastem, nawiązując często do dawnych form uprawiania muzyki. Nie brakuje tu także groteski. Sześć kolejnych ogni w tej kompozycji to intrada, romanca, toccata, notturno, burleska oraz finałowe fugato, a utwór zabrzmi dziś w nagraniu Beaty Bilińskiej, fortepian i Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego.

Beata Bilińska, fortepian i Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego wykonali 6 etiud symfonicznych Artura Malawskiego. Jedną z tych kompozycji Malawskiego, które na trwałe zapisały się w krajobrazie polskiej kultury muzycznej ubiegłego stulecia. Przypomnę, że w 1948 roku utwór odniósł sukces na międzynarodowym festiwalu organizowanym przez Towarzystwo Muzyki Współczesnej w Amsterdamie. Wspomniałem już Państwu, że Malawski, pedagog, wykształcił m.in. Krzysztofa Pendereckiego. W dalszej kolejności zatem, pozostając przy nagraniach Beaty Bilińskiej, wsłuchamy się w młodzieńczą kompozycję Krzysztofa Pendereckiego właśnie.

Mam na myśli jego utwór z 1953 roku, czyli z momentu, w którym Krzysztof Penderecki miał zaledwie 20 lat. To jego sonata na skrzypce i fortepian numer 1. Utwór, co tu dużo mówić, studencki, bardzo silnie nawiązujący jeszcze do neoklasycyzmu. Słychać tu wpływ Paula Hindemitha, ale także momenty bardziej, powiedzmy, barbarystyczne, które sugerują inspirację twórczością Beli Bartoka. Trzy części tej króciutkiej kompozycji to Allegro Andante i Allegro Vivace. Przy fortepianie Beata Bilińska, a partię skrzypiec wykonuje Konstanty Andrzej Kulka.

to właśnie muzyka młodego Krzysztofa Pendereckiego. Jego sonata na skrzypce i fortepian numer 1 zabrzmiała w nagraniu Konstantego Andrzeja Kulki, skrzypce i Beaty Bilińskiej, fortepian. Skoro w tym naszym dzisiejszym spotkaniu pojawiło się już nazwisko Konstantego Andrzeja Kulki, drugą jego część spędzimy z muzyką Karola Lipińskiego, którą bardzo chętnie Konstanty Andrzej Kulka wraz ze swoimi przyjaciółmi, kameralistami, nagrywał i wykonywał. Na początek tej drugiej części mam dla Państwa zatem Fantazję i wariacje op. 33 Karola Lipińskiego, który wykorzystał, by napisać ten utwór, motywy ze słynnej opery Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego. Utwór zabrzmi dziś w nagraniu Konstantego Andrzeja Kulki, skrzypce, Aurelii Liwanowskiej-Lisieckiej skrzypce i Andrzeja Wróbla, wiolonczela.

Konstanty Andrzej Kulka, Aurelia Liwanowska-Lisiecka skrzypce i Andrzej Wróbel wiolonczela wykonali Fantazję i Wariacje op. 33 na motywach z opery Krakowiacy i Górale Karola Lipińskiego. Do końca naszego dzisiejszego spotkania pozostaniemy z muzyką tego urodzonego w Radzyniu Podlaskim kompozytora. Zabrzmią jeszcze dwa z trzech polonezów wydanych jako op. 9 Lipińskiego. To polonezy w A, dur i D. Dur, no a to nagranie ponownie Konstantego Andrzeja Kulki skrzypce oraz Andrzeja Gębskiego skrzypce, Grzegorza Chmielewskiego altówka i Andrzeja Wróbla wiolonczela.

0: Te dwa polonezy A-dur i D-dur z opusu 9 Karola Lipińskiego w nagraniach Konstantego Andrzeja Kulki, Andrzeja Gębskiego, Grzegorza Chmielewskiego i Andrzeja Wróbla kończą nasze dzisiejsze spotkanie. Jutro raz jeszcze muzyka Artura Malawskiego i raz jeszcze nagrania Konstantego Andrzeja Kulki, między innymi właśnie w muzyce, która wyszła spod pióra Karola Lipińskiego. Do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Słowo na dzień. Dziś Kościół obchodzi święto podwyższenia Krzyża Świętego. Cały świat chrześcijański czci Jezusa Chrystusa, a także wszystko, co miało z Nim styczność, czy to miejsca, czy przedmioty. Dotyczy to w szczególności drzewa krzyża, na którym Jezus oddał swoje życie za całą ludzkość. Od czasu reformy liturgicznej w 1969 roku to święto obchodzimy 14 września. W rozmowie z Nikodemem Jezus mówi o konieczności swojego cierpienia i śmierci na krzyżu. Ewangelista Jan przytacza takie słowa. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. W Starym Testamencie Bóg sprowadził na zbuntowany lud wybrany plagę jadowitych węży. Kiedy Mojżesz prosił Boga, by cofnął tę karę, otrzymał polecenie, by zrobić miedzianego węża. Umieścił go potem na drewnianym palu. Każdy ukąszony, gdy spojrzał na tego węża, został uzdrowiony. Wywyższenie Syna Człowieczego oznacza śmierć Jezusa na krzyżu grzechów ludzkości. Przez cierpienie krzyża Jezus wchodzi do chwały swojego Ojca. W Jezusie zawieszonym na krzyżu ukazane zostało Boże zainteresowanie człowiekiem. To właśnie na krzyżu Jezus wzywa nas, byśmy uwierzyli w Jego miłość i otworzyli się na Jego naukę dającą zbawienie. Rozciągnięte na krzyżu ręce Jezusa obejmują cały świat i każdego człowieka i jednocześnie zapraszają każdego żyjącego na ziemi do tego, by w oparciu o miłość Bożą formować swoją codzienność. Prawdziwa miłość ma być miernikiem każdego mojego czynu. Kiedy z wiarą i ufnością spojrzymy na krzyż Jezusa, będziemy mocni i unikniemy zatracenia. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Syn Boga musiał umrzeć straszną śmiercią krzyżową, by zbawić człowieka. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Wobec krzyża nie można być neutralnym. W nim widzimy wszystkie cierpienia współczesnej ludzkości. Widzimy cierpienia opuszczonych i krzywdzonych dzieci, zagrożenia rodziny, podział świata na wyniosłych bogaczy i biedaków cierpiących głód i nędzę. Dziś wiele mówi się o większościach, mniejszościach, prawach człowieka, równości, tolerancji i tym podobnych. Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu za każdego bez wyjątku człowieka. Umarł i zmartwychwstał dla każdego. Krzyż przede wszystkim jest dla nas znakiem nadziei.
2: Mówił ksiądz Piotr Krupa, prowincjał misjonarzy Świętej Rodziny.

0: Program Drugi Polskiego Radia i jest 6.
1: Poranek Dwójki.
0: Dzień dobry Państwu, jest 14 września, poniedziałek. Za konsoletą Zofia Kruszewska. Muzykę do dzisiejszego Poranka Dwójki wybrała dla Państwa Monika Kopcik. Nad całością czuwa Katarzyna Fitzwilliams.

0: przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest 257 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny i wzejdzie o godzinie 6:08, więc już niebawem, a zajdzie o 18:54. Dzień będzie trwał 12 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Albert, Bernard, Cyprian, Jan, Roxana, Szymon, a także Wiktor. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Niech to będzie dobry dzień i dobrze będzie, jeżeli zaczną go Państwo z dwójką.
1: Pogoda.
0: Dziś duże zachmurzenie. Po południu na zachodzie kraju możliwe będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów miejscami do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 17 stopni do 20, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16 stopni, a także w rejonach podgórskich Karpat tam jedynie około 15 stopni.

0: Georgi Enescu i pieśń poranna C-dur na trio smyczkowe grali muzycy z Fine Arts Quartet. Jest 6 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś w poranku na dobry początek dnia pojawi się Mewa Śmieszka. Mewę Śmieszkę mogliśmy usłyszeć na ostatnich trzecich Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków. Zdamy Państwu relację z tego piątkowego, niezwykłego wydarzenia. A w cyklu Słowo się rzekło?
2: Orzesz ty orzeszku.
0: To będzie twardy orzech do zgryzienia również dla Państwa, ponieważ proponujemy Państwu współudział w tworzeniu programu Drugiego Polskiego Radia. W naszym studiu w poranku dziś pojawi się Michał Dębski-Wachowicz i opowie o projekcie Pomysły dla Dwójki. Powstał on z okazji 90. urodzin programu Drugiego Polskiego Radia. Będziemy Państwa pytać o to, jakie mają Państwo pomysły na radiowe audycje. Od dzisiaj, co poniedziałek, w nowym porankowym cyklu Prolog będziemy rozmawiać o wartościowych lekturach dla małego i młodego czytelnika. Dziś o najnowszej odsłonie cyklu serii To, o czym dorośli ci nie mówią, opowie nam Boguś Janiszewski. A po 8.30 wspólnie z Aleksandrem Dębiczem zanurzymy się w muzyczne sny. Porozmawiamy o najnowszej płycie artysty, pianisty, kompozytora, która ukazała się właśnie teraz, a płyta nosi tytuł 12 Dreams for Piano. Rozmowa z Aleksandrem Dębiczem po 8.30.

0: tańce symfoniczne z West Side Story Leonarda Bernsteina. Część pierwsza, prolog, grała orkiestra symfoniczna z Birmingham. Jest 12 minut po godzinie 6.
1: Kalendarium.
0: To 64 lata temu urodziła się Zofia Stankiewicz, graficzka, malarka i ilustratorka. Uprawiała techniki artystyczne takie jak litografia i linoryt, ale przede wszystkim aquafinte i aquaforte. W jej twórczości dominowała tematyka architektoniczna. Wiele prac przedstawia widoki dawnej Warszawy. 21 lat temu z kolei w Los Angeles zmarł Robert Wise, reżyser, montażysta, producent filmowy, twórca wyróżnionej 10 Oscarami filmowej wersji West Side Story. A co jeszcze wydarzyło się 14 września? O tym już teraz Maria Czok.
2: Od najmłodszych lat chciał zostać malarzem, a ponieważ rodziców nie było stać na posłanie go do szkoły, napisał list do marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego z prośbą o stypendium. Kto był tak zaradny? Urodzony 101 lat temu Wiktor Zin, architekt i wieloletni wykładowca Politechniki Krakowskiej. Zasłynął programem telewizyjnym Piórkiem i Węglem, a jego sąsiadem był Tadeusz Kantor.
3: Wszedł do mnie, do mojej pracowni, przed moją sztalugę i mówi: cóż ty się u cholery mizdrzysz tak do tego Wawelu? I to był 30 któryś rysunek. Kantor był zdziwiony.
4: Że tak wiele można rysować?
3: Po co ty to robisz? No ja mówię: słuchaj, ja mam na to 2,5 minuty czasu. Pierwszy rysunek trwał 7 minut, a ten, który kończy w tej chwili, odrzuciwszy zbędne szczegóły, trwa już tylko 3 minuty i jeszcze 0,5 minuty muszę zredukować. Bo czas radiowy i telewizyjny jest niestety inny niż ten, który nas otacza na co dzień.
2: Spotkanie Tadeusza Kantora i Wiktora Zina. 93 lata temu w Nowym Sączu urodził się rzeźbiarz-performer Jerzy Bereś. Tak jego ukochany strój wspominała córka Bettina Bereś.
5: Futro, tylko to było futro sztuczne, czyli jakby w dzisiejszych czasach bardzo modne, bo to nie było futro naturalne. Był to taki długi płaszcz właśnie a la norki chyba, który kupił sobie w 1974 roku, jak pierwszy raz pojechał za granicę, miał wystawę w muzeum w Bochum i to go bardzo cieszyło, szybko wysychało, było leciutkie, ciepłe, także nie było mowy, żeby w zimie w czymś innym chodzić.
2: Czas na złożenie życzeń, ponieważ 81 lat kończy dziś urodzony w Krakowie aktor Jerzy Zelnik.
6: Ja jestem wielbicielem poezji przez lata, całej jej wierny. Od 68 roku, od czasu z ukończenia szkoły teatralnej, kiedy poszedłem do Starego Teatru w Krakowie. Miałem to szczęście, że się w Warszawie nie zameldowałem. Byłem w najlepszym, jednym z najlepszych teatrów w Europie. Dzięki temu także teatr stary mnie wychował, chociaż krótko tam byłem.
7: Ten zasiew teatru

0: Sarego to właśnie mam cały czas w sercu i umyśle.
1: Jerzy Zelnik kończy dziś 81 lat, a do grona świętujących dołącza także aktorka. Urodzona 61 lat temu Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, przez wiele lat związana z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, dziś występująca w Nowym Teatrze w Warszawie. Tak w dwójce zapowiadała swoją ostatnią premierę pod tytułem Kolekcja prywatna w reżyserii Claude'a Barduila.
2: Ona prosi, żeby on ją bił. Ręka mężczyzny podnosi się, opada i zaczyna policzkować. Najpierw łagodnie, potem ostro.
1: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. 26 lat temu w Maison Lafitte pod Paryżem odszedł Jerzy Giedroyć.
3: No proszę pani, dobrze, nie jest moim zadaniem chwalenie, prawda? To z nadwyżką robicie wy w telewizji, w radio czy w dużej części prasy. Moim zadaniem jest po prostu wykazywanie wszystkich braków z wysuwaniem jednocześnie konkretnych propozycji, jak to można zmienić. Nie widzę innego postępowania.
1: Czas, by zajrzeć jeszcze na chwilę do kina, a to dlatego, że 25 lat temu miała miejsce premiera jednego z najważniejszych polskich filmów, a było to Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.
4: Ja właściwie jedyną rzecz, którą stosowałem, to po prostu starałem się nie naśladować ani siebie, ani innych. W związku z tym każdy film mój właściwie jest innym filmem, o innej tematyce, o innych założeniach jakichś formalnych. I te filmy mówią o tych moich poszukiwaniach. Ja ciągle szukałem jakiegoś tematu, który byłby tematem uniwersalnym.
5: Będziesz umierał w przerażeniu, morderco. Biada ci, przebrała się twoja miara. Biada ci, żywy trupie. Czas twój zbliża się i potępiony będziesz na wieki.
6: Fragment z filmu Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza, a dzisiejsze kalendarium przygotowała dla nas Maria Czok. Jest 17 minut po 6:00.

0: przy tej muzyce można zwolnić i spokojnie rozpocząć dzień. Mam nadzieję, że mają Państwo taką sposobność i mają Państwo czas na to, by spokojnie rozpocząć poniedziałek. A to był walc opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa w opracowaniu na notat Stefana Pocmana. Grał zespół Ensemble Minuit. Jest 6:23. Zabieramy Państwa tymczasem do Płocka na arcyciekawą wystawę, na której można zobaczyć m.in. 12-wieczną Biblię Płocką, Złoty Kodeks Półtuski, Miecz Sprawiedliwości Zygmunta Starego, czy średniowieczne manuskrypty, dokumenty i unikatowe numizmaty. A to jest tylko część niezwykłych obiektów, które można oglądać na wystawie Mazowsze dla Korony w Muzeum Mazowieckim w Płocku. W tym roku mija 500 lat od inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego, a wystawa jest częścią obchodów tej rocznicy i ma wielkie znaczenie dla regionu, co podkreślał podczas otwarcia ekspozycji marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: To jest okazja, aby przypomnieć znakomitą przeszłość Mazowsza jako samodzielnego księstwa przez blisko 500 lat, bo to Piastowie mazowieccy, potomkowie Bolesława Krzywoustego przez te kilkaset lat zarządzali tą przestrzenią, właściwie północno-wschodnią częścią ówczesnego państwa polskiego, chociaż księstwo było niezależne. No czasami nawet dochodziło do zasiadania książąt mazowieckich na tronie królewskim w Krakowie, więc oczywiście to się przeplatało z historią pozostałych ziem polskich. No ale w końcu po bezpotomnej śmierci ostatniego księcia mazowieckiego w 1526 roku doszło już do pełnego włączenia, potwierdzonego przywilejami dla szlachty mazowieckiej na Sejmie i odprawie trybunalskim w 1529. No i w ten sposób staliśmy się już częścią królestwa i tak już pozostało do dzisiaj. No, najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu. Też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego, który ofiarował unikalny zabytek, no ale też olbrzymie zasoby Muzeum Diecezjalnego, Muzeum Mazowieckiego i innych muzeów położonych na Mazowszu, które mówią właśnie o tych 500 latach bardzo znaczącej historii, wpływu na historię Polski i w ogóle tych ziem, tej części Europy. Mieliśmy

0: Burzliwe losy,
1: utrata niepodległości, 123 lata, pierwsza wojna, druga wojna światowa, te czasy po II wojnie. To były trudne czasy dla Mazowsza. Oczywiście zawsze odbudowywaliśmy elementy patriotyzmu, udział w powstaniach. No to wszystko na pewno miało olbrzymi wpływ na tą przeszłość naszej historii. Natomiast od 27 lat odbudowujemy tę tożsamość w postaci województwa mazowieckiego, które nawet nieco szerzej obejmuje dzisiaj część Polski niż to Mazowsze historyczne. No, mamy część Podlasia, część ziemi małopolskiej. No, pewne niektóre tereny utraciliśmy na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego czy pomorskiego, ale generalnie odbudowujemy w znaczący sposób tę tożsamość mazowiecką.
2: Wystawa Mazowsze dla Korony, 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego potrwa w Muzeum Mazowieckim w Płocku do 10 grudnia. 4 minuty pozostały do 6:30.

0: Była to część druga kwintetu smyczkowego numer 3 op. 97 Antonina Dworzaka. Grał Jeruzalem Quartet, a na altówce Weronika Hagen. Jest 6:32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu posłuchamy w Poranku Dwójki wierszy Juliana Kornhausera. Poeta, jeden z głównych przedstawicieli ruchu Nowej Fali, tłumacz i znawca literatury serbskiej i chorwackiej, a także krytyk literacki i profesor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim w niedzielę obchodzi 80. urodziny. Julian Kornhauser był związany z opozycją demokratyczną w okresie PRL-u. Publikował w drugim obiegu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Jest laureatem m.in. Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody Poetyckiej imienia Andrzeja Bursy oraz wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. Od blisko 20 lat z powodu poważnej choroby nie uczestniczy aktywnie w życiu literackim i naukowym i nie publikuje nowych książek poetyckich. W roku 2007 ukazał się jego tom zatytułowany Origami. Wtedy Julian Kornhauser przeczytał specjalnie dla słuchaczy dwójki kilkanaście wierszy z tego właśnie tomu. Oto jeden z nich.
2: Dwa koty na drodze. Czarny kot pręży się, pokazując wspaniałą sylwetkę. Szaro-bury leży w kurzu, prawie nieruchomy. Ten pierwszy przypomina krytyka literackiego. Czai się do skoku. Ten drugi, podobny do autora, obojętny na otoczenie i rozleniwiony, mruży tylko oczy. Co przyniesie to spotkanie? Wzajemne zrozumienie czy nieoczekiwane spięcie. Wijąca się między kotami ścieżka przyczepiona jest do chwastów, jak ten tekst do białej kartki.
0: Jutro wiersz Juliana Kornhausera zatytułowany Niepamięć przeczyta Wojciech Malajkat. A przed nami muzyka Fryderyka Chopina i Eric Lu, a to nie jedyny zwycięzca konkursu chopinowskiego, którego dziś w Poranku Dwójki usłyszymy.

0: Preludium Asdur numer 17 z cyklu Preludiów op. 28 Fryderyka Chopina przy fortepianie Eric Lu, zwycięzca ostatniego konkursu chopinowskiego. Jest 6:38, już teraz Agata Honcia i kolejne łamigłówki językowe.
1: Słowo się rzekło.
2: Słuchacz się zastanawia i pisze tak. Czasami słyszę w swobodnych rozmowach takie zdanie: orzesz ty orzeszku. Trudno ukryć emocje tego powiedzenia, niewątpliwie, ale co ono znaczy i przede wszystkim, dlaczego orzeszek ma orać? Uspokajam słuchacza i wszystkich państwa. Orzeszek nie musi orać. Nikt go do tego nie zachęca, choć skorupkę ma twardą. Mogłaby istotnie przeorać nawet polszczyznę. Na co dowodem jest przecież powiedzenie twardy orzech do zgryzienia, o którym powiem innym razem. Twardy niemal tak jak nasz orzeszek, o który pan pyta. To powiedzenie orzesz ty orzeszku nie znaczy właściwie niczego konkretnego. Gdybyśmy mieli poszukać jego synonimu, chyba najbliżej stanęłoby zdanie takie: a ty taki i owaki, albo a to ci dopiero, tego się nie spodziewałam. Sensem tych zdań jest tylko przekazanie emocji mówiącego, w tym wypadku niemiłego zaskoczenia. Orzeszkiem może być ktokolwiek lub cokolwiek, co jest źródłem emocji. A dlaczego orzeszek, a nie na przykład śliweczka? Ze względów fonetycznych. Orzeszek brzmi podobnie do słowa orzesz, lecz nie ma z nim znaczeniowo nic wspólnego i pisze się zupełnie inaczej. Orzeszek ma RZ na początku i SZ, czyli szy, gdzieś tam w środku, pod koniec, a orzesz to sklejka trzech słów.

0: ów, wykrzyknika o i dwukrotnie użytej partykuły ż, jednoliterowej. Wykrzyknikiem tym jednoliterowym o poprzedzamy często rzeczowniki w wołaczu. O matko, o rany, o rety. I robimy tak z powodów czysto ekspresywnych. Dajemy upust kipiącej w nas emocji. Z kolei ż, z, czyli z skropką, jedna litera, to tak zwana partykuła wzmacniająca, która służy również wyrażeniu emocji. Zwykle zdziwienia lub zniecierpliwienia. Któż to? A małoż to w lesie drzew? Dlaczegoż mi o tym nie mówiłeś? Oż ty! Ta partykuła, gdy się ją dokleja do spółgłoski, wzbogaca się o następujące po niej e. Dajże mi to wreszcie, idźże stąd. E jest po ż. Ale gdyby chcieć ją, tę partykułę ż, podwoić, wówczas między oba ż musi się wcisnąć e. Echżesz, jak tu gorąco. No i właśnie nasze orzesz. A zatem o, wykrzyknik, ż, partykuła, e, rozdzielające i ż, drugi raz partykuła wzmacniająca. Tak się pisze ten wyraz, który z powodu właściwości fonetycznych polszczyzny przypomina orzeszek, choć znaczeniowo jest na zupełnie innym biegunie. Życiowo jednak czasami może się przydać. Do usłyszenia.
1: To była niezastąpiona Agata Honcia, a twardy orzech do zgryzienia ma z całą pewnością Magda Mikołajczuk, która niebawem pojawi się w Studiu Dwójki z przeglądem prasy, a twardy orzech do zgryzienia dlatego, że no właśnie zastanawia się jeszcze do tej pory, jakie artykuły wybrać dla Państwa z dzisiejszej prasy.

0: Antonio Vivaldi i koncert obojowy C-dur, część trzecia. Allegro, Berlińska Akademia Muzyki Dawnej. Jest 6:46.
1: Przegląd prasy.
0: Magdalena Mikołajczuk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Od czego zaczynamy? Nie powiemy, jaki jest dzisiaj dzień, bo w poniedziałek słuchaczy może to zdeprymować.
2: Nie, no powiedzmy, jak już zaczęłaś.
0: Dzień wypalenia zawodowego.
2: Tak.
0: Ale ty nie jesteś wypalona.
2: Nie, ja nie jestem, ale gdyby państwo się jakoś tak mało komfortowo dzisiaj w swojej pracy czuli, to po pierwsze są państwo usprawiedliwieni, a po drugie życzymy, żeby nigdy wypalenie zawodowe państwa nie dopadło, bo za dużo czasu spędzamy w pracy, żeby ona nas nie cieszyła. Ale ja zacznę od tego, że zżera mnie zazdrość i płaczę rzewnymi łzami, że nie byłam na nowym otwarciu Sinfonii Warszawy, czyli siedziby Sinfonii Warszawy, znakomitej orkiestry. Anna Krajkowska w Gazecie Polskiej codziennie relacjonuje. Pierwszy weekend festiwalu Nowe Otwarcie był czymś więcej niż inauguracją odrestaurowanych budynków. Sinfonia Warszawy po latach oczekiwania otworzyła dla publiczności pierwsze 3 zrewitalizowane pawilony swojej siedziby przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. A koncerty, wystawy i performanse pokazały, że to miejsce będzie tętnić życiem. Otwarcie nowej siedziby Sinfonii Warszawy należało do rzadkich chwil, gdy wszystkie zmysły jednocześnie zostały pobudzone. Wyborna muzyka płynęła z koncertowych scen, odrestaurowane pawilony olśniewały elegancją, wokół budynków falowały pachnące łąki z polnymi kwiatami. Co za zapach! A goście częstowali się ciastem i napojami. Nad wszystkim unosiła się atmosfera autentycznej radości. Od piątku do niedzieli teren przy Grochowskiej tętnił życiem i było to prawdziwie międzypokoleniowe święto. Ogromne wrażenie robi niewielki zabytkowy pawilon, dawniej stajnia, mieszczący kameralną salę koncertową. Z zewnątrz dzieli go zaledwie kilka metrów od ruchliwej ulicy Grochowskiej i torów tramwajowych. W środku zapada absolutna cisza. To niemal fizyczne doświadczenie. Człowiek wchodzi z miejskiego hałasu, po czym zamyka drzwi i nagle dźwięk znika, jakby ktoś wyłączył świat. Dodajmy jeszcze, że sala koncertowa dopiero się będzie budować. Za 2 miesiące rozpocznie się budowa spektakularnej sali koncertowej. A w program, jak czytamy w Gazecie Polskiej codziennie, program koncertowy łączył tradycję z nowoczesnością. I teraz ja nie mogłam być na tym otwarciu, ale Kasia, ja tam byłam,
0: duchem
2: i wino piłam, tak?
0: Tak, ja byłam, oczywiście. Tak, jak mówisz, ten program łączył klasykę i nowoczesność. Była Orawa Wojciecha Kilara, była Błękitna Rapsodia, ale było też nowe zamówienie kompozytorskie Sinfonii Warszawy, czyli koncert na gamepad i orkiestrę symfoniczną, plus elektronika i jeszcze kilka innych różnych dziwnych wynalazków i instrumentów. To był koncert Piotra Peszata. Zachwycający, ale chyba największe oklaski i największą taką żywiołową reakcją publiczności cieszył się Makato Ozone, który zagrał wraz z Sinfonią Warszawą Błękitną Rapsodię. Było po prostu szaleństwo w tym niewielkim namiocie jeszcze, prawda? Mm-hmm. Bo ten namiot jest w miejscu, w którym
2: powstanie sala koncertowa.
0: No i rzeczywiście była taka atmosfera podniosła, atmosfera autentycznej radości. Wszyscy byli podekscytowani. Przepięknie było.
2: Ja uwielbiam Sinfonię Warszawy za to, że z jednej strony jest to absolutnie światowa orkiestra odnosząca od lat przecież sukcesy na świecie, a z drugiej to jest taka lokalna, taka orkiestra za rogiem, bo przecież robi mnóstwo dla dzielnicy, dla mieszkańców.
0: Tak.
2: I to też chyba, z tego co mówiłaś, było widać.
0: Było to czuć,
2: na tym
0: widać. I też to było wspaniałe, że później po koncercie oczywiście było zwiedzanie pawilonów, o których przed chwilą czytałaś. I ludzie zwiedzający patrzyli w okna i opowiadali swoim znajomym, przyjaciołom, z którymi byli, że o właśnie tutaj było moje okno, tu było moje biuro, tu był mój gabinet.
2: Bo to był odrestaurowany budynek.
0: Wcześniej istniał tam wydział weterynarii. Tutaj taka jeszcze maleńka opowieść o tym, co działo się na koncercie. W drugim rzędzie siedziało 5 starszych panów, bardzo elegancko ubranych, uśmiechniętych od ucha do ucha. I kiedy dyrektor Janusz Marynowski mówił właśnie o tym, że była tutaj siedziba Wydziału Weterynarii, że to było takie miejsce z duszą, że tu leczono zwierzęta, te duże i te małe,

0: to wszyscy ci profesorowie, panowie machali przeuroczo do ludzi zgromadzonych i do artystów i gości na scenie. I jeden z profesorów, niestety nie znam jego nazwiska, wyszedł na scenę i sam opowiadał właśnie o tym, jak to dawniej bywało.
1: I wiem, że mieszkańcy okolicy mówią o Symfonii Warszawy nasza orkiestra.
0: No i mają rację.
1: Teraz zaglądam do Newsweeka, w którym absolutny ogrom informacji kulturalnych, więc trudno wybrać, o czym dzisiaj państwu powiedzieć, ale zainteresowała mnie wystawa o Marilyn Monroe we wrocławskiej galerii Krupa Art Foundation. Wystawa nosi taki tytuł: Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. I jak pisze Anna Sańczuk w Newsweeku, to jest refleksja nad tym, co się dzieje, kiedy wizerunek przejmuje kontrolę nad naszym prawdziwym życiem. I o tym, jak daleko zabrnęliśmy od czasów złotej ery Hollywood w grze o to, by być widzianym, widzianą. Tytuł wystawy, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wginają się do tyłu, zaczerpnęłam z serialu Twin Peaks, bo życie MM to historia bardzo lynczowska, mówi Monika Łuszpak-Skiba z Krupa Art Foundation i przypomina, że Lynch poznał współtwórcę serialu Marka Frosta, pracując nad adaptacją biografii Marilyn. Film nie powstał, ale rok później panowie pracowali nad serialem. Postać Laurę czerpie z Marilyn Monroe. Tajemnicza śmierć pięknej blondynki, sekretny dziennik, który ginie, czy psychiatra, który wie więcej niż chce powiedzieć. Pożyczyłam tę enigmatyczną kwestię ze sceny w Czerwonym Pokoju, w której agent Cooper spotyka we śnie Laurę, bo chciałam od razu wprowadzić poetyckość, mrok, tajemnicę i uprzedzić, że to nie jest wystawa pod tytułem Piękne zdjęcia gwiazdy wszechczasów, ale przedstawienie postaci Monroe funkcjonującej w zbiorowej wyobraźni jako obraz amerykańskiego snu, gdy tymczasem to amerykański koszmar. Im bardziej próbujemy go zgłębić, tym bardziej odsłania ciemną stronę. Jeden z kuratorów wystawy, Łukasz Rusznica, zainspirował się, mówi tak, nie wszystko jest tu o Marilyn Monroe, bo dziś wszyscy jesteśmy Marilyn, tłumaczy kurator. Kiedyś był podział bogowie kina i śmiertelnicy. Dziś jesteśmy mass mediami, gwiazdami i odbiorcami w jednym. Nawijamy o sobie na Instagramach i TikTokach i myślimy, że jesteśmy głównymi bohaterami. Egotyczny rys kultury jest bardzo mocny, ale może jesteśmy po prostu głodni miłości i uwagi. To jest krzyk zobacz mnie, w którym nie ma tylko egoizmu, jest rozpacz. O wystawie Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. O tak zatytułowanej wystawie we wrocławskiej galerii Krupa Art Foundation można przeczytać w Newsweeku i no, ja się chętnie na tę wystawę na pewno wybiorę.
0: Wspominałam, że będziesz miała twardy orzech do zgryzienia, że tak dużo dziś w prasie o kulturze. Na szczęście Magda Mikołajczuk powróci za niecałą godzinę. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja. To się czyta.
1: Beata Izdebska-Zybała. Iwaszkiewicz. Przyjaciele i wrogowie. Dla Ireny Krzywickiej to była wielka sprawa. Po latach nawiązała do jego opowiadania matka Joanna od aniołów. To o tobie. Naturalnie, odpowiedział. Ty to wiesz, ale ci, którzy nie wiedzą, biorą to jedynie za literaturę.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Polecam Państwu tę książkę. Adam Bauman.
0: Autopromocja.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Eduardo López Banfo.
3: A to jest poranek dwójki, minęła siódma.
0: Poranek dwójki.
3: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Jest poniedziałek, 14 września, 257 dzień roku. Zofia Kruszewska, Monika Kopcik, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Sanocka. Słońce wzeszło dziś 8 minut po godzinie 6, a zajdzie 6 minut przed 19. Dzień będzie trwał 12 godzin i 46 minut. Przypominamy, że imieniny obchodzą dziś Albert, Bernard, Cyprian, Jan, Roxana, Szymon i Wiktor. Życzymy wszystkiego, co najlepsze, a teraz już zapraszam Państwa na wiadomości kulturalne. Czeka na Państwa Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Dzień dobry. Przyznano Nagrodę Kościelskich za rok 2026. Otrzymała ją Kinga Skwira za tomik poetycki Zacznijcie beze mnie. Intrygująca i sensualna poezja Kingi Skwiry otwiera przed czytelnikiem nowe obszary wrażliwości i wnosi do polskiej liryki oryginalny tom. Ton czytamy w komunikacie Fundacji imienia Kościelskich. Urodzona w 1996 roku Kinga Skwira to poetka, redaktorka oraz koordynatorka projektów społecznych. Do tej pory wydała 3 książki poetyckie. Jej wiersze charakteryzują się specyficznym podejściem do tematów cielesności, codzienności oraz renegocjonowaniem pojęcia tzw. poezji kobiecej. Uroczyste wręczenie Nagrody Kościelskich odbędzie się 17 października w siedzibie Fundacji imienia Jana Michalskiego w Murisze w Szwajcarii. To nie koniec nagród literackich. Podczas gdańskich targów książki po raz pierwszy wręczono Nagrodę Literacką Księgarni Kameralnych. Wyróżnienie ustanowione przez Polską Izbę Książki przyznano w 2 kategoriach. Literatura polska dla dorosłych oraz literatura polska dla dzieci. W kategorii obejmującej książki dla dorosłych z zakresu literatury pięknej, literackich esejów i non-fiction zwyciężyła Alicja Kobza, autorka pozycji Graficzki nieopowiedziane historię polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989. W książce opowiada o 27 twórczyniach i przedstawia autorski wybór ich projektów.
1: Bardzo się cieszę, że ta książka dotarła do szerszego grona odbiorców, nie tylko osób zainteresowanych projektowaniem graficznym. To, że ta książka otrzymała nagrodę literacką, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, bo postrzegam siebie jako graficzkę, więc że ktoś docenił właśnie jej warstwę też literacką, jest dla mnie bardzo cenne.
0: W kategorii książek dla dzieci doceniono Jolę Richter-Magnuszewską, autorkę i ilustratorkę publikacji Łąki, murawy, torfowiska, opowieści Tużyc i traw. Jak zdradziła laureatka, jej książka powstała z przypadku.
2: Złamałam nogę i musiałam leżeć. I właśnie obserwując łąki, siedząc na tych trawach po 15-20 minutach, czułam, że staję się jej częścią. No i zobaczyłam, jaki ten świat jest bogaty i niesamowity i tak często przez nas pomijany. No i pomyślałam sobie, że warto się wsłuchać w te szepty i te opowieści i pokazać to dzieciom.
0: Laureatki poza nagrodami finansowymi otrzymały także zaproszenia do udziału w serii spotkań autorskich w księgarniach kameralnych. Niedziela była ostatnim dniem, by przespacerować się korytarzami Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie przed gruntowną konserwacją. Do godziny 17 zwiedzały go tłumy mieszkańców i turystów w towarzystwie przewodników. Kilka minut później dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski oficjalnie zamknął główną bramę zamku.
3: Trochę żałuję, że przez 3 lata nie będzie zamek dostępny, ale myślę, że w nowej odsłonie będzie nadal czarował i jeszcze bardziej mi olśni.
4: My ten zabytek możemy konserwować, ale my go nie będziemy zmieniać. My możemy tylko i wyłącznie zabezpieczać te jego wartości historyczne i zabytkowe. I to będziemy w czasie tych prac robili.
5: Warto było przyjść, dowiedzieć się, jakie są perspektywy przed właśnie muzeum. A poza tym jeszcze nie miałem okazji pooglądać tej wystawy związanej właśnie z ceramiką tutaj.
6: Czyli to była ostatnia szansa?
5: Ostatnia szansa, bo zaraz zamykana brama jest.
7: Zwierzchni sercem, muszę przed waszymi zacnymi widzami zamknąć tutaj bramę.
0: Zamek ma być nie tylko odświeżony i poddany konserwacji, ale przede wszystkim dostosowany do współczesnych standardów i potrzeb zwiedzających. Prace mają potrwać 3 lata. Po ponownym otwarciu wiosną 2030 roku turyści będą mogli zobaczyć także niedostępne dotąd miejsca. Fortyfikacje, prywatne kamienice z czasów Złotego Wieku, stare fabryki, kościoły, stadiony czy znane wieżowce. Holendrzy w miniony weekend za darmo zwiedzali zabytki, do których na co dzień nie mogą wejść. W całym kraju już po raz 40 obchodzony był Dzień Zabytków. Katarzyna van Rooyen zwiedziła w Amsterdamie 400-letni Tartak de Otter, w którym nadal tnie się drewno.
8: Jesteśmy w najstarszym i ostatnim zachodniej części miasta Tartaku napędzanym wiatrem. Zbudowano go w 1631 roku. Ostatecznie w tej części miasta pracowało ich 40. To było dobre miejsce, bo wiatr najczęściej wieje z zachodu, a z drugiej strony była wolna przestrzeń, więc nic go nie blokowało, mówiła mi Maureen Brandt-Flu, która pracuje w Tartaku. Dzięki Tartakom ludzie mogli budować

0: łodzie znacznie szybciej, a tym samym prowadzić znacznie szybszy handel. The Otter nadal tnie drewno we wtorki. Kilka świeżo pociętych desek leżało na podłodze. Córka jednego z pracowników wychodzi za mąż. Jako prezent ślubny chciała mieć stół zrobiony z drewna gruszy rosnącej w jej rodzinnym ogrodzie, więc tato zaczął ten stół robić. Temat tegorocznego Dnia Zabytków brzmi trwałe dziedzictwo. Wskazuje on na zabytki, historyczne miejsca, które dostosowały się do zmieniających się czasów, tak jak Tartak de Otter. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To wszystko w pierwszym dziś wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie będzie duże. Po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na południu suma opadów miejscami osiągnie około 10 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na wybrzeżu. Tam około 16 stopni, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15.
4: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
4: Reklama.
3: Jest 8 minut po godzinie 7:00 w poranku dwójki. To jest ten czas, kiedy chcemy zaproponować Państwu płytę tygodnia. Lunarii to nowy album Bruce'a Liu, zwycięzcy 18 konkursu chopinowskiego w 2021 roku. Z utworami Chopina, Beethovena, Debussy'ego, Ligetti'ego i Cage'a. Natomiast nasza płyta dodatkowa to nagrania Bartłomieja Nizioła, który gra koncert skrzypcowy Feliksa, gra koncerty skrzypcowe Feliksa Janiewicza. W sprawie płyty tygodnia i płyty dodatkowej prosimy pisać na adres poranek2@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie do korespondencji.

0: Etiuda numer 4, fanfary Georga Ligettiego, grał Bruce Liu. Jest 12 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: A o poranku u nas takie oto dźwięki. Zdamy relacje z trzecich mistrzostw w naśladowaniu ptaków. Jedyne takie mistrzostwa w Warszawie odbyły się w piątek. Przypomnimy także nasz pobyt w Cieplicach, który był ostatnim przystankiem na wakacyjnej trasie. Dwójki jesteśmy na wczasach. Coś się kończy, ale coś się zaczyna, ponieważ od dziś, co poniedziałek, mamy dla Państwa nowy poranny cykl, prolog. Będziemy w nim rozmawiać o wartościowych lekturach dla małego i młodego czytelnika. Dziś o najnowszej odsłonie cyklu Relacje z serii To, o czym dorośli ci nie mówią, opowie Boguś Janiszewski.
2: Chcemy wchodzić w obszary, które są niełatwe, ale wydaje mi się, że społecznie niezwykle potrzebne. Stąd chociażby ostatnia książka o relacjach.
0: Żeby osłodzić Państwu nadejście jesieni, w dwójce jeszcze więcej nowości. Będą Państwo mogli współtworzyć program naszej anteny. Michał Dębski-Wachowicz pojawi się w trzeciej godzinie naszego spotkania i opowie o projekcie Pomysły dla dwójki, który powstał z okazji 90. urodzin programu Drugiego Polskiego Radia. Już niebawem będą Państwo mogli zgłaszać pomysły na audycję. Po 8.30 natomiast naszym gościem będzie Aleksander Dębicz, pianista i kompozytor, który opowie o swojej najnowszej płycie zatytułowanej 12 Dreams for Piano.

0: Była to aria Saint-Ola Gioia z opery Amadigi di Gaula Jerzego Fryderyka Händla w opracowaniu na trąbkę i orkiestrę. Alison Balsam, trąbka barokowa i The English Concert pod dyrekcją Trevora Pinocka. Jest 7:19. Zabieramy Państwa teraz do Cieplic, aby przypomnieć nasz ostatni przystanek na wakacyjnej trasie dwójki. Najstarsze i najcieplejsze uzdrowisko w Polsce, czyli Cieplice, to właśnie ostatni przystanek. Jesteśmy na wczasach, audycji Jesteśmy na wczasach. Wśród naszych gości byli m.in. Ewa Mroczkowska, scenografka najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, The Idiots.
1: My już poszukiwaliśmy miejsc, które będą udawały miejscowość Baden-Baden, bo to w tej miejscowości toczy się akcja filmu, czyli miejscowość uzdrowiskowa z efektowną architekturą, w której do źródeł przyjeżdżali bardziej możni ludzie w XIX wieku. No i rzeczywiście Cieplice zaoferowały nam architektonicznie dokładnie to, czego szukaliśmy, razem z deptakiem, parkiem zdrojowym i przede wszystkim pałacem, który jest jakby w centrum tego deptaku, pałacem Szafgoczów. W Cieplice grały u nas Baden-Baden i cała zresztą akcja filmu toczy się wyłącznie w Baden-Baden. Więc
2: coś trzeba było przemalować, przemeblować jakoś Cieplice?
1: Tak, realizowaliśmy zdjęcia w wielu pustostanach, które są na terenie Cieplic, więc robiliśmy remont generalny w tych miejscach i urządzaliśmy je od zera. To nas głównie ściągnęło do Cieplic, że było dużo budynków, które jeszcze nie zostały zniszczone właśnie jakimś takim nowoczesnym renowacją, remontem. No rzeczywiście te widoki są oszałamiające. Ja miałam widok właśnie na Śnieżkę co rano i mało z nas to jakby odczuwa, ale naprawdę Cieplice są położone w górach, więc ta pogoda zmienia się tam bardzo dynamicznie. Jest zupełnie inaczej niż w Warszawie. Codziennie mieliśmy problemy, że z nagłego upału przychodziła burza znienacka i tak przez ileś dni, więc no, czuć, że przebywa się w zupełnie innym klimacie.
0: Ewa Mroczkowska.

polska scenografka najnowszego filmu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerca The Idiots opowiadała o cieplicach, a zapisy całej audycji jesteśmy na wczasach. Prowadzonej przez Małgorzatę Nieciecką-Mac i Jakuba Kukle znajdą Państwo na stronie dwojkapolskieradio.pl.

Karol Szymanowski, drugi koncert skrzypcowy, pierwsza część, a w zasadzie jej fragment i BBC Symphony Orchestra. Tę orkiestrę będą Państwo mogli usłyszeć również dziś po godzinie 20 w Filharmonii Dwójki, którą poprowadzi Marcin Majchrowski. Koncert BBC Symphony Chorus i BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Neil Venditti w programie m.in.

0: Stabat Mater Gioachina Rossiniego. A my już teraz opowiemy o literaturze dla dzieci i młodzieży, ponieważ co poniedziałek w naszym nowym porankowym cyklu zatytułowanym Prolog będziemy rozmawiać właśnie o lekturach dla małego i młodego czytelnika. Zaczynamy od literatury popularno-naukowej. Ekonomia, polityka, mózg, kosmos, sztuczna inteligencja, śmieci czy dojrzewanie. To są tylko niektóre tytuły z wielu napisanych przez Bogusia Janiszewskiego i zilustrowanych przez Maxa Skorwidera książek w serii To, o czym dorośli ci nie mówią. Autorzy już od 10 lat wyjaśniają w nich w przystępny i dowcipny sposób trudne zagadnienia z dziedziny nauki, społeczeństwa i gospodarki. A najnowsza odsłona cyklu nosi tytuł Relacje. Mówi Bogus Janiszewski.
1: Pierwsza książka Ekonomia powstała dlatego, że mój syn, wówczas 10-letni, zaczął zadawać różne trudne, dziwne pytania. Nie znalazłem z mojej przynajmniej perspektywy odpowiedniej książki na rynku, więc stwierdziłem, że przygotuję ją sam. Po ekonomii miał być biznes, ale biznes czekał ponad 8 lat, bo zaczęły się dziać zaskakujące z mojej perspektywy rzeczy w polityce i postanowiliśmy z Maxem napisać politykę. Ta tematyka się zmienia. Jest coraz mniej takich książek, powiedziałbym, poznawczo-technicznych, natomiast chcemy wchodzić w obszary, które są niełatwe, ale wydaje mi się, że społecznie niezwykle potrzebne. Stąd chociażby ostatnia książka o relacjach, przygotowaniu książka o myśleniu krytycznym. Napisałem też książkę pod tytułem Szczęście. Bardzo czekam na jej wydanie. Jestem ciekaw opinii.
2: A za nami już części, które są zatytułowane Bóg, dojrzewanie, seks. To są takie tematy, które chyba bardzo są potrzebne młodym ludziom i wy bez żadnych ograniczeń o tym mówicie. To znaczy temat Boga jest bardzo wrażliwym tematem dla każdego człowieka. Myślę, że w Polsce, w kraju, gdzie większość osób jest jednak wierząca, ten temat może być drażliwy. Wy się tego nie boicie? Czy masz jakiś sposób na to, jak podchodzić do danego tematu, tak żeby obiektywnie go przedstawić, w pełni go przekazać ze wszystkimi niuansami?
1: To zawsze jest trudność i na tym się mocno skupiam, żeby spróbować obiektywnie podejść do danego tematu. Jestem dumny z Boga, bo ja nie słyszałem głosów krytycznych ani ze strony osób wierzących, jak i ze strony osób niewierzących. To jest książka de facto religioznawcza, gdzie rozpatrujemy fenomen wiary od początków jej powstania aż po współczesność, nie oceniając, po prostu rejestrując pewne zdarzenia, pokazując, jak wiara się rozwijała i funkcjonowała w różnych kulturach, w różnych aspektach.
2: Najnowsza część serii to relacje. Wydaje się, że to jest taki temat bardzo istotny, bo na relacjach tak naprawdę całe nasze życie się opiera.
1: Te relacje, mam wrażenie, że stają się coraz bardziej kluczowe. Nam już niewiele zostaje w konfrontacji ze sztuczną inteligencją, która jest naprawdę coraz bardziej inteligentna, jakbyśmy o niej nie myśleli. I tym samym głęboko wierzę, że to właśnie relacje nas budują i one będą nas kształtowały, a jednocześnie w epoce mediów mam poczucie, że dzieciaki często się gubią w takim byciu ze sobą, że tak powiem, na offline, no bo reguły bycia w sieci są zupełnie inne niż reguły bycia w sytuacji szkolnej, podwórkowej, takiego jeszcze realnego trzepaka, którego już nie ma de facto.
2: Ciekawe jest to, że relacje dla was to są zarówno relacje międzyludzkie, jak i relacje międzygatunkowe, jak i relacje nas z samym sobą.
1: Ja bardzo lubię sięgać do różnych kontekstów. W książce pod tytułem Szczęście, która pojawi się dopiero w przyszłym roku, stawiam na przykład pytanie, czy drzewa są szczęśliwe. Tak samo w relacjach chcę pokazać, że to nie jest jakiś wytwór kulturowy, tylko nasze głębokie biologiczne doświadczenia bycia w stadzie, w tym naszym ludzkim stadzie. Chcę też pokazać, jak bardzo potrzebujemy tych relacji, jak mocno one nas kształtują. Kiedy analizujemy temat szczęścia, no to okazuje się, że to właśnie relacje są jednym z kluczowych czynników dających nam poczucie dobrostanu.
2: Czy wasze książki są dla nauczycieli narzędziem w rozmowie, pomocą, która pozwala rozpocząć, rozwinąć jakiś trudny temat?
1: No muszę się pochwalić, że doszło do pewnego paradoksu, bo kiedy pracowaliśmy nad tą serią, to zamysł był taki, że będzie to coś w rodzaju antypodręcznika. Książki, która na przykład pozwala sobie na humor, na niedopowiedzenie, na uogólnienie, na żart w różnej postaci, czego w podręcznikach trudno znaleźć. A tutaj nagle okazuje się, że od tego roku nasza seria została wpisana do szerokiego kanonu lektur dla klasy 4-8 z języka

0: polskiego i to w takiej formule otwartej, czyli po prostu cała seria in gremio, że tak powiem, została wrzucona do podstawy, więc myślę sobie, rany, to teraz można już cokolwiek napisać i to będzie w podstawie programowej, więc zatoczyliśmy koło. Książka, wiemy, że jest obecna w bibliotekach, sam też prowadzę dużo warsztatów na podstawie tej serii, ale też jakby dzięki tej formalnej zmianie myślę, że jeszcze bardziej zagości w szkołach.
1: O serii książek To, o czym dorośli ci nie mówią, mówił jej współautor Boguś Janiszewski, a rozmawiała z nim Aldona Łaniewska, Vogue. Kolejne spotkanie z literaturą dla najmłodszych czytelników w poranku dwójki za tydzień.

0: Leonardo Vinci, aria quel usignolo che innamorato, czyli zakochana pani Słowik z opery Gismondo Redi, Polonia. Czy usłyszeli państwo imitację Słowika w partii dwóch fletów? Mam nadzieję, że tak. Śpiewał kontratenor Franco Fagioli, a towarzyszył mu zespół Il Pomodoro. A teraz chciałoby się zacytować Tuwima. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. W miniony piątek w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. O ćwierkaniu, świstaniu, kwileniu, pitpilitaniu i pimpileniu z organizatorami i uczestnikami konkursu rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwak.
1: Na świecie są organizowane różne konkursy w naśladowaniu ptaków, więc wraz z Krajobrazem i Barem Studio pomyśleliśmy, dlaczego by nie zrobić tego i w Polsce. Każdy może się zgłosić i naśladować głos wybranego gatunku ptaka, który jest na liście awifauny Krajowej Komisji Faunistycznej.
2: Fatima Hayatli, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
1: No jest po prostu też dobrą zabawą, ale też zawsze dobrą okazją, żeby opowiedzieć o jakimś ważnym dla nas temacie. W tym roku mówimy o Wiśle. Chcemy, żeby Dolina Środkowej Wisły została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO.
2: Marta i Magdalena Niedziółki. Mewa Śmieszka.
3: Pochodzimy z Mazur, więc to jest ptak mazurski. Towarzyszy nam w naszej codzienności.
4: Nas to łączy, jakby moja mama mi przekazała to zainteresowanie w ogóle naturą i przyrodą i zabierała mnie na żagle od małego i właśnie razem i posłuchałyśmy i podziwiałyśmy przyrodę.
3: Mamy takie podobne też poczucie humoru, bo nie ukrywam, że trochę przyjechałyśmy tak
4: dla nowego
3: doświadczenia, trochę dla żartu, dla zabawy przede wszystkim, dla dobrej zabawy.
5: Kaczki jeszcze syczą czasem.
2: Eryk Kłos, kaczka krzyżówka.
5: Zawsze lubiłem wydawać dziwne dźwięki, głównie koty, czasem psy. Kaczki wydawało mi się, że są w granicach moich możliwości. Tutaj się przygotowałem na spływie kajakowym. Przetestowałem moje zdolności na grupach kaczek, które mijaliśmy i nawet przypływały do mnie. Niektóre odpływały, a niektóre przypływały. Może raz powiedziałem coś miłego, raz coś raczej obrażającego. Ciężko powiedzieć.
2: Asia, sikorka.
6: Byłam sobie kiedyś na obozie harcerskim i tam właśnie mieliśmy taką dużą styczność z ptakami. Zaczęłam ćwiczyć przed lustrem, patrzyłam sobie, jak to tak mniej więcej wygląda, co robi źle. Ta kwestia była tylko w znalezieniu tego specjalnego rytmu konkretnego ptaka.
2: Przemek Nowak, kruk.
7: Kiedy zobaczyłem na niebie te potężne ptaszyska, ale trochę o nich też poczytałem, to są prawdopodobnie najbardziej inteligentne ptaki dziko żyjące w Polsce. Inteligencja kruków to rzędu 6-7 lat małego dziecka. To jest coś niesamowitego. I zacząłem się interesować, czytać o nich, oglądać filmy. Mówię, to jest genialne. No i tak to wyszło. A poza tym to jest naprawdę super zabawa, bo jest kontakt z krukami. Jakikolwiek, ale jest.

0: Ena Rosiewicz, Dziwonia.
1: To jest ptak niewielki. On jest często mylony z wilgą i też jest troszeczkę do niego podobny. Umaszczenie ma takie brunatno-czerwone i ma taki ładny fletowy dźwięk, wydaje. Tak sobie właśnie pogwizduje, tak jak ja właśnie teraz. U mnie się zrodziła bardziej z gwizdania, to znaczy zaczęła się z zazdrości, mianowicie jak byłam bardzo mała, to mój starszy o półtora roku brat nauczył się gwizdać w wieku około 3 lat. No i mnie zżerała ta zazdrość, o której mówię. Postanowiłam też się wartko nauczyć gwizdać i potem faktycznie gdzieś tam będąc w naturze, słysząc ptaki, powtarzałam to, co one robią i czasami starałam się gdzieś tak wpleść w ten ekosystem, udając przed sąsiadami, że gdzieś tam jakaś sowa czy jakiś inny wróbel na gałęzi mnie siedzi.
2: Trzecie miejsce zajmuje Zofia Mielcarek. Drugie miejsce zajmuje Marcin Mazurek. No i pierwsze miejsce zajmuje i zostaje mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków Irena Rosiewicz. Brawo!
3: Więcej o samej inicjatywie wpisania Wisły na listę UNESCO można przeczytać na stronie internetowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a mistrzyni trzecich mistrzostw Irenie Rosiewicz serdecznie gratulujemy. A przed nami, proszę Państwa, muzyka Aleksandra Dębicza, kompozycja zatytułowana Dream 8 z najnowszej płyty tego artysty, pianisty i kompozytora zatytułowanej 12 Dreams for Piano. Aleksander Dębicz po godzinie 8:30 będzie dziś gościem dwójki.

0: Dębicza zatytułowanej 12 Dreams for Piano. Aleksander Dębicz opowie o swoich inspiracjach i o procesie komponowania tych sennych utworów. Pojawi się w studiu Dwójki po godzinie 8.30. Kwadrans pozostał do 8.00.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk, dzień dobry ponownie.
2: Dzień dobry.
0: Magdo, czy odważyłabyś się wziąć udział w mistrzostwach w naśladowaniu ptaków? A jeżeli tak, to jakim ptakiem byś była?
2: Znaczy nie, ja bym nie była. Nie, nie identyfikuję z żadnym
0: w sensie
2: ptakiem, ale lubię,
0: by...
2: tak, dobrze, ale tak? Lubię kury. I to jest jedyny głos, który umiem chyba.
0: Spróbujesz?
2: Ale tak, bo ja zawsze mam, zawsze mnie śmieszą takie kury, które tak najpierw dostojnie po podwórku chodzą, są paniami podwórka, władczyniami. A później raptem wyskakuje jakiś pies i po prostu ta godność zniszczona jest w ciągu sekundy i to brzmi mniej więcej tak. No i właśnie
0: brawo.
2: To jest tak. A ty, słucham, też drób?
0: No to drób w takim razie, idę twoim tropem, mało wykwintnie. Spróbuję koguta.
2: Proszę.
0: Bo poranek.
2: Mistrzowsko, powiem ci.
0: I ty również,
2: naprawdę.
0: Gratuluję.
2: Dziękujemy.
0: Państwo obudzeni,
2: tak.
0: Mamy nadzieję.
2: To teraz, na poważnie przegląd to teraz prasy. Jednak tak, przegląd prasy. Lalka, już niedługo premierę będą miały dwie lalki. Serialowa w reżyserii Pawła Maślony i filmowa w reżyserii Macieja Kowalskiego. I w tej serialowej rolę Stanisława Wokulskiego odtwarza Tomasz Szuchart. I z nim właśnie w Newsweeku rozmawia Katarzyna Janowska. Jesteś chyba najbardziej zajętym aktorem w Polsce. Tylko w ubiegłym roku zagrałeś w Domu Dobrym Wojtka Smarzowskiego. Pojawiłeś się w Ministrantach Piotra Domalewskiego, w Bracie Sobieszczańskiego, w serialach Heweliusz, Czarne Stokrotki. Zagrałeś główną rolę w serii Breslau. Zaraz zaatakujesz widzów postacią Stanisława Wokulskiego w Lalce w reżyserii Pawła Maślony. Otwieram internet i pierwsze wpisy, jakie widzę, to czy schudłeś, czy przytyłeś. Twoja waga staje się sprawą narodową. Do roli Wokulskiego nosiłeś specjalny gorset. Chodziło o wciśnięcie się w kostium czy w konwenans? Tomasz Szuchart odpowiada tak. To bardzo ciekawe, co mówisz. Mamy widocznie zupełnie inne internety. Męski gorset to był pomysł Doroty Rokeplo, kostiumografki i specjalistki od kostiumów z epoki. Kiedy wspomniała, że w tamtym czasie mężczyźni nosili gorsety, uznaliśmy, że potraktuje go nie tylko jako historyczny element garderoby, ale też sposób na podkreślenie dyskomfortu, jaki odczuwał Wokulski, wchodząc na salony. Lubię takie znajdźki. Poczułem wielki podziw dla kobiet, które musiały chodzić w gorsecie cały czas. Przez pierwszą część zdjęć, podczas spotkań z arystokratami, nosiłem gorset. Pierwsza rozmowa z Łęcką też była w gorsecie. Później w scenach szczególnie emocjonalnych, w których potrzebowałem poczuć własne ciało, po prostu go zdjąłem. Jestem raczej cielesnym aktorem i nie chciałem być poblokowany. A jeśli chodzi o wagę, to mam nadzieję, że zakończyłem już eksperymenty. Minął już czas, kiedy przybierałem kilogramy na żądanie. Duże wahania wagi nie pozostają bez śladu dla zdrowia. Teraz schudłem i zamierzam przy tym wytrwać. I później jest rozmowa o tym, że głównie ta serialowa lalka koncentruje się na relacji miłosnej między Łęcką a Wokulskim. Katarzyna Janowska pisze tak, czyli twój Wokulski to nie jest stalker? Przecież spala Izabelę wzrokiem, oznacza osacza donosicielami. Ona, kiedy się orientuje, że Wokulski chce ją kupić, mówi, co to za ohydny człowiek. Tomasz Szuchart odpowiada tak. Wokulski zbiera informacje o Izabeli, wysyła ludzi, żeby dowiadywali się, co robi, co lubi. Jest człowiekiem z niższej warstwy społecznej, który nie ma właściwie żadnej możliwości zmiany swojego statusu. To trochę jak kastowość w Indiach. Miejsce, w którym się urodziłeś, determinuje twoją pozycję. Jeśli więc chce iść wyżej, musi podejmować radykalne kroki. I właśnie tę radykalność próbowaliśmy zaznaczyć i za nią pewnie współczesny widz pejoratywnie ocenia działania Wokulskiego. Myślę jednak, że udało mi się uchwycić postać bardziej złożoną. Długi, bardzo ciekawy wywiad z Tomaszem Szuchartem w Newsweeku. No i ja myślę, że dyskusja o lalce
0: będzie trwać przez kilka miesięcy
2: tak.
0: Najbliższych.
2: No ale dobrze, dobrze.
0: Oczywiście, że tak.
2: W Łazienkach Królewskich w Warszawie trwa wystawa zatytułowana Nabiści, prorocy nowej sztuki. I o tym pisze

0: Anna S. Dębowska w Gazecie Wyborczej. To są obrazy z paryskiego Musée d'Orsay i z kilkudziesięciu innych europejskich muzeów. Spotykali się w świątyni, jak nazywali atelier malarskie jednego z członków grupy, Paula Ransona. Tam pośrodku pracowni ustawiali talizman, obraz namalowany przez Paula Serusiera. Przebrawszy się w odświętne szaty, odprawiali wymyślone ceremonie i modły, wypowiadając magiczne formułki oraz egipskie zaklęcia dla zmarłych. To o nabistach właśnie. Nie znajdziemy tam lilii wodnych namalowanych przez Moneta, ani tancerek uchwyconych w ruchu przez Degasa. To nie to pokolenie. Nabiści działali później, w latach 1888-1899, w okresie nazywanym do dziś piękną epoką, Belle Époque. Zderzało się wówczas ze sobą wiele nowatorskich prądów twórczych, od ezoteryzmu po naturalizm. W Polsce dość dobrze znane są obrazy i styl impresjonistów. Dzięki rozmaitym wystawom imersyjnym do powszechnej świadomości weszły też dzieła Vincenta van Gogha, starszego od nabistów o dekadę. Ale sami nabiści, kim byli? Wystawa daje rzadką okazję, by się o tym przekonać. Jeszcze tylko, bo to jest długi artykuł, bardzo ciekawy o nabistach, ale skąd ta nazwa? Słowo nabi, od którego wzięli nazwę swej grupy, po arabsku oznacza proroka. Ich mistrzem był Paul Gauguin, który zachęcał do użycia najlepszej dostępnej zieleni i najlepszej dostępnej czerwieni zamiast próby odwzorowywania kolorów świata rzeczywistego. Kolor, esencja sztuki malarskiej miał być od tej pory głównym bohaterem. O wystawie Nabiści, prorocy nowej sztuki, która trwa jeszcze do 15 listopada w Łazienkach Królewskich w Warszawie, pisze Anna Dębowska w Gazecie Wyborczej.
1: A prasę przeglądała dziś dla Państwa Magda Mikołajczuk. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Świętkowa w Holądku, tytułowa Hanka w monodramie Mianują mnie Hanka. Aktorka najważniejszych śląskich scen i ambasadorka tego regionu, Grażyna Bułka, jest bohaterką Zapisków ze współczesności.
2: Moja serdeczna przyjaciółka Barbara Guzińska była hodowcą psów, kupowała w tygodniu Dziennik Zachodni. I w tym Dzienniku Zachodnim zawsze były wzmianki o wystawach psów. Kupiła gazetę, przeczytała również, że w Teatrze Kores w Katowicach poszukują aktorki, która mówi po śląsku. I proszę Państwa, myślę, że to wszystko przez te psy.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 8:00.
4: Poranek Dwójki.
3: Witamy w trzeciej godzinie Poranka Dwójki. Zofia Kruszewska, Katarzyna Fitzwilliams, Monika Kopcik i Katarzyna Sanocka. Jest poniedziałek. Wspólnie z Państwem rozpoczynamy nowy tydzień. To 14 dzień września i 257 dzień roku. Słońce zajdzie dzisiaj o 18:54, więc dzień trwał będzie 12 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Albert, Bernard, Cyprian, Jan, Roxana, Szymon i Wiktor. Wszystkiego co najlepsze dla Państwa.
4: Pogoda.
3: Dzisiaj zachmurzenie będzie duże. Po południu na zachodzie kraju możemy spodziewać się większych przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń. Miejscami jednak możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 16 stopni, a także w rejonach podgórskich Karpat, tylko 15 stopni.

Muzyka Ludwika van Beethovena w poranku dwójki. Część trzecia skerso z symfonii numer 2 D dur. Grała orkiestra BBC Filharmonik. Jest 8:04. Już niebawem w studiu dwójki pojawi się Michał Dębski-Wachowicz z dobrymi dla Państwa informacjami. Będzie bowiem opowiadał o propozycjach, które Państwo mogą składać na audycję dla programu Drugiego Polskiego Radia. Będzie także u nas Aleksander Dębicz, który opowie o swojej najnowszej płycie zatytułowanej 12 Dreams for Piano, czyli o sennych kompozycjach fortepianowych. To o godzinie 8:30, a teraz przed nami muzyka Antonia Vivaldiego.

0: Towarzyszyła nam muzyka Antonia Vivaldiego. Jest 9 minut po godzinie 8, a w studiu Michał Dębski-Wachowicz. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry i witam państwa.
0: Nie jesteś rannym ptaszkiem, wiem, ale dziś podekscytowany, bo opowiesz o najnowszym projekcie, o pięknej idei, która ma włączyć słuchaczy Dwójki do tego, abyśmy wspólnie razem tworzyli program naszej anteny. Powiedz, skąd ta idea, skąd pomysł?
1: Tak, to jest idea, która się zrodziła... W zasadzie w tym roku się zrodziła, bo byliśmy w Katowicach na takim zjeździe radiowców, naszych kolegów, koleżanek ze stacji radiowych, które w zasadzie zajmują się tym samym co my, czyli muzyką klasyczną, świetną literaturą, teatrem, szeroko pojętą kulturą. I wtedy pomyślałem sobie o tym, jak możemy dostosować się do tego, co oni już powoli robią i co wprowadzają, czyli zbliżają się do słuchacza. To jest takie hasło, które towarzyszy wszystkim teraz w Europie, czyli jak dostosować się do potrzeb słuchacza, jak zbliżyć się do niego. I tych pomysłów jest mnóstwo. Na przykład w Brukseli powstał taki pomysł, by zaprosić studentów i młodych ludzi do chyba starej biblioteki. I w tej bibliotece czekał na nich DJ, który grał muzykę klasyczną i taką ambientową, dronową, i oni mieli wtedy przestrzeń do tego, żeby się uczyć.
0: Pięknie.
1: I to była inicjatywa radia belgijskiego właśnie. Dlatego, no wiadomo, i tych pomysłów było mnóstwo, łącznie z tym, jak najbardziej się wygłupić w social mediach, to też jest...
0: My dzisiaj z Magdą Mikołajczuk trochę się wygłupiłyśmy, bo naśladowałyśmy ptaki, więc idziemy tym tropem.
1: No właśnie, więc my robimy z siebie błaznów, ale też jest druga droga, żeby pójść w stronę słuchacza i tego, żeby... zaprosić go do współtworzenia radia. To jest o wiele trudniejsze, tak. Bo my często w radiu czujemy się jako ci, którzy wiedzą najlepiej, ale to jest też coś, co usłyszałem po raz pierwszy, chyba kiedy tutaj przyszedłem na pierwsze zajęcia z tego, jak mówić przed mikrofonem i stawać się radiowcem, to właśnie to, że to słuchacz jest ekspertem.
0: Tak.
1: I zastanawiam się nad tym do teraz, co to do końca znaczy, bo ja na przykład próbuję państwa zarzucać różnymi ciekawostkami na antenie i myślę,

0: że czasami jedna trafi na przykład do tych, do tego kogoś, kto akurat jej nie znał, ale też jest jeszcze inna droga, czyli właśnie to, by zaprosić kogoś do współtworzenia, do tego, żeby wyszedł z pomysłem. I tak sobie pomyślałem, że chyba nie ma lepszego słowa, które określałoby państwa rolę w tym konkursie, o którym zaraz powiemy, czyli właśnie pomysłodawca. Albo pomysłodawczyni.
1: Konkurs nosi tytuł Pomysły dla dwójki. Po prostu startuje dzisiaj, będzie dostępna dla państwa strona internetowa, która teraz jeszcze jest dopieszczana przez naszych informatyków.
0: Ale dzisiaj już będzie, to zapewniamy, że dzisiaj będzie, tak.
1: No więc w takim razie trochę faktów, na czym będzie polegał ten konkurs, kto może zaproponować audycję i jaką?
0: No właśnie, bo to się też pięknie składa i zbiega z naszymi urodzinami 92, które już niebawem, bo w marcu. I z tego powodu postanowiliśmy napisać wspólnie z państwem maksymalnie 9, być może trochę mniej, 9 audycji maksymalnie, które doprowadzą nas od początku przyszłego roku do marca pierwszego dnia tego miesiąca. I będą one powstawały w procesie takiej negocjacji, no bo wiadomo, że to jest wciąż jednak radio, które żyje swoim życiem i są państwo, którzy mają mnóstwo pomysłów, o czym jestem święcie przekonany i na przykład czytając SMS-y od państwa w ubiegłym tygodniu w audycji Koncert w Porze Lunchu, to byłem zaskoczony zupełnie kreatywnością, która płynie z państwa głów i to jest coś niesamowitego. Natomiast wracając do konkursu, będzie to sposób na to, by państwo zgłosili swój pomysł poprzez formularz na stronie internetowej. Tam można uzupełnić go w różnych rubrykach, tytuł audycji, sugerowana pora emisji, czas trwania, czas, w którym mniej więcej ona się może pojawić. I do tego streszczenie i konspekt.
1: I to profesjonalnie.
0: Wszystko, tak, no tak jak to staramy się robić, oczywiście nie zawsze to wychodzi też tutaj u nas przy niepodległości. Natomiast to wszystko, co uda nam się zebrać do końca października, do 31 października mają państwo czas. Będziemy później przetwarzać i komisyjnie, wspólnie, w gronie naszych moich kolegów i koleżanek dwójkowych będziemy to opracowywać i zbierać. Mam nadzieję, że także uda nam się wybrać w końcu tych 9 najlepszych pomysłów. I później odezwiemy się do państwa, do tych najlepszych pomysłodawczyń i pomysłodawców i postaramy się, aby te audycje zrealizować.
1: Ale to nie koniec, bo no właśnie nie kończy się na tym udział naszych słuchaczy, ponieważ zakładając, że ktoś z państwa wygra w tym konkursie, jego audycja zostanie doceniona, to ta osoba będzie również tę audycję współtworzyć. Ja myślę, że to może być dla słuchaczy piękna przygoda, bo żeby audycję współtworzyć i tworzyć, no to trzeba przekroczyć próg Polskiego Radia i znaleźć się na przykład w studiu albo w archiwum.
0: Dokładnie. I będziemy udostępniać państwu wszystkie nasze radiowe zasoby, czyli zarówno świetnych realizatorów, oczywiście tutaj zasób ludzki to bardzo przedmiotowe traktowanie i przepraszam od razu realizującą to Zofię Kruszewską za te słowa, ale chodzi nam o to, czym dysponujemy jako radio. Przy tym wydawcy, a więc osoby, które czuwają nad tym, chociaż mam wrażenie, że czasami państwo też są naszymi wydawcami, bo kiedy pomylę się na antenie, co nie zdarza się tak rzadko, to od razu reakcja jest.
1: Jest mail albo SMS, a za co dziękujemy bardzo państwu.
0: Co mnie bardzo cieszy, więc mamy tę podwójną rolę wydawcy, który jest tutaj za szybą, ale także tutaj po drugiej stronie. Do tego lektorów, bo to także jest praktyka już dawna, ale jednak wciąż praktykowana, czyli lektor, który czyta tekst przygotowany wcześniej przez autora audycji. To na przykład mogą państwo usłyszeć w niedzielę od godziny 1 do 7 rano przez pana Macieja Gudowskiego czytaną Fantazję Polską Małgorzaty Gąsiorowskiej. I do tego oczywiście archiwa i studia nagraniowe i cały sprzęt, którym dysponujemy. Myślę, że będzie z czego wybierać i nawet żeby sprawdzić, na czym to polega, na czym polega radio od tak zwanej kuchni, warto się tutaj pojawić.
1: Czego się spodziewasz? Masz takie myśli, refleksje, jakich tematów możemy się spodziewać od słuchaczy, czego potrzebują, a może masz już takie głosy od swoich przyjaciół, znajomych, czy w ogóle od słuchaczy, czego oczekują, czego im być może brakuje, na co czekają?
0: kiedy myślałem o tym konkursie,

0: to od razu pierwszą taką kategoryzacją, która mi przyszła do głowy, to była literatura, muzyka i publicystyka. Ale z czasem zacząłem rozumieć, że właśnie te wszystkie audycje pomiędzy, to co będzie się wydarzało między muzyką, a na przykład publicystyką, literaturą, a więc jakieś quasi-słuchowiska, wszystko co będzie przekraczało w jakimś sensie tę formę radiową, także będzie bardzo ciekawe. Więc tutaj akurat nie chciałem się w ogóle ograniczać, jeśli chodzi o to, czego się spodziewać, bo no właśnie, znowu wracam do wszystkich wiadomości i państwa twórczości, na przykład poezji, którą państwo nas zasypują. To jest niesamowite, ile poezji słuchacze dwójki już wymyślili i ile przelali przez klawiaturę swoich komputerów albo telefonów do nas i czytamy to i jesteśmy bardzo wdzięczni za to, więc skoro tak dużo wierszy i tak dużo różnych bardzo kreatywnych wypowiedzi z państwa strony się pojawiło, to myślę, że audycja jako wypowiedź także będzie no, wyrazem tego właśnie.
1: To będzie wspaniałe doświadczenie również dla dziennikarzy, dla pracowników dwójki. Od 14 września do 31 października mogą państwo zgłaszać swoje pomysły na audycję. Michale, przypomnij proszę w takim razie, jak to zrobić?
0: Wchodzimy na formularz, który jest na naszej stronie internetowej.
1: Przypomnijmy, że konkurs nosi tytuł Pomysły dla dwójki.
0: Tak. I on powinien się pojawić na samej górze naszej strony internetowej. To nie będzie osobna strona, tylko to będzie taki baner tak zwany, w który można kliknąć i on odniesie nas do podstrony, na której będzie ten formularz. Informatycy zapewniali mnie także, że po samym wejściu na stronę wyświetli się nam taka irytująca ikonka, którą trzeba najpierw zamknąć, żeby później przejść do dalszej strony, do dalszej części strony, więc no niestety to będzie państwa zmorą, jeżeli nie, ktoś naprawdę nie chce wziąć udziału w tym konkursie, to po prostu
1: może
0: będzie
1: się
0: przez
1: zniechęcić.
0: To półtora miesiąca się musi męczyć z
1: ja
0: tym.
1: Ja myślę, że nasi słuchacze są zdeterminowani, więc nie powstrzyma ich to przed zgłoszeniem audycji.
0: Tak, no mam nadzieję, że to będzie bardziej motywujące. No i sam formularz zachęca do tego, by właśnie wypełnić te wszystkie rubryki, ale także, by załączyć, no właśnie, jakiś plik, który nam więcej da informacji na temat tego, czym jest ta audycja. I mam nadzieję, że to będą raczej mniejsze pliki, które możemy otworzyć na naszych komputerach i w formie tekstowej, albo krótka prezentacja, impresja. Myślę, że to wystarczy nam, by zrozumieć, jaki jest ten pomysł dla nas, dla dwójki.
1: Czekamy zatem na państwa propozycje, pomysły dla dwójki, konkurs na audycję dla słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia, o którym opowiadał Michał Dębski-Wachowicz. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam państwa do brania udziału w tym konkursie, a raczej byciu pomysłodawczyniami i dawcami. Jest bardzo wcześnie. Dziękuję.
1: Dzięki.

0: Poranek dwójki jest 25 minut po godzinie 8. To była część 8 Allegro z partity G-dur Sylwiusa Leopolda Weissa. Przed nami rekomendacje kulturalne, czyli porcja inspiracji na nadchodzący tydzień.
1: Rekomendacje.
0: Liliana Krych, dyrygentka, członkini zespołu muzyki nowej Hashtag Ensemble i warszawskiego hashtagu Labu. Hashtag Labu. Jej specjalnością jest opera, zwłaszcza współczesna. To gospodyni rekomendacji kulturalnych w tym tygodniu.
2: Bardzo lubię wystawy fotografii, zwłaszcza takie nie za duże, na które można przyjść nie za długo, pół godziny, 40 minut, może godzinę, obejrzeć pięknie wydrukowane i pięknie zaprezentowane zdjęcia. Miejscem, do którego często wracam i obserwuję, co prezentuję w danym momencie, jest Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Znajduje się on przy ulicy Karowej, tuż koło hotelu Bristol. Łatwo się tam znaleźć przy okazji przemieszczania się między warszawskimi instytucjami kultury. Zawsze jest tam coś ciekawego do obejrzenia, a ostatnio oglądałam wystawę fotografii Eliota Erwita. To retroperspektywa, blisko 130 zdjęć z ponad 70 lat jego twórczości i pierwsza tak duża retro perspektywa Erwita w Polsce. To fotograf,

0: który dwukrotnie na zlecenie magazynu Time odwiedził Polskę i fotografował różne miasta. Znany jest też z fotografowania psów i ich właścicieli. Zdjęcia są przepiękne, czasem zaskakujące, a kilkukrotnie też powodowały u mnie uśmiech, a nawet i głośny śmiech.
1: Wystawę w Domu Spotkań z Historią można oglądać do 20 września, a polecała ją Lilianna Krych. Dodajmy, że podczas tegorocznej warszawskiej jesieni Lilianna Krych poprowadzi wykonanie utworu Aleksandry Słysz Presence na cytry, kwintet smyczkowy i elektronikę, skomponowanego na zamówienie Polskiego Radia w stulecie publicznego nadawcy. Zaplanowany na 19 września koncert będzie transmitowany na antenie Dwójki. Jest 8:27.

0: Alinde, pieśń Franciszka Schuberta w opracowaniu na głos i orkiestrę śpiewał Matthias Gerne, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Jest 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: A jest nim Aleksander Dębicz, pianista, kompozytor. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Spotykamy się, ponieważ twoja nowa płyta zatytułowana 12 Dreams for Piano jest już dostępna. Jak się czuje muzyk, kompozytor w momencie, kiedy trzyma w ręku swoją najnowszą płytę i oddaje ją publiczności?
2: No to jest zawsze bardzo ekscytujące i nie ma to znaczenia, czy to jest pierwsza płyta, czy ósma, tak jak w tym wypadku. To jest zwieńczenie pracy, dużego wysiłku i w tym momencie, jak ja to mówię, dzieło odrywa się od twórcy i zaczyna żyć własnym życiem.
0: No właśnie, twoja ósma płyta, ósmy solowy album, ale też trzecie w pełni solowe wydawnictwo. Tym razem postawiłeś na kompozycję senne. Mówisz o tych kompozycjach jako o sennych marzeniach. Skąd ta inspiracja, skąd ten pomysł? Czy to ci się przyśniło? My już rozmawialiśmy przy okazji singla pierwszego, który się pojawił. No i tak mi się wydaje, że mówiłeś wtedy o tym, że to trochę ci się wyśniło.
2: W tym sensie lubię o tym mówić, że mi się wyśniło, ponieważ te utwory są efektem takiego nastroju specyficznego, który miałem w pewnym momencie. To był taki okres szczególnie 2-3 miesięcy. I ja wtedy w ogóle nie planowałem komponować takiej płyty, ale pod wpływem tej takiej trudnej do opisania emocji zacząłem spontanicznie te utwory komponować i to był taki imperatyw, którego ja nie mogłem zlekceważyć. I to jest tak naprawdę coś wyjątkowego u mnie, bo ja nigdy tak nie komponowałem. Ja raczej starałem się nastrój wytworzyć od zera, niż działać pod wpływem emocji. No ale w tym wypadku to się połączyło z tym moim zainteresowaniem tematyką snu, więc nastrój połączył się z taką eksploracją tematyki snu i tak powstały ten cykl tak naprawdę 12 utworów.
0: Sny to są takie skrawki rzeczywistości, które splatają się w naszej głowie, kiedy śpimy, w jakąś jedną całość. Niekoniecznie dla nas zrozumiałą, czy w twojej muzyce też możemy podążać tym tropem. To są różne inspiracje i one niekoniecznie muszą opowiadać jedną konkretną historię.
2: Zdecydowanie to jest piękne właśnie w muzyce, że jest abstrakcyjna i każdy może sobie wyobrazić coś zupełnie innego. Każdy może sobie w głowie zbudować, słuchając utworu, inną historię. Ja się rzeczywiście pewne takie uczucia w śnie były dla mnie inspiracją. Na przykład jest taki sen piąty, który jest bardzo minimalistyczny. Dream 5, w którym ja starałem się oddać taką niemoc wyjścia z jednej sceny w śnie. Ja nie wiem, czy państwo mieli takie coś, że jesteśmy w jakiejś scenie i nie możemy z niej wyjść i cały czas się powtarza jakaś sytuacja i starałem się to oddać dźwiękami. I takich różnych przykładów sennych jest w tej muzyce dosyć sporo.
0: Tak, to jest bardzo niepokojące i niekomfortowe uczucie, kiedy nie możemy się we śnie wydostać z jakiejś okoliczności, czy z jakiejś opresji. O twojej muzyce i o tym, jak grasz i w jaki sposób komponujesz, często mówi się w kontekście muzyki filmowej, więc obraz tutaj też musiał mieć wielkie znaczenie dla ciebie.
2: Tak. Chociaż przyznam, że nie komponowałem z taką myślą, jak często mnie jakoś bardzo interesuje ten montaż filmowy i on tak wpływa na moje utwory, nawet na konstrukcję tych utworów, tak tutaj właśnie ta forma jest taka momentami nawet dziwna, właśnie jak w śnie, że jest, nie jest taka, myślę, oczywista. Niektóre utwory się urywają w pewnym momencie. To może nawet brzmieć przy pierwszym słuchaniu jak jakiś błąd nagraniowy, ale nic z tych rzeczy. Niemniej jednak styl, który jest, myślę, że dla mnie charakterystyczny, który sam nazwałem Cinematic Classical, myślę, że jest tutaj też obecny.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że być może po raz pierwszy komponowałeś tak bardzo pod wpływem emocji. Trochę już o tych emocjach mówimy, ale chciałam dopytać, jakie to były emocje? To były różne nastroje, różne emocje w zależności od dnia, w zależności od sytuacji?

0: od jakichś zdarzeń?
1: No to był taki stan, no właśnie nawet ja tak do końca nie pamiętam, jak to nazwać. To był taki jakiś stan zachwytu, natchnienia, zatrzymania się i ja pamiętam wtedy właśnie wieczorami te utwory komponowałem. W sumie bardzo szybko, prawie każdy powstał jednego wieczora. Więc to był taki jakiś właśnie, no musiało mnie coś wtedy natchnąć.
0: Często zaglądam w twoje media społecznościowe i pokazujesz tam różne, no, trochę kulisy swojej pracy i bardzo często jesteś przy fortepianie i towarzyszy ci twój pies na przykład, twój zwierzak, który słucha tego, co robisz. Czy pora dnia na przykład ma znaczenie dla ciebie, jeżeli chodzi o ten nastrój? Byłbyś w stanie skomponować któryś z tych snów na przykład o poranku? Tak jak dzisiaj jesteśmy tutaj?
1: Wiesz co, nie wiem. Myślę, że ja bardzo często podchodzę do tego, jak uwielbiam komponować i jest to dla mnie coś rzeczywiście bardzo emocjonalnego, to ja jednak podchodzę do tego jako też do pracy. I zmuszam się czasami, że muszę siąść i coś skomponować, bo inaczej to bym bujał w obłokach i nic by z tego nie wyszło. W tym sensie te Dreamsy są takie wyjątkowe, że one właśnie wyniknęły
0: z takich
1: obłoków.
0: Tak.
1: Ale chociaż właśnie też, ponieważ narzuciłem sobie ten temat snu, to tak się zupełnie tym emocjom nie poddałem, bo jednak starałem się w ramach tego coś stworzyć. Przy użyciu też intelektu.
0: Co, jedno nie wyklucza drugiego z całą pewnością?
1: Nie, wiesz, bo ja się śmieję, że ja zawsze miałem takie wrażenie, że jak jest coś tylko wynikające z nastroju, to jest, istnieje dosyć duże ryzyko kiczu. I dlatego cieszę się, że ta tematyka snu mnie zaintrygowała i że ona ukierunkowała moje myśli, takie aktywne, kiedy pisałem. Ale no, wracając do twojego pytania, zdarzało mi się komponować naprawdę w chyba każdej porze dnia, więc...
0: Nie ma to większego znaczenia. To jest 12 utworów, 12 dreamsów, tak jak powiedziałeś przed chwilą, czyli 12 snów, ale na płycie znajduje się 13 kompozycji. Tak. Ta ostatnia to najgłębsza faza snu, czyli REM.
1: Tak, to jest piosenka. Jest to dodatkowy utwór, który stworzyłem razem ze wspaniałą artystką Weary Mary, Dorotą Marią Kuźmińską, którą poznałem na swojej drodze muzycznej, ale zupełnie w innym charakterze. I trochę przypadkiem zorientowałem się, że ona jest teraz debiutantką, że śpiewa i komponuje, a mało tego, że sny są głównym źródłem jej inspiracji. I myśmy zaczęli trochę się bawić muzyką, trochę improwizować, no i stwierdziłem, że to jest absolutnie wybitnym talentem i no nie wyobrażałem sobie płyty bez jej udziału, więc bardzo się cieszę, że ta piosenka powstała.
0: Nie zapytałam cię chyba o rzecz dosyć podstawową. Mówisz o tym, że to są śnienia, to są dreamsy, to są kompozycje o snach. To chyba powinnam zapytać, czy to są też jakieś konkretne sny, jeżeli mogę cię o nie zapytać, bo to dość intymna sfera naszego życia, ale być może przyśniło ci się albo śniło ci się nachalnie coś, co sprowokowało tę muzykę.
1: No właśnie niestety muszę cię rozczarować, że żaden konkretny sen nie miał wpływu. Niestety, bo chciałbym, żeby tak było, to się też fajnie o tym opowiada, ale nie było tak w moim przypadku. Też nigdy mi się nie zdarzyło, żebym pod wpływem konkretnego snu coś stworzył. Niemniej jednak ta sfera jest bardzo interesująca generalnie i myślę, że no nie dziwię się, jak jest też tematem rozważań wielu artystów.
0: Zdecydowanie tak. 12 Dreams for Piano, najnowsza płyta Aleksandra Dębicza. Możemy jej słuchać oczywiście w domu, ale możemy też słuchać ciebie grającego te dreamsy, te sny podczas trasy koncertowej, którą rozpoczynasz. Zanim powiemy, gdzie będziesz grał, chciałam cię jeszcze zapytać o to, czy samo miejsce, w którym siadasz przy fortepianie, ma znaczenie dla nastroju, bo myślę, że akurat te kompozycje są takie bardzo kameralne, nastrojowe, specyficzne, więc one też wymagają specyficznej przestrzeni.
1: Ma znaczenie, ale to jest już... ma znaczenie to,

0: jak mi się gra, czy od razu wchodzę w ten klimat, czy muszę go tak mozolnie sobie wytworzyć w głowie. No niemniej jednak wszystkie te miejsca, w których będę grał, są bardzo atrakcyjne, ale rzeczywiście to jest taki cykl, który ja też lubię grać ciągiem, trochę jak, nie wiem, 24 preludia.
1: Czyli dobrze tej płyty słuchać po prostu od początku do końca też.
0: Dobrze, myślę, że tak. Chociaż to nie będę nikomu narzucał, jak chcę słuchać tej płyty, ale wydaje mi się, że takie odcięcie się trochę właśnie senne jest tutaj pomocne. Więc cieszę się na to spotkanie z publicznością. Ogłosiliśmy na razie 6 koncertów. To jest Konin, Szczecin, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław. Są tak rozstrzelone między wrześniem a grudniem. Wszystko jest na mojej stronie internetowej. Zapraszam.
1: Zachęcamy, żeby zaglądać. To na zakończenie naszego spotkania zapytam cię jeszcze o twoją formę, twój nastrój. Za tobą intensywny festiwal, Breaking Classic. Wiele koncertów, wiele występów, również na urodzinach starówki i przed tobą, no właśnie, trasa koncertowa i sporo wyzwań. W jakim momencie teraz cię znajdujemy? Jesteś wypoczęty i gotowy do tej trasy, czy potrzebujesz trochę pośnić i trochę się wyspać?
0: Nie, ja niedawno byłem na wakacjach bardzo atrakcyjnych z przyjaciółmi.
1: Dobrze jestem, to słyszeć.
0: Więc jestem wypoczęty. Gram już koncerty. Nawet wczoraj grałem z Sinfonią Warszawą. Bardzo było przyjemnie.
1: No tak, trwa wielki festiwal otwarcia.
0: Tak. I komponuję. Więc ja tak naprawdę, jak jestem aktywny, to jestem najbardziej zadowolony i wtedy się najbardziej lubię dzielić tą muzyką z publicznością.
1: A powiedziałeś, bo to mnie jeszcze zainteresowało, że musisz się czasem zmuszać do komponowania. Jak to się robi?
0: No po prostu to jest tak, jak mamy jakiś obowiązek do wykonania. Ja sobie narzucam zazwyczaj deadline, jeśli nie mam narzuconego przez jakieś zamówienie. I wpisuję sobie to do planu i po prostu siadam i aktywnie szukam pomysłów. To trzeba aktywnie szukać pomysłów, a nie czekać na nie, bo wtedy jest małe prawdopodobieństwo, że coś się dobrego zadzieje.
1: A zdarzyło ci się tak, że jednak no, trudno było te pomysły wygenerować z głowy?
0: No tak, oczywiście.
1: I odchodziłeś od fortepianu bez niczego?
0: To się tak wydaje, że bez niczego, bo już kolejnego dnia już te pomysły przychodzą szybciej, tylko dlatego, że tego pierwszego się męczyłem. To tak działa.
1: Czyli wszystko owocuje, żadna praca nie idzie na marne. Na co najbardziej czekasz w tej jesieni?
0: No tak naprawdę na to spotkanie z publicznością właśnie, z tymi utworami, bo jest to inna muzyka niż wcześniej skomponowałem. Ciekawi mnie ta relacja tej muzyki z publicznością, ta energia, ta wymiana energii. Myślę, że to będzie dla mnie bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że dla publiczności też.
1: Masz już jakąś zwrotną informację po singlach, które już wyszły, po tej muzyce, którą już mogliśmy usłyszeć z tej płyty?
0: Mam, tak. I muszę powiedzieć, że ciekawe, dostałem 3 niezależne opinie i wszyscy powiedzieli to samo, że to jest muzyka, która chyba wymaga pewnego skupienia, to znaczy nie może tak sobie lecieć w tle, bo jak leci w tle, to się wydaje, że jest prostsza niż w rzeczywistości. Bardzo ciekawe, że 3 osoby powiedziały praktycznie to samo. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale może tak.
1: To poprosimy słuchaczy dwójki o skupienie teraz, choć ja sądzę, że słuchacze naszej anteny są zawsze...
0: No na pewno, dwójki to na 100%.
1: Zawsze skupieni. Aleksander Dębicz, pianista, kompozytor z nową płytą 12 Dreams for Piano. Mamy dla państwa płyty od Aleksandra Dębicza. Proszę pisać do nas. Poranek dwójki @polskieradio.pl 12 Dreams for Piano. Aleksander Dębicz, pięknie ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: To słuchamy Dreams 10.

Dream 10, sen 10, kompozycja z najnowszej płyty Aleksandra Dębicza zatytułowanej 12 Dreams for Piano. Proszę pisać do nas w sprawie płyt. Aleksander Dębicz przyniósł kilka dla Państwa, a ja mam dla Państwa również płyty tygodnia. Tę otrzymuje pan Zygmunt z Przemyśla, serdecznie gratulujemy, a płytę dodatkową pani Agnieszka z Gielniowa. Gratulujemy i życzymy dobrego i miłego odsłuchu. O godzinie 9:00 Aldona Łaniewska-Wołk zaprosi Państwa na wiadomości kulturalne, a następnie Klaudia Baranowska i Kanon Dwójki. Ja pięknie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zofia Kruszewska pozostaje za konsoletą. Muzykę wybrała dziś Monika Kopcik, a nad całością czuwała Katarzyna Fitzwilliams. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kluby muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością. Ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam w środę o 19:00. Urszula Nowak.
0: Autopromocja.

0: Dwójka, jesteś na miejscu. Giovanni Antonini.
1: A w programie drugim minęła już dziewiąta. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Setki koncertów z prelekcjami, spektakle muzyczne oraz zajęcia umuzykalniające i arteterapeutyczne w całej Polsce. Program Efekt Chopina, wydarzenia edukacyjne, wyruszył w trasę po kraju. Aleksandra Gruda z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina podkreśla, że w tym roku do programu zakwalifikowano 146 instytucji.
2: Gramy codziennie, a nawet czasem kilka razy dziennie i grać będziemy do końcówki grudnia. Więc teraz przez 4 miesiące faktycznie w Polsce, w małych miejscowościach, w mniejszych miasteczkach będzie rozbrzmiewać muzyka Chopina w zasadzie każdego dnia. W tym roku mamy bardzo różnorodne spektrum instytucji, do których wpadamy z naszymi koncertami. Są to szkoły, są to biblioteki, domy kultury, gminne ośrodki kultury, świetlice wiejskie. W tym roku będziemy grać też w jednym zakładzie wychowawczym, zakładzie karnym, w hospicjum.
1: Program Efekt Chopina został zainicjowany rok temu i był bezpośrednią odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie muzyką klasyczną podczas koncertu chopinowskiego. Harmonogram wydarzeń zaplanowanych na najbliższe miesiące znajduje się na stronie efektchopina.pl. Historyk literatury, nauczyciel akademicki, eseista i wydawca Stanisław Rosiek został tegorocznym laureatem Nagrody Edytorskiej Polskiego Pen Klubu i konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie. Jak podkreślali podczas gali fundatorzy, jest to nagroda artystyczna, bo tak powinna być traktowana praca edytorów i redaktorów. Założone przez Stanisława Rośka w 1995 roku wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria szybko zyskało miano jednej z najważniejszych oficyn humanistycznych w kraju. Praca wydawcy i edytora wymagała zmiany mojego podejścia do funkcjonowania w świecie literackim, przyznaje laureat.
3: Sam próbuję to i owo pisać i miałem pełną świadomość tego, że kiedy rozpocznie się na dużą skalę działalność wydawniczo-edytorska, to mój wizerunek bardzo się przemieni. Praca edytora i praca wydawcy wymaga pewnego typu skromności, którą szczęśliwie, mam nadzieję, w sobie odnalazłem. Że nie jest to gołosłowne, to wskaże na 30 lat pracy wydawniczej i około 1400 wydanych przez wydawnictwo książek. Powiedziałbym, że wydawca, który nie abdykuje i nie samogranicza się jako autor, niewiele zdziała.
1: Tegoroczna gala Nagrody Edytorskiej Polskiego Pen Klubu i konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. A koncertem kameralistów Filharmonii Opolskiej w Głogówku rozpoczął się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. Artysta mieszkał i tworzył na Górnym Śląsku na początku XIX wieku, pracując m.in. nad 4. i 5. symfonią. Beethoven przyjechał do Głogówka w 1806 roku na zaproszenie Franciszka von Oppersdorfa. Festiwal jest zarówno przypomnieniem związków wybitnego kompozytora z Górnym Śląskiem, jak i okazją do wysłuchania utworów muzyki klasycznej w zabytkowych wnętrzach. Podczas koncertów zabrzmią m.in. utwory Johannesa Brahmsa, Michała Spisaka, Grażyny Bacewicz, Antonina Dworzaka i oczywiście Ludwika van Beethovena. Festiwal potrwa do 22 września. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. Céline Dion powróciła na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z chorobą kanadyjska gwiazda rozpoczęła serię koncertów w Paryżu. Jej występ zachwycił tysiące zgromadzonych fanów.
4: Koncert obejrzało na sali ponad 35 tysięcy osób, wśród nich wiele znanych nazwisk, m.in. była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama oraz były premier Francji Edouard Philippe. Podczas pierwszych utworów wzruszona Céline Dion kilkakrotnie przerywała śpiewanie z powodu łez. Muszę przyznać, że to była kamienista ścieżka, ale walczyłam, wierzyłam w to i udało się. Céline Dion zaśpiewała 27 piosenek, przede wszystkim swoje największe przeboje. To najpiękniejszy dzień w moim życiu. To było niezwykłe, coś z innego świata. Jest niezwykła, jest królową, mówili telewizji BFM fani. Występ bardzo pozytywnie oceniła również francuska prasa, która pisze o wielkim powrocie Dion, choć podkreśla, że artystka nie odzyskała jeszcze w pełni swoich dawnych możliwości wokalnych z powodu zespołu sztywnego człowieka, z którym zmaga się od lat. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Był to pierwszy z 16 koncertów Céline Dion zaplanowanych w Paryżu na tę jesień. Kolejne 10 występów odbędzie się w maju przyszłego roku. Tak kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych, kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo jak zawsze na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
1: Dziś możemy spodziewać się zachmurzenia dużego. Po południu na zachodzie kraju mogą wystąpić większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów wyniesie miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16 stopni, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
6: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.

Już 7 minut po 9:00. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Nasz program nadal realizuje Zofia Kruszewska. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy nowy tydzień w kanonie dwójki. No i skoro poniedziałek mamy, no to żeby osłodzić sobie ten początek tygodnia, zaczniemy

od jednej z najpiękniejszych i najbardziej inspirujących płyt ostatnich tygodni. Jej tytuł to Les Violons de Rameau. Dwóch muzyków, dwa instrumenty, skrzypce i klawesyn. I Jean-Philippe Rameau w roli głównej pokazany w zupełnie innym świetle niż można by się tego spodziewać. Muzyka dawna pozostawia wykonawcom wiele przestrzeni na wyobraźnię, na własne odczytanie. No a kiedy spotykają się doświadczenie Williama Christiego i świeżość, fantazja i pomysłowość Teotima Langlois de Soharta, efekty mogą być imponujące.

Wyrafinowanego, wyrafinowanego Le Tendre Plante, Czułe Skargi. Utwór, który Jean-Philippe Rameau napisał pierwotnie na klawesyn. No tutaj zmienił się w intymny dialog skrzypiec i klawesynu. Dialog to Tima Languade Swarta i Williama Christiego. No i właśnie już te kilka minut pokazuje cały pomysł tej nowej płyty, bo Le Violon de Rameau nie jest po prostu zbiorem utworów Rameau przeniesionych na skrzypce. No to jest raczej próba wejścia w muzyczny świat tego francuskiego kompozytora od trochę innej strony. Inspiracją do powstania tego albumu był portret Rameau, przypisywany Józefowi Avedowi, kompozytor, którego przecież kojarzymy przede wszystkim z klawesynem, z traktatami teoretycznymi i z wielkim teatrem operowym. Został na nim przedstawiony właśnie ze skrzypcami. A dla Teotima Languade Swarta to był punkt wyjścia do tego takiego muzycznego śledztwa. Jak ważny był ten instrument w świecie Rameau i jak mogła brzmieć jego muzyka poza wielką sceną operową. Stąd na płycie transkrypcje arii, tańców z oper, utwory klawesynowe przełożone na skrzypce i klawesyn, ale także muzyka skrzypków i kompozytorów współczesnych Rameau, jak Jean-Baptiste Guppy, także Jacques Aubert i jeszcze inni. No i nie jest to pomysł całkowicie oderwany od praktyki XVIII wieku. Takie przenoszenie popularnych arii, kompozycji, tańców z teatru do kameralnego, domowego muzykowania było wówczas czymś zupełnie naturalnym. No i poza wyjątkowym, bardzo wciągającym repertuarem, ogromnym atutem tej płyty jest oczywiście interpretacja. Spotykają się tu artyści, których dzieli ponad pół wieku. William Christie, jeden z najważniejszych muzyków wykonawstwa historycznego, założyciel Les Arts Florissants. No i Teotim Languade Swart, który do tego zespołu trafił jeszcze jako student w 2014 roku właśnie na zaproszenie Christiego. No i od tamtej pory ich współpraca rozwijała się bardzo naturalnie. W 2021 roku nagrali wspólny album Génération, a później wielokrotnie koncertowali razem. No a Le Violon de Rameau jest kolejnym etapem tego muzycznego porozumienia. No i teraz przejdziemy od tej kameralnej, bardzo intymnej skargi, która za nami, do Rameau teatralnego, tanecznego, do muzyki z Les Andes Galantes. To właśnie tutaj cały pomysł rozwija się najpełniej. Muzyka napisana dla sceny, orkiestry, śpiewaków, tancerzy zostaje sprowadzona do tych dwóch głosów, skrzypiec i klawesynu, ale nie traci ani ruchu, ani koloru, ani tego teatralnego rozmachu.

Fragmenty z Le Zaunt Galant Jeana Philippa Rameau, słynnej opera ballet z 1735 roku, w której teatr, taniec i muzyka splatają się w niezwykle barwną całość. No a tutaj ten świat został przeniesiony w kameralną przestrzeń. I brzmienie skrzypiec, Teotima Langlade, Słachta i klawesynu i organów Williama Christiego. Na zakończenie teraz zabrzmiała finałowa szakona z Le Zaunt Galant, a wcześniej wariacje na temat Le Sauvage z tego dzieła Jeana Philippa Rameau, ale autorstwa Teodora Jeana Tarada, skrzypka kompozytora młodszego pokolenia. No to jest przykład tego, jak muzyka Rameau żyła dalej w kolejnych pokoleniach, w rękach kolejnych wykonawców i kompozytorów, była przetwarzana, rozwijana i na nowo odczytywana, no tak jak też na tej płycie Le Violon de Rameau, na której William Christie i Teotime Langlade Suart właściwie układają świat Rameau od

0: początku zupełnie inaczej przenoszą fragmenty muzyki scenicznej, klawesynowej na dwa instrumenty, skrzypce, klawesyn albo organy i szukają innych barw, proporcji i zupełnie nowej przestrzeni. Wrócimy jeszcze do tego nagrania, a teraz już 2:00 po 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu naszą lekturą będzie najnowsza książka Beaty Izdebskiej-Zybały, zatytułowana Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie, która ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. Jej autorka jest historyczką literatury, badaczką obszernej korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza, kuratorką wielu wystaw poświęconych rodzinie Iwaszkiewiczów, adiunktem w Muzeum imienia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Dziś słuchamy jej pierwszej opowieści zamieszczonej nie bez powodu w rozdziale Trudne przyjaźnie, czyta Adam Bauman.
3: O relacjach Stanisława Iwaszkiewicza ze Stanisławem Wilhelmem Lillpopem. Iwaszkiewicz nie miał z nim lekko. Pewnie trudno mu było uniknąć kompleksów wobec teścia, dlatego później bardzo zależało mu na tym, by udowodnić Stanisławowi Lillpopowi, że jego ukochanej, jedynej córce ten mezalians bardzo się opłacił. Z dumą człowieka urażonego dodawał, że w dzisiejszym dniu żyje w daleko lepszych warunkach. Niesnaski zaczęły się na samym początku. Wprawdzie Lillpop odniósł się po dżentelmeńsku do ich małżeństwa, ale Iwaszkiewicz odczuwał, że przyszłemu teściowi nie schlebia to, że córka się z nim zaręczyła. Wcześniej Anna była już zaręczona z Krzysztofem Radziwiłłem. Lillpop dopytywał Iwaszkiewicza, jak zamierza utrzymywać przyszłą żonę. Pytał ironicznie, czy ma to być tak piórkiem piórkiem. Zażądał nawet rozstania na jakiś czas, aby młodzi przekonali się, czy uczucie jest prawdziwe. Lillpop zadbał, aby małżeństwo córki opatrzone było intercyzą, która odcinała zięcia od wpływu na majątek. Po jego śmierci w 1930 roku Anna i Jarosław stosunkowo swobodnie dysponowali pieniędzmi pozostawionymi przez jej ojca. Lecz gdy Anna zaczęła mieć kłopoty natury psychicznej, a Jarosław był w tym czasie w Kopenhadze, decydujący głos miała tak zwana rada familijna, która podejmowała główne decyzje. Wynajęła zarządcę do zajmowania się dobrami po zmarłym. Iwaszkiewicz czuł się urażony, ale małżeństwo nie ucierpiało. Po ślubie utrzymywał żonę, może nie piórkiem, ale jako urzędnik. Pracował najpierw jako sekretarz Macieja Rataja, marszałka Sejmu, a później w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, między innymi w poselstwie polskim w Kopenhadze. Nie przeszkadzało to jednak złośliwym mówić o jego ślubie z Lillpopówną: Jaroś, szelma, umiał się ustawić. Lillpopowie stworzyli jedną z najpotężniejszych rodzin przemysłowych w XIX-wiecznej Polsce, ówczesnym Królestwie Polskim. Wysiłki zaledwie 3-4 pokoleń rodu pozwoliły im, choć startowali praktycznie od zera, na wejście w drugiej połowie XIX wieku do wąskiego grona największych kapitalistów działających na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Co prawda w ogóle niewielu ich wówczas było, ponieważ kapitalizm rozwinął się tutaj dość późno. Niektórzy porównywali ich do Budenbroków, rodziny kupieckiej z Lubeki, bohaterów słynnej książki Thomasa Manna. Hanna Lillpop, późniejsza Anna Iwaszkiewicz, dostrzegała szereg podobieństw między swoją rodziną a tą opisaną przez Manna. Zauważała tę samą mentalność, przekonanie, że największą siłą mieszczaństwa jest bezkrytyczna wiara w siebie i wyjątkową nadzwyczajność rodziny. I wreszcie rozproszenie olbrzymiego majątku. Inaczej jednak niż w przypadku Budenbroków, Lillpopowie weszli w fazę zmierzchu swojej fortuny z powodu wyroków historii, a nie własnych wad czy błędów. Jeszcze w II Rzeczypospolitej byli udziałowcami fabryk, z których wyjeżdżały Ople i Chevrolety, produkowali silniki spalinowe, nadwozia autobusów.

owoców, a także lokomotywy, wagony kolejowe czy maszyny rolnicze, elementy dla mostów kolejowych i miejskich. Ich firmy wykonały warszawski most przy Cytadeli na Wiśle. Na należące do nich liczne fabryki powszechnie mówiono Lilpop. Można założyć, że ich majątek rodzinny mógłby być pomnażany, gdyby nie II wojna światowa i komunizm. Niemieccy okupanci przejęli ich zakłady, a po wojnie ówczesna władza nie pozwoliła, aby właściciele je odtworzyli. Mało tego, organizowała w nich własne przedsiębiorstwa. Na przykład warszawskie zakłady imienia Ludwika Waryńskiego, zakłady w Starachowicach, produkujące ciężarówki Star, czy lubelskie zakłady samochodów, produkujące między innymi legendarnego Żuka. Znaczenie miały także czynniki biologiczne. Z 8 dzieci Stanisława Lilpopa, seniora, 3 synów zmarło bezpotomnie. Stanisław Wilhelm zakończył życie w roku 1930. Lat powojennych dożyli tylko najmłodsza córka Aniela Pilawicowa do 1955 roku i Łukasz 1950. Teść Iwaszkiewicza zapisał się jednak w historii okolic, zostawiając po sobie kilka cennych inicjatyw. Dzięki jego wizji powstała podwarszawska miejscowość Podkowa Leśna. Zaplanował ją jako miejscowość typu miasto-ogród. Dostrzegał, że na zachodzie Europy zyskiwała na popularności taka wizja urbanistyczna. Miała zapewnić mieszkańcom sprzyjające warunki do życia, bliskość natury, z jednoczesnym komfortowym połączeniem z Warszawą. Współzakładał Podkowę, wykorzystując część odziedziczonej ziemi, majątek Wilhelmów. Jarosław Iwaszkiewicz pisał, że strzegł tego skrawka ziemi jak oka w głowie i wstrzymywał się z jego sprzedażą. Dobrze wiedział dlaczego. W 1925 roku wraz z Januszem Regulskim i Tadeuszem Baniewiczem utworzył spółkę Miasto Ogród Podkowa Leśna. Wniósł do niej ziemię, którą następnie rozsprzedawano w formie działek budowlanych. Iwaszkiewicz ocenił, że kształt przedsięwzięcia nie był szczytem umiejętności negocjacyjnych teścia. Zarzucał mu, że w spółce dostał tylko 40%. Poeta nie musiał jednak poprawnie rozumieć zawiłości biznesowych transakcji. Jego opinia odzwierciedlała raczej ich trudne relacje. Pozostali udziałowcy również wnosili zasoby istotne dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Ponadto Lilpop nie pozbył się całej ziemi na rzecz obu spółek. Około 35 hektarów przeznaczył na stawisko, czyli gospodarstwo wraz z zabudowaniami i okazały dom na skraju Podkowy Leśnej. Szanse na sukces Podkowy zwiększył pomysł wybudowania elektrycznej kolei dojazdowej. EKD, która zapewniałaby przyszłym mieszkańcom sprawne połączenie z Warszawą. W grudniu 1927 roku odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego odcinka z Warszawy przez Podkowę do Grodziska. Działki znajdujące się wzdłuż linii kolei stały się szczególnie atrakcyjne. Natomiast inna, warszawska spółka myśliwska, pomyślana została jako dżentelmeński układ między wspólnikami. Założycielami, obok Stanisława Lilpopa, byli tacy sami jak on, miłośnicy polowań, członkowie ekskluzywnego klubu myśliwskiego. Była to spółka komandytowa, co oznaczało, że wspólnicy odpowiadali za jej zobowiązania prywatnym majątkiem. Okazało się to nazbyt ryzykownym rozwiązaniem, co położyło się cieniem na późniejszym życiu Lilpopa. Tę formę prawną spółki wykorzystał jej dyrektor Seweryn Srebrny z Kutna, jeden z późniejszych współwłaścicieli. Umiejętnie wkradł się w łaski Lilpopa, po czym zarządzając firmą mocno ją zadłużył. Wydał potężne pieniądze na uruchomienie jednej z fabryk, a także złożył zamówienia na ogromne sumy. Od tej pory Stanisław Wilhelm stale bał się, że na pokrycie długów będzie musiał pozbyć się całego osobistego majątku. Ciężko to przeżywał. Coraz

0: częściej miewał napady depresji, które w końcu doprowadziły go do samobójstwa. Iwaszkiewicz twierdził, że Srebrny działał nieuczciwie, z myślą o przejęciu całej spółki, a przynajmniej w zmowie z belgijskim dostawcą produktów myśliwskich, który miał być zainteresowany przechwyceniem firmy. Lillpop nie miał siły wydźwignąć się ze swych problemów finansowych. 5 listopada 1930 roku odebrał sobie życie w warszawskim hotelu Polonia. Znaczenie miały też dolegliwości, które dziś nazywamy depresją. W jego czasach i w jego środowisku nie wypadało cierpieć na nerwy, a już na pewno nie mężczyźnie.
1: Adam Bauman przeczytał pierwszy fragment książki Beaty Izdebskiej Zybały zatytułowanej Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie, która ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy. A my wrócimy do lektury już jutro o tej samej porze, czyli o 9:30.

Witamy Państwa ponownie w Kanonie Dwójki, Zofia Kruszewska i Klaudia Baranowska. Dzisiaj przypada 289. rocznica urodzin Johanna Michaela Haydna. No może nie jest zbyt parzysta i okrągła, no ale warto na chwilę zatrzymać się przy tym kompozytorze, którego nazwisko bardzo często pojawia się w cieniu jego starszego brata Józefa. No a przecież jego własna pozycja w muzycznym świecie XVIII wieku była bardzo ważna. Michael Haydn urodził się 13 września, 14 września został ochrzczony 1737 roku. Był o 5 lat młodszy od Józefa Haydna. No a przez znaczną część życia był związany z Salzburgiem, gdzie od 1763 roku pracował na dworze arcybiskupim jako muzyk dworski, koncertmistrz, później także jako organista. Szczególnie ceniono jego muzykę religijną, no ale pisał też symfonie, koncerty, muzykę kameralną. No i posłuchamy jednego z tych dzieł instrumentalnych właśnie, to będzie duet Concertante C-dur na organy, altówkę i orkiestrę smyczkową. Ten bardzo ciekawy skład. To utwór z 1761 roku, jeszcze zanim Michał Haydn na dobre związał się z Salzburgiem. Najprawdopodobniej powstał ten utwór w Grosswar Dain, gdzie właśnie młody Haydn wtedy prowadził kapelę biskupią i intensywnie próbował swoich sił w muzyce instrumentalnej. Sama obsada, właśnie organy, które w partyturze mogą być zastąpione klawesynem i altówka, występują tu jako no, równorzędni soliści na tle orkiestry smyczkowej. No i trochę przypomina to sposób myślenia, od którego zaczynaliśmy dzisiejszy kanon. Skrzypce to ma Langlois de Swarta i dialog z klawesynem, organami Williama Christiego, ale w muzyce Rameau tutaj podobna zasada koncertująca pojawia się w zupełnie innym, już wczesnoklasycznym świecie Michała Haydna. Posłuchamy interpretacji z 1969 roku. Ma już swoje lata. Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera w partiach tych solowych. Simon Preston, organy, i Stephen Shingles, altówka.

Pierwsza część duo koncertante C-dur Johanna Michaela Haydna. Simon Preston na organy i druga partia solowa to Steven Shingles na altówce, do tego Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera. Taka trochę ciekawostka repertuarowa, no bo altówka, organy, mniej znany Michael Haydn, o którym no jednak mówi się jako o młodszym bracie wielkiego Józefa Haydna. Pozostaje w jego cieniu, to na pewno. Z dzisiejszej perspektywy tak to wygląda, no ale za ich życia sytuacja była

Była bardziej złożona. Józef Haydn zdobył ogromną międzynarodową sławę jako mistrz symfonii, kwartetu, form, w których rzeczywiście mógł najpełniej rozwijać swoją pomysłowość, poczucie humoru i spełniać oczekiwania słuchaczy. No a Michael poszedł inną drogą. Od 1763 roku związał się z Salzburgiem i choć również pisał muzykę instrumentalną, szczególne uznanie przyniosła mu twórczość religijna. Właśnie w Salzburgu uchodził w tej dziedzinie za prawdziwy autorytet. No a był dosyć popularny. Jednym z muzyków, którzy bardzo uważnie wsłuchiwali się w jego twórczość, był Mozart. Znali się właśnie z Salzburga. Mozart cenił jego muzykę. Ślady tej znajomości można znaleźć także w konkretnych jego utworach, nawet w Rekwiem Mozarta. No i właśnie przy Mozarcie teraz zostajemy, podobnie jak przy Academy of St. Martin in the Fields, ale z nagrania z Marinerem sprzed kilku dekad przenosimy się do zupełnie współczesnego spotkania tej orkiestry z pianistką o niezwykle silnej osobowości, czyli Katją Buniatiszwili, pianistką charyzmatyczną, bardzo pociągającą, która nie boi się w Mozarcie ani jakiegoś silnego gestu, ani kontrastów emocji. Posłuchamy koncertu fortepianowego D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, ukachla pozycja 466. To jedno z najbardziej dramatycznych i mrocznych w jego dorobku dzieł, koncertów, pełen napięcia, kontrastów i niezwykłej ekspresji. Katia Buniatiszwili i Academy of St. Martin in the Fields.

Z wielkim rozmachem, ale też wyczuciem, wirtuozerią, koncert fortepianowy D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta u Kechla, pozycja 466. Katia Buniatiszwili, Akademia w St. Martin in the Fields. To jeden z zaledwie dwóch fortepianowych koncertów Mozarta utrzymanych w tonacji molowej i jeden z najbardziej dramatycznych w całym cyklu, w całej twórczości. Buniatiszwili nie łagodziła tego napięcia, grała z dużą swobodą rzeczywiście i różnicowała dynamikę, eksponowała kontrast między niespokojnym, niemal symfonicznym charakterem partii orkiestra, bardziej śpiewnymi fragmentami fortepianu. No i sięgnęła również po kadencję Beethovena, co dodatkowo podkreśliło jeszcze ten dramatyczny wymiar, charakter tego koncertu. No ale teraz przy Academy of St. Martin in the Fields pozostajemy z tego nagrania bardziej współczesnego sprzed dwóch lat. Cofamy się do początku lat 70. i do jednego z wykonań, które szczególnie silnie wpisały się w historię zespołu. Academy of St. Martin in the Fields, założona przez Neville'a Marinera pod koniec lat 50., należała do orkiestr, które na nowo zdefiniowały brzmienie zespołu kameralnego. Lekkie, przejrzyste, precyzyjne, oparte na bardzo uważnym słuchaniu się muzyków. No i ogromna dyskografia Marinera i Academy of St. Martin in the Fields sprawiła, że właśnie taki sposób grania stał się dla pokoleń jednym z punktów odniesienia w repertuarze klasycznym, ale też właśnie muzyce angielskiej, bo to ich specjalność. No i jednym z nagrań szczególnie blisko związanych z tą tradycją jest The Lark Ascending Ralpha Vaughana Williamsa z Ioną Brown na skrzypcach, no i z dyrygującym całością Neville'em Marinerem. To kompozycja z 1914 roku, początkowo napisana na skrzypce i fortepian, a po I wojnie światowej kompozytor wrócił do utworu, przygotował wersję z orkiestrą. I inspiracją był poemat George'a Meredita, obraz skowronka unoszącego się coraz wyżej, swobodnie, jakby bez granic. Taka jest ta muzyka. Niemal improwizowana linia, szeroka, skrzypiec, oddech, delikatna przestrzeń, brzmienie orkiestry. No to jedno z najbardziej charakterystycznych dzieł takiego angielskiego nurtu pastoralnego, można powiedzieć, czyli muzyki związanej z pejzażem, naturą, no ale bez dosłownej ilustracyjności. Przed nami ta kompozycja teraz, The Lark Ascending, Ralpha Vaughana Williamsa, Ioana Brown, skrzypce, The Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera.

The Lark Ascending, Zlot z kowronka Ralpha Vaughana Williamsa, Iona Brown na skrzypcach i Academy of St. Martin The Fields pod dyrekcją swego założyciela, Nevilla Marinera. To nagranie z 1971 roku. Muzyka niezwykle ulotna, zmysłowa, sugestywna, działająca na wyobraźnię. No i ten utwór wyjątkowo dobrze odpowiada takiemu sposobowi grania, jak

kontrast. Iona Brown była z Akademii w St. Martin in the Fields związana przez lata jako liderka, solistka, a także została dyrektorką zespołu, by pomagać Neville'owi Marinerowi, który zmarł w 2016 roku, no jeszcze 5 lat wcześniej. Przed jego śmiercią funkcję dyrektora muzycznego objął Joshua Bell i w tym sezonie mija 15 lat od jego współpracy. A na zakończenie tej części kanonu dwójki wracamy do interpretacji Kati Buniatiszwili, tym razem solowo wystąpi.

0: Walc Mefisto, Franciszka Lista, żywiołowo-dynamicznie, dynamicznie, uwodzicielsko pełen wirtuozowskiego blasku, który w interpretacji Kati Buniatiszwili no, nabrał jeszcze większej intensywności. No, to jest jedna z najbardziej wyrazistych osobowości współczesnej pianistyki, artystka o ogromnym temperamencie i skłonności do skrajnych kontrastów, bardzo silnym, scenicznym magnetyzmie. Do muzyki wrócimy już za kwadrans.
1: Reklama.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsowia.org. '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
1: Reklama.
3: Kwadrans bez muzyki.
0: Miniaturowe zwierzęce rzeźby, wymyślne przyciski do papieru czy kałamarze to produkty, które w XIX wieku należały do bogatej oferty królewskiej odlewni żeliwa w Gliwicach. Dziś zabierzemy Państwa na wystawę zatytułowaną Słusznie słyną dziś Gliwice, która pokazuje m.in. te piękne przedmioty. Oprowadzą nas kierująca oddziałem odlewnictwa artystycznego Anna Grajcke oraz Patrycja Gwoździewicz, kierowniczka działu sztuki i rzemiosła artystycznego w Muzeum w Gliwicach.
4: Dochodzimy do dzisiejszych Nowych Gliwic, jak nazywa się tereny dawnej kopalni w Gliwicach. Dzisiaj jest tutaj mnóstwo nowoczesnych firm, a w jednym z najpiękniejszych budynków na drugim poziomie znajduje się oddział odlewnictwa artystycznego Muzeum w Gliwicach.
5: Piękny ceglany budynek.
4: To jest budynek dawnej maszynowni, więc stały tu zapewne ogromne urządzenia.
5: Winda nowoczesna.
4: Jak najbardziej.
5: I wjechałyśmy prosto na ekspozycję.
6: Jesteśmy w miejscu historycznym, w miejscu, gdzie do 2000 roku wydobywano węgiel, natomiast nasza wystawa opowiada o historii odlewnictwa, głównie odlewnictwa gliwickiego, zlokalizowanego mniej więcej kilometr, półtora od tego miejsca. Te tradycje odlewnicze u nas cały czas funkcjonują od końca XVIII wieku. Nadal funkcjonuje odlewnia, która jest kontynuatorem poprzez te wszystkie wieki i lata. Zmieniał się troszeczkę asortyment, zmieniało się zapotrzebowanie, zmieniała się produkcja, ale samo odlewnictwo nadal funkcjonuje.
5: Słusznie słyną dziś Gliwice z żelaznych

0: odlewarni swoich. Kiedy te słowa zostały wypowiedziane?
1: Są to słowa, jest to właściwie cytat zaczerpnięty z książki, z traktatu, którego autorem był Julian Ursyn Niemcewicz. I on odbył taką podróż do Wielkopolski i na Śląsk w pierwszej połowie XIX wieku. Przyjechał tutaj na Śląsk, zafascynował się przemysłem, który tutaj się rozwijał, a my, nawiązując do jego słów, zaczerpnęliśmy ten cytat i w ten sposób nazwaliśmy naszą wystawę stałą tutaj na Oddziale Odlewnictwa Artystycznego.
0: Tak jak pani powiedziała, to nie tutaj były odlewane te przedmioty, ale państwo gdzieś nawiązują w tej ekspozycji do samej huty.
1: Tak, eksponaty, które umieściliśmy na tej wystawie, jest to część naszej muzealnej kolekcji. Udało nam się tutaj wyeksponować niespełna 300 obiektów, natomiast cała nasza muzealna kolekcja jest jedną z największych w Europie i liczy już ponad 2000 obiektów. Chcieliśmy tutaj nawiązać do samego odlewnictwa, ale i do historii rozwijających się w wieku XIX Gliwic. Nasza wystawa jest taka troszeczkę niekonwencjonalna. Nie mamy tutaj typowych gablot, do których podchodzą zwiedzający. Mamy raczej cztery tak zwane wielkie kubiki. Są to takie duże betonowe konstrukcje, które nawiązują do architektury dawnego pieca hutniczego. Ten piec hutniczy, opalany koksem, był taką wizytówką naszej odlewni od samego momentu jej uruchomienia. U nas zwiedzający wchodzą do takich wielkich pieców i tam oglądają tą naszą żeliwną narrację. Wybraliśmy obiekty, które w większości powstały w pierwszej połowie XIX wieku. Są to przedmioty, które były po prostu przez mieszkańców Śląska na co dzień używane. Były to przedmioty trwałe, bo one, jak widać, zachowały się do dzisiaj, ale i też przedmioty, które cieszyły oko, więc nie tylko ta wartość użytkowa. I one też spowodowały, że o tej naszej hucie zaczęło być mocno głośno poza Śląskiem.
0: Wchodzimy do pierwszego pieca.
1: Tak, zapraszam do pierwszego kubika, do takiego symbolicznego pieca. On zatytułowany jest nieco historii, bo opowiada o samym powstaniu naszej królewskiej odlewni żeliwa, bo tak pierwotnie nasza odlewnia była nazywana i opowiada też troszeczkę o ważnych postaciach związanych z jej powstaniem. Przede wszystkim na samym środku, co może nieco dziwić, mamy figurkę Napoleona Bonaparte. I można by tutaj postawić sobie pytanie, co robi znienawidzony Francuz w pruskiej odlewni. Natomiast on jest trochę takim symbolem powstania naszej odlewni, ponieważ zanim pojawiło się całe to odlewnictwo artystyczne, które możemy zobaczyć na wystawie, to pierwotnym założeniem i jakby przyczynkiem do uruchomienia samej huty była produkcja zbrojeń. Taka polityka dalekowzroczna władz pruskich przewidywała, że może dojść do konfliktu z Francją, więc trzeba było się do wojny przygotowywać. Więc pierwsze to były kule armatnie, jakieś lawety pod te armaty, części do maszyn parowych, same armaty również, więc to są pierwsze rzeczy i tutaj właśnie Napoleon troszeczkę nam o tym mówi, ale w tym kubiku możemy też zobaczyć chociażby po pierwsze Johna Beldona, budowniczego wielkiego pieca hutniczego. Oczywiście nie on sam, ale jest tutaj na pewno taką postacią mocno zasłużoną dla samego wprowadzenia właśnie industrializacji na ziemiach śląskich. John Beldon mocno się przyczynił, ale w tym kubiku też widzimy zdjęcia. To są takie reprodukcje, kopie klisz szklanych. To są zdjęcia, które już na terenie naszej huty zostały wykonane przez Wilhelma Bermana. Obok Blandowskiego to był jeden z najsłynniejszych fotografików właśnie gliwickich wieku XIX. Co ciekawe, z wykształcenie miał techniczne, bo pomagał Johnowi Beldonowi tutaj w uruchamianiu samej huty, czyli takie prace typowo inżynieryjne wykonywał. Ale kiedy pojawił się aparat fotograficzny, ten nowy wynalazek stał się jego hobby, a z czasem stał się jego sposobem na życie, bo porzucił pracę w hucie i otworzył swoje prywatne atelier gdzieś w obrębie właśnie tej starej części Gliwic. No i dzięki niemu mamy zdjęcia, które nam pokazują właśnie hutników przy pracy, pokazują, jak rozwijała się nasza huta tutaj w Gliwicach. Tak, znajdujemy się teraz w drugim jakby wielkim piecu, w drugim kubiku. On tematycznie zatytułowany jest od armat i mostów po garnki i biżuterię i pokazuje tą ogromną różnorodność, jeżeli chodzi o gliwickie odlewnictwo. I tutaj widzimy właśnie galanterię użytkową, czyli te odlewy codziennego użytku z wieku XIX, które spowodowały, że o tej naszej hucie zaczęło być bardzo głośno poza granicami Śląska. To są przedmioty, które były odlewane tutaj seryjnie. Mieliśmy też cennik huty, tak zwanego price curanta, którego można tutaj w tym kubiku sobie przejrzeć i zobaczyć, co było w asortymencie w danym czasie. To przede wszystkim ta galanteria to różnego rodzaju przyciski do papieru. Tutaj w Gliwicach bardzo dużo wychodziło takich przycisków, które pokazywały psy. To są różne rasy psów myśliwskich. Mamy bardzo dużo kałamarzy, czyli pojemników właśnie na atrament. Tutaj jeden z takich bardziej znanych kałamarzy, jest to kałamarz w formie

0: sarkofagu Napoleona. I co ciekawe, ten model tego kałamarza powstał jeszcze przed śmiercią samego Napoleona. Na dnie tego kałamarza spoczywa sam Napoleon. I tutaj sądzimy, że taki troszkę pomysł prześmiewczy, natomiast ze względu na ten brak sympatii mieszkańców Prus do Napoleona, możemy tutaj zaryzykować stwierdzenie, że każdy mieszkaniec Prus, który zakupił taki kałamarz, mógł dokonać takiej swojej prywatnej zemsty i utopić tego Napoleona znienawidzonego właśnie w atramencie.
1: W przypadku tego kałamarza to jest odlew wieloelementowy i w momencie, kiedy produkowano jakąś serię, kilkaset, kilkadziesiąt sztuk tego rodzaju kałamarza, każda z tych rzeczy jest projektowana osobno. Osobno pokryweczki do pojemników na atrament czy piasek, osobno czapka Napoleona spoczywająca na poduszce ze szpadą. To jest później element łączony, skręcany razem z pokrywą tego sarkofagu, w którym później Napoleon spoczął. Także osobno jest robiona podstawa pod sarkofag i to jest dokręcane później do tych nóżek, które też są osobno odlewane, żeby tworzyły podstawę tego trapezoidalnego sarkofagu i zapewne też osobno sama figura czy półfigura Napoleona, który tam leży. Także jest to wysoki poziom skomplikowania też samego przedmiotu, który no, absolutnie nas zachwyca, ale musimy pamiętać, że powstawało tego ileś sztuk.
0: No to, co przede wszystkim ja myślę jest takie istotne, patrząc na te przedmioty, to, że to jest wzór niedościgniony. Patrząc na to, że to są przedmioty niedużych rozmiarów, ale że są takie pełne detali, że są tak mocno skomplikowane, widzimy, jaki był wysoki poziom tamtego rzemiosła, jak wysoki poziom prezentowali pracownicy huty, jak dużo musieli też wkładać serca i cierpliwości w cały ten proces odlewniczy. To nie była praca jednej osoby, bo to była praca kilku osób tak naprawdę i każda z tych osób była wyspecjalizowana w tej części właśnie procesu odlewniczego, którym się zajmowała. Są to rzeczy, które praktycznie dzisiaj są nie do skopiowania. Można próbować. Mamy adeptów sztuki odlewniczej. W samych Gliwicach na Politechnice Śląskiej mamy katedrę odlewnictwa. I faktycznie ci studenci przychodzą, oglądają, podziwiają. I mają też pewną świadomość tego, że to jest taki wzór, którego no, oni nie dościgną. Oni nie uzyskają dzisiaj z różnych powodów tego poziomu właśnie, jeżeli chodzi o twórczość. I nie tylko dlatego, że gdzieś tam zatracone zostały receptury, bo my mniej więcej wiemy, jak te odlewy powstawały i tak naprawdę dzisiaj wykorzystuje się to, co zostało kiedyś wymyślone. Nie ma jakichś bardzo dużych zmian w procesie produkcyjnym, ale nie ma już takich fachowców, nie ma osób już z taką cierpliwością, z taką miłością, z takim sercem.
1: Też pamiętać, że jedną sprawą osobną to jest projekt artysty, który wykonuje jakiś model, wskazówki, rysunki. Najważniejszą rolą przy tych odlewach pełnił modelarz, czyli ktoś, kto ten model artystyczny przełożył w tę formę, którą można później odlać. I dlatego widzimy sierść psa, tego takiego bardzo kudłatego, gdzie właściwie każdy fragment tej sierści jest osobno układany, czy ścięgna, tak jak u harta, łącznie z tym, że są jakieś zmarszczki tutaj w tych zagięciach jego nóg, czy tak jak jest powierzchnia węża, to każda ta łuska węża jest tu faktycznie mocno wycyzelowana. Także ten model, który dopiero był zalewany przez gorącą ciecz, jaką stanowi żeliwo, i później jeszcze rola cyzelera, który po wystudzeniu tego odlewu pogłębiał na pewno te rowki przed pokryciem jeszcze tym ostatecznym lakierem, który właśnie nadawał tego wyglądu, tej mięsistości, tego czegoś, co dzisiaj faktycznie jest tak bardzo podziwiane. Także tutaj cyzelowanie i modelowanie numer jeden.
0: Proszę spojrzeć, że mamy gablotę, która pokazuje jeszcze drobniejsze elementy i wcale nie jest tak, że tutaj tego szczegółu na tych bardzo małych przedmiotach brakuje. To, co takie dla nas jest najbardziej chyba wartościowe, to takie czarne perły naszej kolekcji, czyli właśnie biżuteria żeliwna. Jest to biżuteria patriotyczna z pierwszej połowy XIX wieku, związana z takim hasłem rzuconym przez pruskie księżniczki Goldgabi Schwireisen, czyli oddam złoto za żeliwo. Wykaz takiej patriotycznej postawy właśnie szlachcianek pruskich, które miały świadomość tego, że przedłużająca się wojna powoduje pustki w skarbcu. One oddawały kosztowności na rzecz toczącej się wojny, a w zamian za to nosiły taką skromniejszą, ale również przepiękną.

0: piękną biżuterię żeliwną. Biżuterię, która również, podobnie jak te wszystkie przedmioty, które do tej pory widzieliśmy, patynowana jest czarnym ochronnym lakierem. Ten czarny kolor powodował, że paniom do każdej praktycznie sukni, do każdego ubioru taka biżuteria pasowała. No i dodatkowo ten nastrój żałoby, który panował w kraju. On jeszcze taki mocno podbity śmiercią kochanej królowej Luizy w 1810 roku. I tutaj u nas w Gliwicach, jak i w innych odlewniach, masowo wtedy odlewane były tak zwane Luizienkreuz, czyli takie krzyżyki z wizerunkiem właśnie zmarłej władczyni. Każda pani coś takiego chciała mieć na pamiątkę, tym bardziej, że tak jak wspomniałam, była to taka ukochana królowa. Tutaj na przykład mamy kolię i to jest z kolei kolia, która ręcznie jest spleciona z drucika. Różne takie drobne też elementy. Mamy tutaj coś takiego właśnie jak gemma. Gdybyśmy to sobie tutaj poddali pod jakieś szkło powiększające, czy takie mocne przybliżenie, to zauważylibyśmy, że postacie, które zostały tu przedstawione, one mają te wszystkie swoje szczegóły. Jeżeli to są na przykład damskie twarze, to tam będą rzęsy, tam będą oczy, będzie nos, będą gdzieś kości policzkowe zaznaczone. Więc ten detal, ten szczegół, on jest również w tych najmniejszych przedmiotach obecny.
1: Średnica niecały centymetr.
0: Tak, czasami tak. To są elementy, które na przykład w jakiejś koli, w jakiejś bransolecie zastępowały to miejsce, gdzie miał się znaleźć kamień szlachetny, a tego kamienia nie było w biżuterii patriotycznej. Więc był taki zastępnik, taka właśnie mała gemma.
2: To są takie modele z kolei te gipsowe, które były pokazywane, oferowane kupującym i według tych wzorów można było sobie zamówić też indywidualnie jakąś bransoletę z konkretnych ogniw, a wtedy taka gemma czy kamea była umieszczana w zapięciu. Także propozycji do wyboru jest naprawdę bardzo dużo. Powstawały z tego naszyjniki. Powstawała też wśród biżuterii patriotycznej taka z ważnymi generałami, z przywódcami, z ich nazwiskami, z nazwami wielkich bitew. Więc faktycznie pojęcie biżuterii patriotycznej jest tu bardzo szerokie.
0: Tak jak wspomnieliśmy, huta działała i działa nieprzerwalnie, natomiast zmieniały się czasy, zmieniała się technologia, wchodziły nowe produkty, wymieniano wielkie piece na inne i właściwie do dzisiaj tak się dzieje, że mamy tą taką jakby nieprzerwaną kontynuację działalności huty, ale względy polityczne, względy jakieś wojenne czy pozawojenne weryfikują to, co w danym momencie w hucie jest odlewane. Dzisiaj te nasze gliwickie zakłady urządzeń technicznych bardziej znane są jako taki zakład przemysłowy, bo oni współpracują na co dzień z różnymi przedsiębiorstwami. Od wielu lat współpracują ze stocznią też, czyli z wybrzeżem, więc tworzą też elementy do maszyn, do statków. Natomiast to odlewnictwo artystyczne, ono gdzieś tam cały czas jest obecne i powstają nadal pomniki w Gliwicach.
1: Anna Grajcka i Patrycja Gwoździewicz z Muzeum w Gliwicach zabrały nas dziś na spacer po wystawie stałej w oddziale odlewnictwa artystycznego. Całość przygotowała Aleksandra Łapkiewicz.

już 17 minut po 11. Zofia Kruszewska i Klaudia Baranowska. Dzisiaj w Kanonie Dwójki był już wątek rocznicowy. No ale wracamy do tego teraz i też do dwóch instrumentów, bo były skrzypce i klawesyn, organy, altówka i organy, no a teraz skrzypce i fortepian. No i przywołam postać niezwykłą Pawła Kochańskiego, który urodził się 139 lat temu. To jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków swojej epoki. Artysta, który miał ogromny wpływ na twórczość Karola Szymanowskiego. Ich współpraca była czymś znacznie więcej niż relacja kompozytora i wykonawcy. Oczywiście przyjaźnili się, ale Szymanowski bardzo uważnie wsłuchiwał się w możliwości skrzypiec Kochańskiego, korzystał z jego pomysłów, rozwiązań technicznych, kolorystycznych, no a po latach pisał wręcz, że razem stworzyli w Mitach i w pierwszym koncercie skrzypcowym nowy styl, nowy wyraz gry skrzypcowej. Mity opus 30 powstały w 1915 roku i zostały zadedykowane przez Szymanowskiego Zofii Kochańskiej, czyli żonie Pawła. Pierwsza część, Źródła retuzy, ta kompozycja została wykonana przez Kochańskiego i Szymanowskiego przy fortepianie w Kijowie w 1915 roku, a cały cykl zabrzmiał po raz pierwszy rok później w Humaniu, w tym samym wykonaniu. Posłuchajmy

Mamy mitów opus 30 w interpretacji Jamesa Ennisa i Andrew Armstronga. Ennis to kanadyjski skrzypek, jeden z bardzo cenionych dziś instrumentalistów. Andrew Armstrong, amerykański pianista, świetny kameralista, jest wieloletnim partnerem Ennisa. Po raz pierwszy zagrali razem 25 lat temu, a później ich współpraca przerodziła się w stały duet. Wspólnie zarejestrowali m.in. komplet sonat skrzypcowych Beethovena, Franka, Straussa, Debussy'ego, Bartoka. No i teraz mity. To repertuar, który takiemu duetowi daje ogromne możliwości. To nie jest muzyka, w której fortepian tylko towarzyszy skrzypcom. Oczywiście obaj budują tutaj wspólny kolor, przestrzeń i cały ten niezwykły, migotliwy świat brzmieniowy Karola Szymanowskiego. Przed nami mity opus 30, James Ennis na skrzypcach i Andrew Armstrong na fortepianie.

Mity, opus 30 Karola Szymanowskiego, Źródło, Aretuzy, Narcyz i Dryady i Pan, no i znakomity duet James Ennis na skrzypcach, Andrew Armstrong na fortepianie. To nagranie z 2023 roku z płyty zatytułowanej właśnie Mity. Album bardzo różnorodny, no bo obok Szymanowskiego są na nim kompozycje Händla, Suka, a także miniatury w opracowaniach Chryslera, Heifetza. No ale te Mity stanowią rzeczywiście tą najobszerniejszą i najbardziej wyrafinowaną część programu. Szymanowski tworzył ten cykl we współpracy z Pawłem Kochańskim, no a jednocześnie był już wtedy zafascynowany nowym sposobem myślenia o barwie, harmonii, który przyniosła muzyka francuska początku XX wieku. W Mitach słychać tę niezwykłą wrażliwość na kolor, światło. Jest tam taka migotliwość brzmienia bliska światu Debussy'ego, no ale ujęta już w całkowicie własny język. I właśnie do Debussy'ego teraz przechodzimy. No, Szymanowski pisał Mity w 1915 roku, muzyka francuskiego kompozytora, który zmarł zaledwie 3 lata później, należała wtedy do rzeczywiście najważniejszych punktów odniesienia dla nowego języka początku XX wieku. A zagra Andrew Armstrong, tym razem właśnie jako solista, bo oprócz tej działalności kameralnej z Jamesem Ennisem prowadzi też własną działalność solową i koncertową. Na początek L'Île Joyeuse, Wyspa Radości Claude'a Debussy'ego, to kompozycja z 1904 roku, a na początek Clair de Lune, czyli Światło Księżyca, suity bergamaskiej Debussy'ego, muzyka skupiona, zawieszona, niemal nieruchoma, budowana z półcieni i delikatnych zmian barwy.

L'Île Joyeuse, Wyspa Radości z 1904 roku. Debussy, świetlisty, zmysłowy, roztańczony, wirtuozowski, no a wcześniej Claire de Lune, czyli Światło Księżyca z suity bergamaskiej, która ostatecznie ukazała się w 1905 roku. No, muzyka bardziej intymna, prowadzona szeroką, śpiewną frazą z niezwykle subtelną harmonią. Dwa różne oblicze tego samego kompozytora, od księżycowego półmroku po muzykę pełną światła, ruchu i energii. Zagrał Andrew Armstrong, świetny również jako solista, no bo kameralista to przed chwilą w mitach również pokazał swoje możliwości, a oba te utwory, które za nami, pochodzą z jego solowego albumu z 2007 roku. Zaczynaliśmy dziś od Rameau i francuskiego baroku, kończymy na Debussym ponad półtora wieku później, ale wciąż

0: w muzyce, w której kolor, zmysłowość brzmienia i wyobraźnia mają największe znaczenie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska, do usłyszenia jutro po 9:00.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
2: Ukazały się 4 tomy utworów Stanisława Grochowiaka. Prozy wszystkie i 2 tomy wierszy zebranych. 70 lat temu 22-letni poeta napisał: powołał mnie pan na bunt. To były mocne słowa i zostały usłyszane. Ballada rycerska, tom z roku 1956, i następnie menuet z pogrzebaczem i rozbieranie do snu to wyzwanie rzucone polskiej poezji. Surrealizm, ironia, groteska, pogłosy baroku, mizerabilizm to wczesny, wspaniały Grochowiak.
3: Verlaine. Tico taco, tico tak. W dyliżansie przez Montmartre jedzie dama Karoskart. Na jej rączce siedzi ptak. Puku stuku, kiliklak. Kółka kręcą się na bruku, ptaszek śpiewa kuku kuku, dziobie damę w złoty kark. Dama wiezie porcelanę. Porcelana cienko dzwoni, świszczą loki w grzywach koni, a koniki całe szklane. Tiko tako, tiko tak. Już dyliżans wjeżdża w ganek. Dama rączką z zafiranek daje znak. Verlaine chciałby do niej wybiec, podać rękę jej pod stopę, lecz spostrzega świecy kopeć i rozbite pudło skrzypiec, szklankę z rysą, nad kieliszkiem swej kochanki tłusty biust, a kochanka pcha do ust rozwaloną czarną kiszkę. Uroda pokory. Tobie by kniaś wąsiasty, zakutany w lisy. Tobie by trójka z trąbką, strzelba, suto zając, albo tobie by cąbry paluchami z misy i wargi, złote wargi, co głośno mlaskają. Tobie by to potrzeba zalotnych niedźwiedzi, że z niedźwiedzich kożuchów wyjdziesz, Wenus, z fluktów. A tu taki małżonek jak piątkowy śledzik, obsypany liryką i popiołem smutku. I przeto lampy gaszę, gdy w biel twoją wchodzę, i wielkie szczęście ściskam chciwymi łapkami, a potem cicho, cicho śpię przy twojej nodze bardzo potulnymi, cnotliwymi snami. Menuet. Podaj mi rączkę, trumienko, konik wędzidło gryzie, chrapami świszcze. Już Stangret wciska czaszkę na piszczel, dziurawą trąbkę bierze do dłoni. A więc ruszymy na jednym kole pod poszarpanym w nic baldachimem, ale wesoło. Mam mandolinę, z której wygnamy oślepłe mole. He, he, trumienko, gdzieś jest cmentarzyk, gdzie przykucniemy z wielką ochotą, żeby przykryci spierzchłą kapotą bardzo intymnie sobie pogwarzyć. Mysz nas nawiedzi, przyfrunie sowa, szakal przyczłapie z obwisłą szczęką, kornik zacyka do drzwi tak cienko, jakby żałował czegoś, trumienko. Jakby żałował. Do pani. Lubię z blachy twego kubka pić herbatę gorzką, pani. Lubię głaskać twego szczura, gdy się do mych nóg przyczołga. Albo gadam z pogrzebaczem, albo łajam karbidówkę. Ordynarna to jest dama, niezdobiąca twego dworu.

0: A wszak piękne masz niechlujstwo z astronomią złych pająków, z ciemną kaźnią twej piwnicy, kędy boczki mrą na hakach. O, feudalna moja pani, chwalę sobie twe domostwo, wieczny lennik na twych włosach, trwały wasal twego żebra.
1: Wiersze Stanisława Grochowiaka z tomu Wiersze zebrane czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Tu Dwójka, Polskie Radio, jest 12.
1: Źródła.
0: Dzień dobry Państwu, Justyna Piernik. Dzisiaj wbrew ostatnim wydarzeniom na polsko-ukraińskiej granicy przed nami spotkanie z żywą tradycją naszych wschodnich sąsiadów, z tradycją muzyczną, która wspiera także żołnierzy na froncie z Rosją. Spotkamy się z lirnikiem i śpiewakiem Andrijem Leszukiem, który wystąpił w piątek na Dniach Muzyki Ukraińskiej w Warszawie. Nasz gość opowie o dawnych i o współczesnych funkcjach swojej sztuki, nie tylko tych estetycznych. Poza tym w nagraniach archiwalnych Mariana Domańskiego posłuchamy opowieści skrzypka, trębacza i organisty Bronisława Dudki, który był filarem kapeli, a potem orkiestry Dętej ze Zdziłowic. A na początek inna orkiestra i bardzo dobre wiadomości, ale o tym za chwilę.

To oczywiście Tęgie chłopy, a w nich grają m.in. Dorota Murzynowska i Marcin Żytomirski, twórcy Ambasady Muzyki Tradycyjnej w Warszawie, siedziby Stowarzyszenia Dom Tańca. Dobra wiadomość jest taka, że ta mała, ale wspaniała przestrzeń do kultywowania muzyki tradycyjnej właśnie otrzymała doroczną nagrodę ministra kultury. Minister Marta Cienkowska doceniła ambasadę za wkład w przekaz kultury tradycyjnej we współczesnym mieście. Miejmy nadzieję, że to będzie nie tylko powód do satysfakcji, ale da też twórcom i wszystkim miłośnikom tego miejsca bezpieczną i spokojną przyszłość. W Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej często gości m.in. Orkiestra Dęta ze Zdziłowic. I to jest jeden z tych zespołów, które przekazują swój repertuar zainteresowanym muzykantom z miast, na przykład warszawsko-lubelskiej orkiestrze Dętej. W radiowym archiwum zachowały się nagrania kapeli, od której zaczęła się ta historia, a jej filarem był skrzypek i trębacz Bronisław Dudka. Urodzony w 1918 roku, zmarły w roku 2007, należał do słynnego tamże muzycznego rodu i uczył się grać od swojego ojca. Posłuchajmy, jak o tym opowiadał Marianowi Domańskiemu w latach 70., jak wtedy brzmiała ta kapela.

0: Wychowałem się w Ziłowicach. Bardzo lubiałem muzykę, a przeważnie na początku na skrzypcach. Ale niestety nie miałem skrzypiec ani smyczka. Trzeba było skrzypce zrobić z deski, struny zrobić z nici takie i nasmarować woskiem, a smyczek to nie miałem włosienia, tylko zbierałem po drodze, gdzie ludzie jeździli na koniach. I ja tam sobie trochę nazbierałem więcej, obsadziłem na kiju, zrobiłem smyczek, nasmarowałem woskiem i tak rozpocząłem po prostu swoje na początku muzykę na skrzypcach.
1: Czy pamięta pan jakieś kapele z dzieciństwa, które pan słuchał? Czy pamięta pan jakichś muzykantów, może ze Zdziłowic, może z sąsiednich wiosek?
0: Pamiętam dużo, ale oni grali po większej części pojedynczo. Ale była taka dęta orkiestra, no składała się, ja wiem, 6-7 ludzi. Mój ojciec grał w tej orkiestrze dętej. Oni to grali po prostu na początku tak bez nut, na słuch, ale grali takie te oberki, podróżniaki. Nawet jem to bardzo dobrze wychodziło. A na skrzypcach to grali tak pojedynczo. Taki był Guś Paweł, Abramek, Jaworski. Grali z takim małym bębenkiem sitkowym. Grali po kolędzie, grali tam gdzieś na piórni, grali tam na takich pojedynczych zabawach gdzieś. Nawet dużo takich zabaw bywało w mieszkaniach, na wsi.
1: I początkowo przyglądał się pan tym muzykantom, słuchał pan tych muzykantów i to pana ciekawiło. Interesował się pan muzyką, jak widzę, od dzieciństwa. I co dalej?
0: Potem spodobała mi się i orkiestra dęta. I ojciec mówi, a ci kupię trąbkę. I zacząłem się uczyć grać. Trochę w domu, trochę chodziłem gdzie indziej do muzyków takich, którzy już troszkę lepiej umieli jak ojciec. I zacząłem grać już na trąbce od 31 roku. To miałem 13 rok. Także za 13 lat już poszedłem, za 14 lat poszedłem na wesele grać. No ja grałem na początku drugą trąbką, jakieś 5 lat, a potem przerzucili mnie sami, ci starsi, na pierwszą trąbkę, bo żem odpowiadał pierwszą trąbką. Grali mi takie kawałki, tak jak to na wsi, takie wiejskie podróżniaki, poleczki, takie kozaki, bo starsi ludzie jeszcze byli, którzy tak tańczyli kozaka dobrze. To bardzo lubili i lubili się ci niektórzy się patrzeć, ale i myśmy to lubili grać. Po prostu, że to bardzo było śmieszne, jak kozaka tańczyli. Kożuch wziął w zęby, a tu mu tak fruwał naokoło i takśmy grali, oni tańczyli, tylko śmiech był, całe wesele się uśmiało. To było jeszcze w roku 36, 7, 8. Ojciec grał na skrzypcach i grał na klarnecie. On był bardzo dobry, słuchowy muzyk. Nut trochę tak za bardzo nie czytał, ale jeśli chodzi o słuch, to miał wybitny po prostu. I miłośnik muzyki, lubił bardzo muzykę. Te wszystkie oberki, co gramy teraz podróżniaki, to tylko jeszcze pozostały w pamięci, kiedy jeszcze ojciec żył.
1: A w czasie okupacji?
0: W czasie okupacji to myśmy to troszkę byli wstrzymani z tym graniem. Nie można było grać. No grałem kilka wesel, ale Niemcy przyszli, zaznaczyli, żeby nie grać ani brygady. Powiedzieli, żeby nie grać tego marsza brygady. No wiele takich innych, niektórych rzeczy, ale myśmy po prostu nie rozumieli, ale Tomasz nam przetłumaczał. To już takie cięższe warunki były za okupacji niemieckiej z tym graniem.
1: Dopiero po wyzwoleniu pan się wziął poważnie za muzykę.
0: A po wyzwoleniu już, to potem poszedłem do orkiestry wojskowej, reprezentacyjnej do Warszawy. Na początku w Lublinieśmy byli, potem w Warszawie.
1: Tutaj poznał pan nuty dobrze.
0: Nuty poznałem, bo dużo grałem szkół tych na trąbkę. Po prostu grałem w szkole Arbana prawie 4 części. Na czwartej części zakończyłem.
1: Potem powrót do Lublina znowu.
0: Potem z powrotem wróciłem do Lublina. Byłem trochę w szkole muzycznej, ale warunki mi nie sprzyjały.

0: Chciałem opuścić w Lublinie tę szkołę muzyczną, pójść do domu.
1: A w domu zaczęło się znowu muzykowanie, takie samo jak w dzieciństwie.
0: A w domu się rozpoczęło znów granie, trochę douczyłem młodszych. Także do tej pory są już starszych jest połowę młodszych. Do tej pory, dopóki tam jeszcze będziemy żyć, to jeszcze gramy. No. Niby tam orkiestra się jeszcze trzyma w dobrym stanie, na ogół. A jak długo, to trudno powiedzieć.

Tak grała kapela Dęta Bronisława Dudki ze Zdziłowic wiele lat temu, a o swojej historii opowiadał jej kapelmistrz. Do dziś tradycje te są kontynuowane w regionie, a także poza nim. Tradycje lirnicze są z kolei żywe i nadal potrzebne w Ukrainie. Szczególnie teraz, w czasie wojny, koją, podtrzymują na duchu, zagrzewają do walki. O historii i współczesności tej sztuki opowie nam za chwilę Andrii Liaszuk w rozmowie z Marianą Krill. Ten lirnik i śpiewak z Kowla w piątek wystąpił na Dniach Muzyki Ukraińskiej w Warszawie.

0: Це взагалі дуже цікава традиція, взагалі традиція мандрівних співців, кобзарів і лірників.
1: То в ogóle bardzo ciekawa tradycja. Tradycja wędrownych śpiewaków, kobzarów i lirników, ponieważ dzięki tym pieśniom uzyskujemy historyczny i kulturowy przekrój wielu epok z przeszłości. Na przykład śpiewam jedną pieśń o zarobkowaniu poza granicami, o emigracji. Jest to, można powiedzieć, zupełnie nowa pieśń, prawdopodobnie z początku XX wieku. A przecież istnieje bardzo wiele pieśni, dum i ballad, które opowiadają nam o tym, co działo się w XVII i XVIII wieku. Brzmią one językiem tamtych czasów, dzięki czemu możemy usłyszeć, o czym myśleli wówczas ludzie i jakie wartości były dla nich ważne. I właśnie ta tradycja pomaga nam zrozumieć przeszłość, naszą filozofię i sakrum.
0: I to właśnie ta tradycja nam pomaga zrozumieć minulszczynę i jakąś naszą nacjonalną filozofię i sakralność.
2: Ще на Волині лірники були там в 70-х.
3: І ще на Волині лірниці появлялися в роках 70-х і 80-х ХХ віку. Прошу оповідати о тим останнім лірніку Івану Власюку раз о тим, як та традиція почалася одраджати враз з одзисканням через Україну неподлеглощі. В який спосіб рух тен став ще відочне зарувно на фестивалах, в медіях, як і попросту на вулицях.
2: Теж і просто на вулиці, чи якось це природнім чином зараз відбувається?
0: Сьогодні більшість науковців, фольклористів,
1: obecnie większość naukowców i folklorystów uznaje za ostatniego lirnika Iwana Własiuka ze wsi Zalutia, należącej niegdyś do rejonu Starowyzywskiego, z Wołynia, z Polesia. Iwan Własiuk zmarł w 1993 roku. Był więc ostatnim z tych, którzy w pełni pozostawali wierni tej tradycji. Był niewidomy, wędrował i w ten sposób zarabiał na życie. Zachowały się jego nagrania. W latach 70. nagrano go na magnetofon szpulowy. Dzięki temu możemy dziś usłyszeć, jak to brzmiało. Są ludzie, którzy mogą o nim opowiedzieć, ponieważ go widzieli. Są jeszcze żyjący przewodnicy, którzy z nim chodzili. W młodości spotykał się z nim reżyser Ołeś Sanin, który sam został lirnikiem. To zainspirowało go do nakręcenia filmu o kobzarach i lirnikach. Studiowałem w Instytucie Kultury i powinienem był wiedzieć o tej tradycji. Powinienem był się choć trochę nią zająć. Ale interesowało mnie to również dlatego, że sam urodziłem się w Kowlu. A Kowel był miastem, do którego często przybywali lirnicy. Tradycja ta była bardzo silna, jeszcze dalej na północ od Kowla. Chodzi o takie rejony jak Starowyżyw, Luboml oraz okolice Jezior Szackich. Tam ta tradycja była bardzo silna. Lirnicy wędrowali po tych terenach, tworząc własne stowarzyszenia. I tak nawet w czasach radzieckich, w latach 50. i 60. Kowel był miastem, do którego najczęściej przyjeżdżali. Bo tam przecież w czasach radzieckich nadal działała cerkiew.

0: w prawosławne. Było tam mnóstwo targowisk, na których można było zagrać. Było też wielu chętnych słuchaczy. Można było zarobić. I właśnie o tym usłyszałem. Bardzo mnie to zainteresowało, bo działo się to wszystko na terenach, gdzie się urodziłem i wychowałem. To tradycja ziemi, na której się urodziłem. A ponieważ interesowałem się folklorem, śpiewałem i grałem na różnych instrumentach, w pewnym momencie pojawiła się we mnie inspiracja i chęć, by zgłębić tradycję lirników. Nie jestem prawdziwym lirnikiem, który utrzymuje się wyłącznie z gry na lirze. Zaliczamy się do tego wtórnego folkloru, do rekonstruktorów tej tradycji. I właśnie pomyślałem, że powinienem jeszcze trochę szerzyć tę filozofię mojej ziemi i opowiadać o niej innym ludziom oraz kolejnym pokoleniom.
1: Тільки. Тобто ми себе відносимо там до вторинного цього фольклору, до реконструкторів цієї традиції. І от, власне, я подумав, що я маю цю філософію моєї землі трошки ще понести далі і розповісти про неї іншим людям і іншим поколінням.
2: Якщо йдеться, а якщо ході о співчасне неформальне зрішання лірніче в Україні, то як то виглядає?
3: Як сучасно це виглядає?
1: Сьогодні існує три лірнінсько-кобзарських
0: цехи. Обецьє існіють три зрішення, по українську то цехи, лірніків і кобзарів. Київський, Львовський і Харківський, такі неформальні ośrodki. Są to ośrodki, które zrzeszają tych entuzjastów. Nie tylko tych, którzy grają i wykonują utwory na lirze lub kobzie, ale także budowniczych instrumentów, którzy sami nie grają, ale bardzo chcą wykonać takie instrumenty. Są także naukowcy, którzy badają tę tematykę. Są to ośrodki, które zajmują się ożywieniem i kontynuacją tej tradycji, aby opowiedzieć ludziom, jaka ona była naprawdę. Bo wciąż jest bardzo wielu ludzi, którzy sięgają po lirę i próbują z nią eksperymentować. I to bardzo dobrze. Na przykład bardzo podoba mi się to, co robi Gordii Staruch, twórca instrumentów i wykonawca. Ale są jednak ludzie, którzy sięgają po lirę, a być może nie słyszeli o tradycji lub nie grają tego, co było w tradycji. І власне те ośrodki кобзарсько-лірнічі мають за завдання оповідати людям о правдивій істоті того інструменту.
1: Кобзарсько-лірницькі цехи, вони покликані, щоб розповісти людям про справжню суть цього інструменту і донести.
2: З одного боку є колісна ліра, з іншої сторони маємо ліру корбову, яку ма пан дійсно тут і на якій грав пан в студії концертовому Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Але є теж кобза. А які ще інструменти кояжом ще з тою традицією?
3: Цю кобзарсько-лірницьку традицію.
1: Є ще бандура, старосвітська бандура, тому що ми...
0: Є ще бандура старосвітська. Dzisiaj jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do bandury, która została zmodernizowana w XX wieku, zwłaszcza w latach 50. I to bardzo dobrze, że bandura staje się nowoczesna i rozwija się w tym kierunku. Jednak równie ważne jest, aby nie zapomnieć o tej bandurze, która była znacznie mniejsza i lżejsza. Brzmiała ona nieco inaczej. O tej pierwotnej postaci, jako o tradycji naszego narodu, również należy opowiadać ludziom.
1: Нашого народу треба людям також розповідати.
2: Мені цікаво, як сьогодні теж можна почути цю. Єстам цікава, як дійсно можна запознати з тим традицією лірніків, а конкретно з їх музикою. Pamiętam rok 2017, kiedy po raz pierwszy byłam na festiwalu, który wówczas nazywał się Liernicka Pokrowa w Równym. Dzisiaj to jest Lira Fest. Bardzo poruszyło mnie naturalne brzmienie pieśni lirników pod cerkwiami. To naprawdę było coś niesamowitego. Do dziś mam te nagrania, które czasami puszczę ludziom, kiedy z jednej strony słychać dzwony, hałas samochodów, a z drugiej gra lirnik, ludzie rozmawiają między sobą, że jak to było kiedyś dawno temu, wspominają opowieści dziadków, jak oni pamiętali tę tradycję. To bardzo piękny obraz, który doskonale pokazuje, jak bardzo ta tradycja się zmieniła. Nie pełni już tej samej roli, co kiedyś, ale nadal

0: Kapel istnieje. A gdzie jeszcze można usłyszeć, jak to brzmi dzisiaj?
1: Jeszcze wykonywała kiedyś, ale ona jest. I gdzie jeszcze można poczuć, jak to właśnie сьогодні звучить?
2: Ну, в першу чергу, це фестивалі. Дуже часто організатори фестивалів хочуть бачити у себе лірників і кобзарів.
3: Przede wszystkim są to festiwale. Bardzo często organizatorzy festiwali chcą gościć u siebie lirników i kobzarów. Na niektórych festiwalach przygotowuje się dla nich osobną scenę. Jak pani powiedziała, kobzarstwo i lirnictwo to tradycja. Dobrze jest, gdy rozbrzmiewa ona gdzieś na ulicy, wśród ludzi. Kiedy rozbrzmiewa na dużej scenie, być może nie jest to odbierane tak naturalnie. A kiedy organizuje się osobną przestrzeń dla kobzarzy lub małą scenę, gdzie człowiek może podejść, posłuchać, odejść, pomyśleć, to bardzo naturalnie wpisuje się w te festiwale. Są też festiwale, na przykład Kobzarska Trójca czy wspomniany Lira Fest, gdzie opowiadamy o samej tradycji i ją prezentujemy. To bardzo dobrze, że w ramach tych festiwali można, oprócz jednej głównej sceny, posłuchać kobzarów przy cerkwiach i w innych miejscach. Aby osoba, która przyszła na ten festiwal, ale o tym nie wie, przechodząc przypadkowo obok, po wysłuchaniu lirnika, zatrzymała się i zastanowiła się nad tym, co ten lirnik lub kobzar chce przekazać. Co ciekawe, obecnie w Ukrainie odbywa się bardzo wiele wydarzeń, na których organizatorzy chcą, aby pojawił się lirnik. I nie są to wyłącznie wydarzenia artystyczne. Dostaję zaproszenia na otwarcia zawodów w różnych sztukach walki, gdzie organizatorzy chcą, aby po odegraniu hymnu Ukrainy ludzie usłyszeli od lirnika coś epickiego i heroicznego. W zeszłym roku otrzymałem również propozycję skomponowania muzyki do filmu i stałem się jednym z muzyków, którzy stworzyli ścieżkę dźwiękową do filmu o wojnie. Film nosi tytuł Bo kozackiego rodu. Niedawno odbyła się jego premiera w Kijowie, a reżyserem jest Roman Krupacz. Ekipa filmowa uznała, że lira powinna stać się głosem tego filmu. Instrument ten bardzo naturalnie wkomponował się w całość. Jest bardzo wiele festiwali, których po prostu nie jestem tutaj w stanie wymienić, a gdzie grają lirnicy. Odbywa się mnóstwo występów w jednostkach wojskowych, a także w ośrodkach szkoleniowych i na poligonach. Współpracujemy z kapelanami. Często chcą oni, aby żołnierze mogli zapoznać się z tą dawną tradycją.
2: U військових підрозділах, також у тренувальних центрах, на полігонах, там співпрацюємо з капеланами. Вони часто хочуть, щоб бійці почули цю древню традицію.

Andrzej Laszuk wystąpił w piątek w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a rozmawiała z nim Mariana Krill. Wczoraj z kolei zakończył się również w stolicy Festiwal Muzyki Świata Skrzyżowanie Kultur. Na zakończenie wystąpił na nim kubański muzyk Eliades Ochoa, gitarzysta, wokalista i kompozytor, współtwórca legendarnej grupy Buena Vista Social Club. Muzyką, która podbiła serca słuchaczy na całym świecie, zakończy się także to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. Justyna Piernik. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu. Monika Pilch. Bohaterką cyklu jest w tym tygodniu aktorka Grażyna Bułka, związana z licznymi scenami: Teatrem Śląskim, Teatrem Kores w Katowicach, Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie oraz Teatrem Polskim w Bielsku-Białej. W pierwszym odcinku artystka opowie o swoim dzieciństwie.
1: Urodziłam się w 1962 roku. To już kawał czasu, ale prawda jest taka, że chyba z wiekiem człowiek coraz bardziej wraca do tych wszystkich wspomnień, które są związane z dzieciństwem. Może po to, żeby zachować je jak najdłużej w pamięci, a może po to, że po prostu starzejąc się lubimy sięgać do tych wspomnień. Może czasami je gloryfikujemy, ale to nie ma co gloryfikować, dlatego że ja urodziłam się w rodzinie robotniczej. Mój ojciec od 14 roku życia kończył szkołę zawodową i równocześnie pracował na kopalni jako górnik. Moja mama nie pracowała. Miałam 8 lat, nadal mam, ale mówię o tamtych czasach. Miałam 8 lat starszego brata Henryka i w zasadzie, prawdę mówiąc, wychowywałam się jako jedynaczka. Miałam gdzieś z tyłu głowy to, że jest brat, ale ta różnica wieku była tak duża, że czasami bywał bardziej opiekunem niż bratem. Kiedy ktoś się rodzi w miejscu takim, jak ja się urodziłam, czyli dzielnicy Świętochłowic, Lipiny, bardzo silnie związanej z kopalnią, to marzenia związane z przyszłością bywały dość oczywiste, jeśli chodzi o młodych ludzi, czyli będziesz pracował na kopalni, albo jak jesteś ciekawy życia, możesz zostać nauczycielem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej małej Grażynce, która się wychowywała na tym placu na Lipinach, wśród tych familoków, gdzie wróciłam na to podwórko po tam powiedzmy wielu latach pracując nad zdjęciami do książki o mnie, nagle zauważyłam, że to podwórko, czyli ten mój plac, wcale nie jest taki wielki, jak mi się wydawało wówczas, ponieważ to był taki mój pierwszy świat, w którym organizowałam swoją tożsamość, swoją rzeczywistość. Bardzo mocno na tym placu i bardzo długo i mocno chciałam być, lubiłam tam być. Mieliśmy piekarnię. To ważny element mojego życia, ponieważ na jednym podwórku, gdzie bawiliśmy się, były chlewiki, czyli takie szopki. Kiedy wracałam ze szkoły podstawowej po lekcjach, to słyszałam, jak szuszczy duża łopata, jak się to po naszemu go do hercuwa. I moja mama zrzucała węgiel do chlewika, bo tata był w pracy. Także takie mam skojarzenia, a ta piekarnia była o tyle istotna, że bawiąc się na tym podwórku brudnym, było miejsce, gdzie zawsze dostawaliśmy albo po bułeczce, albo po kołoczku, czyli po drożdżówce. I co piękne, to wspominam czasy, kiedy oczywiście nie mieliśmy łazienki, ze strychu ściągało się wielką metalową wannę raz w tygodniu, w której kąpaliśmy się. Do dziś pamiętam, jak siedząc w tej ciepłej wodzie, którą mama dla mnie przygotowywała, a zapach szyszki do kąpieli unosił się w kuchni, kiedy opierałam się o tą metalową wannę, czułam chłód tego metalu. To dzieciństwo było czymś wspaniałym dla mnie, dlatego że wychowywałam się w środowisku, które znałam, lubiłam, w którym czułam się bezpiecznie, w którym mogłam wymyślać wszystkie możliwe historie, które kłębiły mi się wówczas w głowie, a przede wszystkim chodzić i opowiadać ludziom, że chcę być aktorką.

Wiem, że w sytuacji, w której byłam, czyli rodząc się w rodzinie robotniczej, w dzielnicy robotniczej, wymyślenie na siebie przyszłości, że chcę się być aktorką, było równoznaczne z tym, jakbym powiedziała, że chcę polecieć na Księżyc. Ale jakoś z wielkim szacunkiem do tych moich marzeń podchodzili moi rodzice. Nigdy nie mówili mi, że to głupi pomysł, że

moje wspomnienie, które towarzyszy mi do dzisiaj, ponieważ kiedy gram jakiekolwiek spektakle związane ze Śląskiem albo o Śląsku, to jakby tych rodziców, którzy wspierają mnie, mimo tego, że już ich nie ma, bardzo silnie czuję przy sobie i jakby mam ciągle z nimi dzięki temu jakieś połączenie magiczne i kontakt. Jak ja to mówię, żyłam w takim trójkącie między kopalnią, domem kultury, a kościołem. To były te trzy miejsca, wokół których moje życie się kręciło. Kopalnia, wiadomo, dlatego, że tata i też dlatego, że bardzo często ojciec zabierał mnie na kopalnię i szczególnie wtedy, kiedy była Barbórka 4 grudnia, to był zawsze taki rytuał. Mama mnie pięknie ubierała, szliśmy zawsze na mszę do kościoła, tata mnie zabierał na kopalnię, pokazywał mi kopalnię, a potem była akademia w Domu Kultury i to wszystko jakby bardzo silnie było ze sobą powiązane, jak jakiś krwioobieg. Poza tym trzeba dodać, że kopalnia nas naprawdę łączyła i jakby prowadziła przez życie całą rodzinę, bo mieliśmy swoich zakładowych lekarzy, wyjeżdżałam na kolonie, a potem przede wszystkim na obozy harcerskie, bo z harcerstwem byłam związana przez 12 lat. Bardzo mocno też byłam związana z Domem Kultury, bo tam zaczynałam, tam pamiętam, grałam w takiej bajce o Kopciuszku i byłam takim małym misiem, który siedział na proscenium ze spuszczonymi nóżkami i był narratorem całej tej opowieści. Więc proszę sobie wyobrazić, że mając kilka lat, pamiętam, że to był czas, kiedy jeszcze nie chodziłam do szkoły, mając kilka lat, dano mi już takie bardzo odpowiedzialne zajęcie i odpowiedzialną rolę. Siedziałam na tym proscenium, na rampie i mówiłam, już nie pamiętam co, ale przypuszczam, że na pewno się to zaczynało za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, była sobie i tak dalej, i tak dalej. To wspaniałe wspomnienie. No i oczywiście wszystko to, co było zawsze związane z kościołem. Byliśmy bardzo często w nim, bo był naszym przewodnikiem. Lubiłam tam chodzić. Pamiętam październikowe msze różańcowe, kiedy wracałam po różańcu do domu i wracając do domu, otwierając drzwi do familoka na klatkę schodową. Otóż jaki dziwny obrazek zawsze mnie w październiku spotykał. Mamę siedzącą na malutkiej ryczce, czyli krzesełku, przebierającą ziemniaki, bo właśnie nam przywieziono, z wiaderkiem i mała stołeczek dla Grażynki, również z małym wiaderkiem. Jak przychodziłam, to razem z mamą przebierałyśmy te ziemniaczki, a potem się je zanosiło do piwnicy, wsypywało się do bonu, do takiego miejsca, gdzie te ziemniaki w tej piwnicy czekały na zimę. Ten zapach ziemniaków, wilgoć tej sieni i ciepło mojej mamy. Często żeśmy nawet śpiewały piosenki przy tym przebieraniu kartofli. Pamiętam taką, którą zresztą wykorzystuję również w moim monodramie, Mianują mnie Hanka, ale coś, co zawsze łączy mnie z moją mamą. Kiedy śpiewałyśmy: siwy gołąbeczku, nie furgej nade mną, bo się pogorszyła moja luba ze mną. Jak się pogorszyła, tak się zgodzić musi, a jak się nie zgodzi, to zapłakać musi. Oczywiście kompletnie nie wiedziałam, o czym śpiewam, ale zawsze ta pieśń towarzyszyła mi, kiedy z mamą wykonywałyśmy jakieś czynności domowe. Kiedy przygotowywałam się do tego przedstawienia i moja mama jeszcze wtedy żyła, przyjechałam do mamy. Przyjechałam poszukać zdjęć rodzinnych. Chcieliśmy je, myśląc o realizacji Hanki, wykorzystywać. I mama mówi, to tam do szafy idź, w tej szafie, która kiedyś była szafą taty, znajdziesz, tam są w pudełku zdjęcia. I ja poszłam do tej szafy, otworzyłam szafę, w której no niestety bardzo długo czułam zapach taty, ale wtedy już nie, to było jakieś 28 lat. Po śmierci ojca, szukając tych zdjęć, włożyłam rękę w taką szufladkę, w której mój tata trzymał krawaty, poukładane muszki, miał papierki do czyszczenia okularów i nagle natknęłam się na etui. W tym

0: Tu i leżały okulary mojego taty. Więc ja już wiedziałam na 100%, że ta Hanka w tych okularach zagra. Że to jest coś, co tata zostawił dla mnie, nie wiedząc może o tym. Ale one gdzieś metafizycznie tam na mnie czekały. Ponieważ ta historia to jest historia ostatnich chwil życia Hanki, która opowiada o swoich losach, o swoich przeżyciach i szykuje się już do przejścia na tamtą stronę. To ten strój śląski jest. Ale mówię, wiesz, mamusi, chcielibyśmy, żeby ona była tak ubrana współcześnie. I tak pomyślałam o twoich sukienkach. I mama mówi, a tam otwórz się ten szrank, tam będą wisieć kiecki. To się tam jakieś dwie wybier, te, co ci się podobają. I proszę państwa, ja gram, mam na zmianę dwie sukienki mojej mamy, w których gram. Mama nie żyje już 4 lata, 5. rok będzie za chwilę. A ja w tych sukienkach dalej gram. I ta mama i ten tata są przy mnie. Pamiętam, że języka śląskiego używałam do w zasadzie pierwszej klasy szkoły podstawowej, kiedy wróciłam na plac, zawsze wracałam, czy do domu, zawsze wracałam do swojego pierwszego języka, jakim właśnie był język śląski, a polskiego, tak na dobrą sprawę, zaczęłam się dopiero uczyć w szkole. Życie szkolne. Wspaniały czas. Byłam bardzo dobrą uczennicą, ale w zasadzie miałam więcej przyjaciół wśród chłopaków niż wśród dziewczynek. Lubiłam z chłopakami grać w piłkę nożną. Pamiętam to jak dziś, że po lekcjach mama czasami, bo blisko była szkoła mojego domu, przychodziła i wołała mnie, Kaś, ty jesteś, już miała być w domu. Mamo, ja już idę i noszczę mu rzut karny i zaraz przyleca. Jak nie mieliśmy piłki, to graliśmy puszką po mielonce albo po pasztecie jakimś. Chłopcy zawsze mnie brali do drużyny. Nie wiem, może dlatego, że byłam bardzo uzdolniona, ruchowa. Poza tym, proszę państwa, mając tatę i brata starszego o 8 lat, nie dało się nie kochać piłki nożnej. Od zawsze byliśmy fanami Górnika Zabrze. Pamiętam, jako mała dziewczynka, może już chodziłam do szkoły, brat zabierał mnie, no pewnie tak, bo musiałam mieć jakieś 10-9 lat. Już tak wtedy dorosły brat zabierał mnie, jeździliśmy tramwajem, czyli banką do Zabrza, z tramwaju na stadion Górnika Zabrze i ja z tym moim bratem łaziła na te mecze Górnika i siedziałam na tych trybunach razem z tymi wszystkimi panami i darłam się na cały głos, tak jak oni, ponieważ był taki wspaniały zawodnik Lazurowicz, zawodnik Górnika Zabrze i on miał ksywę Lala. I ja się darłam razem z tymi facetami. La, la, la, la. Myślę, że ta miłość do piłki nożnej została mi do dzisiaj. Lubię piłkę nożną. Lubię oglądać mecze. Miałam bardzo ciekawe i bardzo spokojne życie w kochającej rodzinie. Harcerstwo to wspaniały czas. Przez 12 lat, rok w rok jeździłam na obozy harcerskie do Istebnej. Myślę, że to był czas, kiedy praktycznie nauczyłam się wielu wspaniałych rzeczy, przede wszystkim ogromnej samodzielności, dbania o siebie, dbania o innych. Myślę, że wbrew pozorom to harcerstwo nauczyło mnie empatii, bo by się wydawać mogło, że harcerstwo było taką organizacją, która uczyła nas samodzielności, ale myśmy jednak zawsze działali w grupie i byliśmy za tę grupę odpowiedzialni. Myliśmy garki, takie duże garnki w rzece, w Oldzie. Obieraliśmy ziemniaki, śpiewaliśmy dużo. Myślę, że to było miejsce, które mnie bardzo, ale to bardzo mocno ukształtowało. Tam nauczyłam się wielu rzeczy, czasami tych złych również, ale przede wszystkim życia w jakiejś grupie ludzi. To bardzo dobrze zrobiło mi na przyszłość, ponieważ bycie aktorem to naprawdę jest życie w grupie, a ponieważ jestem aktorką Teatru Śląskiego w Katowicach, to mogę powiedzieć bardzo wyraźnie i głośno, że chyba dlatego jest to miejsce dla mnie takie ważne, bo jakby jest takim łącznikiem między tym życiem w grupie z dawnych lat. Tam wszyscy żyjemy w grupie, wszyscy jesteśmy tak naprawdę równi, wszyscy gramy do jednej bramki i zaś ten futbol, zaś ta piłka nożna.
1: Swoimi wspomnieniami podzieliła się z nami aktorka Grażyna Bułka. Na kolejny odcinek wspomnień zapraszam już jutro za kwadrans 13.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, już 13.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pastor.
0: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Polskie Radio zakończyło digitalizację archiwalnych nagrań paryskiej kultury. W zbiorach Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte, słynnego ośrodka polskiej emigracji we Francji, znajdowały się nieopisane dotąd materiały dźwiękowe. Teraz zyskają nowe życie na antenach Polskiego Radia.
2: Zakończenie procesu digitalizacji nagrań ogłosił prezes Polskiego Radia Paweł Majcher podczas uroczystości w Maison Lafitte, zorganizowanych w ramach Roku Jerzego Giedroycia i Józefa Czapskiego.
3: Myślę, że w tym roku zaczniemy proces udostępniania i upowszechniania. Jedno jest pewne, powstanie wiele ciekawych programów, audycji i serii podcastowych.
2: W ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji ponad 900 nieopisanych kaset przywiezionych z Maison Lafitte, a ich cyfrowe kopie przekazano z powrotem do Archiwum Kultury. Teraz rozpoczyna się kolejny etap, opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
4: Będziemy w stanie powiedzieć wszystko o tych nagraniach. Czy jest tam jakieś nieznane nagranie głosu Stępowskiego, Herlinga, Józefa Czapskiego? To wszystko będziemy mogli powiedzieć już niedługo.
2: Tłumaczy dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski. O wartości zbiorów świadczy choćby fakt, że już wcześniej na jednej z kaset odnaleziono nieznane nagrania Witolda Gombrowicza. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Z Paryża przenosimy się do Londynu, gdzie Polska z projektem Beyond Limits Polish Visionaries zaprezentuje się podczas jednego z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń świata mody, London Fashion Week. 12 projektantów pokaże swoje najnowsze kolekcje ubrań i biżuterii międzynarodowej publiczności. Zorganizowany przez Instytut Przemysłów Kreatywnych Showroom ukazuje polską modę jako przejaw kunsztownego rzemiosła i indywidualnego ekspresji artystycznej, podkreślając jej różnorodność i współczesny charakter, mówi dyrektorka Instytutu Aleksandra Szymańska.
5: Tak staraliśmy się dobierać projektantów, takich, którzy z jednej strony są w swoich projektach dość odważni, jeśli chodzi o materiał, jeśli chodzi o projekty, jeśli chodzi o ich wizję, natomiast którzy też sięgają do jakichś elementów polskiej tożsamości. Bardzo często wykorzystywanym elementem w projektach modowych jest na przykład koronka. Szukamy takich twórców, którzy do tego sięgają, natomiast też nie chciałabym upraszczać to tylko i wyłącznie do czerpania z folkloru.
0: I tak na przykład Martyna Konieczny zaprezentuje kolekcję Cottage Hardcore, inspirowaną współczesną estetyką polskiej wsi, lokalnymi tradycjami rękodzielniczymi Podkarpacia oraz osobistymi doświadczeniami związanymi z tożsamością kulturową. Beyond Limits Polish Visionaries można będzie oglądać od soboty podczas London Fashion Week. Herma świętego Zygmunta, XII-wieczna Biblia Płocka, Złoty Kodeks Pułtuski, Miecz Sprawiedliwości Zygmunta Starego, średniowieczne manuskrypty, dokumenty i unikatowe numizmaty. To tylko część niezwykłych obiektów, które można już oglądać na wystawie Mazowsze dla Korony w Muzeum Mazowieckim w Płocku. W tym roku mija 500 lat od inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wystawa jest częścią obchodów tej rocznicy i ma wielkie znaczenie dla regionu. Podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu. Też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego. No, unikalny zabytek, no ale też olbrzymie zasoby Muzeum Diecezjalnego, Muzeum Mazowieckiego i innych muzeów położonych na Mazowszu, które mówią właśnie o tych 500 latach bardzo znaczącej historii, wpływu na historię Polski i w ogóle tych ziem, tej części Europy.
0: Wystawa Mazowsze dla Korony, 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego potrwa w Muzeum Mazowieckim w Płocku do 10 grudnia. Z kolei niemal 23 tysiące osób obejrzało wystawę stałą w Domu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w Augustowie. Muzeum otwarto rok temu z okazji 80. rocznicy wydarzeń z lipca 1945 roku. Kierowniczka placówki Aleksandra Czerbowska przyznaje, że od początku miejsce to cieszyło się dużym zainteresowaniem.
7: Wśród

0: odwiedzających. Nie znajdują się tylko osoby zainteresowane tematem, nie są to tylko historycy, rodziny, są to również turyści, ale jest to młodzież. Co nas szczególnie cieszy, że wystawa została stworzona w taki sposób, że młodzież również znajduje tam coś dla siebie, że jest napisana takim językiem, który oni rozumieją i przez który mogą się utożsamiać z tamtymi czasami, z ofiarami obławy augustowskiej.
1: W muzeum można już zwiedzać nową wystawę czasową poświęconą pierwszemu pułkowi ułanów krechowieckich. To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16:00, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Autopromocja.
3: Prywatność wydaje się czymś oczywistym. Mamy swoje mieszkania, listy, rozmowy, myśli, sekrety. Są rzeczy, którymi dzielimy się z nielicznymi, albo wręcz nie dzielimy się z nikim. Część naszego życia może pozostać dla innych niedostępna, niewyjaśniona i nieprzejrzysta. O prawie do sfery zakrytej przed oczyma ogółu porozmawiamy w czwartek o 22:00. Do usłyszenia, Michał Nowak.
2: Autopromocja.
4: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 13:06.
2: Teatr teraz.
5: Ta melodia małych instrumentów będzie nas dobrze nastrajać. Dzień dobry Państwu, po raz pierwszy w audycji pod własnym szyldem. Dzień dobry, mówią Państwu Maria Czok
4: i Dominik Gac.
5: Do tej pory spotykaliśmy się z Państwem w różnych audycjach, przede wszystkim w rozmowach po zmroku, także w rozmowach na lato. A teraz otwieramy nowy rozdział wraz z nową jesienną ramówką. Będziemy rozmawiać o teatrze i nie tylko, ale może najpierw się przedstawimy.
4: Ja jestem krytykiem teatralnym, który lubi teatr, recenzentem radiowej Dwójki i redaktorem miesięcznika Teatr.
5: Dobrze, że powiedziałeś, że lubisz teatr. Ja też lubię. Maria Czok, związana z Dwójką od 6 lat, od kilku dni także dyplomowana aktorka i lalkarka. I mówię to bez zawahania, dlatego że w Dwójce też będziemy Państwu proponować nie tylko ten teatr mainstreamowy, ale także offowy, lalkowy, teatr formy, teatr tańca i 3 kropki tutaj bym postawiła.
4: Poszukamy nie tylko tych wydarzeń, które są najgłośniejsze, ale przede wszystkim tych, które są najciekawsze. One się czasami kryją w nieco bardziej ustronnych miejscach i mniejszych scenach.
5: Mm-hmm. Będziemy także zapraszać współczesnych twórców i artystów, twórców niepoprawnych, twórców rewolucyjnych. Będziemy się zastanawiać nad tym, z jakimi bolączkami mierzy się współczesny teatr, czego mu brakuje, czego potrzebuje. No i ta audycja Teatr Teraz zrodziła się z takiej potrzeby opowiadania nie tylko o tym, co w teatrze już było, ale z potrzeby mówienia o tym, co się dzieje tu i teraz, o tym, jak dziś wygląda współczesna polska scena, żeby za kilka lat, albo za kilkanaście, albo za kilkadziesiąt, ktoś mógł te rozmowy wyjąć z radiowego archiwum. No a jeszcze tak tytułem wstępu i hasłem organizacja. Powiemy, że spotykamy się z Państwem co drugi poniedziałek, kilka minut po 13:00, to już Państwo wiedzą. Będziemy mieli dla Państwa rozmowy, ale też w drugiej części niespodzianki, propozycje premier ciekawych, tu patrzę w stronę Dominika. Coś dla nas na dziś przygotowałeś?
4: Tak.
5: To o tym za kilkanaście minut powiemy. Będą też prezenty.
4: Ale dzisiaj zaczynamy od konsultacji, ponieważ zastanawialiśmy się, jak zaprogramować audycję o teatrze i pomyśleliśmy, że powinniśmy spytać kogoś mądrzejszego i bardziej doświadczonego o radę. Najlepiej kogoś, kto programuje cały teatr.
5: Są z nami, do duetu dołącza duet, są z nami dyrektorka Teatru TR Warszawa Anna Rochowska. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry.
4: I dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, Paweł Dobrowolski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Witamy w Dwójce w pierwszej audycji Teatr Teraz. Ja zacznę od pytania organizacyjnego. Dziś jest poniedziałek. W poniedziałki teatry nie pracują. Czy państwo dziś pracują?
6: Tak, oczywiście. Dyrektor pracuje od poniedziałku do niedzieli. Tak naprawdę, ale chciałabym też powiedzieć, że oczywiście w poniedziałki generalnie nie odbywają się

0: próby i nie odbywają się spektakle. Ale to nie znaczy, że teatr nie pracuje. Akurat u nas jest w tej chwili próba do spektaklu młodzieżowego pod tytułem Dryf.
1: Czyli teatr cały czas na pełnych obrotach, a dyrektor, jak rozumiem, bez dnia wolnego. To trochę przerażające, co powiedziałaś.
0: No, dyrektor ma tryb pracy zadaniowy, w związku z tym wykonuje swoje zadania i czasami tych zadań jest dużo.
2: W Olsztynie podobnie?
3: No, tak, chyba jednym z takich większych zaskoczeń dla mnie było, że no tak, że dyrektor to przede wszystkim rzeczywiście nie ma takiego dnia zarezerwowanego dla siebie, musi go jakoś sobie wygospodarować. Ja postanowiłem, to było pewnie tym właśnie zaskoczeniem, że jednak większą część obowiązków, które wiążą się ze stanowiskiem dyrektora teatru, jest właśnie uporządkowana od poniedziałku do piątku. Dlatego też staram się tak zorganizować swoją pracę, żeby w te dni być w teatrze i być na miejscu i no, że jednak właśnie w tych godzinach takich biurowych, ponieważ no, wszystkim nam kojarzy się, że teatr gra wieczorami, gra w weekendy. Natomiast no właśnie wydaje mi się, że jednak dla mnie jakimś takim zaskoczeniem i kiedy ja musiałem wygospodarować sobie te 5 dni, kiedy jestem na miejscu i jakoś do dyspozycji wszystkich pracowników, to jednak uznałem, że to są te dni takiego tygodnia, kiedy przychodzi administracja, kiedy właśnie nie ma prób, kiedy nie ma tych działań artystycznych, które często są dużo bardziej krzykliwe i pochłaniają dużo uwagi. No ale te właśnie działania dotyczące finansów, dotyczące organizacji pracy, można właśnie w związku z tym w te poniedziałki odbyć. Ja pracuję w Olsztynie, mieszkam też częściowo w Warszawie, w związku z tym na weekend wracam do Warszawy i to jest taki mój, że tak powiem, wolny czas.
1: Chyba, że masz premierę.
3: No chyba, że mam premierę, ale premiery mamy najczęściej w Olsztynie w piątki. I dzięki temu mogę...
2: Sprytnie.
3: Tak, to jest właśnie pode mnie ułożone. Nie, oczywiście śmieję się teraz, ale jest w tym pewna logika i tak, no, mamy premiery najczęściej w piątki i to też pozwala mi zachować ten taki rytm pracy, żeby jednak sobota, niedziela, to też dla działu promocji jest też wtedy też dzień wolny. I dla wielu innych działów, które musiałyby wtedy w sobotę normalnie przychodzić do pracy, to wbrew pozorom jest, naprawdę ma dużo sensu.
2: Zanim porozmawiamy o innych zaskoczeniach, które na pewno się ujawniły po objęciu funkcji, chciałbym zapytać, cofnąć się o krok i zapytać o ten moment, w którym przygotowuje się aplikację. Na przykład decydujecie, że chcecie wystartować w konkursie. Na ile wtedy trzeba się liczyć z realiami, a na ile ta aplikacja jest jakimś takim projektem teatru marzeń, który potem może nie wyjdzie, ale skoro startujemy, no to chcemy te skrzydła rozwinąć jak najpełniej.
0: Ja mogę się podzielić swoim doświadczeniem. Ja byłam pracowniczką teatru przez wiele lat. W tym roku minie mi 30 lat pracy w TR Warszawa, więc zespół doskonale znałam. Też byliśmy na progu konkursu jako zespół w dość trudnej sytuacji takiej emocjonalnej. Końcówki po prostu poprzedniej dyrekcji i ta była bardzo silna potrzeba, żeby zbudować program na 5 lat, który nie będzie tylko programem marzeń, ale programem bardzo jasno pokazującym możliwości, czyli myśleliśmy razem z Pawłem Kulką o tym, żeby zaproponować coś bardzo realnego od samego pierwszego sezonu i tak naprawdę w dużej mierze trzymamy się tego, co zaproponowaliśmy te parę lat temu. Oczywiście są zmiany, natomiast pierwsze 2 sezony poszły właściwie według tego, co sobie wymarzyliśmy i przedyskutowaliśmy z twórcami.
1: Czyli takiej kiełbasy wyborczej brak, Pawle, jak u ciebie?
3: U mnie była sytuacja zgoła inna, ponieważ ja teatru w Olsztynie właściwie w ogóle nie znałem. Pojedyncze spektakle tylko miałem okazję oglądać właściwie głównie na festiwalach. Ale do samego Olsztyna jeździłem raczej na wakacje, a nie do teatru wcześniej. W związku z tym, przygotowując swoją aplikację, no miałem za zadanie raz no, poznanie właśnie problemów i jakby sytuacji teatru, co starałem się zrobić dość rzetelnie, no, ale też miałem świadomość, że w konkursie bierze udział kilkanaście osób, tak było, chyba 17 osób złożyło aplikację, no i że też ona musi się czymś wyróżniać i że musi być spełniać takie, że musi być więcej premier, więcej wskaźników, żeby też jednak osoby, które oceniają w komisji konkursowej, to są najczęściej właśnie osoby urzędnicze, dla których jednak fakt jakichś takich czysto estetycznych rzeczy, które powiedzmy pewnie dla mnie wtedy był jakoś ważny, tutaj niekoniecznie miało znaczenie, więc no starałem się tak napisać tę aplikację, żeby to był rzeczywiście taki trochę, śmiałem się, że to jest taki trochę biznesplan, co trzeba zrobić po kolei, jakby krok po kroku. I rzeczywiście cały czas wracam do tego programu i do jego założeń, ponieważ jest cały czas taką instrukcją obsługi tego teatru, bo no jakiś taki też swojego wyobrażenia.

0: wrażenie na temat tego, ale natomiast no oczywiście on jest cały czas urealniany i myślę, że gdybym dzisiaj pisał tę aplikację, ona by zupełnie inaczej wyglądała. No ale to jest pewnie też, no właśnie, to właśnie tak trochę jest z teatrem, że no są pewne jakieś takie wyobrażenia, plany, a potem rzeczywistość trochę je weryfikuje. No tak jak mówię, ja do tego wracam trochę do jakiego takiego, jako takiej mapy, która dawała mi jakieś takie rozpoznanie sytuacji. No dzisiaj pewnie bym ją rysował inaczej i staram się oczywiście tę wiedzę, którą teraz nabywam w trakcie sprawowania tej funkcji, oczywiście włączać w ten program i go ubogacać tym, ale jednak no, ten program musiałem po prostu też, no, miałem poczucie, że mam konkurencję, muszę się wykazać czymś fajniejszym niż pozostali kandydaci, kandydatki, no i przekupić w jakimś sensie tą swoją wizją wszystkie te osoby, które zasiadały w komisji, tak jak mówię, często to są osoby, które realnie w teatrze mają w sumie niewiele do czynienia z teatrem.
1: Ale powiedziałeś, użyłeś takiego sformułowania, że kiedy planowałeś to wszystko, to musiałeś się trochę dowiedzieć, co w tym teatrze się dzieje. Ja się zastanawiam, jak takie zdobywanie wiedzy wygląda, bo to was różni z Anią. Ania pracowała w tym teatrze wcześniej, znała słabe punkty, wiedziała, co nie działa. Jednak instytucje niechętnie opowiadają o tym, co u nich nie działa na etapie, kiedy jeszcze rządzi tam poprzedni dyrektor. Jak to się robi?
0: Ja miałem o tyle może prościej, że o tym, co tam nie działa, akurat rozpisywały się i olsztyńskie, i ogólnopolskie gazety, ponieważ rzeczywiście konflikt, który był wtedy w tym teatrze, był dość mocno obecny w przestrzeni medialnej, w związku z tym może nie było tej takiej zmowy milczenia, żeby nikt nie chciał tego opowiadać. Wręcz przeciwnie, miałem poczucie, że muszę tak dobrać sobie rozmówców, z którymi powiedzmy, pisałem ten program, czy tam konsultowałem jego główne, żeby to nie były rzeczywiście z żadnej opcji, która była w jakimś tam konflikcie. To było być może największe takie wyzwanie, że starałem się dość ostrożnie, na przykład nie chciałem robić ze spotkania z całym zespołem, tylko ze wszystkimi związkami zawodowymi spotykałem się oddzielnie, żeby żaden z nich nie czuł się uprzywilejowany, powiedzmy, i żeby też nie było jakiejś sytuacji napiętej. Więc no ja akurat miałem... No, rzeczywiście ja akurat miałem dość komfortową sytuację, bo mogłem sobie pozwolić na kilkumiesięczne przygotowywanie się do tego konkursu. Miałem okazję tam jeździć, oglądać, rozmawiać z pracownikami, pracowniczkami, reżyserami, reżyserkami, którzy tam pracowali wcześniej, właśnie w tych latach, kiedy powiedzmy też ten konflikt mogli obserwować z bliska. No i oni uposażyli mnie w wiedzę i jakieś rady też, które pomogły mi bardzo w pisaniu tego programu.
2: W momencie, gdy takie aplikacje pojawiają się w przestrzeni publicznej, to najbardziej komentowane są oczywiście nazwiska artystów, którzy w danym teatrze zrobią spektakl. Mniej ważny jest tytuł, który zrobią. Zastanawiam się, to jest zawsze takie pytanie, czy kandydaci na stanowisko dyrektora, dyrektorki uzgadniają z tymi wszystkimi artystami, których mają w aplikacji, że jeśli wygram, to ja przyjadę i zrobię przedstawienie, czy obowiązuje w środowisku jakaś zasada domniemanej współpracy i można sobie pozwolić na wpisanie kogoś bez ustalania z nim szczegółów.
3: Nie. Absolutnie to musi być uzgodnione, bo to jest tak,
1: choć że... historia zna przypadki, kiedy nie było.
3: Tak, umówmy się. Myślę, że tu się mamy podobnie z Pawłem. No, absolutnie etyka zawodowa mówi o tym, że trzeba zapytać tego, kogo się proponuje. No, w naszym przypadku to było tak, że myśmy rozmawiali wręcz o konkretnych terminach. Czyli dzięki temu ten układ, który zaproponowaliśmy, był w dużej części do zrealizowania.
0: U mnie było może trochę, znaczy ja też postanowiłem ze wszystkimi osobami, które wpisałem do programu, porozmawiać. Prosiłem o przysłanie propozycji. Ja zazwyczaj z tej propozycji coś wybierałem, co wpisywałem do programu. Nie wszystkim chciało się też, że tak powiem, poświęcać tyle uwagi, no bo też ze zrozumiałych powodów tam było 17 osób. Czasami wiele osób z kandydatów, kandydatek zgłaszało się do tych samych reżyserów, reżyserek z prośbą. W związku z tym niektórzy mieli dylemat, czy tej osobie pozwalają, czy tej osobie pozwalają. Więc ja oczywiście to rozumiałem. Czasami pomagałem im w tym rozumieniu, że robiłem research w repertuarze tego teatru i na przykład mówiłem, że pewne rzeczy już były realizowane w poprzednich sezonach, więc w związku z tym może nie ma sensu robić ich po raz kolejny. No też oczywiście, jeśli chodzi o takie ogólnikowe wpisywanie, ono ma pewien sens. Ja rozumiem, że on może nie...
1: Co to
0: nie
1: znaczy ogólnikowe wpisywanie nazwiska?
0: Wpisuje się, powiedzmy, nazwiska poszczególnych osób, nie przypisując konkretnych tytułów, ale z doświadczenia, no też na etapie kandydata, kandydatki, rzeczywiście, no to jest bardzo dużo pracy, którą się wykonuje, no, zupełnie bezpłatnie. Nie. I pozyskiwanie na przykład praw, czy zorientowanie się, na ile prawa będą dostępne dla tego tej reżyserki w takim i takim okresie, jest po prostu bardzo trudne. W związku z tym zazwyczaj no, to się określa, że chce się zrobić spektakl dla młodzieży i podaje się trzy tytuły,

0: które dają jakiś taki obraz, jak się myśli o tym. No i na rzecz jest też taka, że właśnie, że no, jest się dopiero kandydatem, który być może za 2-3 lata, program przedstawia się na 5 lat w ogóle, w związku z tym w międzyczasie w tym samym mieście może teatr lalkowy zrealizować dany tytuł i nie ma sensu, żeby w tym samym czasie teatr dramatyczny robił coś i tak dalej. Jest dużo takich rzeczy, które no, wydaje mi się, że nie można stać się zakładnikiem tego programu. On ma przedstawiać jakiś sposób myślenia i jakby charakterystykę kandydata, kandydatki, ale no nie powinien być jakimś takim cyrografem, który teraz trzeba wypełnić politycznie, ponieważ tak jak mówię, raz, że jest to niemożliwe, a dwa, że no też jest przecież no przez te 5 lat pojawiają się nowi reżyserzy, reżyserki, niektórzy objawienia też jakieś po latach, to nie są często ludzie po szkole, tylko po jakimś czasie mają, właśnie wracają do zawodu, robią świetne rzeczy, chce się je zaprosić. Jest dużo sytuacji, które trudno przewidzieć na 5 lat do przodu, mimo że w ogóle praca w teatrze rzeczywiście polega na planowaniu z dużym wyprzedzeniem i często no, rzeczywiście są takie sytuacje jak z zeszłego sezonu, że było 5 premier Hamletów w całej Polsce. I
1: więcej. Mieliśmy o tym całą audycję.
0: No właśnie.
1: Naliczyliśmy 8, ale to nie były dokładne kalkulacje. No dobrze, ale przychodzi ten moment, kiedy wygraliście, zostaliście dyrektorami. Wydawałoby się z perspektywy widza, że wszystko macie. Macie spektakle, jakieś propozycje zostały złożone, tytuły mniej więcej wybrane, drobne przesunięcia. Co robi dalej dyrektor?
2: No, kiedy się wchodzi w to pierwszy raz, obejmuje się dyrekturę po raz pierwszy, no to jest bardzo dużo pracy, o której się nie mówi, której się nie zna, czyli praca ze wszystkimi przepisami, których jest coraz więcej, różnymi nowymi, no, dla teatru często problemami biurokratycznymi, które teatr publiczny musi wypełniać.
1: Na przykład? Bez dużych szczegółów oczywiście.
2: Tak, na przykład w tej chwili obowiązek tak zwanego CRU, czyli Centralnego Rejestru Umów, to jest taka nowa rzecz, która weszła, do której się trzeba po prostu dostosować. Jest nowa i dla dyrektora, i potem dla całego zespołu.
3: Bardzo ciekawa strona internetowa dla krytyków teatralnych i ludzi, którzy usiłują się rozeznać, jak wyglądają pewne zakulisowe zjawiska, bo w tym rejestrze są po prostu stawki. Nie zawsze. Istnieją pewne przepisy, które pozwalają te stawki zachować niejawnymi. Natomiast można sobie poklikać po rozmaitych teatrach i czasami zorientować się, ile kosztował dany spektakl, jakie było wynagrodzenie artysty bądź artystki.
2: To dla nas nie jest problemem ten właśnie ujawnienie, bo staramy się pracować transparentnie. Natomiast to jest kolejny obowiązek dla pracowników, którzy muszą wprowadzać po prostu te dane. Więc ja to patrzę na to z perspektywy po prostu pracodawcy, który nakłada na pracowników kolejny obowiązek.
1: No ale wracając do tej drogi artystycznej. Dzwonicie do reżyserów, potwierdzacie spektakle, umawiacie konkretne terminy prób i w zasadzie dzieje się.
0: No tak, myślę, że tak. Znaczy, oczywiście to też są różne teatry. Myślę, że są też właśnie TR Warszawa przez lata pracował na markę jednego z najważniejszych teatrów w Polsce. Myślę, że tam zapraszanie kogokolwiek jest dużo prostsze niż zapraszanie do tego, aby przyjechać do pracy w Teatrze w Olsztynie, który właśnie jeszcze był opisywany głównie w mediach jako teatr skonfliktowany, który tam był trawiony jakimś wewnętrznym konfliktem.
1: Dziś to jest jeden z najmodniejszych też teatrów.
0: No ale to bardzo miło mi to słyszeć. Nie wiem, czy to prawda, ale nie będę tego dementował. Bardzo mnie to cieszy.
3: To prawda.
0: Natomiast na pewno było tak, że też te pierwsze sezony właśnie dogranie tych terminów, to, że z kimś rozmawiałem na poziomie pisania aplikacji, że ktoś wyrejestruje w danym momencie, no jednak musiałem się liczyć, że ta osoba w tym czasie też została propozycja właśnie z TR-u Warszawa, TR Warszawa, czy z nowego teatru, czy ze starego. No z wielu takich teatrów, które no w jakimś
1: wygrały
0: sensie,
1: z tobą.
0: Które po prostu wygrywały. I ja to rozumiałem, bo to są często też po prostu, że ci ludzie, ci reżyserzy, reżyserki mieszkają w tych miastach i mogą dzięki temu wyreżyserować po prostu coś we własnym mieście, w którym mieszkają, a nie jechać do Olsztyna i wyprowadzać się na 2 czy 3 miesiące pracy nad spektaklem. Co całkowicie zrozumiałe, ale na niektórych reżyserów, reżyserki musiałem czekać właśnie kilka sezonów i wciąż czekam, aż przyjadą, ale no mam już oczywiście potwierdzenie, natomiast że, no to nie wyglądało to tak, że to są, że już wygrałem konkurs, to teraz wszyscy chcą u mnie pracować, bo oczywiście no, nikt nie odmawiał mi jakoś może wprost, ale no, miałem poczucie, że muszę znać swoje miejsce w kolejce, że tak się wyrażę i nie wszyscy, z którymi się umawiałem, mogli zrealizować te spektakle w tych sezonach, o których wstępnie rozmawialiśmy, nie mam o nich absolutnie o to żalu i wiem, jak po prostu działa.

0: Ale to potem skoordynowanie tych terminów, właśnie osób, na które się czeka, jest w przypadku na przykład takiego Olsztyna wielkim wyzwaniem i czasami właśnie te zmiany w programie wynikają nawet nie z mojej woli, tylko po prostu z niemożliwości zrealizowania na dużej scenie, w tej obsadzie spektaklu, ponieważ reżyser, który dla nas powiedzmy w tym sezonie trzyma termin, no może tylko w tym momencie, kiedy ja już jestem z kimś tam wcześniej umówiony, czy coś takiego, no to jest i dopiero w związku z tym myślimy o terminie za kolejny sezon, tak? Więc no, mamy takie sytuacje, że układanie tego w jakiś taki sensowny, w sensowną układankę jest, no jest nawet takimi puzzlami, które, które ja muszę z dużym wyprzedzeniem planować, a często potem właśnie różne teatry trochę wchodzą mi, że tak powiem, w paradę, ponieważ właśnie pojawiają się jakieś produkcje festiwalowe, podkradają i przesuwają terminy, co robi nam duży potem bałagan.
1: No a czasem mamy taką sytuację, to jest doświadczenie Teatr Warszawa, że jesteśmy umówieni z reżyserem i to nie inny teatr podkrada, tylko program plan filmowy. To mieliśmy zaplanowaną premierę z Kornelem Mądruco. Miała być trzecie do trylogii. Po Nietoperzu i Cząstka kobiety miała być trzecia premiera. Ale niespodziewanie dla siebie Kornel dostał propozycję filmu i powiedział, że bardziej jest reżyserem filmowym, a nie teatralnym. I to jest wtedy też duża łamigłówka, co zrobić. No, udało nam się w ekspresowym tempie znaleźć zastępstwo i Lina Lapelite zrobiła Kosmiczny dom. Ale to jest duży poziom trudności, duży poziom stresu.
2: A czy ta propozycja wróci, ten projekt zrealizuje się?
1: Bardzo byśmy chcieli, ale no już ten czas minął na tą, w tej pierwszej kadencji, więc jeśli się zdarzy druga kadencja, to mam nadzieję, że tak.
2: To jest też ciekawy ten wątek filmowy w Teatr Warszawa. Przecież niedawno był u was Radu Jude, czyli bardzo znany, może nawet tak modny jak Teatr Jaracza w Olsztynie, reżyser filmowy.
1: Tak.
2: No właśnie. I czego on szukał w Teatr Warszawa, albo inaczej, czego Teatr Warszawa...
3: Szukał u niego.
2: Tak, szukał u filmowca.
1: Tak. No, po pierwsze, my się nie boimy filmowców. To jest jedno. Dwa, oczywiście marzyliśmy o tym, żeby Radu z nami pracował. On też ma kilka na swoim koncie spektakli teatralnych, ale na nasze pytania, czy mógłby nam przesłać i że w ogóle bardzo byśmy chcieli, żeby z nami pracował, powiedział, że się wstydzi tych rzeczy, które zrobił w Bukareszcie i tego nam nie pokaże, ale że jak najbardziej jest reżyserem filmowym, może z nami pracować. A my powiedzieliśmy, że jesteśmy otwarci na różne hybrydowe wydarzenia. Bardzo nam zależało na tym, żeby z nim pracować i żeby aktorzy mieli szansę na pracę. No i teraz czekamy na montaż tego, co nagrał i zobaczymy, co będzie dalej.
3: Z waszej perspektywy, kiedy spektakl odnosi sukces? Mhm. Czy to jest sukces kasowy, czy to jest sukces frekwencyjny, czy to zawsze jest powiązane? Jak to wygląda?
1: Ja bym powiedziała, że mamy kilka tych sukcesów. Pierwszy to jest, kiedy proces twórczy jest zaopiekowany i dzieje się bez większych kłopotów. A jeśli są kłopoty, bo też się takie zdarzają, to jakość wyjścia z tych kłopotów to jest pierwszy sukces. I to się czuje już na generalnych. Potem jest drugi sukces, czyli odbiór publiczności, tej publiczności środowiskowej. Jak dochodzą do tego dobre teksty krytyczne, no to nas kolejny jest element takiej radości i pewności, no a potem jest ten sukces kasowy. Bo umówmy się, że jeśli publiczność kupi spektakl i przychodzi, no to naprawdę po to też robimy spektakle, żeby ludzie je oglądali.
0: Ja właściwie przychylam się tutaj do tego, co powiedziała Ania. No ja, na pewno też przy tak skonstruowanym budżecie, jaki ma Teatr Jaracza w Olsztynie, na pewno no, takim kluczowym jednak, decydującym po prostu sukcesem jest to, czy spektakl trafia do publiczności lokalnej, ponieważ mamy teatr, który ma 400 miejsc i jeśli my tych miejsc nie wypełnimy, no to po prostu mamy poczucie jakby no niespełnionego jakiegoś zobowiązania w stosunku do tych widzów. I to naprawdę, to jest taka architektura tego budynku. Ja się oczywiście my już mamy siedzibę od 100 lat. Jest wspaniała pod wieloma względami, natomiast ma pewne też właśnie wyzwania, które stawia. To jest te 400 miejsc na dużej scenie. No i po prostu tam, kiedy ona jest wypełniona nawet 200, 250, to ze względów kasowych nawet to nie jest. To można powiedzieć, że to jest bardzo dobry wynik, bo to pokrywa koszty eksploatacji spektaklu, nawet pozwala na zarobić, ale

0: wciąż w tych, przy tych 400 miejscach, które są puste, ma się poczucie, że się gra do pustych foteli i to widzowie i aktorzy czują. Ja jako dyrektor zawsze za każdy taki wolny fotel się wstydzę i mam jakiś taki rodzaj poczucia, no, niespełnienia jakiegoś zobowiązania w stosunku do wszystkich. I nie mam tutaj pretensji do działu promocji, bo to też znam realia, w jakich działamy i widzę to, więc no, ja muszę powiedzieć, że to jest na pewno dla mnie jakaś taka rzecz, która jest jakaś taka decydująca o sukcesie. No, ale oczywiście, jeśli dochodzi do tego właśnie, że spektakl jeszcze żyje festiwalowo, ma dobre recenzje, no to rzeczywiście to też jest bardzo fetowane, no ale mamy przypadki spektakli, które były właśnie bardzo doceniane przez krytyków czy krytyczki, natomiast jeździły na festiwale, ale na miejscu graliśmy bardzo rzadko, ponieważ lokalna publiczność tego spektaklu w jakimś sensie nie przyjęła.
1: Nie kupiła.
0: I no i tak, no ja mam finansowo, bo festiwale w jakimś sensie rekompensują potem to powiedzmy stratę finansową, którą się ma, nie grając na miejscu. No ale ma się poczucie jakiegoś takiego niespełnienia, ponieważ spektakl, no potem finalnie był zagrany 15 razy czy 16, co w Olsztynie jest naprawdę po prostu takim, no, wstydem, powiedział. Zresztą ja uważam, że w ogóle, jakbym, na przykład, kiedy są jakieś różnego rodzaju rankingi spektakli, to ja bym zawsze pytał jednak, zawsze chciał, ile razy był ten spektakl zagrany, żeby to było podawane jednocześnie, bo to zrobić, że tak powiem, sukces na dwóch wieczorach jest naprawdę bardzo prosto, organizując publiczność. Natomiast kiedy to ma możliwość rzeczywiście zetknąć się z takim przypadkowym widzem po prostu, a to się dzieje moim zdaniem właśnie przy 10, 11, 20 spektaklu. Dopiero wtedy tak naprawdę widzimy, czy ten spektakl sam w sobie się broni jakoś. I to są dla mnie jakieś takie, no takie miary sukcesu, że rzeczywiście spektakl, też mam poczucie jakiejś takiej pracy, którą ludzie wkładają. To jest olbrzymia praca, żeby powstał spektakl. W związku z tym, kiedy ci aktorzy mogą ten spektakl grać 20, 30, a czasami 50 razy, no to po prostu pokazuje, że ta praca, którą włożyli przez te 3 miesiące, nie poszła na marne. A kiedy spektakl po 10 graniach, nawet na festiwalach najbardziej prestiżowych, musi zejść, bo nie jest w stanie tutaj żyć, no to ja mam takie poczucie, jakbyśmy rzeczywiście uśmiercali jakieś po prostu coś bardzo cennego.
2: Skoro już pojawił się temat finansów, ile kosztuje wyprodukowanie przedstawienia dzisiaj?
1: To zależy od skali. U nas budżet debiutów, tak zwanego debiutu TR, to jest 100 tysięcy. To jest...
3: To dużo.
2: Ja chciałem powiedzieć, że to mało.
1: To mało. To mało. To jest taki naprawdę skromny budżet. Natomiast tak do 250-300 tysięcy. Nie wiem, jak w Olsztynie.
0: No tutaj u nas właściwie jest podobnie. Premiera na dużej scenie średnio kosztuje 250 tysięcy złotych. Czasami zdarzały się premiery, które kosztowały 300 tysięcy. Na małych scenach około 150 tysięcy to jest średnia cena, ale zdarzały się też tańsze produkcje i za 50, i za 60 tysięcy. Bardzo zależy. My też mamy spektakle, które produkujemy, są dyplomy, które wprowadzamy też właściwie do repertuaru, bo prowadzimy też licealne studium aktorskie. Mamy też scenę inicjatyw aktorską, która też jest właściwie robiona, że tak powiem, bardzo low-costowo. To wszystko sprawia, że no to ta skala jest oczywiście, ale no gdybym tak musiał powiedzieć właśnie, no to średnio na małej scenie to jest 100-150 tysięcy. My mamy też wszystkie w teatrze pracownie stolarskie, ślusarskie, krawieckie, tapicerskie, więc właściwie wszystkie elementy scenografii robimy samodzielnie, co bardzo obniża koszty produkcji samej premiery. No ale oczywiście jest w kosztach stałych teatru, to jest zupełnie jakby w innej tabelce, ale to oczywiście kosztuje również, tylko nie wlicza się już w budżet konkretnej produkcji teatralnej. No ale to właśnie tak bym powiedział, że na dużej scenie to jest 250-300, na małej scenie 100-150.
3: Ale taka sytuacja, o której już poniekąd wspomniałeś, czyli wydaliście 250-300 tysięcy na spektakl i on się nie sprzedaje, to znaczy, że musicie go ściągnąć? Macie poczucie, że to są pieniądze wyrzucone w jakimś stopniu w błoto?
1: To chyba nigdy nie są wyrzucone pieniądze w błoto. Bo myślę, że to, co jest, znaczy dla nas, dyrektorów, to jest rzeczywiście jakby kłopot i jakiś żal. Natomiast ja bym bardzo starała się zachować to, że teatr to jest też twórcze ryzyko, to jest też próba, to jest eksperyment. I oczywiście naszą pracą jest to, żeby zaprogramować i zaprosić takich twórców, którzy dadzą właśnie naszej publiczności coś dobrego. Natomiast jeśli zdarza się taka sytuacja, że trzeba zdjąć spektakl albo po prostu zawiesić go, to ja w dalszym ciągu uważam, że nie było

0: błędem zrobienie tego spektaklu, bo to jest jakieś ryzyko. Trzeba wziąć, jakby wyciągnąć wnioski, ale tak.
1: Czy nieudany spektakl jest w tym obszarze odpowiedzialności dyrektora, dyrektorki? To znaczy, jeśli jest fiasko, to winny jest dyrektor?
2: Poniekąd, znaczy ja staram się brać za to odpowiedzialność, w sensie, że też no, bardzo jest mi bliskie to, co powiedziała Ania i tak, ja uważam, że teatr no, jest rzeczywiście, nigdy nie ma, nawet zapraszając największe na gwiazdy i realizując największą literaturę, nigdy nie ma gwarancji, że osiągnie się sukces. To jest zawsze operacja na żywym organizmie, gdzie muszą po prostu te wydarzyć się tak zwana magia teatru, żeby to się rzeczywiście wszystko zgodziło, natomiast i nie mamy na to żadnych gwarancji, w związku z tym, no to porażka i błąd jest wliczone w ten cały proces i musimy sobie to też uwzględniać. Natomiast no, wydaje mi się, że dyrektor oczywiście ponosi za to odpowiedzialność, no bo to dyrektor jest tą osobą, która zaprasza reżysera, reżyserkę, która jednak decyduje o tym. Ja staram się oczywiście dawać bardzo dużo wolności osobom, które zapraszam. Staram się zapraszać takie osoby, którym ufam i w jakimś sensie nie wtrącam się w ich proces. Staram się podążać za ich intuicją, w związku z tym, ale to nie znaczy, że nie biorę odpowiedzialności za to, co tam się wydarza. I jeśli wydarza się porażka, to uważam, że jest to też, zawsze zastanawiam się, co ja mogłem w tej sytuacji zrobić. Natomiast no, najczęściej to jest no, płacz nad rozlanym mlekiem. No, w takim sensie, że to są po prostu, oczywiście można wyciągać wnioski na przyszłość, ale tak jak mówię, to niestety te procesy są zawsze inne i właściwie trudno, czy nadmierną kontrolą, którą mógłbym jako dyrektor wprowadzać nad procesem. No, jeśli to dotyczy jakichś kwestii pracowniczych, to jak najbardziej można to jakoś uregulować, powiedzmy opisać. Natomiast jeśli to po prostu no, spektakl się po prostu nie udał, bo nie działają pewne zabiegi reżysersko-inscenizacyjne na scenie, no to oczywiście no, dyrektor, no, tak jak mówię, no, mógł to oczywiście wcześniej przewidzieć, mógł jakby na to jakoś pewnie reagować, natomiast no, też nie jest dobrą sytuacją, kiedy dyrektor przychodzi na próby i mówi reżyserowi, jak ma wyreżyserować poszczególne sceny, ponieważ no, widzą to jego pracownicy, aktorzy i też w jakimś sensie no, podważa się jakby w ogóle no, autorytet reżysera, reżyserki. Oczywiście można dać feedback, można powiedzieć, jak się pewne rzeczy odbiera i dobrze ten feedback dać na takim etapie, kiedy można jeszcze coś z tym zrobić. No ale najczęściej pewne decyzje, no trzeba po prostu czasami po prostu przełknąć tę żabę i trudno. Po prostu jest to wpisane w każdy zawód, pomyłka, a w zawód artystyczny jak najbardziej. No szukamy jakby właśnie nowych form, które właśnie nie mają jakichś wzorców i w tym sensie no trudno to robić zawsze według jednego jakiegoś utartego schematu. To mało ma wspólnego ze sztuką w gruncie rzeczy.
3: Czy kalendarz na 2027-28, czyli nie mówię o tym sezonie, który się właśnie zaczyna, tylko ten, który będzie za rok. Czy ten kalendarz jest już zapełniony, zapisany?
4: Tak.
2: Tak, tak, jeśli u mnie też bardzo szczegółowo. No raz, że ja już na poziomie właśnie aplikacji też ten program musiałem przygotować. Też akurat, no, to jest to, o czym mówiłem troszeczkę wcześniej, że bardzo wielu reżyserów, reżyserki, które chciałem, żeby byli wcześniej, powiedzmy, wylądowali w tym ostatnim moim, przynajmniej w tej kadencji, sezonie. W związku z tym on jest rzeczywiście taki napęczniały, powiedziałbym, ten ostatni sezon mojej, tej pierwszej kadencji. No i tak, teraz właśnie głównie zastanawiam się nad tym, jak te wszystkie rzeczy zrealizować i poupychać w ramach 10 miesięcy, które ma się właściwie na zrealizowanie tych wszystkich premier, których nie udało się zrobić wcześniej. No, także tak, jak najbardziej. Myślę, że takie planowanie 2 lata do przodu to jest nasza codzienność i przewidywanie takich rzeczy, więc ja rzeczywiście jak najbardziej mam już ten też plan na 2027-2028.
3: To tu jeszcze dopytam, bo mówimy o tej sytuacji, kiedy to wy wybieracie, ale przecież dostajecie też mnóstwo propozycji z zewnątrz. Reżyserzy się do was odzywają. Rozumiem, że szansa od 2028-2029 jeszcze jest.
1: Czy też macie jakieś takie puste pola zostawiane w kalendarzu, który już jest zaplanowany na jakieś objawienia teatralne?
4: No, ja mogę podzielić się swoją perspektywą. Mamy jedną tylko scenę i tak naprawdę, żeby zachować higienę pracy i nie wchodzić w nadprodukcję i zmieścić się w budżecie, jesteśmy w stanie zrobić 4 premiery w sezonie. No i tak naprawdę te 4 premiery to są zaplanowane już właśnie ściśle na ten sezon następny.
0: No i rzeczywiście no, nam się kończy kadencja równo, tak? Czyli jeszcze mamy ten piąty sezon. W przypadku Warszawy najwcześniej będę wiedziała za pół roku od naszego organizatora, czy planuję zrobić konkurs, czy nie. No i oczywiście to jest tak,

0: taki moment trudny dla dyrektora, no bo z jednej strony nie można zostawić instytucji bez planowania kolejnych sezonów. Tak naprawdę te sezony powinny być zaplanowane już dużo wcześniej. No ale z drugiej strony nie możemy dać gwarancji twórcom, że będą pracowali, no bo nie wiemy, czy będziemy na stanowisku. W każdym razie ja mówię tutaj za siebie. No i czy jest miejsce dla nowych...
1: Dla chętnych.
0: Dla chętnych. To jest bardzo trudne. Przy jednej scenie to jest bardzo trudne i u nas jest właściwie prawie, że niemożliwe, co jest oczywiście wielką stratą. Jedyne, co mamy takie rzeczywiście zagwarantowane, to puste pole, to jest debiut TR. Bo my planujemy co roku debiut. Te nagrody dostają adepci reżyserii podczas Forum Młodej Reżyserii w Krakowie. Więc w tym sensie wiadomo, że to jest zagwarantowane dla kogoś i nie wiemy jeszcze dla kogo.
2: A w Olsztynie macie więcej scen.
1: No właśnie.
3: Mamy więcej scen i tych premier też jest więcej, bo my, nasza wyporność naszej instytucji to jest między 9 a 10 premier w sezonie. I no tak jak mówię, tam jest rzeczywiście już bardzo gęsto teraz na te najbliższe dwa sezony i nie widzę za bardzo przestrzeni. Jak odzywają się do mnie reżyserki, to uprzedzam, że nie szukam nowych propozycji raczej na teraz, być może na przyszłość. No i oczywiście też na sytuacje wyjątkowe, ponieważ one jednak już też przez te 3 lata zorientowałem się, że jednak zdarzają się właśnie wcale nie wyjątkowo, tylko dość regularnie. Czyli do takiej sytuacji, kiedy powiedzmy jakaś produkcja, która była planowana od dawna, niestety musi z jakichś tam względów niezależnych, choroby, nie wiadomo czego, ludzkich jakichś czynników zostać przesunięta o parę miesięcy i wtedy się robi jakaś przestrzeń, gdzie można wtedy rzeczywiście te pomysły, czy jakieś takie, które skapują po drodze, zrealizować. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że reżyser musi zrezygnować. No różne, naprawdę bardzo często są to za każdym razem inne sytuacje. Więc ja wciąż spotykam się z reżyserami, reżyserkami, rozmawiam z nimi, zawsze robię to zastrzeżenie, że raczej jeśli już, to nie w tej kadencji, no ale że fajnie się poznawać, fajnie rozmawiać i szukać jakichś, żeby ewentualnie w sytuacji, kiedy jest jakaś sytuacja nagła, no żeby mieć już jakieś tam pewne kierunki omówione.
2: Czas naszej rozmowy zbliża się do końca. Szkoda, bo nie wyczerpaliśmy wszystkich
1: Będzie
2: pytań.
1: Szansa na kolejną rundę.
3: Zapraszam, bardzo chętnie opowiem. To
1: też. Bardzo dziękujemy za podzielenie się swoimi doświadczeniami, ale też spostrzeżeniami. Już wiemy, że plan warto mieć, ale być elastycznym. Tego się będziemy trzymać w naszej teatralnej audycji. Dziękujemy za rozmowę. Dyrektorka Teatru TR Warszawa Anna Rochowska.
0: Dziękuję bardzo.
2: I dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, Paweł Dobrowolski.
3: Dziękuję pięknie.
1: Ale my się z Państwem jeszcze nie żegnamy.

0: czas na sekcję polecenia. Dominik Gac ma dla Państwa ciekawostki, co warto oglądać w najbliższym czasie.
1: Z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ będą to polecenia premier, które dopiero się wydarzą, a z racji tego, że słyszymy się ponownie za 2 tygodnie, to wybrałem tytuły z tych 2 tygodni, które przed nami. Pierwszy już dzisiaj w Teatrze Telewizji spektakl Być jak 40-latek. Marta Bacewicz i Damian Kocur napisali dramat nawiązujący oczywiście do kultowego serialu Jerzego Gruzy 40-latek. Myślę, że to warte uwagi przedstawienie, ponieważ Damian Kocur jest reżyserem filmowym, nie teatralnym. Między innymi głośnego filmu Pod wulkanem i świetnego obrazu Chleb i sól. A przeskakując na kolejne tygodnie, chciałbym wspomnieć o premierze w teatrze naszego dzisiejszego gościa, czyli o spektaklu Toń według Izbel Szatrawskiej w reżyserii Damiana Józefa Necia.
0: Czyli Olsztyn.
1: Czyli Olsztyn, tak, teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Bardzo ciekawa powieść, która stanowi podstawę do tego spektaklu, opowiada o skomplikowanych, okołowojennych losach w armii i została zaadaptowana przez samą autorkę, która z tego co wiem czuwa nad procesem artystycznym, więc również ona będzie ponosić odpowiedzialność.
0: To propozycje na najbliższy czas, a ja mam dla Państwa jeszcze sekcję ciekawostka. To będzie przewrotna propozycja, dlatego że mieliśmy się skupiać na teatrze, ale ta sekcja jest powierzona Dominikowi. Ja chciałam Państwu powiedzieć o ciekawostce, która wydała mi się dość wyjątkowa, a zdarzyła się przy okazji filmu Project Hail Mary.
1: Ciągnie nas dzisiaj do filmu.
0: Ciągnie nas dzisiaj do filmu, może dlatego, że wymieniają się z nami tygodniami filmowcy, bo raz na 2 tygodnie spotykamy się z Państwem my w audycji teatralnej, raz na 2 tygodnie nasi koledzy Adriana Prodeus i Piotr Gociek. Im zostawiamy recenzję tego filmu, ale ja chciałam Państwu powiedzieć o tym, że wyjątkowa rzecz zdarzyła się tam na planie, ponieważ

0: amerykański projektant lalek i lalkarz James Ortiz, a w zasadzie on i 5 lalkarzy stworzyli tego bohatera, boskiego Rockiego, tak go sobie nazwałam. To jest lalka, która jest głównym bohaterem, taki stworek kosmiczny, który jest głównym bohaterem.
1: Osoba kosmiczna, to jest bardzo poważny bohater.
0: To jest bardzo poważny bohater. Tak, może z taką czułością powiedziałam o nim, dlatego że podczas oglądania byłam pewna, że mam do czynienia z obrazem wygenerowanym przez albo sztuczną inteligencję, albo 3 kropki tutaj postawię. W każdym razie na pewno nie miałam pojęcia o tym, że stworzyli tę postać lalkarze, animowali ją przez cały czas, przez cały proces filmowania Project Hail Mary, a lalka jest wzorowana na japońskim bunraku, czyli najtrudniejszej lalce, żeby było jeszcze trudniej, aby sobie nie ułatwiać, więc wszystkie w zasadzie jej części ciała ruszają się jednocześnie, no i 6 osób naraz musi się zdecydować, w którą stronę robot ma pójść. Także naprawdę piękna rzecz, polecam państwu też zajrzeć do internetu, gdzie James Ortiz, znany bardzo lalkarz, dzieli się tym, jak ten projekt przebiegał. A główny aktor Ryan Gosling powiedział, że czuł się trochę jak w teatrze podczas kręcenia tego filmu, Project Hail Mary, taki jest tytuł, ponieważ nie miał do czynienia z green screenem, czyli zielonym ekranem, na którym nie było nic i później komputerowo została dodana postać, tylko wprost przeciwnie. Cały czas czuł obecność 6 innych aktorów na scenie.
1: To chyba kolejny znak tej pozytywnej zmiany, która się w Hollywood dokonuje i Odyseja Nolana jest również tego przykładem. Spektakularne filmy, czy takie, które zasługują dzisiaj na tytuł blockbustera, to te, w których cyfrowe efekty są zminimalizowane, a te efekty specjalne, które oglądamy, są wykonywane rzemieślniczo, jeśli można by tak to ująć, co jest może jakimś promykiem nadziei dla pracowni teatralnych, zawsze w słabej kondycji i takich zawodów, które zdają się
0: wymierać.
1: Tymczasem Hollywood potrzebuje.
0: Tak, ale nie będziemy za bardzo wchodzić w sprawę Hollywoodu, to pozostawiamy naszym partnerom, którzy wymienią się z nami i będą z państwem za tydzień. A na koniec, zgodnie z obietnicą, jeszcze niespodzianka. Mamy dla państwa podwójne bilety na spektakle Magiczna Rana.
1: Jeden dla Ryana Goslinga, żeby się poczuł naprawdę jak w teatrze.
0: Propozycja nie do odrzucenia. Przedstawienie w reżyserii Radosława Maciąga w Teatrze Studio w Warszawie. Terminy są 3. 18, 19, 20 września, czyli najbliższy piątek, sobota lub niedziela. Można do nas pisać w tej sprawie. A w zasadzie do mnie. maria.czok@polskieradio.pl. Bardzo chętnie wręczymy państwu bilety na to przedstawienie. Przypomnę, maria.czok@polskieradio.pl. Być może bilet na piątek, sobotę lub niedzielę na Magiczną Ranę w Teatrze Studio w Warszawie trafi właśnie do państwa. No dobrze, wszystkie punkty zrealizowane. Rozmowa się odbyła, były polecenia, były niespodzianki. Czas się żegnać i może jeszcze zdradzić, co za tydzień. Za dwa tygodnie.
1: Za 2 tygodnie spotkamy się oczywiście z innymi gośćmi i będziemy rozmawiać o czym innym, może nawet nie o teatrze, bo będziemy dyskutować na temat...
0: Nie strasz, teatr teraz.
1: Tak, tego czym jest performance i jak się do tego dziwnie brzmiąco słowa odnosić.
0: I jak się do tego odnoszą artyści, zobaczymy, zapytamy i przyjrzymy się temu zjawisku już za 2 tygodnie, a za dziś bardzo dziękujemy. Maria Czok
1: i Dominik Gac.
0: Mówimy do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Po weekendowej przerwie wracamy do najgorętszej powieści sezonu. Przejażdżamy

I przeciągle spojrzała Wokulskiemu w oczy. A, zawołała ze śmiechem, nie spodziewałam się usłyszeć tak banalnego frazesu od pana. Pan Starski zajmujący. Dla kogo? Chyba dla takich łabędzic jak panna Ewelina, bo na przykład już dla mnie przestał nim być. Jednakże, nie ma jednakże. Był nim kiedyś, kiedy bym miała zamiar stać się męczennicą małżeństwa. Na szczęście mój mąż znalazł się tak uprzejmie, że prędko umarł, a pan Starski jest tak nieskomplikowany, że nawet przy moim zasobie doświadczenia poznałam się na nim w tydzień. A, ma zawsze taki sam zarost, ale arcyksiąże Rudolf i ten sam sposób uwodzenia kobiet. Jego spojrzenia, półsłówka, tajemniczość znam tak dobrze, jak krój jego żakietu. Zawsze tak samo unika panien bez posagu, jest cynicznym z mężatkami, a wzdychającym przy pannach, które mają wyjść za mąż. Mój Boże, ilu ja podobnych spotkałam w życiu. Dziś trzeba mi czegoś nowego. W takim razie pan Ochocki... O tak, Ochocki jest zajmujący, a mógłby być nawet niebezpieczny. Ale na to ja musiałabym drugi raz się urodzić. To człowiek nie z tego świata, do którego ja należę sercem i duszą. Ach, jaki on naiwny, a jaki wspaniały. Wierzy w idealną miłość, z którą zamknąłby się w swoim laboratorium i był pewnym, że go nigdy nie zdradzi. Nie, on nie dla mnie. No cóż znowu z tym siodłem? Zawołała nagle. Mój panie, popręg mi się odpiął, proszę zobaczyć. Wokulski zeskoczył z konia. Zsiądzie pani? Zapytał. A nie myślę. Niech pan tak obejrzy. Zaszedł z prawej strony. Popręg był mocno przypasany. Ależ nie tam, o tu, tu coś psuje się, około strzemienia. Zawahał się, lecz odsunął jej amazonkę i włożył rękę pod siodło. Nagle krew uderzyła mu do głowy. Wdówka w taki sposób ruszyła nogą, że jej kolano dotknęło twarzy Wokulskiego. No i cóż, no i cóż? Pytała niecierpliwie. Nic, odparł. Popręg jest mocny. Pocałowałeś mnie pan w nogę? Krzyknęła. Nie. Wtedy trzasnęła konia szpic rózgą i poleciała cwałem szepcąc. Głupiec czy kamień? Wokulski powoli siadł na konia. Niewysłowiony żal ścisnął mu serce, gdy pomyślał. Czy i panna Izabela jeździ konno? I kto też jej poprawia siodło? Kiedy dojechał do pani Wąsowskiej, wybuchnęła śmiechem. Ha, ha, ha, jesteś pan nieoceniony. A potem zaczęła mówić niskim, metalowym głosem. Na karcie mojej historii zapisał się piękny dzień. Odegrałam rolę Putyfarowej i znalazłam Józefa. Ha, ha, ha, ha. Jedna tylko rzecz napełnia mnie obawą. Że pan nawet nie potrafisz ocenić, jak ja umiem zawracać głowy. W takiej chwili stu innych na pańskim miejscu powiedziałoby, że żyć beze mnie nie mogą, że zabrałam im spokój i tam dalej. A ten odpowiada krótko – nie. Za to jedno nie powinieneś pan dostać w Królestwie Niebieskim krzesło pomiędzy niewiniątkami. Takie wysokie krzesełko z poręczą z przodu. Tarzała się ze śmiechu na siodle. I co by pani z tego przyszło, gdybym odpowiedział jak inni? Miałabym jeden triumf więcej. A z tego co pani przyjdzie? Zapełniam sobie pustkę życia. Z 10 tych, którzy mi się oświadczają, wybieram jednego, który wydaje mi się najciekawszym. Bawię się nim, marzę o nim, a potem robię przegląd następnej dziesiątki i wybieram nowego. I tak często. Choćby co miesiąc. Co pan chce? Dodała wzruszająca ramionami. To miłość wieku pary i elektryczności. A tak... Nawet przypomina kolej żelazną. Leci jak burza i sypie iskry. Nie, jeździ prędko i bierze pasażerów, ilu się da. O, panie Wokulski, nie chciałem obrazić pani.

0: sformułowałem tylko to, co słyszę. Pani Wąsowska przygryzła usta. Jechali jakiś czas milcząc. W tej samej porze, kiedy Wokulski z panią Wąsowską kłócił się albo galopował po łące, z majątku hrabiny do Zasławka dojeżdżała panna Izabela. Wczoraj otrzymała od prezesowej list, wyprawiony przez umyślnego posłańca, a dziś na wyraźne żądanie swej ciotki wyjechała lubo niechętnie. Była pewna, że w Zasławku już znajduje się mocno protegowany przez prezesową Wokulski, taka więc nagła podróż wydała jej się niewłaściwą. Choćbym nawet musiała kiedyś wyjść za niego, mówiła sobie, to jeszcze nie ma racji śpieszyć na powitanie. Ale ponieważ rzeczy spakowano, powóz zajechał, a nawet z przedniego siedzenia wyglądała już jej pokojówka, więc panna Izabela zdecydowała się na wyjazd. Pożegnanie jej z rodziną było pełne znaczenia. Pan Łęcki, ciągle rozstrojony, przecierał oczy, a hrabina, wsunąwszy jej w rękę aksamitny woreczek z pieniędzmi, pocałowała ją w czoło i rzekła: nie radzę ani odradzam. Masz rozum, wiesz, jakie jest położenie, więc sama musisz coś postanowić i przyjąć konsekwencje. Co postanowić? Jakie przyjąć konsekwencje? O tym nie wspomniała hrabina. Tegoroczny pobyt na wsi głęboko zmodyfikował niektóre poglądy panny Izabeli. Nie sprawiło tego jednak świeże powietrze ani piękne krajobrazy, ale wypadki i możliwość spokojnego zastanowienia się nad nimi. Przyjechała tu na wyraźne żądanie ciotki dla Starskiego, o którym powszechnie mówiono, że odziedziczy majątek po prezesowej. Tymczasem prezesowa, przypatrzywszy się swemu ciotecznemu wnukowi, oświadczyła, że co najwyżej zapisze mu 1000 rubli dożywotniej renty, która zapewne bardzo mu się przyda na starość. Cały zaś majątek postanowiła zapisać na podrzutków i ich nieszczęśliwe matki. Od tej chwili Starski w oczach hrabiny stracił wszelką wartość. Stracił ją i u panny Izabeli, oświadczywszy pewnego razu, że nigdy nie ożeniłby się z gołą panną. Raczej z Chinką albo z Japonką, byle miała kilkadziesiąt tysięcy rubli rocznie. Za mniejszy dochód nie warto ryzykować przyszłości, powiedział. Ponieważ tak powiedział, więc panna Izabela przestała go traktować jako poważnego epuzera. Ale ponieważ mówiąc to z cicha westchnął i spojrzał na nią przelotnie, więc panna Izabela pomyślała, że piękny Kazio musi mieć jakąś sercową tajemnicę i że szukając bogatej żony robi ofiarę. Dla kogo? Może dla niej? Biedny chłopiec, ale trudno. Kiedyś może znajdzie się sposób osłodzenia jego cierpień, lecz dziś należy go trzymać z daleka. Co przychodziło tym łatwiej, że Starski począł gwałtownie zalecać się do bogatej pani Wąsowskiej i krążyć z daleka około panny Eweliny Janockiej, zapewne dla zatarcia do reszty śladów, że kiedyś kochał się w pannie Izabeli. Biedny chłopiec, ale trudno. Życie ma swoje obowiązki, które trzeba spełnić, choć są ciężkie. W taki sposób Starski, może najstosowniejszy dla panny Izabeli epuzer, wykreślony został z listy jej konkurentów. Nie mógł żenić się z panną ubogą, musiał szukać żony bogatej. Były to dwie nieprzebyte między nimi przepaście.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka jesteś na miejscu. Max Emanuel Cenzycz.
3: Minęła godzina 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Nasz program realizuje nadal Zofia Kruszewska, a przed mikrofonem już teraz Joanna Grodkowska. Tak się ładnie

Złożyło, że w letnim sezonie otwierałam nasz cykl Płyta na lato, a dziś mam dla Państwa ostatnią płytę z tego właśnie cyklu, z konkursu dla Państwa, w którym mieliśmy do zaoferowania bardzo atrakcyjne płyty. Dziś ta ostatnia to Halka w wykonaniu zespołu Europa Galante pod dyrekcją Fabia Biondiego w nagraniu z festiwalu Chopin i jego Europa z 2018 roku. Michał Dębski przekazał mi pytanie z ostatniego dnia tego cyklu Płyta na lato. Otóż pytał on, czy jest jakaś polska pieśń albo opera, dzieło z polskim tekstem, które Państwa zdaniem brzmiałoby lepiej w innym języku. A oto wybrane przez niego i zwycięskie odpowiedzi. Pani Agnieszka z Gielniowa pisze, po włosku sprawdziłaby się opera Karola Szymanowskiego Król Roger. Szczególnie aria Roxany jest taka rzewna. Z kolei pan Paweł z Lublina pisze, Król Ubu Krzysztofa Pendereckiego nadaje się do łaciny. Interesujący byłby odbiór tego dzieła. Nowa muzyka i klasyczny język. Dla mnie to poezja. Gratuluję Państwu płyty Halka w wykonaniu zespołu Europa Galante. Będzie do Państwa przesłana, a ja teraz zapowiem jeszcze dzisiejszy koncert już w jesiennej ramówce, a więc koncert godzinny w porze lunchu, a będzie to jeden z koncertów tegorocznych promsów BBC, który odbył się 17 sierpnia tego roku, oczywiście w Royal Albert Hall. Wystąpiła BBC National Orchestra of Wales pod dyrekcją Ryana Bancrofta, ale przede wszystkim wielka gwiazda, afroamerykański znakomity klarnecista Anthony McGill, dla którego powstał koncert klarnetowy napisany przez Gabriela Kahani. To dzieło z 2023 roku, które swoje prawykonanie miało w roku ubiegłym i z tym nowym utworem będzie połączony, zderzony, skonfrontowany utwór Arona Coplanda, a więc klasyka współczesności XX wieku, suita orkiestrowa, symfoniczna z jego baletu Billy the Kid. I od niej zaczynamy ten koncert. Otóż symbolika narodzin Arona Coplanda na Brooklynie w 1900 roku jest niezwykle wymowna w kontekście jego trwającej przez długie lata, bo żył lat 90, więzi z amerykańską publicznością. Wraz z tym nowym stuleciem rodziła się przecież nowa era dumy z rodzimych twórców, amerykańskich twórców. Jednakże to, że Ameryka przyjęła Coplanda tak ciepło, nie było wcale oczywiste. Po okresie nauki w Paryżu pod okiem słynnej pedagogzki i kompozytorki Nadi Boulanger, prawdopodobnie pozostałby on jedynie kolejnym twórcą muzyki trudnej w odbiorze, gdyby nie wypracował swojego charakterystycznego amerykańskiego brzmienia. Do amerykanizacji stylu Coplanda doprowadziło go jego dążenie do, no właśnie, nawiązania kontaktu z szerokim gronem odbiorców. Pragnął sprawdzić, czy uda mu się wyrazić to, co miał do przekazania w możliwie najprostszy sposób. I rzeczywiście tak się stało. Te efekty były zdumiewające. W krótkim czasie Copland wypracował swój amerykański styl. Wiele wczesnych sukcesów odniósł na polu muzyki baletowej właśnie, poczynając od tego baletu, z którego suite za chwilę zaprezentuję Państwu, Billy the Kid z 1938, potem były Rodeo i Appalachian Spring, a my słuchamy suity z Billy the Kid. Gra BBC National Orchestra of Wales, dyryguje Ryan Bancroft.

Otwarta preria, nocna gra w karty, scena walki, wreszcie schwytanie naszego bohatera. Taka jest dynamika tego dzieła Arona Coplanda. Słuchaliśmy suity orkiestrowej z jego baletu Billy the Kid, w której Copland w tej muzyce przywołuje także ducha dawnej amerykańskiej muzyki, cytując autentyczne pieśni kowbojskie. No, ale to wszystko przepuszcza przez tak charakterystyczny dla siebie muzyczny mikser stylu Americana. Grała BBC National Symphony Orchestra of Wales, dyrygował Ryan Bancroft. Tak rozpoczął się koncert tej orkiestry na tegorocznych promsach w Royal Albert Hall w Londynie. Było to 17 sierpnia tego roku na 41. koncercie promenadowym, a przed nami po tej wielkiej amerykańskiej klasyce. Przypomnę, że rok powstania baletu Coplanda to 1938, a teraz utwór nowy, napisany przez amerykańskiego również kompozytora Gabriela Kahani. W 2023 roku po raz pierwszy wykonany został w ubiegłym roku, no a na promsach odbyło się jego brytyjskie pierwsze wykonanie. To koncert klarnetowy If Love Will Not Swing Wide the Gates, w którym bohaterem jest znakomity klarnecista Anton McGill. To dla niego kompozytor stworzył ten koncert, a przypomnę, że Anton McGill to jeden z najważniejszych amerykańskich klarnecistów na świecie, który od września 2014 roku piastuje stanowisko pierwszego klarnecisty New York Philharmonic i jest on pierwszym afroamerykańskim muzykiem w historii tej orkiestry, który objął tak wysokie solowe stanowisko. Wcześniej był pierwszym klarnecistą orkiestry Metropolitan Opera, a kształcił się w prestiżowym Curtis Institute of Music, gdzie obecnie jest pedagogiem. Anthony McGill i kompozytor Gabriel Kahani odbyli przed rozpoczęciem komponowania istotną rozmowę o koncercie na klarnet, o koncepcji i powstał taki pomysł, aby osnuć koncepcję tego koncertu wokół złożonych relacji między społecznością czarnoskórą a żydowską w XX wieku. Zarówno w sferze muzyki, jak i walki o prawa obywatelskie. W chwilach solidarności i w momentach, gdy dawały o sobie

wyznać przejawy obrzydliwych uprzedzeń. Kompozytor przygotował więc listę lektur dla siebie i przystąpił do pracy badawczej. Jednak bardzo szybko okazało się, że jest tu poważny problem. Nie istnieje przecież jednolita społeczność żydowska, tak jak nie ma jednej społeczności czarnoskórej. Trudno zdefiniować nawet jedną taką grupę, a co dopiero dynamikę relacji między dwiema, nie popadając przy tym w rażące uproszczenia. Współczesna polityka jest wręcz zatruta skłonnością wielu osób do sprowadzenia wielkich grup ludzi do karykaturalnych, jednolitych bloków, przy jednoczesnym braku ciekawości wobec sprzeczności tkwiących nie tylko wewnątrz danej grupy, ale i w pojedynczym człowieku. Kompozytor porzucił więc tą pozamuzyczną koncepcję i, jak wyjaśnia, zaczął pisać intuicyjnie, skupiając się wyłącznie na wspaniałym brzmieniu instrumentów Antoniego. Nadszedł w końcu czas, aby nadać temu koncertowi klarnetowemu tytuł, a więc kompozytor spróbował przeanalizować pod tym kątem partyturę i poszukać wskazówek, ale i to nie dało mu odpowiedzi i w końcu natknął się na cytat z książki Jamesa Baldwina. Wszechświat, gwiazdy, księżyc, planety, kwiaty, trawa, drzewa, ale także inni ludzie, nie wypracował żadnych reguł dla twojego istnienia. Nie przewidział dla ciebie miejsca. Jeśli więc miłość nie otworzy szeroko bram, nie uczyni tego ani nie będzie w stanie tego uczynić żadna inna siła. A jeśli człowiek traci wiarę w ludzką miłość, a któż jej nie stracił, pozostaje mu już tylko miłość Boga. Tak więc narodził się tytuł i sam koncert klarnetowy. Słuchamy tego właśnie dzieła Gabriela Kahani, koncertu klarnetowego If Love Will Not Swing Wide the Gates. Jeśli miłość nie otworzy szeroko bram, w partii solowej Anthony McGill, a wraz z nim BBC National Orchestra of Wales, dyryguje Ryan Bancroft.

wybitny afroamerykański klarnecista Anthony McGill i BBC National Orchestra of Wales pod dyrekcją Ryana Bancrofta wykonali koncert klarnetowy If Love Will Not Swing Wide the Gates. Jeśli miłość nie otworzy szeroko bram, a kompozytor dodaje, nie zrobi tego nic innego. Gabriel Kahani był gościem BBC Proms, był obecny na tym właśnie koncercie BBC National Orchestra of Wales i Bis wykonał razem z Anthonym McGillem. To będzie jedna z jego piosenek Little Love w premierowej aranżacji na klarnet Anthonego McGilla z partią fortepianu i głosów, których usłyszymy kompozytora.

0: Gabriel Kahani, rocznik 1981 i jego Little Love. Słuchaliśmy na klarnecie grającego Anthony'ego McGilla, a w partiach fortepianu i głosu kompozytora. I takim właśnie bisem zakończyła się pierwsza część koncertu BBC Proms w Royal Albert Hall w Londynie. Było to 17 sierpnia tego roku. Najpierw Aaron Copland i suita Billy the Kid, a potem europejskie prawykonanie koncertu klarnetowego Gabriela Kahani. No i piękny bis z przesłaniem o miłości. Dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.
1: Nowa Polska. Nowa Polska.
2: Cały czas słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszą w tym sezonie audycję cyklu Nowa Polska.

zamówienia Polskiego Radia. Utworów skomponowanych na nasze stulecie zbliżają się wielkimi krokami do zwieńczenia serii. Serii, którą nazwaliśmy 10 na 100. 10 utworów na stulecie Polskiego Radia. 19 września w ramach festiwalu Warszawska Jesień poznamy dwie ostatnie kompozycje tej serii. Presence Aleksandry Słysz wykona zespół Hashtag z Warszawy, a kompozycję muzyczną Cezarego Duchnowskiego Kompopolex z Wrocławia. Mamy wielkie szczęście, bowiem wszystkie utwory skomponowane na stulecie radia są znakomite i dziś przyjrzymy się bliżej kompozycji Nicolette Burzyńskiej, wykonanej premierowo w Krakowie w studiu koncertowym Polskiego Radia Kraków imienia Romany Bobrowskiej. To było 29 marca tego roku, a grał zespół muzyki nowej z Krakowa, Spółdzielnia Muzyczna. Zatem Kraków do kwadratu i piękny utwór Nicolette Burzyńskiej zatytułowany Vintage.

0: już ten krótki fragment utworu Vintage Nicolette Burzyńskiej pokazuje, jak unikatowy jest język dźwiękowy tej kompozytorki. Nisko i wysoko, świetliście w rozmigotanych kolorach, współbrzmieniach i konkretnie, gdy dźwięki mają w swoją naturę wpisaną precyzję, jednoznaczną wysokość. Vintage Nicolette Burzyńskiej oscyluje między precyzją a rozmywaniem się w przestrzeni w tak licznych detalach, że aż postrzegamy je jako mgłę. Zacznijmy jednak od tytułu, bo jest on bardzo związany z radiem.
1: Utwór inspirowany jest różnymi perspektywami na radio. Jedna z nich to jest fakt istnienia fal elektromagnetycznych. Byłam po prostu zainteresowana tym, jak w zasadzie to radio działa. Dlaczego jest dla nas oczywiste to, że odbieramy sygnał, ale jak to się dzieje, to jest taka trochę magia. Fakt tych modulacji fal elektromagnetycznych, które przesyłają sygnał, przeszedł w inspirację, ponieważ tak samo to wygląda wizualnie, jeśli chodzi o vibrato czy ondulato na instrumentach. I to stwierdziłam, że będzie istotnym czynnikiem materiałowym w utworze. Zainspirował mnie też sygnał, brzmienie przestrajania tych takich najstarszych odbiorników radiowych. Charakterystyczne świergotanie, trzeszczenie, bardzo inspirujący rodzaj brzmienia i to też jest takim łącznikiem, który się przewija w utworze. Kolejną inspiracją była rola radia w naszej cywilizacji. Myślę, że radio było bardzo ważnym, swojego czasu nawet najważniejszym medium, które było najważniejszym medium informacyjnym, kulturalnym, edukacyjnym. Niesamowicie zmieniało świadomość ludzi, trochę zmieniało też świat, w którym żyjemy. I poczułam taki sentyment za czasami rozkwitu tej radiofonii. Dlatego w utworze postanowiłam też nawiązać do tych czasów rozwoju i początku radiofonii. Stąd też tytuł utworu Vintage. Poczułam taki rodzaj sentymentu właśnie do tych czasów początku rozwoju radiofonii, do charakterystycznego rodzaju ekspresji, który wtedy był wykorzystany. Moim takim symbolem w utworze tych czasów jest wykorzystywane przeze mnie vibrato, którego kiedyś nie lubiłam. A teraz doceniłam, ponieważ spojrzałam na nie jak na najważniejszy nośnik ekspresji tamtych czasów. Czy to w śpiewie się to przejawiało, czy w instrumentach smyczkowych i dętych. Vibrato jest właśnie dla mnie czymś bardzo ważnym, jeśli chodzi o charakterystykę brzmienia tamtego czasu. Charakterystyczny jest też rodzaj sygnału, który był słyszalny, dlatego że wszystko było przefiltrowywane przez troszeczkę inną technologię i to dawało rodzaj takiego bardzo ciepłego, specyficznego brzmienia. I starałam się to jak najbardziej oddać też w utworze, poszukać takich barw, które troszeczkę mogłyby to symulować. W pewnym momencie miałam też taki obraz, kiedy widziałam tą falę elektromagnetyczną, która sobie niesie ten sygnał radiowy.

0: trochę mi się to kojarzyło tak, jakby prąd niósł ludzkie emocje. I miałam taką wizję przestrajania tego sygnału radiowego, który później jest odbierany przez człowieka. I ten człowiek, który słucha radia, gdzieś tam przypomina sobie właśnie te różne epoki, które występowały w trakcie historii radia, ale te epoki są zniekształcone przez jego pamięć, przez to, jak on to słyszał. Nie ma w moim utworze jakiegoś takiego eklektycznego zjawiska połączenia stylów. Raczej są jakieś takie subtelne echa czegoś, co może nam się kojarzyć z różnymi epokami stylistycznymi w radiu.
1: A więc na stulecie radia inspiracja radiem. Kompozytor w spotkaniu z radiem, z radiowym eterem, myśli najczęściej dźwiękami. I tu wyobraźnia Nicolette Burzyńskiej uruchamia się w sposób bardzo ciekawy.
0: Tytuł utworu Vintage z jednej strony nawiązuje do tego wszystkiego, za czym tęsknimy, a co minęło i było charakterystyczne. A z drugiej strony też do takiego rodzaju brzmieniowości, ale tutaj patrzyłam na to bardzo szeroko, dlatego że są to sample nagrań jednego z pierwszych w historii głosu ludzkiego, zarejestrowane przez bardzo nietypowe urządzenie. A z drugiej strony na przykład są to organy Hammonda, więc jakby ten przedział czasowy brzmienia vintage jest dosyć duży, ale z perspektywy kompozytora, który pisze współcześnie, to wszystko jest takie w charakterze vintage. Szukałam też takiego rodzaju ekspresyjności muzyków z początków właśnie XX wieku, skrzypków, którzy mieli bardzo charakterystyczny rodzaj wibrata. Też inspirowało mnie tutaj brzmienie tereminu, które z jednej strony jest czymś elektrycznym, tak jak radio, a z drugiej strony jest czymś, na czym gra człowiek. I ono też właśnie miało taki ekspresyjne bardzo wibrato. Z jakiegoś powodu zdecydowałam, że kojarzy mi się z tym również piła, chyba ze względu na wibrato, i właśnie zdecydowałam się użyć też piły z warsztatu mojego męża. Jedna z nich okazała się wyjątkowo giętka i dobrze brzmiąca. I szukałam też w warstwie elektronicznej takiego instrumentu, który symbolizowałby radio i fale elektromagnetyczne. Bardzo ciekawą myśl podsunął mi tutaj Piotr Peszat, który będzie realizował partię elektroniczną w utworze. Mianowicie syntezator Chromaplane. To jest taki rodzaj syntezatora, który generuje pole elektromagnetyczne i cewkami powodujemy zaburzenia i różne rodzaje dźwięków. I wydaje mi się, że jest to bardzo trafione w tym utworze, dlatego że można powiedzieć, że jest to taki rodzaj tego, jak działa radio, ale w takiej mikroskali.

Nagranie głosu ludzkiego, brzmienie organów Hammonda, inspiracja brzmieniem teremina i piła. Radio, fale elektromagnetyczne sprawiają, że kompozytorka, używając nowych technologii, zwraca naszą uwagę na radiową technologię retro. To świadczy o wielkiej uważności Nicolette na to, co dzieje się wokół nas. Analogowe magnetofony, płyty winylowe są tylko wierzchołkiem góry, najbardziej oczywistym objawem powrotów do technologii XX wieku, które dziś wydają się technologiami z duszą. Na pewno nie wszyscy mają potrzebę spoglądania wstecz, jednak widać wyraźnie ogromną potrzebę powrotów do ponownego przyswajania wielkich tekstów kultury, na przykład Odysei Homera, a w dziedzinie muzyki najnowszej kompozytorzy wciąż odkrywają dla siebie dawne technologie i wykorzystują je w nowy sposób. Zamówienia Polskiego Radia na stulecie naszej instytucji bardzo wyraźnie ujawniły te tendencje obecne w sztuce.

Vintage Nicolette Burzyńskiej. Utwór skomponowany dla zespołu muzyki nowej z Krakowa, Spółdzielnia Muzyczna. Mówiliśmy o inspiracji radiem. Czas jeszcze opowiedzieć o języku dźwiękowym kompozycji z innej perspektywy. Kształtowania brzmienia i organizacji wysokości dźwięków. Bowiem kilka jest perspektyw, jakie można przyjąć, słuchając utworu Nicolette. Pod lupą, z bliska, ze świadomością zbliżania się do tkanki dźwiękowej, by doświadczyć bogactwa harmonicznego utworu. Albo od środka, jakbyśmy weszli do środka mchu w lesie, z igliwiem, z mikrożyjątkami, z kropelkami wody, z pyłkami. Można też słuchać tego utworu jako odbicia wszechświata, którego nigdy uchem nie ogarniemy. Wszystkie perspektywy są dobre, wszystkie są ciekawe.

0: jak Nicolette Burzyńska organizuje dźwięki, ich wysokości i ich wzajemne oddziaływanie na siebie nawzajem?
1: Lubię rozkoszować się nawet pojedynczym brzmieniem instrumentu, na przykład wiolonczeli, wsłuchiwać się w jej charakterystykę, we wszystkie detale, tym jak ten dźwięk zmienia się w czasie, albo w interwały długo wybrzmiewające, jak sprawdzać, jak one na mnie oddziaływują. Zwłaszcza lubię interwały, które są bardziej ze stroju nierównomiernie temperowanego. Uwielbiam ich takie tarcia, czasami trochę większe harmonizowanie. Lubię się wsłuchiwać w piękno, taką właśnie unikalność dźwięku i myślę, że z tego właśnie takiego głębokiego słuchania wynika moje zainteresowanie sonorystyką i ten aspekt na pewno jest bardzo ważny w mojej twórczości. Kolejną rzeczą, która bardzo myślę wpływa na to, jaką muzykę piszę, jest moje zainteresowanie wpływem dźwięku na człowieka. Kilka lat temu zaczęłam się interesować neurofizjologią i rozumieć, że muzyka i dźwięk wpływają na człowieka nie tylko przez emocje, to jest dla nas kulturowo oczywiste, ale każdy rodzaj rytmu, harmonii innej, jakiegoś współżynienia interwałów, a nawet barwy, czy rozciągnięcia tych dźwięków w czasie, to jest jak bodziec, który wpływa na naszą neurofizjologię. I czy piszemy utwory ściśle konceptualne, czy utwory z takim zamysłem, to zawsze będziemy oddziaływać na człowieka. Zawsze ten bodziec jest odczuwany przez ciało.
0: Lubię się wsłuchiwać w piękno, mówi kompozytorka. To wyznanie wiele tłumaczy. Dźwięki nietemperowane, czyli odległości mniejsze od półtonów, pojawiają się w jej muzyce, wypełniając ją kolorami i przestrzenią. To dlatego muzyka Nicolette Burzyńskiej brzmi tak naturalnie. W naturze nie ma przecież systemu równomiernie temperowanego. A co do badań artystki nad neurofizjologią i cyklu użytkowych utworów leczniczych, uspokajających miniatur Neurosonic, proponuję posłuchać fragmentu jednego z nich.

Neurosonic to była miniatura Nicolette Burzyńskiej, muzyka użytkowa, której zadaniem jest wyciszanie. I to jest rzecz.

rzecz jasna nieco inny rozdział działalności naszej bohaterki. My wracamy teraz do jej kompozycji Vintage, napisanej na zamówienie Polskiego Radia z inicjatywy Radiowej Dwójki w ramach projektu 10 na 100. Gra zespół Spółdzielnia Muzyczna. Wykonanie koncertowe, rzecz jasna, z premiery ze studia koncertowego Polskiego Radia Kraków imienia Romany Bobrowskiej. Zapraszam.

Vintage to utwór Nicolette Burzyńskiej, skomponowany na zamówienie Polskiego Radia na nasze stulecie. Otworzył nowy sezon w audycji cyklu Nowa Polska. Słuchaliśmy nagrania z premiery z 29 marca tego roku w Krakowie. Grał zespół Spółdzielnia Muzyczna. A ponieważ subtelność mikroprzenikania brzmień jest w tym utworze ogromna, warto zdradzić, na jakie instrumenty vintage Nicolette Burzyńskiej jest przeznaczony. Flet, saksofony, sopranowy i barytonowy, klarnet basowy, fortepian, organy Hammonda, skrzypce, altówka, wiolonczela, instrumenty perkusyjne, w tym zestaw jazzowy, piła, gong oraz syntezator Chroma Plane, na którym grał Piotr Peszat, odpowiedzialny za jeszcze jedną warstwę utworu, elektronikę. W warstwie elektronicznej pojawiły się też sample, pierwsze nagrania ludzkiego głosu. To w nawiązaniu do stulecia Polskiego Radia. I wymienię jeszcze wszystkich muzyków zespołu Spółdzielnia Muzyczna, bo absolutnie na to zasługują. Małgorzata Mikulska grała na flecie, Tomasz Sowa na klarnecie basowym, Krzysztof Guńka na saksofonach, Barbara Mglej na skrzypcach, Paulina Woś na altówce, Jakub Gucik na wiolonczeli, Aleksander Wnuk na instrumentach perkusyjnych, Aleksandra Płaczek na fortepianie i na organach Hammonda, a Piotr Peszat realizował elektronikę. To był najnowszy utwór Nicolette Burzyńskiej. A na koniec naszego spotkania proponuję utwór Nicolette skomponowany na zamówienie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu prawie dekadę temu, w roku 2017. Grać będzie kwintet dęty Lutos R Quintet w składzie Jan Krzeszowiec na flecie, Wojciech Merena na oboju, Maciej Dobosz na klarnecie, Alicja Kieruzalska na fagocie i Mateusz Feliński na waltorni.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: W weekend rosyjskie drony bojowe zaatakowały cele 2 kilometry od polsko-ukraińskiej granicy. Posłuchajmy wiersza. Przekład Anety Kamińskiej, czyta Angelika Kurowska.
2: Daryna Chładun. 48 noc. 1. Donoszę po obcych ludziach kraj, miasto, mieszkanie, łóżko, poduszkę i kołdrę. Możliwość spacerowania po parku bez ciągłego patrzenia pod nogi, bez oglądania się przez ramię. Ale Polska nie jest bezpieczna. Litwa nie jest bezpieczna. Niemcy nie są bezpieczne. 2. Budzę się od głośnych rozmów za ścianą, od hałaśliwego przepychania się i trzaskania drzwiami. Myślę, już i tu jest wojna. Przewracam się na drugi bok i usiłuję znowu zasnąć, wiedząc, że Mołdawia nie jest bezpieczna, Rumunia nie jest bezpieczna, Estonia nie jest bezpieczna. 3. Co noc teraz śni mi się ten sam sen. Jak rano idę do pracy, jak wracam po południu, jak myję naczynia, piorę ubrania, gotuję kolację, czytam książki i kładę się do swojego łóżka, ale nawet w tym śnie Łotwa nie jest bezpieczna, Gruzja nie jest bezpieczna, Finlandia nie jest bezpieczna. 4. Żeby zasnąć, robię kilka prostych ćwiczeń. 1. Wizualizuję między sobą a oknem dwie pewne ściany. 2. Wizualizuję siebie za ciężkimi metalowymi drzwiami, przed którymi stoi dębowa komoda. 3. Sprawdzam zapasy jedzenia, wody pitnej i kompletność rzeczy w walizce ewakuacyjnej, bo Słowacja nie jest bezpieczna, Francja nie jest bezpieczna, Włochy nie są bezpieczne. 5. Nie znajduję na mapie terenów chronionych. Przeczekuję więc wojnę w przeszłości.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pomianowska.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Wielkie zamieszanie wokół Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował informację o zamiarze zorganizowania konkursu na stanowisko zajmowane przez Krzysztofa Głuchowskiego od 10 lat. Kierujący pracami krakowskiej sceny zadeklarował, że nie zamierza wystartować w konkursie, który, jak powiedział, został zorganizowany po to, żeby go odwołać. Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smułka tak tłumaczy decyzję o zwołaniu konkursu.
2: My jako Samorząd Województwa Małopolskiego zarekomendowaliśmy konkurs. Ministerstwo Kultury nie odniosło się w inny sposób. W związku z tym proceduralnie został zaproponowany konkurs z wyprzedzeniem rocznym, żeby można było się przygotować i chociażby przedstawić komisji konkursowej najlepszą wizję prowadzenia teatru.
0: Krzysztofa Głuchowskiego broni Ministerstwo Kultury, które współprowadzi krakowską scenę. Ministra Kultury Marta Cienkowska zaprzecza słowom marszałka i tłumaczy, że jej resort ma związane ręce w sprawie konkursu.
3: Ja dokładnie przeanalizowałam prawo, czyli ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która w artykule 16 ust. 2 dokładnie mówi nam o tym, że instytucja samorządowa

0: ma obowiązek ogłoszenia konkursu, chyba że samorząd poprosi, jakby wyrazi wolę przedłużenia konkursu dyrektorowi za zgodą ministra kultury.
1: Poprzedni zarząd województwa małopolskiego próbował wielokrotnie odwołać Krzysztofa Głuchowskiego po głośnej premierze Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej. Nowy zarząd województwa przedłużył w 2024 roku kontrakt dyrektora. Jego kadencja wygasa w przyszłym roku. Krzysztofa Głuchowskiego wielokrotnie w czasie protestów przeciwko próbom odwołania bronił zespół teatru oraz widzowie. Krakowska scena między innymi dzięki głośnym spektaklom takim jak Dziady czy musical 1989 wyrosła na jedną z najważniejszych scen w kraju. Więcej na ten temat za chwilę w audycji Wybieram Dwójkę. 20 Dreams for Piano, najnowszy album Aleksandra Dębicza, to niewątpliwie najbardziej tajemniczy i romantyczny projekt w dorobku pianisty. Utwory zakorzenione są w jasno zdefiniowanym filmowo-klasycznym stylu, nawiązując jednocześnie do tradycji klasycznego cyklu fortepianowego. Starałem się tu wykorzystać swoje zainteresowanie montażem filmowym, mówił dziś na naszej antenie Aleksander Dębicz.
2: Te utwory są efektem nastroju specyficznego, który miałem w pewnym momencie. I ja wtedy w ogóle nie planowałem komponować takiej płyty, ale pod wpływem trudnej do opisania emocji zacząłem spontanicznie te utwory komponować i to był taki imperatyw, którego ja nie mogłem zlekceważyć. W tym wypadku to się połączyło z tym moim zainteresowaniem tematyką snu i tak powstał ten cykl 12 utworów.
1: Płyta 20 Dreams for Piano to trzeci solowy, a ósmy w ogóle krążek w dorobku Aleksandra Dębicza. Bielski Teatr Polski przygotowuje sceniczną adaptację Seksmisji Juliusza Machulskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich komedii filmowych. Max i Albert po latach hibernacji budzą się w świecie zamieszkanym wyłącznie przez kobiety. Ich próba odnalezienia się w tym nowym porządku staje się punktem wyjścia dla opowieści o relacjach między ludźmi, władzy, wolności i zmieniającym się społeczeństwie. W scenicznej realizacji w reżyserii Pawła Szkotaka dobrze znany tytuł spotyka się z możliwościami współczesnego teatru. Obok gry aktorskiej ważną rolę odgrywają tu wizualizacje multimedialne, choreografia oraz wykonywane na żywo przeboje polskiego rocka w nowych aranżacjach. Seksmisja będzie pierwszą premierą Teatru Polskiego w Bielsku-Białej w nowym sezonie. Sztuka trafi na afisz 26 września. Słynny włoski artysta konceptualny Maurizio Cattelan otrzymał nagrodę Berlińskiej Galerii Narodowej w formie wystawy prezentującej jego sztukę.
3: Na dachu budynku Misa von der Rohe siedzi znany z blaszanego bębenka Oskar Macerat z małym werblem na kolanach. Jest on jedną z 17 kluczowych prac artysty zebranych w galerii. Wejście tworzy czyściec, czyli specjalnie dla Berlina przygotowana drewniana miniatura bramy brandenburskiej. Przechodząc pod kwadrygą widać znaną już rzeźbę klęczącego Hitlera. Jest też nawiązujący do filmu Bertolucci'ego podwieszony pod sufitem koń zatytułowany Novecento i My, czyli dwie bliźniacze figury obranych na czarno mężczyzn leżących obok siebie w łóżku. Tak jak w znanej z warszawskiej akcji rzeźby papieża Jana Pawła II przygniecionego przez meteoryt, czy w najpopularniejszym artefakcie z bananem przyklejonym do ściany szarą taśmą, Maurizio Cattelan sięga i tu po znane i zakorzenione w zbiorowej pamięci obrazy, zmieniając ich znaczenie przez prowokujące i często absurdalnie śmieszne ingerencje artystyczne. W Berlinie jego dziełom przygląda się z kasetonów sufitowych 3950 spreparowanych gołębi, symbolizujących wspólnotę. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: Ta informacja zamyka Wiadomości Kulturalne. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
4: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Sześćdziesiąty dziewiąty Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień.

0: od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksyma Kołomyjca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Carolyn Wilson. Prapremiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio.
1: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, już prawie 8 minut po 16.

0: Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i przed mikrofonem Monika Zając. Mówimy Państwu dzień dobry i otwieramy nowy tydzień w paśmie Wybieram Dwójkę. Jest 14 września, to 257 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny i zajdzie o 18.54, a imieniny obchodzą Albert, Bernard, Cyprian, Jan, Roxana, Siemomysł, Szymon i Wiktor. Do kalendarzowej jesieni jeszcze kilkanaście dni, ale ta warszawska już za moment. Znaki to hasło tegorocznej 69. odsłony najważniejszego polskiego festiwalu poświęconego muzyce współczesnej. O znakach, ale chyba przede wszystkim o brzmieniach, których mogą w tym roku spodziewać się słuchacze. Po 16.30 porozmawiam z dyrektorem warszawskiej jesieni Jerzym Kornowiczem. Wcześniej zajrzymy do Krakowa, by przyjrzeć się kontrowersjom związanym z konkursem na stanowisko dyrektora Teatru Słowackiego.
1: Wydaje mi się, że to, co tu robię, jest wystarczającym dowodem na to, co potrafię. Nie zamierzam brać udziału w takiej farsie po prostu.
0: To głos dotychczasowego dyrektora krakowskiej sceny Krzysztofa Głuchowskiego, a szczegóły już za moment. W pierwszej godzinie naszego spotkania opowiemy także o otwarciu nowego skrzydła pewnego wielkopolskiego muzeum i o pewnym niezwykłym instrumencie.
2: Skrzypce są wyjątkowym darem więźnia dla więźnia. Powstały w całkowitej konspiracji z tego, co twórca miał pod ręką, czyli fragmentów prawdopodobnie obozowej pryczy, okiennicy, ławy czy stołowej nogi wręcz. Instrument jest maluteńki.
0: Po wizycie w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie punktualnie o 17.00 przegląd prasy zagranicznej przedstawi Monika Pilch, a chwilę później odezwie się do Państwa Łukasz Błaszczyk, nowy dyrektor Orkiestry Sinfonietta Krakowia. I to jeszcze nie wszystko, bo zanim w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa zabrzmi głos Sławomira Mrożka, poświęcimy kilka chwil najnowszym propozycjom teatralnym. Dominik Gac zrecenzuje spektakle TR Warszawa i Teatru Komuna Warszawa. Taki jest plan na dziś. W audycji Wybieram Dwójkę będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 18 i mam nadzieję, że to będzie przyjemne popołudnie.

0: Waltornista Martin Owen i orkiestra BBC Philharmonic pod dyrekcją Johna Wilsona w czwartej części koncertina na róg i orkiestrę Karla Marii von Webera. To część polska. Polakka. A my w Wybieram Dwójkę wracamy teraz do tematu, który pojawił się już w wiadomościach kulturalnych. Nie zamierzam startować w konkursie zorganizowanym po to, żeby mnie odwołać, deklaruje dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie Krzysztof Głuchowski. To odpowiedź na informację ogłoszoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczącą zamiaru zorganizowania konkursu na stanowisko szefa krakowskiej sceny. I to kolejna odsłona, nazwijmy to, zamieszania trwającego już od ładnych kilku lat. Krzysztofa Głuchowskiego broni Ministerstwo Kultury, które współprowadzi teatr, a więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
1: Z deklaracji Krzysztofa Głuchowskiego wynika, że sezon artystyczny 2026-2027 będzie jego ostatnim w roli dyrektora teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.
2: Po prostu nie mam złudzeń. Nie podejmę się startowania w konkursie, który, jak wszyscy wiemy, zgodnie z przepisami nawet najbardziej transparentnymi, jakie istnieją, nie daje mi żadnej szansy. Ja przestałem być fałszywie skromny. Po prostu wiem, co potrafię, wiem, co zrobiłem, wiem, co jeszcze mogę zrobić.
1: Poprzedni zarząd województwa małopolskiego, kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość, próbował wielokrotnie odwołać się Głuchowskiego po głośnej premierze Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej. Obecny zarząd przedłużył mu

0: kontrakt po tym, jak nie był w stanie zgodnie z prawem przeprowadzić konkursu przez ponad rok.
1: Podtrzymuję, nie wystartuję w konkursie, który jest przecież organizowany po to, żebym go nie wygrał, więc i mam takie zdanie, ponieważ jak Państwo wiecie, stawałem w takim samym konkursie zorganizowanym przez tych samych ludzi dwa lata temu, identycznym konkursie. Nie widzę powodu, żebym musiał się narażać na coś takiego po raz w zasadzie trzeci w tym samym miejscu. Wydaje mi się, że to, co tu robię, jest wystarczającym dowodem na to, co potrafię. Nie zamierzam brać udziału w takiej farsie po prostu, bo przypomnę Państwu wszystkim, że konkurs w tym teatrze był, ja brałem w nim udział, miałem w nim nie wygrać i konkurs został unieważniony następnego dnia po wygranych wyborach 15 października. Tak to się tutaj odbyło.
0: Do Krakowa przyjechała dziś ministra kultury Marta Cienkowska, która wzięła udział w konferencji podsumowującej remont dachu teatru za 32 miliony złotych. Deklarowała, że jest za tym, żeby przedłużyć kontrakt Krzysztofa Głuchowskiego bez organizacji konkursu.
2: Uważamy, że w trosce o jakby kontynuację tego repertuaru, który jest teraz, ale także i może przede wszystkim w trosce o inwestycję, która jest realizowana z funduszy europejskich, którą prowadził jeden dyrektor, powinien ją po prostu dalej kontynuować. Dla mnie to jest kwestia oczywista.
0: Jak tłumaczyła ministra Marta Cienkowska, choć resort kultury współprowadzi Teatr Słowackiego z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim, to zgodnie z prawem decydujący głos w sprawie organizacji konkursu ma marszałek województwa.
2: My nie mamy żadnych możliwości prawnych do tego, żeby zmienić decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Ja dokładnie przeanalizowałam prawo, czyli ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która w artykule 16 ustęp 2 dokładnie mówi nam o tym, że instytucja samorządowa ma obowiązek ogłoszenia konkursu. Chyba że samorząd poprosi, jakby wyrazi wolę przedłużenia konkursu dyrektorowi za zgodą ministra kultury.
0: Urząd Marszałkowski twierdzi, że ministerstwo mogło odmówić i nie zgodzić się na organizację konkursu. Marszałek województwa Łukasz Smułka, mimo zaproszenia, nie przyszedł na konferencję w Teatrze Słowackiego. W tym samym czasie wspierał kandydata PiS na prezydenta Krakowa, Michała Drewnickiego. Tak tłumaczył swoją decyzję o zwołaniu konkursu.
3: Ja na wstępie bardzo dziękuję administracji Teatru Juliusza Słowackiego, ale też wszystkim artystom dyrekcji za proces inwestycyjny, który został zrealizowany. Natomiast biorąc pod uwagę kadencję pana dyrektora, przyczyn proceduralnych, ta informacja pojawiła się. Oczywiście ona była też poprzedzona tym, że zapytaliśmy ministerstwo. My jako samorząd województwa małopolskiego zarekomendowaliśmy konkurs. Ministerstwo Kultury nie odniosło się w inny sposób. W związku z tym proceduralnie został zaproponowany konkurs z wyprzedzeniem rocznym, żeby można było się przygotować i chociażby przedstawić komisji konkursowej najlepszą wizję prowadzenia teatru.
0: Kadencja Krzysztofa Głuchowskiego w Teatrze Słowackiego kończy się w przyszłym roku. Właśnie wtedy instytucja planuje największe inwestycje związane między innymi z remontem sceny głównej i wieloma koprodukcjami z innymi teatrami w Polsce.
4: Tej sprawie przyjrzał się Paweł Pawlica, a o jej kolejnych odsłonach będziemy Państwa w dwójce informować. Tymczasem już 16.20 w audycji Wybieram Dwójkę sięgamy po fonograficzną nowość.

Za nami nowe nagranie włoskiego kontratenora Carla Vistolego i francuskiej orkiestry Le Concert d'Astrée pod dyrekcją Emmanuel Aim. To była aria z pierwszej części oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla, a cały album przypomina inspirującą obecność włoskich kastratów w Londynie, dla których Händel komponował arię w swoich angielskich oratoriach. To nagranie proszę potraktować jako prezent od Magdaleny Łoś dla miłośników brzmienia głosu kontratenorowego, a przed nami gratka dla fanów akordeonu i zaproszenie do Wrocławia na koncert inaugurujący nowy sezon orkiestry NFM Leopoldinum. Z muzykami wystąpi łotewska akordeonistka, wirtuoska Ksenia Sidorowa, a w programie spotkają się muzyka dawna, dwudziestowieczna i zupełnie współczesna. Jeśli chcieliby Państwo w ostatnią niedzielę września uczestniczyć w tym wydarzeniu, czekamy na telefony 22 645 22 22. Ten koncert rozpocznie się 27 września o 18 w sali głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. A skoro mowa o współczesnych brzmieniach, to już za moment będziemy Państwa zapraszać na tegoroczną odsłonę warszawskiej jesieni, ale zanim o muzyce nowej, odrobina klasyki.

0: kwartet Kieroskóra w finale kwartetu Hamol Józefa Haydna. To audycja Wybieram Dwójkę, już 16:31.
1: Gość dwójki.
0: W studiu jest już ze mną Jerzy Kornowicz, kompozytor i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: 69. odsłona tego festiwalu rozpocznie się już za kilka dni. Domyślam się, że ten okrągły jubileusz państwo będą hucznie świętować za rok, ale skoro mowa o rocznicach, to chyba warto wspomnieć, że

0: Już od 10 lat jest pan na czele tego wydarzenia. Jak przez ten czas pana zdaniem zmienił się świat muzyki nowej? Jak zmienili się także jej odbiorcy?
1: Och, to jest niesamowite pytanie. To jest rzeczywiście moja 10. warszawska jesień. Wszystkie one, niezależnie od tego, że starają się być jakimś obserwatorem rzeczywistości muzycznej i rzeczywistości kulturowej i w ogóle rzeczywistości, to starają się pewien problem wyłonić szczególny. Nie po to, żeby sugerować, że on dominuje, tylko po to, żeby owa rzeczywistość oświetlić pod pewnym kątem. I tak jak patrzę na problematyki, które poruszaliśmy, to w ostatnich latach staraliśmy się mówić o różnych przyłączeniach, transgresjach, o tym, że wiele różnych muzyk przyłącza do obszaru muzyki współczesnej jako pożywka, że historia wkracza i inne gatunki współczesne muzyczne. Zajmowaliśmy się też kwestiami takimi jak na przykład nadzieja w zeszłym roku, jak wspólnota, jak kondycja państwa. Pamiętam druga edycja pod tytułem Respublika, organizowana w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. A w tym roku mamy za hasło Znak, co wszystko razem jest jakąś może nieco pokrętną odpowiedzią na pani pytanie, bowiem domena muzyki przesuwa się w stronę znaczeń. Niezależnie od tego, że w nas wszystkich jest tęsknota do czystości muzycznej, do, mój Boże, nawet być może akustyczności, a nie elektroniki, to jakby nie patrzeć poprzez tak zwane intermedia, multimedia, film, różne próbki dźwiękowe, wizualne, muzyka nabiera tych samych cech, które mają sztuki wizualne, film, i w związku z tym też ten sam obszar rzeczywistości w podobny sposób jest analizowany i podawany i przeżywany. Więc jeśli miałbym znaleźć jakąś cechę dominującą, to jednak wpływ zjawisko semantyzacji, nabierania znaczeń przez sztukę współczesną. To jest chyba dobrze, bo to trochę integruje nas wszystkich wokół wspólnego przeżywania rzeczywistości. Ale oczywiście jest też zawsze to, co było bardzo ważne dla muzyki współczesnej, czyli ten nurt abstrakcyjny. Im bardziej idziemy w stronę znaczeń, tym bardziej druga flanga chce trzymać się pewnej czystości.
0: No właśnie, bo na sprawę można patrzeć różnie. Niektórzy w sztuce współczesnej, a zwłaszcza w muzyce nowej, poszukują ucieczki od problemów dnia bieżącego, od tego, z czym się zmagamy na co dzień, a inni oczekują, żeby to jednak był rodzaj komentarza do rzeczywistości. Które podejście jest panu osobiście bliższe?
1: Ja jestem dosyć klasycznie wykształconym muzykiem z pewnym rozszerzeniem jazzowym i improwizatorskim. W związku z tym nie trzeba mi tłumaczyć, jakie są nasze trochę nadmiernie, bym powiedział, zakorzenione odruchy kulturowe. Otóż mamy te odruchy w stronę muzyki absolutnej. Gdzieś tam w procesie edukacyjnym wykształcone i mamy oczywiście tęsknotę do tego rodzaju modelu, archetypu muzyczności. Tym niemniej jest pewien konflikt między ową potrzebą ucieczki, a potrzebą partycypacji. I zważywszy na to, że mówimy o muzyce współczesnej, o refleksji, o współczesności, to jednak wydaje mi się, że obowiązkiem sztuki współczesnej jest uciekać wtedy, kiedy jest absolutnie niezbędne. Kiedy owa ucieczka wyznacza pewne horyzonty pewnych przeżyć duchowych, pewnych nowych pomysłów na coś bardzo istotnego, co może być zakrzyczane przez publicystykę muzyczną i cały ten świat rzeczywistości. Więc jako muzyka współczesna musimy myśleć o rzeczywistości, ale jako ludzie kultury i jako muzycy musimy rozumieć, że rzeczywistość czasami jest nieznośna i trzeba się umieć mieć gdzie schronić. I takie oba kierunki będą obecne na tegorocznej warszawskiej jesieni. Wbrew owemu znakowi będą kąciki do przeżywania rzeczy akustycznych, absolutnych i

0: bardzo strukturalistycznych, na przykład koncert muzyki nagrodzonego Siemensa zespołu z Tallina, New Music Ensemble Tallinn, gdzie będziemy mieli do czynienia nie tylko z akustyką czystą i bez elektroniki, ale będzie viola da gamba i dudy estońskie. Będzie koncert bardzo dla nas ważny, wspólnie z Instytutem Ukraińskim zorganizowany, 6 premier polskich i ukraińskich, gdzie to będą utwory co prawda nagłośnione, ale dosyć, bym powiedział, wbrew pomysłom, że Ukraina zajmuje się tylko wojną, właśnie tu będą dosyć czyste i nieporuszające tego tematu. Te z przyczyn do strony psychologii muzycznej i ludzkiej jest to zrozumiałe.
1: Oczywiście w centrum warszawskiej jesieni jest muzyka, ale muzyka nowa to już nie tylko brzmienia, to nie tylko dźwięki. I to też widać w programie tegorocznego festiwalu. Sporo jest takich działań wykraczających w stronę performance'u czy działań intermedialnych. Od tego chyba się nie da uciec, prawda? Myśląc o tej współczesnej przestrzeni muzycznej.
0: Obawiam się, że się nie da po prostu. Jeżeli mamy rzeczywiście uprawiać sztukę współczesną, która w dodatku jest pewnym dialogiem nie tylko nas samych z nami tutaj, ale jest też pewnym procesem transeuropejskim. To są procesy i zjawiska, które przekraczają granice. Cieszę się, że nasz festiwal w tym roku jest wyjątkowo licznie odwiedzany przez festiwale zagraniczne. Będziemy mieć około 12 różnych festiwali obecnych swoimi obserwatorami. Nie przyjeżdżają tylko słuchać, ale przyjeżdżają w jakimś sensie rozmawiać o kulturze. Dosłownie, ale też na różnych spotkaniach, ale też po to, żeby wiedzieć, co się dzieje, więc tym bardziej ów znak, o którym mówimy, jest kwestią fundującą dialog, fundującą rozmowę o rzeczywistości. Może dam przykład z pierwszym i ostatnim utworem festiwalu. Pierwszy to będzie utwór Krzysztofa Knitla, który jest osobą, która wykształciła te różne znaki dyrygenckie, którymi pobudza muzyków do różnych działań muzycznych. Otóż my te znaki jego powiększamy, rzucamy na ekran, pokazujemy, jak znak, gestyczność może powodować różne reakcje dźwiękowe. Utwór ostatni z kolei, Tronde Rathjolsena, to jest postać szczególnie przez nas eksponowana w czasie tego festiwalu. W sumie będzie 11 godzin jego muzyki, bo będą dwa wystawienia jego 5-godzinnej opery, zwanej Oprą, i będzie w finale właśnie jego koncert fortepianowy. To jest już splot performance'u, wideoartu. Rzecz dzieje się, owszem, na scenie Filharmonii Narodowej, ale też w przestrzeniach przyległych, skąd transmitujemy różne działania, które tam mają miejsce, więc z kolei te znaki mają charakter szalenie rozbudowanych działań intermedialnych. Idziemy w dźwiękowość, która przypomina znaczenie, czyli pewną typ faktury, jak Anne Schley Black, kolejna postać szczególna festiwalu, też obecna w koncercie inauguracyjnym, której muzyka rozgrywa się, owszem, pośród publiczności, na scenie, w przyległych przestrzeniach Filharmonii Narodowej, ale ma pewną strukturę i fakturę jakby znaków tego, co do nas dociera z jakąś intencją, czysto muzyczną, ale idziemy w stronę świateł, w stronę próbek dźwiękowych, strony gestyczności. Cieszymy się, że mamy również bardzo zróżnicowane formy działania, między innymi patrole autorstwa Lidii Zielińskiej. To są takie działania, które przerywają tok wydarzeń w miejscu, których nie zapowiadamy. I nawet do końca nie wiemy, kiedy one będą miały miejsce. Festiwal będzie mieć, mogę zdradzić, 5 patroli, 5 obywatelskich interwencji w przebieg festiwalu, będą transparenty i będą znaki. Ciekawe, czy sami się zorientujemy, co one prawią. Ale będą też nowe formuły, nowe na warszawskiej jesieni, jak domy muzyki, czyli miejsca, do których uciekamy, aby pobyć w atmosferze rzeczywiście niemalże domowej, trwające kilka godzin spotkania z muzyką czysto akustyczną, solistyczną z reguły, gdzie z odległości pół metra niemalże możemy doświadczać bardzo różnych muzyk z miejsc, które do tej pory na jesieni nie były specjalnie prezentowane, jak muzyka afrykańska, czy zagramy Telemana na warszawskiej jesieni. Ale będą maratony, będzie bardzo spektakularny

0: Katarzyny Krakowiak i Rafała Zalecha, który będzie traktatem o wodzie w Łazienkach Królewskich. Tak więc będą też słuchowiska i formy, które trwają godzinę. Tak się złożyło, że taki format bardzo się sprawdza. Będzie jakby, będzie utwór, jakby tu powiedzieć, Tadeusza Wieleckiego, który jest pewną opowieścią o języku i kulturze. Będzie spotkanie z François Saranem i jego logbookami, też pamiętniki, które są mówione, są doświetlane projekcją wideo, ale też w gruncie rzeczy dotyczą wspomnień tego, co się dzieje wokół nas. A więc dużo będzie też form odsłownych i to wynika owszem również z tego znaku, który gdzieś jest inspiracją dla nas, programujących ten festiwal.
1: O wszystkich wydarzeniach Państwu nie opowiemy. Ja zdradzę, że tutaj nam w studiu towarzyszy książka programowa 69. Warszawskiej Jesieni. To jest Cegła, także myślę, lektura rozpisana na długi czas.
0: Ale mogę odesłać do przewodnika po festiwalu, który dla odmiany nie jest cegłą, jest malutką książeczką i który mniej więcej zawiera to wszystko, co ta książka, tylko że w esencji.
1: Można schować do kieszeni, rozumiem.
0: I się mieści w kieszeni, w odróżnieniu od książki, rzeczywiście.
1: To wszystko brzmi bardzo atrakcyjnie. To znaczy, ten program Warszawskiej Jesieni jest skonstruowany nie tylko z myślą o fanatykach, miłośnikach muzyki nowej, bo tak jak wspomnieliśmy, te działania często wykraczają poza jakieś takie określone ramy, struktury. A tymczasem, może pan powie, że to nieprawda, ale chyba nadal trochę tak jest, że ta muzyka nowa jest przez niektórych odbierana jako coś takiego hermetycznego, mało dostępnego. Czy państwo w jakiś sposób starają się z tym wizerunkiem zerwać, czy po prostu zapraszają na te wydarzenia, żeby przekonać się na własne oczy i uszy, że jest inaczej?
0: Ja sądzę, że dzieje muzyki usiłują z tym zerwać. To nie jest ten język dźwiękowy wspaniałego złotego czasu. Ufam, że ten złoty okres trwa nadal, ale tego okresu szkoły sonorystycznej polskiej, to nie są te chciałbym się powiedzieć symbole czy znaki dźwiękowe, które powodują, że jak ktoś powie, że w tle grała Warszawska Jesień, to wszyscy wiedzą, co w tle grało. Bo w literaturze spotyka się takie określenia. Jesteśmy festiwalem, który stał się desygnatem, stał się pewnym określeniem opisowym wobec pewnego stanu dźwiękowego. Więc to w tle granie Warszawskiej Jesieni jest dziś zupełnie inne z powodu tego, że to się wszystko zmieniło. Więc oczywiście powiedzieć, że tych 12 do 20 tysięcy osób, które wchodzą na Warszawską Jesień co roku, to są osoby przypadkowe i nieumotywowane jakąś wiedzą kulturową, byłoby nieocenieniem ich ambicji poznawczych. To jest bardzo ważne słowo dla formowania tego programu, który firmuje swoją osobą, ale przede wszystkim firmują moi koledzy również z Komisji Repertuarowej. Tym niemniej wydaje mi się, że współczesna muzyka nie jest trudniejsza niż współczesny film artystyczny, niż współczesne sztuki wizualne, współczesny teatr. Więc tutaj zdecydowanie bym protestował, gdyby ktoś powiedział, że muzyka jest jakoś szczególnie. Nie, nie jest szczególnie. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Trudno mi rozsądzać, dlatego że wszystkie formy trudniejsze mają też swoje specyficzne korzyści, chciałbym się z tego powiedzieć. Dostarczają pewnych specyficznych wrażeń i przeżyć. Ale jako zjawisko kulturowe to jest zupełnie inny świat znaków, ale też adresatów tego festiwalu niż w latach 60. 70. Ów domyślny adresat, domyślny odbiorca, to jest bardzo ciekawe pytanie z strony psychologii twórczości, ale też psychologii programowania festiwalu. To jest bardzo ważny termin i to wyobrażenie też się zmieniało poprzez lata, więc w pytaniu bardzo dobrym, które pani zadała, jest też, przypuszczam, zawarta w odpowiedzi teza, że zmieniała się nie sama muzyka, tylko zmieniali się odbiorcy muzyki. Zmieniło się społeczeństwo, które odbiera muzykę. Jesteśmy w innym społeczeństwem niż te, którym ja byłem jako młody człowiek, który nocami doświadczał po wyjściu z koncertu z Warszawskiej Jesieni wpadnięcia.

0: w czarną dziurę. Jesteśmy społeczeństwem rozmawiającym ze sobą, skomunikowanym, które traktuje sztukę nie jako kompensację dla beznadziejnej rzeczywistości, nie jako eksces, nie jako znak tylko przynależności do jakiegoś towarzystwa, grupy kulturowo-społecznej, tylko traktuje kulturę w sposób najlepiej rozumiany, utylitarny, niezależnie od wzniosłości i estetycznych pokładów wzruszeń, które przeżywamy. W kulturze jesteśmy dzisiaj po coś. Ta kultura kształtuje nas model życia, przeżywania. Jest w końcu czymś, co pozwala dostarczyć nam informacji o nas samych i o świecie wkoło. To jest zupełnie inny świat, zupełnie inny język muzyczny dosłuży do tych procesów. Zupełnie inne jak estetyki, jak gdyby podczepiają się pod tego rodzaju funkcje kulturowe.
1: Zachęcamy Państwa do tego, żeby odkrywać to wszystko podczas 69. Festiwalu Warszawska Jesień. My chętnie pomożemy jako dwójka. Oczywiście będziemy część z tych muzycznych i nie tylko muzycznych wydarzeń transmitować, relacjonować. A za to spotkanie bardzo dziękuję. Dyrektor Festiwalu Warszawska Jesień Jerzy Kornowicz opowiadał Państwu o tegorocznym programie. Bardzo dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję. Cieszę się z dwóch radiowych premier, czyli mamy dwa utwory ostatnie, w liście zamówionych, które będziemy prezentować, Cezarego Duchnowskiego i Oli Słysz.
1: O tych prawykonaniach jutro w poranku dwójki, pojutrze w Wybieram Dwójkę, także nic nam nie umknie. Jerzy Kornowicz, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

To European Workshop for Contemporary Music w kompozycji Toniki Rożynek w fragmencie kompozycji Float, a ten zespół wystąpi podczas warszawskiej jesieni 25 września w studiu koncertowym Polskiego Radia. To będzie przedostatni wieczór festiwalu, a to nagranie, którego słuchaliśmy, to było prawykonanie, nagranie z warszawskiej jesieni z roku 2020. A my teraz w audycji Wybieram Dwójkę przenosimy się do Żabikowa koło Poznania, gdzie otwarto nowe skrzydło Muzeum Martyrologicznego. Budowa trwała ponad 500 dni i kosztowała ponad 23 miliony złotych. Wcześniej muzealnicy mieli niewielkie możliwości ekspozycyjne, a teraz łatwiejsza będzie nie tylko prezentacja zbiorów, ale też działania naukowe, edukacyjne czy archiwalne. Otwarcie nowej ekspozycji było połączone z koncertem, podczas którego zabrzmiał pewien niezwykły instrument. W uroczystości uczestniczył Jacek Butlewski.

0: Anna Żyłkowska.
1: Co to za utwór?
0: To były nowo skomponowane duety, opus 45 dokładnie, z zeszłego roku, pana profesora Krzysztofa Mejera, wybitnego polskiego kompozytora.
1: Muzyka wprowadziła nas do nowej siedziby Muzeum w Żabikowie. Widzieliśmy instrument bardzo specyficzny, który został zbudowany także w rzeczywistości obozowej.
0: I

0: 43. Natomiast sam instrument to jest historia niebywała. To są skrzypce, które powstały w warunkach obozowych, obozu koncentracyjnego. Skrzypce są wyjątkowym darem więźnia dla więźnia. Powstały w całkowitej konspiracji z tego, co twórca miał pod ręką, czyli fragmentów prawdopodobnie obozowej pryczy, okiennicy, ławy czy stołowej nogi wręcz. Instrument jest maluteńki, ponieważ jego budowniczy, rzecz oczywista, nie miał do dyspozycji modeli lutniczych właściwego budulca. Zazwyczaj buduje się z jaworu i świerku instrument. Tutaj w większości instrument jest zbudowany z dębu.
1: Zbigniew Cofta, autor książki o jednej z ofiar obozu w Żabikowie, księdzu Czesławie Cofcie, zamordowanym w 1944 roku. Obóz był niewielki, natomiast był wielką katownią. Był jednym z elementów całego łańcucha znęcania się nad Polakami i mordowania ich przy okazji. Do tego obozu trafiali ludzie wcześniej po przesłuchaniach w domu żołnierza, dzisiaj trochę już zapomnianego, ale często także byli to więźniowie Fortu VII. Zresztą obóz był kontynuacją Fortu VII po jego likwidacji. Tu trafiali wszyscy ci, którzy podpadli Niemcom w jakikolwiek sposób. W dużej mierze działacze opozycji, harcerze, ludzie zaangażowani w przetrwanie w trudnych czasach wojennych.
2: Ta ekspozycja pod tytułem Otwieramy magazyny przedstawia to, co jest w zasobach Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Jacek Nawrocik, kustosz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Ponieważ muzeum pozyskuje nie tylko pamiątki i przedmioty związane z osadzonymi przez Niemców w Żabikowie Polakami, ale dokumentujemy okupację niemiecką w Wielkopolsce podczas II wojny światowej, losy Polaków uwięzionych w obozach koncentracyjnych, także losy Polaków związane chociażby z 1939 rokiem tutaj w Wielkopolsce, powojenne losy. Dlatego podzieliliśmy naszą wystawę na takie części, które przedstawiają jakby zasoby dotyczące poszczególnych zagadnień związanych właśnie z okupacją niemiecką, czyli rok 1939, później mamy Wielkopolska pod okupacją niemiecką, Polacy osadzeni w Żabikowie, w Forcie VII, a także w niemieckich obozach koncentracyjnych, losy indywidualne, bo przecież na to też się składają losy indywidualne, zbiory dotyczące historii jednego człowieka, ale także poruszamy tutaj sprawę związaną z pracą przymusową Żydów podczas okupacji niemieckiej w Wielkopolsce. Szczególnie chodzi o budowę odcinka autostrady od Frankfurtu nad Odrą do Poznania oraz zagładą ludności żydowskiej w Chełmie nad Derem, pierwszym niemieckim obozie zagłady na ziemiach polskich, który znajdował się w kraju Warty, do którego Niemcy przecież włączyli Wielkopolskę.
3: Wchodzimy do nowego skrzydła i wita nas mural.
2: To jest mural nawiązujący do płaskorzeźby, która wisiała na tak zwanej ścianie śmierci na miejscu pamięci, w miejscu, gdzie Niemcy przeprowadzali egzekucję więźniów Żabikowa. Ta płaskorzeźba niestety zaginęła jeszcze w latach 60., ale ten mural nawiązuje do tej płaskorzeźby. Wyraz tych twarzy oddające cierpienie Polaków podczas okupacji niemieckiej tutaj w Wielkopolsce, ale też na innych ziemiach polskich.
3: Stara siedziba Muzeum w Żabikowie była niezwykle skromna. To nowe skrzydło daje wam wiele. Jesteśmy w różnych pomieszczeniach. Proszę powiedzieć, jak podzielone jest to muzeum?
2: To muzeum teraz tak, składa się z nowego skrzydła, w którym są te trzy wystawy, o których tutaj było wspominane, czyli Otwieramy magazyny, wystawa dotycząca bardzo ciekawa prac archeologicznych prowadzonych na terenie byłego obozu w Żabikowie, czy tutaj w miejscu budowy nowego skrzydła, wystawa dotycząca też załogi, czy sprawców tutaj dokonanych zbrodni i mamy wystawy stałe, czyli jest to jedna wystawa, najważniejsza wystawa dotycząca historii obozu karno-śledczego, niemieckiego obozu karno-śledczego, który funkcjonował w latach 1943-1945, i historii obozów pracy przymusowej dla Żydów przy budowie odcinka autostrady od Frankfurtu nad Odrą do Poznania, które funkcjonowały od 1941 do 1943 roku.
4: Zaproszenie do nowych przestrzeni Muzeum Martyrologicznego w Żbikowie niedaleko Poznania kończy pierwszą godzinę poniedziałkowego Wybieram Dwójkę. Zanim zajrzymy do zagranicznej prasy, jeszcze kilka chwil z muzyką argentyńskiego mistrza.

0: Autopromocja.
1: Kluby muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością. Ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam w środę o 19:00. Urszula Nowak.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas państwo w poniedziałek, 14 września. Właśnie wybiła 17:00.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Zaprasza Monika Pirch.
4: Dziś o zakończeniu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji oraz premierze tanecznego widowiska podczas festiwalu w Edynburgu. W miniony weekend odbyła się premiera najnowszego spektaklu Grzegorza Jarzyny Kasandry, przygotowanego wspólnie przez dwa najważniejsze teatry narodowe Ukrainy. Teatr imienia Łesi Ukrainki oraz Teatr imienia Iwana Franki. Jarzyna sięga po grecki mit o trojańskiej wieżce, której nikt nie chciał uwierzyć, i przynosi go w sam środek współczesnego konfliktu. Tytułowa bohaterka, grana przez Natalię Kobiska, staje się strażniczką pamięci, symbolem kobiet doświadczonych przez wojnę, przemoc i traumę. Najbardziej przejmujące jest jednak to, że spektakl powstał w Kijowie podczas trwającej wojny. W próbach uczestniczyło ponad 30 ukraińskich aktorów. Pracowali mimo ostrzałów i alarmów bombowych. Kasandra jest więc czymś więcej niż współczesną interpretacją antycznego mitu. To próba opowiedzenia o wojnie z perspektywy tych, którzy ją przeżywają, oraz o pamięci, która, podobnie jak przepowiednie Kasandry, nie pozwala zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Pierwsze recenzje zwracają uwagę na przestrzeń przechodzącą między świątynią Apolina, schronem i gabinetem psychoterapeuty, ale także na warstwę dźwiękową stworzoną przez Karola Napelskiego. Jury 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji trzymało widzów w napięciu do samego końca. Najważniejszą nagrodę, Złotego Lwa, zdobyła duńsko-egipska reżyserka May El-Touki za film Nieznajoma. To już czwarty triumf tej reżyserki w ciągu zaledwie 7 ostatnich edycji festiwalu, czytamy w Le Monde. Film przenosi nas do Danii krótko po zakończeniu niemieckiej okupacji. Główna bohaterka jest pokojówką, która wychodzi za swojego pracodawcę i próbuje rozpocząć nowe życie. Plany komplikuje jednak

0: Jednak mroczna tajemnica z przeszłości. El-Tuki, odbierając nagrodę, oddała hołd, jak powiedziała, niewidzialnym i pozbawionym głosu kobietom. Jej zwycięstwo ma dodatkowy wymiar. W tym roku tylko 2 z 21 filmów konkursowych wyreżyserowały kobiety. Tegoroczny festiwal wyraźnie koncentrował się na moralnych wyborach, na granicy między uleganiem złu a odwagą, by mu się przeciwstawić. I wygląda na to, że właśnie te pytania pozostaną z widzami na długo po zakończeniu weneckiego festiwalu. Rozpaliłaś ten fortepian do czerwoności. Takie słowa Yuja Wang słyszy od publiczności po swoich koncertach. 39-letnia pianistka przyznaje jednak, że sama potrafi być wobec siebie bardzo krytyczna. Kiedy niedawno oglądała nagranie własnego występu, pomyślała: mogłam zagrać to inaczej. Jak pisze Neil Fisher w The Times, w najbliższych miesiącach urodzona w Pekinie artystka wystąpiła w Wielkiej Brytanii aż 3-krotnie. Zagrała z orkiestrą jazzową Marsalisa podczas festiwalu w Edynburgu, wystąpiła także podczas słynnego Last Night of Proms. Najbardziej niezwykły okazał się jednak londyński projekt Playing with Fire. Tym razem Yuja nie musi nawet pojawiać się na scenie. Widzowie zakładają gogle VR i oglądają jej wirtualną postać, podczas gdy prawdziwy fortepian Steinway odtwarza nagrane wykonanie pianistki. W wirtualnym świecie pojawiają się m.in. wybuchające wulkany i ośmiornice wynurzające się z fortepianu. W paryskiej odsłonie tego projektu muzyce towarzyszyły nawet specjalnie dobrane zapachy. Skąd pomysł na tytuł Playing with Fire, czyli zabawa z ogniem? Gra pełne energii utwory Prokofiewa i Rachmaninowa, a publiczność często mówi, że rozpaliła fortepian do czerwoności. Co dzieje się z jednostką, kiedy staje wobec siły grupy? To pytanie stawia Julia Chen w swoim najnowszym balecie, którego światowa premiera odbyła się właśnie w wykonaniu Scottish Ballet. O tym przedstawieniu czytamy na stronach Guardiana. Choreografka mająca doświadczenie zarówno w tańcu klasycznym, jak i hip-hopie opowiada o grupie, wspólnocie, ale też o wykluczeniu i buncie. W centrum spektaklu znajduje się samotna bohaterka, podczas gdy pozostali tancerze tworzą zwartą, niemal jednolitą masę, ona próbuje znaleźć własne miejsce. Chen nie koncentruje się przede wszystkim na technicznej wirtuozerii tancerzy. Ważniejsze jest to, jak działa ich wspólna obecność, pulsująca, momentami niemal hipnotyczna. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała dla Państwa Monika Pilch. Już 5,5 minuty po godzinie 17 w audycji Wybieram Dwójkę będziemy z Państwem jeszcze przez niecałą godzinę w następującym składzie: Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Monika Zając. A tę drugą część Wybieram Dwójkę inaugurujemy na sposób muzycznie, na sposób francusko-irlandzki.

0: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Radia Irlandzkiego i Jean-Luc Tango w finale suity orkiestrowej Le Biche Francisa Poulenca. W tej części audycji Wybieram Dwójkę znajdzie się miejsce dla tematów związanych z teatrem, ale już teraz pora na rozmowę o świecie muzyki. Swojego gościa przedstawi Karol Furtak.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry. A wraz ze mną w studiu jest dziś skrzypek, pedagog, dyrygent, a od maja także pierwszy dyrygent Orkiestry Kameralnej Sinfonietta Krakowia. Łukasz Błaszczyk, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Rozmawiać rzecz jasna będziemy o nowym sezonie Sinfonietty oraz o twojej roli w tym zespole. Nadal roli dość nowej, ale na początek, Łukaszu, pozwól proszę, jak to się stało, że skrzypek, i co tu dużo mówić, skrzypek, w którego dosie zapisało się kilka poważnych sukcesów, odłożył instrument i zajął się dyrygenturą?
3: Najprościej mówiąc, życie za mnie zadecydowało, że musiałem odłożyć instrument. Wynikało to z olbrzymich przeciążeń, które miały wpływ na stan moich dłoni, które, aby wykonywać zawód skrzypka, no, powinny być w 100% sprawne. Pewne problemy pojawiły się w połowie ubiegłej dekady i nie mogąc robić tego na najwyższym dla mnie możliwym poziomie, postanowiłem nigdy więcej nie brać instrumentu do rąk. Moim ostatnim koncertem solowym, którym zagrałem, to był koncert Adur Karłowicza w mojej takiej rodzinnej filharmonii, czyli łódzkiej filharmonii, z którą miałem bardzo bliskie relacje. Uznałem, że to był odpowiedni moment, żeby przerwać to, czego nie mogę już robić na zadowalającym dla mnie poziomie.
2: Łódź. Nie ukrywam, że jesteś artystą, który przede wszystkim kojarzy mi się właśnie z tym miastem. Z jednej strony Akademia Muzyczna imienia Bacewiczów, z drugiej strony Orkiestra Kameralna Primus, którą powołałeś do życia i którą prowadziłeś. Orkiestra, która pojawiała się na kilku przynajmniej festiwalach w Polsce i nie tylko w Polsce. A tu nagle jest maj, tuż przed wakacjami. Przychodzi do mnie wiadomość, Łukasz Błaszczyk zostaje pierwszym dyrygentem zespołu, który, no co tu dużo mówić, koncertuje w Krakowie. Jak to się stało, że ścieżki życia twojego zaprowadziły cię właśnie do tego stołecznego, niegdyś królewskiego miasta?
3: No, moje relacje z Krakowem nie tylko są zawodowe, są również osobiste. Moja żona jest krakowianką z pochodzenia, obecnie skrzypaczką Orkiestry Polskiego Radia tutaj w Warszawie. A relacje z Krakowem również sięgają końca lat 90., kiedy to Christian Zimmermann, powołując do życia Polish Festival Orchestra, żeby uczcić rocznicę Fryderyka Chopina, zaprosił do niej, oprócz mnie, wielu muzyków z ówcześnie rodzącej się Sinfonietty Krakowi. Pół roku spędzone z Christianem Zimmermannem i kontakt z osobami właśnie z Krakowa zaowocował.

0: pracował taką bliższą relacją moją i tego zespołu. Był to zespół bardzo młodych ludzi, którzy sami w zasadzie powołali się do życia ze wsparciem Krzysztofa Pendereckiego, otrzymali status orkiestry profesjonalnej. A przez te takie prywatne znajomości zdarzało mi się czasem jeszcze jako skrzypek wspierać Sinfoniettę w różnych projektach, na różnych festiwalach. Pamiętam, że byłem na festiwalu Casalsa w Puerto Rico, z nimi byłem na festiwalu Schleswig-Holstein. Także zdarzyło mi się kilka koncertów zagrać Sinfoniettą jako skrzypek. A później każdy poszedł swoją drogę, ja się zająłem bardzo mocno swoją drogą skrzypcową, drogą pedagogiczną, która mnie bardzo pochłania i pochłaniała. Ja się dużo też poświęcałem tej ścieżce pedagogicznej. Potem nastąpił 10-letni okres, kiedy pełniłem funkcję koncertmistrza Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Także tych aktywności związanych z byciem blisko orkiestry zawsze miałem mnóstwo. Jak to się stało, że w maju zostałem takim szefem artystycznym zespołu Sinfonietta Cracovia? To jest pokłosie chyba właśnie tego, co całe życie robiłem i całe życie starałem się robić na dobrym poziomie. Powołałem do życia orkiestrę w Łodzi, którą troszeczkę powołałem w ślad za tym, co zrobili muzycy Sinfoniety. Chciałem z młodych muzyków kończących studia i jeszcze studentów powołać profesjonalną orkiestrę. Nie udało mi się to w takim trybie, jak zrobił to Krzysztof Penderecki w Krakowie z Sinfonietą. Natomiast 12 lat bardzo intensywnej działalności projektowej nauczyło mnie pracować z orkiestrą jako skrzypek, początkowo jako skrzypek dyrygent, potem już jako dyrygent. A w efekcie tego zainteresowanie moją osobą przechyliło szale na to, że od samej orkiestry Sinfonietta Cracovia dostałem propozycje od samych muzyków, czy nie chciałbym czasami z nimi popracować. I to czasami pierwsze słowo, które padło, żebyśmy czasami się spotykali, później nagle przerodziło się w słowo stała współpraca.
1: Zatem, zanim o twoich planach związanych z Sinfoniettą, nie sposób o to chyba nie zapytać. Objęcie szefa artystycznego de facto zespołu to wielka odpowiedzialność, a ten zespół cechuje się pewną rzeczą, która jakoś naturalnie się kojarzy z tym, jak i kiedy myśli się o Sinfoniecie Cracovia. Mam na myśli siedzibę i cały czas brak tej infrastruktury, która pozwoliłaby, by ci ambitni muzycy mogli, powiedzmy, rozwinąć skrzydła.
0: Tak, to jest problem, który niedługo podobno ma zostać rozwiązany. Jest na ukończeniu Centrum Muzyki w Krakowie, które ma być główną siedzibą dwóch orkiestr krakowskich, Sinfoniety Cracovii i Kapeli Cracoviensis. Wchodząc w pierwszych dniach do zespołu i planując na razie w szczątkowej formie następne sezony, zobaczyłem, jak trudnym zadaniem jest prowadzenie tego zespołu, gdzie do każdego koncertu trzeba znaleźć siedzibę, miejsce, w którym zostanie ten koncert zaprezentowany i w odpowiednich warunkach i dla konkretnej publiczności, ponieważ Sinfonietta ma wiele cykli koncertów. Każdy z tych koncertów wymaga trochę innej przestrzeni i logistyka prowadzenia tej działalności jest niezwykle trudna, jeśli się nie ma jednego stałego miejsca, gdzie te projekty można realizować. Zderzyłem się rzeczywiście z bardzo trudną logistyką, natomiast uważam, że dla orkiestry oprócz takich trudności codziennych ma to również niezwykły walor, że ta orkiestra musi odnaleźć się w każdej rzeczywistości. To podziwiam w tych muzykach najbardziej, że po pierwsze to są prawdziwi kameraliści, bo jednym z założeń też tego zespołu jest to, żeby odbywały się koncerty kameralne w pomniejszonych składach. Ci muzycy cały czas są, tak brzydko powiem, na gazie. Oni muszą być aktywni, oni muszą umieć zagrać w zespole kameralnym, w kwartecie, w triu, w kwintecie. Więc to jest zespół, który jest gotowy na wszystko, jest niezwykle plastyczny w pracy, niezwykle elastyczny i szybko pracujący. To jest niesamowita cecha, która mi zaimponowała już przy pierwszym koncercie. No ale teraz ma się to wszystko zmienić. Od przyszłego roku mamy wejść do nowego Centrum Muzyki i tak naprawdę będziemy się uczyć tej orkiestry na nowo, bo nowe sale, w Centrum Muzyki mają być 4 nowe sale, więc jakby zagospodarowanie nowego obiektu będzie wymagało ułożenia się na nowo i z repertuarem, i z cyklami koncertów. planujemy.

0: już częściowo przyszły rok w Centrum Muzyki, natomiast nie wiemy, jak to będzie wyglądało i będę wdzięczny, jak mnie zapytasz za rok, jak to, jakie są początki i jak to będzie wyglądało w przyszłości.
1: No tak to już bywa, że z dużymi inwestycjami wiążą się poważne znaki zapytania. Pozwolisz, że na chwilę wejdę w skórę wilka i zapytam cię jako dyrygenta. Nie szkoda trochę, że Sinfonietta Cracovia to tylko kameralna orkiestra?
0: Trochę szkoda i trochę nie szkoda, bo ta orkiestra bardzo często wzbogaca się o sekcję dętą i gra koncerty również z takiej klasyki symfonicznej. Sinfonietta gra również wiele koncertów z muzyką współczesną, gdzie również potrzeba zaangażowania różnych instrumentów. Ale dlaczego nie szkoda? Ponieważ synergia każdej sekcji tej orkiestry jest niewiarygodna. Tworzą te sekcje poszczególne, z pierwsze, skrzypce, drugie, altówki, wiolonczele, niezwykłą taką moc kameralną. Naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem moich pierwszych dźwięków z sinfonietą już w roli dyrygenta na kwietniowym moim koncercie. I ta łatwość, szybkość pracy z tym zespołem, no naprawdę jest imponująca. Tego nie ma w orkiestrach symfonicznych.
1: Zatem twoje plany. Wspomniałeś już o tym, że Sinfonietta Cracovia w zasadzie działa takim szerokim, repertuarowym frontem. Z jednej strony mamy muzykę końca XVIII wieku w programie tych artystów, z drugiej to bardzo szeroko rozumiana XIX-wieczna repertuarowa klasyka, z trzeciej strony muzyka XX stulecia, no a do tego jeszcze sporo zaangażowania w wykonywanie muzyki nowej. Na co z tego wszystkiego najwięcej nacisku chciałby położyć Łukasz Błaszczyk, pierwszy dyrygent Sinfonietty Cracovia?
0: Klasyczny, standardowy repertuar na orkiestrę kameralną tak naprawdę wypełniłby jeden sezon artystyczny. Gdyby chcieć wykorzystać wszystko, co jest napisane na jeden, może dwa, dołączając do tego muzykę nowszą. Dlatego tego typu orkiestra nie może zamknąć się na wykonywanie samych serenad stworzonych w XIX wieku i divertiment w XVIII. Musimy się otwierać na nowy repertuar. Do tej pory, w ostatnich 3 latach, Sinfonietta była dość mocno nakierowana na wykonywanie muzyki filmowej. Pierwszą prośbą, którą otrzymałem od muzyków do rozważenia, było to, czy moglibyśmy z tej ścieżki troszeczkę zejść jednak w kierunku muzyki klasycznej, nowszej, najnowszej. Doskonale to korespondowało z moimi oczekiwaniami i z moimi potrzebami. Rozumiejąc potrzebę bycia wszechstronnym, chciałbym troszeczkę bardziej otworzyć też ten zespół na wykonywanie muzyki z pogranicza muzyki poważnej i jazzu. Już takie koncerty w przyszłym sezonie pierwsze się odbędą. Wynika to trochę z mojego doświadczenia z Primusem, gdzie te koncerty naprawdę były bardzo twórcze i dla kompozytorów, których zatrudnialiśmy, do aranżerów, jak i dla samej orkiestry. Ale oczywiście ta klasyka będzie na pierwszym miejscu. No, przyszły sezon, no to upłynie z oczywistych względów pod znakiem Ludwiga van Beethovena. Z drugiej strony ta orkiestra nie może nie zauważać, komu zawdzięcza swoje istnienie, czyli Krzysztof Penderecki. Krzysztof Penderecki będzie obecny. Planujemy powołanie do życia dużej nowej inicjatywy, o której jeszcze na razie nie chcę mówić, ale wszystko wygląda na to, że będziemy dbać o takiego nieformalnego patrona tej orkiestry, jakim był Krzysztof Penderecki i Elżbieta Penderecka.
1: A jeżeli chodzi o dywersyfikację sił w odniesieniu do repertuaru i choćby te cykle, o których wspomniałeś, które są, co tu dużo mówić, bardzo bogatą ofertą koncertową, mam na myśli chyba przede wszystkim właśnie zaangażowanie Sinfonietty w wykonywanie muzyki nowej. W to chyba nie zamierzasz jakoś szczególnie mocno ingerować, biorąc pod uwagę to, jak mówisz o plastyczności tych muzyków i tym, że w zasadzie swego rodzaju wyrazem ambicji jest to, jak szybko i jak sprawnie potrafią się oni odnaleźć w różnych nie tylko akustycznych realiach, ale także w różnych realiach repertuarowych.
0: Są dwa cykle z muzyką współczesną, czyli Sinfonietta Nowa i taki cykl Unsound z już taką muzyką mocno eksperymentalną. Uważam, że to jest też obowiązek każdego zespołu, a szczególnie zespołu, który chcę coś po sobie zostawić, a ja chciałbym, żeby ten zespół też po sobie coś zostawiał, czyli inwestowanie w zamówienia kompozytorskie, nagrywanie płyt z młodymi kompozytorami, ale też już kompozytorami ze znaczącym dorobkiem.

0: od tego się nie uwolnimy i nie dlatego, że to powinniśmy robić, tylko że dlatego, że chcemy to robić. I choć się nie zgromadzimy na tych koncertach, nie wypełnimy 1000-osobowej sali, to uważam, że musimy to robić, chcemy to robić i Sinfonietta robi to dobrze, a na pewno będzie to robić jeszcze lepiej.
1: Jeżeli chodzi o ten sezon artystyczny, który dosłownie za chwilę rozpocznie się już jako sezon 2026-27, jak często będziesz obecny z Sinfonietą jako dyrygent? Bo domyślam się, że wiele planów zostało poczynionych na ten najbliższy sezon, jeszcze zanim ktoś wykonał do ciebie telefon i poprosił o to, byś objął to swoje nowe stanowisko.
0: Ten nowy sezon to będzie taka hybryda trochę moich pomysłów z pomysłami, które już były wcześniej w planach. Na chwilę obecną zaplanowanych jest 7 koncertów z moim udziałem. Uważam, że więcej nie potrzeba i że ta orkiestra potrzebuje mieć kontakt z solistami, z dyrygentami, a nie tylko z jednym, który krótko, bo krótko, ale będzie ich szefem artystycznym. Także ja nie planuję tutaj epatowania swoją osobą nadmiernie. Zamierzamy zapraszać różnych dyrygentów i młodego pokolenia, i tych z dorobkiem. Ten sezon pokaże kierunek, a tak jak mówiłem, nowa sala zdeterminuje też nowe pomysły i otworzy nas na nowe możliwości. Mam taką nadzieję, że będzie to dla nas wiatr w żagle, a nie odwrotnie.
1: To o sferę marzeń zapytam w tym zakresie właśnie, o którym wspomniałeś. To znaczy, jeśli zapytałbym cię o to jedno marzenie, o jedną osobę, którą chciałbyś postawić przy pulpicie dyrygenckim przed swoją już orkiestrą Sinfonietta Krakowie, kto by to był?
0: Oj, ty mnie zaskoczyłeś, ale tak na szybko chciałbym, żeby do Sinfoniety jeszcze wrócił Christian Zimmermann. To jest moje marzenie. Ostatnio rozmawiałem z nim przy okazji doktoratu honoris causa, który otrzymywał w Akademii Muzycznej w Łodzi. Powiedział mi, słuchaj, już z pianistyką będę kończył powoli. Nie wiem, czy nie zdradzam tych sekretów, bo Christian Zimmermann jest bardzo, bardzo osobą dbającą o swoją prywatność, ale wiem, że będzie chciał poświęcić się dyrygowaniu również. Gdybym miał wyartykułować to jedno marzenie, to byłby to Christian Zimmermann. Jako solista bądź dyrygent, bo pamiętam te chwile spędzone z nim przy pulpicie, ile to było magii, jaka ta muzyka się robiła inna w momencie, kiedy przed nami był Christian Zimmermann.
1: Początek sezonu artystycznego, no właśnie, to koncert bez twojego udziału, ale bardzo wyraźnie zaznaczający się już w tym, no powiedzmy, repertuarowym spektrum, o którym zdążyłeś wspomnieć, czyli muzyka Ludwika van Beethovena.
0: No nie mogło zabraknąć Beethovena w sezonie, który będzie jemu poświęcony z okazji rocznicy. Wszystko tutaj w tym koncercie nawiązuje do wydarzeń, które są nam bardzo bliskie, czyli ten jubileusz Ludwiga van Beethovena, konkurs skrzypcowy Henryka Wieniawskiego, tak, i laureatka jednej z głównych nagród wykonująca koncert Beethovena tuż przed rozpoczęciem konkursu Henryka Wieniawskiego. No, tak to musiało wyglądać i to mi się bardzo spaja.
1: Dodajmy, że chodzi o Bomsori Kim, która wykona koncert D-dur Ludwika van Beethovena. A jeżeli chodzi o te koncerty, podczas których ty będziesz w tym sezonie artystycznym prowadził Sinfonietę Krakowia, to jak kształtują się te plany?
0: Różnorodnie, tak jak repertuar Sinfoniety. Jestem już po 2 koncertach z Sinfonietą. Jeden to był w czasie festiwalu w Lusławicach, a drugi to był koncert w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Najbliższy koncert, pierwszy mój, to będzie listopadowa Sinfonietta Nowa, gdzie będę wykonywał kompozycję Wojciecha Błażejczyka, Jerzego Bauera, więc to będzie jakby wejście w Sinfoniettę wykonującą muzykę współczesną. Udało mi się zaprosić w najbliższym sezonie moją ulubioną artystkę Olgę Pasiecznik. Wykonam z nią niezwykły utwór Iluminacji Benjamina Brittena. Będę również wykonywał koncert poświęcony muzyce Ludwiga van Beethovena. Ten repertuar jest różnorodny, bo taka ma być Sinfonietta, a ja uważam, że nie potrzeba się zamykać. Ja jako prowadzący zespół nie mogę się zamykać i odpowiadać tylko za jakiś jeden profil zespołu. Również uważam, że doskonale odnajduję się w muzyce nowszej, jak i w tej dawniejszej.
1: A jeśli zapytam cię o największe wyzwanie, jakie stoi przed tobą jako przed pierwszym dyrygentem Sinfonietty Krakowa?

0: O czym myślisz w tak zarysowanym kontekście?
1: Chciałbym pożegnać się kiedyś z tą orkiestrą z pełną świadomością, że nie obniżyłem poziomu zespołu, że udało się zrobić coś, co zostawię po sobie, czyli poziom zespołu. Nie mam wielkich ambicji związanych ze swoją osobą, bo nigdy nie byłem takim człowiekiem, który prze do kariery, który walczy o stanowiska, walczy o kierowanie czymkolwiek. Zawsze o wszystkim za mnie decydował życie i do wszystkiego zostałem zapraszany. Nigdy nie stawałem do konkursów na stanowiska żadne. Tak naprawdę w życiu wziąłem udział w dwóch konkursach. Był to konkurs skrzypcowy Jankego i Wieniawskiego i to jest wszystko. Przy obecnych tendencjach, gdzie trzeba wziąć udział w kilkudziesięciu konkursach, żeby coś osiągnąć, to naprawdę uważam, że udało mi się to bardzo szybko coś osiągnąć. A później to było jakby czerpanie z tego, co w życiu było dla mnie najważniejsze w życiu artystycznym, czyli tej uczciwości i w sumie też skromności, bo nie uważam, że najlepszym artystą jest ten, który najbardziej eksponuje swoją osobę. To czasami jest zupełnie odwrotnie.
0: Ostatnie niemal 20 minut spędzili Państwo z Łukaszem Błaszczykiem, skrzypkiem, pedagogiem, dyrygentem od maja, pierwszym dyrygentem Orkiestry Sinfonietta Krakowia, z którą to orkiestrą poczynania Łukasza Błaszczyka zapewne będziemy regularnie śledzić. Dziękuję za tę dzisiejszą wizytę. Do usłyszenia.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
0: I miłego popołudnia. Karol Furtak.
2: Bardzo dziękuję i proponuję, żebyśmy teraz sięgnęli po jedno z nagrań Orkiestry Sinfonietta Krakowia. Dyryguje Jurek Dybał, a przy fortepianie Marek Szlezer.

0: Słuchają Państwo Dwójki, jest 17.33, za nami czwarta część drugiego koncertu fortepianowego Wojciecha Killera, a przed nami opowieść o teatralnych premierach. W studiu jest już Dominik Gac, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Powracasz, trzeba to podkreślić, na antenę dziś, bo debiutowaliście z Marią Czok z nową audycją, nową rozwiniętą audycją Teatr Teraz. Co dwa tygodnie będziecie spotykać się ze słuchaczami po godzinie 13, ale rozumiem, że to nie oznacza, że nie będziesz do nas przychodzić, to Wybieram Dwójkę i relacjonować różnych teatralnych działań.
1: Nie zamierzam nie przychodzić. Bardzo czekam na te spotkania i cieszę się z każdego.
0: Dziś o dwóch premierach będziesz opowiadać. Czy to oznacza, że sezon teatralny już ruszył, czy to dopiero tak powoli się rozkręca?
1: Chyba powoli się rozkręca. Myślę, że najbliższy weekend i kolejny to będą takie już na pełnych obrotach premiery w całym kraju, a te dwie są warszawskie, o których chciałbym opowiedzieć. Jedna w TR Warszawa, a druga w Komunie Warszawa.
0: To może rozpocznijmy od TR Warszawa i spektaklu o interesującym tytule Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Czy tramwaj pojawia się na scenie?
1: Fragmentarycznie, ale akcja dzieje się w tramwaju rzeczywiście. Na szczęście nie jest to teatralna katastrofa. Spektakl też nie jest bardzo długi, więc same zmyłki na początek. To jest bardzo ciekawe przedstawienie. Myślę, że broni się, co nie jest takie częste dzisiaj w teatrze, tekstem, a napisała go reżyserka Julia Nowak. I poza tekstem, który operuje taką poetyką dość absurdalnego humoru i niestety również nieco grzeszy dydaktyzmem, czy też takim przekonaniem, że widzowi trzeba pewne rzeczy naprawdę wprost, bo inaczej ich nie wychwyci. I w tym wypadku wprost to krytyka rzeczywistości, w której funkcjonujemy, zniewoleni pracą, przebodźcowani internetem, czyli w tej rzeczywistości, którą się również w internecie chętnie nazywa późnym kapitalizmem. Więc jest to krytyka tego późnego kapitalizmu, ale przy okazji jest to zabawne przedstawienie z kilkoma bardzo dobrymi rolami aktorskimi. Mirosław Zbrojewicz jako motorniczy, myślę, że dostarczy wiele przyjemności tym, którzy nieco bardziej sarkastycznie patrzą na rzeczywistość i ów późny kapitalizm, a nawet na jego krytykę też z dystansem. Izabella Dudziak z kolei no, w charakterystyczny dla siebie sposób przykuwa uwagę. Ona ma taką niezwykłą magnetyczną energię, podobnie jak Filip Zaremba.
0: No to takie wschodzące gwiazdy polskiego kina też, to chyba
1: to
0: warto
1: prawda podkreślić. Tak. Więc póki jeszcze mają czas na granie w teatrze, to chyba warto się wybrać, żeby ich obejrzeć z bliska.
0: To jest spektakl dla ludzi młodych, bo tak bym wnioskowała. To są takie tematy, które jakoś łączą chyba to te młodsze pokolenia milenialsów, zetki, problemy prekariuszy, jakiś taki właśnie popkulturowy trochę też miks, od którego, jak rozumiem, Julia Nowak w tym spektaklu nie ucieka.
1: To prawda, tak, ale Mirosław Zbrojewicz ze swoją postacią jest takim mostem międzypokoleniowym. To jest chyba jego specjalność. Pamiętam go w bardzo podobnej roli w dużo poważniejszej i takiej bardziej dojmującej sztuce Katarzyny Minkowskiej i Tomasza Walesiaka, Kiedy stopnieje śnieg. On tam też reprezentował tych, którzy są w pewnym dystansie do tego świata, z którego przychodzą.

0: twórcy, w tym wypadku twórczynie tego przedstawienia. Ale ono nie jest tylko dla młodych. Natomiast na pewno pokazuje, jaka jest dzisiaj energia w teatrze i skąd przychodzą ci młodzi twórcy i o czym chcą nam opowiadać.
1: Zaraz przejdziemy do drugiego spektaklu, ale muszę zapytać o taki może bardziej ogólną twoją opinię. Czy to jest częste i czy to jest dobre, jeżeli reżyser jest jednocześnie autorem tekstu w teatrze?
0: Nie jest to częste. Trudno w związku z tym powiedzieć, czy to jest dobre, bo ta próba nie jest taka szeroka. Natomiast w tym wypadku to zdecydowanie się udało. Mam zresztą nadzieję, że tych spektakli i sztuk ta artystka popełni więcej, bo z jednej strony można wskazać takie punkty wspólne między całym pokoleniem twórców, chociażby poprzednim debiutem TR, czyli spektaklem z poprzedniego sezonu Trzask Prask. Tam też są jakieś takie, jakoś te spektakle się rymują. Widać, że to osoby z jednej generacji je tworzą. Natomiast w Powolnej Katastrofie brzmią też takie indywidualne nuty, również w tekście. I to jest bardzo obiecujące. Trzymam kciuki za kolejne dramaty.
1: To spektakl w TR Warszawa, a w Teatrze Komuna Warszawa Fidgets i no, dzieło duetu, który wiem, że bardzo cenisz. Czy nie rozczarowałeś się przechodząc na nowy spektakl duetu Gruba i Głupia?
0: Nie, absolutnie się nie rozczarowałem. To jest przedstawienie, co więcej, wyszedłem z teatru ubogacony w wiedzę, ponieważ nie miałem pojęcia, czym jest fidget. Być może słuchacze też nie wiedzą, więc zdradzę, to akcji spektaklu nie zrujnuję. Jest to taki przedmiot, który osoby z ADHD mają pod ręką i przez jego animowanie, dotykanie, ten przedmiot może mieć tam różne warianty działania, kontrolują napięcie, tak chyba można by o tym opowiedzieć, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie pretekst i punkt wyjścia do przedstawienia, które jest właściwie o ADHD, ale też o tym, co dziedziczymy po naszych rodzicach i na przykład czasami dziedziczymy pewne neuroróżnorodne bagaże, chyba tak można by powiedzieć.
1: No, temat na czasie i chyba taki coraz częściej pojawiający się na pewno w kinie, ale chyba w przestrzeni teatralnej również.
0: Tak, bardzo na czasie. Ja ten duet, czyli Dominikę Knabik i Patrycję Kowańską, cenię również dlatego, że w tym spektaklu same się do tego przyznają, że to jest temat na czasie i może warto zrobić o tym przedstawienie. Więc nie mamy do czynienia z takim głęboko misyjnym, zaangażowanym teatrem, który udaje, że zmienia rzeczywistość albo zajmuje się prawdziwymi problemami prawdziwie wykluczonych osób. Ten dystans i taki komediowy ton, który tym twórczyniom przychodzi z łatwością, on jest dominujący w tym przedstawieniu i wspaniale kontrowany kilkoma bardzo przyjmującymi scenami, więc jest to udana mieszanka. Natomiast ma ten spektakl też pewne mankamenty, to może złe słowo, ale wpisuje się w taki nurt bardzo popularny w polskim teatrze i nieco odwrotny od tego, który reprezentuje Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. To znaczy jest jednym z przedstawień, które są ułożone z kawałków. Te kawałki się między sobą rymują, co jest też no, dowodem na dramaturgiczną robotę. Natomiast one nie prowadzą żadnej, nie przeprowadzają nas przez żadną linearną fabułę. Po prostu oglądamy scenki na temat. Niektórych to męczy.
1: Fidgets duetu Gruba i Głupia to drugi spektakl, o którym opowiedział dziś państwu Dominik Gac, w pewnym sensie otwierając nowy sezon teatralny. Co jeszcze przed nami? Mam nadzieję, że będziesz często powracać, żeby nam o tym opowiadać. A za dziś bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Brazilian Niño to kompozycja Waldira Ezevedo i zespół z Jojomą na czele. Już za moment w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa zabrzmi głos Sławomira Mrożka.

0: Tak, tak, to Jakub Józef Orliński i aria z opery Nerone Giuseppe Marii Orlandiniego. Jedna z siedmiu światowych fonograficznych premier, jakie znalazły się na drugiej solowej płycie artysty Facce d'Amore, nagranej z zespołem Il Pomodoro. Słuchają Państwo Dwójki, 10 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Donosy Sławomira Mrożka powstały w stanie wojennym w Paryżu dla londyńskiej oficyny Puls. To satyra na rzeczywistość późnego PRL-u. Były absolutnym szlagierem wydawniczym. Dziś ostatni donos z cyklu, jaki sam autor nagrał dla wydawnictwa kasetowego Kontakt.
5: Do Najwyższej Rady Najwyższego Związku Najwyższych Społeczeństw. Pragnę zwrócić uwagę NRNZNS na piłkę nożną. Uprawianie tej piłki godzi w podstawy ustroju. Ludzie oglądają mecz takiej piłki i nie wiedzą, jaki będzie wynik. I może im przyjść do głowy, że NRNZNS też nie wie. Co sugeruje, że NRNZNS czegoś nie wie. Kiedy wynik meczu jest nierówny, na przykład 1-0 albo 0-1, wtedy ludzie mówią, że ta drużyna, która uzyskała większą ilość punktów, jest lepsza. A to jest sprzeczne z podstawową zasadą, że nikt nie jest lepszy od nikogo, a tylko NRNZNS jest lepsza od wszystkich. Chyba że NRNZNS postanowi, że ktoś jest lepszy od kogoś innego, aż do odwołania. Niekontrolowany wynik meczu otwiera szeroką furtkę, przez którą wślizguje się pogląd, że można wygrać albo przegrać. Ta drużyna, która wygrywa, jest zadowolona kosztem tej drużyny, która przegrywa i jest niezadowolona. Podczas kiedy zadowolenie powinno być rozdzielone równo, a niezadowolenia w ogóle

to nie powinno być. Już sama forma tej piłki jest sprzeczna z formą naszego ustroju. Bowiem ta piłka jest okrągła i się toczy, zaś nasz ustrój stoi i wspiera się. A jak się toczy, to może się potoczyć tu albo tam, nie wiadomo dokąd, podczas kiedy nasz ustrój w ogóle się

0: Proponuję więc zamianę piłki okrągłej na kwadratową, czyli na sześcian. Taka kwadratowa piłka nigdy się sama nie ruszy, a nawet jak ją przestawić z jednego boku na drugi, to nie będzie żadnej różnicy. Ponieważ piłką bawi się także dziatwa, znaczenie wychowawczo-polityczne piłki kwadratowej będzie duże. Reasumując, proponuję następujące reformy. A. Wynik każdego meczu ma być z góry ustalony przez Centralną Komisję Planowania w skali rocznej, podany w Dzienniku Ustaw i ogłoszony przez środki masowego przekazu. Przyniesie to dodatkowe oszczędności walutowo-kaloryczne, ponieważ mecze w ogóle nie będą musiały się odbywać. B. Każda drużyna, która będzie ogłoszona jako przegrywająca na mocy odpowiedniego ustalenia przez komisję, będzie zobowiązana do okazania zadowolenia. Formy zadowolenia, jako to spontaniczne manifestacje radości poza terenem klubu, uliczne i placowe, listy dziękczynne do NRNZNS i samogratulacje zostaną opracowane i zapodane do wiadomości zadowolonych. To samo dotyczy drużyn ogłoszonych jako wygrywające. C. Podstawą do kalkulacji wyników w każdym następnym roku ustaleniowym będzie stopień zadowolenia okazany przez poszczególne drużyny. W ten sposób element współzawodnictwa nie tylko nie zostanie wyeliminowany, ale i skierowany na zdrowe i konstruktywne społecznie tory. Ze sportowym pozdrowieniem, Sławomir Mrożek.
1: Ten zbiór humorystycznych tekstów pisanych w formie donosów do różnych organizacji doczekał się w latach 80. licznych przedruków w niezależnym drugim obiegu.
2: Tak dobiega końca poniedziałkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę. Jutro proszę spodziewać się m.in. tematów związanych z tańcem. Już za moment do jazzowego klubu Dwójki zaprosi Państwa Tomasz Szachowski. Pozostaje z nim za konsoletą Magdalena Wojtulanis, a my już się żegnamy. Elżbieta Szymkowska, Magdalena Łoś i Monika Zając. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ścieżka dźwiękowa, ścieżka muzyczna, soundtrack, banda sonora, kolonna sonora, original motion picture score, underscore, muzyka dodatkowa, źródłowa, ale i muzyczna oprawa, muzyka prekompilowana, ilustracyjna, do gier wideo, muzyka świata przedstawionego, piosenki, te znane i te napisane specjalnie do filmu. Ale też da się krócej, po prostu muzyka w kadrze. Każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
0: Autopromocja.

0: Program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Tomasz Szachowski, witam Państwa. Po kilku audycjach, w których przypominałem sylwetki wielkich amerykańskich pianistów jazzowych, czas na Europę. Pianiści ze starego kontynentu, wydawałoby się, stoją na gorszej pozycji, są w gorszej sytuacji niż gwiazdy amerykańskie. No bo zawsze powraca myśl, że jeśli naśladują, to stylizują, że jednak w Europie jazz nie miał i nie ma tej siły przebicia. Jeśli szuka inspiracji we własnej kulturze, to nigdy nie będzie to samo. Porównując do czasów narodzin jazzu i bluesa, choćby w Nowym Orleanie czy do rzeczy Mississippi. A jednak można wymienić co najmniej kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu pianistów, którzy mieszczą się w światowej czołówce i co ważne, różnią się od jazzowych gigantów, szukając właśnie inspiracji w kulturze starego kontynentu. Zatem w kolejnych audycjach przypomnę takich artystów jak Michel Petrucciani, poświęcę mu chyba dwie audycje, bo przecież oczywiście na to zasługuje, Bobo Stenson, John Taylor, Stan Tracy, być może nie wszyscy pamiętają to nazwisko i tego pianistę, to rówieśnik Davisa i Coltrane'a. W grudniu przypadnie setna rocznica jego urodzin, Brytyjczyk. No, poza tym, jeśli chodzi o Niemcy, Reinhard Brünninghaus czy Francję, Marcial Solal. Oczywiście pianiści polscy to rozdział osobny, osobny temat, któremu trzeba poświęcić osobny cykl audycji, choć ci pianiści są na naszej antenie obecni. No i na początek wybrałem Włocha, Stefano Bollaniego, artystę, który, jeśli chodzi o bogactwo swych artystycznych pasji, chyba nie ma sobie równych. Urodzony w 1972 roku, jest w pełni wykształconym pianistą klasycznym. Występował m.in. z orkiestrą mediolańskiej La Scala, z orkiestrą Akademii Santa Cecilia, orkiestrą lipskiego Gewandhausu, Royal Concert Hebow pod batutą tej klasy dyrygentów, co Zubin Mehta, Ricardo Chailly czy Antonio Papano. Ale Bollani jest też świetnym, uznanym pianistą jazzowym o sporym dorobku.

którym pojawiają się nazwiska takie jak Pat Metheny, Chick Corea, Bobby McFerrin, Lee Konitz, Phil Woods czy Caetano Veloso. Bollani pisze książki, bywał prezenterem radiowym, śpiewał, występował z artystami poprokowymi, pracował w teatrze i jako autor, i jako scenarzysta, i jako aktor, obsypany nagrodami i wyróżnieniami bardzo różnymi. Licząca się w branży strona All About Jazz w 2007 roku wymieniła jego nazwisko spośród pięciu najważniejszych muzyków. Wśród pięciu najważniejszych muzyków obok Dave Brubecka, Ornette Colemana, Charlie Mingusa i Sonny Rollinsa. I to wystarczy za rekomendację. Przejdźmy do muzyki. Jednym z najważniejszych partnerów Bollaniego jest od wielu lat włoski trębacz Enrico Rava, któremu poświęcę jeszcze w dalszej części programu osobne miejsce. Oto płyta Tatis z 2005 roku i kompozycja Ravy Cornetology. Grają Enrico Rava trąbka, Stefano Bollani fortepian i Paul Motion perkusja.

Cornetology, kompozycja Enrico Ravy z płyty Tati z 2005 roku. Na fortepianie Stefano Bollani, który jest dziś bohaterem naszej audycji, oraz Paul Motion na perkusji. Płyta wydana przez ECM. ECM to ważne wydawnictwo powiedziałbym w karierze Bollaniego, chociaż ten nurt poważny też ma swoje odbicie w takich firmach jak Decca na przykład. To jest rzadkość, że jeden pianista potrafi działać w różnych gatunkach i być obecny, powiedziałbym, w różnych środowiskach i na bardzo różnych płytach są pomieszczone utwory nagrywane z jego udziałem. A teraz rok 2008 i Carioca. Album brazylijski Bollaniego, gdzie występują m.in. Marco Pereira gitara, Jorge Helder bas, Juri Moreira perkusja, Nico Gori, klarnety, Armando Marcal, instrumenty perkusyjne. To nie wszyscy muzycy, ten skład powiedziałbym z bardzo silnym udziałem artystów brazylijskich. Dla Bollaniego to z pewnością ulubiony gatunek z silnym akcentem tanecznym. Wydaje się, że właśnie taniec, swing, rytm to jest to, co niesie jego pianistykę. Fortepian brzmi tu lekko, potoczyście, z wyczuciem stylu. Dwa pierwsze utwory, które za chwilę zabrzmią, to klasyki regionu. Corosim, Silby oraz Segura Ele, Piximquini. Trzeci, Il Domatore di Pulci, to jedyna kompozycja na płycie Stefano Bollaniego. Carioca, rok 2008.

Stefano Bollani ze swoim, nazwijmy to, brazylijskim zespołem z płyty Carioca, rok 2008. W jazzowym klubie Dwójki po amerykańskich gigantach przyszedł czas na pianistów europejskich. Dziś właśnie Włoch Stefano Bollani. Jak mówiłem, najważniejszym partnerem dla Bollaniego stał się Enrico Rava, trębacz Enrico Rava, z którym współpracę rozpoczął w 1996 roku. Rava, który niedawno skończył 87 lat, jest prawdziwym nestorem włoskiej sceny jazzu i pełni tam podobną rolę, tak myślę, jaką pełni w ostatnich latach życia Tomasz Stańko w Polsce. Oczywiście życzę włoskiemu trębaczowi jeszcze wielu, wielu lat życia. I podobnie jak Stańko, w pewnym okresie swojej kariery Rava prowadził równolegle formację włoską i amerykańską. Wydaje się, że jedną z jego najważniejszych płyt stała się New York Days z 2009 roku, właśnie z taką formacją amerykańską, album nagrany w kwintecie z Markiem Turnerem na saksofonie tenorowym, Larry Grenadierem na kontrabasie, Paulem Motionem, który często pojawia się i u Bollaniego, i u Ravy. Na perkusji rzecz jasna i wreszcie Stefano Bollani na fortepianie. Oto z tej płyty kompozycja Ravy Thank You, Come Again.

Płyta Enrico Ravi, New York Days, rok 2009, lider na trąbce, Mark Turner na saksofonie tenorowym, Larry Grenadier na kontrabasie, Paul Motion na perkusji i Stefano Bollani na fortepianie. Słuchaliśmy kompozycji Ravi, Thank You, Come Again. Proszę Państwa, Stefano Bollani w swym naprawdę imponującym dorobku płytowym ma kilka albumów koncertowych, i spośród nich, no chyba wyjątkowym, jest wspólny koncert na

dwa fortepiany z Chickiem Koreją, zarejestrowany podczas występu na festiwalu Umbria Jazz Winter 2010. Ten koncert, ten występ nie był wyjątkiem, ponieważ obaj pianiści odbyli tournée po Włoszech w tym roku, właśnie 2010. No i trzeba powiedzieć, że każdy, kto użyje takiego określenia, dostąpił zaszczytu wystąpienia czy nagrania wspólnego z Chickiem Koreą, no może powiedzieć, że to jest ważny, bardzo ważny punkt jego kariery. Tych duetów, jeśli chodzi o Chicka Koreę, nie było tak wiele. No przychodzi oczywiście na myśl w pierwszym momencie Gary Barton, to jest wibrafon, jeśli chodzi o fortepian, oczywiście Herbie Hancock, są jakieś nagrania z Gonzalo, czy jakieś koncerty z Gonzalo Rubalcabą, przy okazji wydania rocznicowego albumu Korei, jest Bobby McFerrin i są, można by wymienić jeszcze 3-4 nazwiska, ale nie jest ich tak wiele. Korea to jest tak wyśrubowany, tak niezwykły poziom, że jeszcze raz powiem, dostąpić zaszczytu, zagrać z nim razem w duecie, to jest naprawdę coś bardzo ważnego w karierze każdego muzyka. No i Stefano Bolani taką płytę ma. Zostały zarejestrowane nagrania podczas festiwalu Umbria Jazz Winter, jak mówiłem, w 2010 roku. I z tego wspólnego występu wybieram dwa utwory. Najpierw to będzie Doralice Antonio Almeidy, a potem Jitterbug Waltz Fatsa Wallera. Chick Corea i Stefano Bolani.

Stefana Bollani i Chick Corea podczas Umbria Jazz Winter 2010. Ten występ miał miejsce dokładnie 30 grudnia 2010 roku. Słuchaliśmy dwóch utworów w tym wykonaniu: Doralice, Antonia Almeidy i Jitterbug Waltz Fatsa Wallera. W tym samym 2010 roku ukazuje się wydana przez Decca płyta Bollaniego z orkiestrą lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Ricarda Chailly z utworami George'a Gershwina. Co się okazało, że podczas badania sprzedaży płyt klasycznych, podkreślam, we Włoszech, ta płyta pobiła absolutnie wszystkie rekordy. Mamy tu Rapsodię Błękitną, mamy koncert fortepianowy, mamy Catfish Row, a kończy całość Rialto Ripples.

Tak się kończy gerszwinowska płyta Stefano Bollaniego z orkiestrą lipskiego Gewandhausu. Dyrygował Ricardo Chailly. Rok 2010, Rialto Ripples. Proszę Państwa, na zakończenie mam niespodziankę. Mam fragment najnowszej płyty Stefano Bollaniego. To jest koncert, który został wydany w marcu tego roku. Tu mamy spory skład muzyków, a całość została nagrana w Teatro Politeama.

Gazety w Trieście 17 lutego 2025 roku. Skład spory. Roberto Gatto na perkusji, Aresta Bolazzi na kontrabasie, Matteo Mancuso, fantastyczny gitarzysta, chyba kompletnie u nas nieznany, już obsypany nagrodami, jeżdżący z takimi programami edukacyjnymi po całym świecie, również w najważniejszych uczelniach amerykańskich. Myślę, że to będzie dobra próbka jego umiejętności. No ale bohaterem tego fragmentu będzie Stefano Bollani, jeszcze na saksofonach Daniel Sepe. Są też partie wokalne wspomagające. I z tej płyty wybieram fragment, który rozpoczyna to zaskoczenie. Ludowa pieśń czy piosenka rumuńska w podziale na 7, ja spróbuję przeczytać tytuł, Bun il vinul Giurgiuliu. A potem Billy Boy, też zaskoczenie, nie wiem, może we fragmencie posłuchamy, jak nie, to będzie inna okazja, by przedstawić fragment tej płyty. To jest ten szczególny moment na płycie Milesa Davisa, Milestones, gdzie zostaje tylko trio i fantastyczna interpretacja Billy Boy i nawiązuje do tej właśnie płyty i do tej interpretacji Stefano Bollani. Posłuchajmy.

Zespół Stefano Bollaniego podczas koncertu w Teatro Polifema w Rosetti w Trieste we Włoszech 17 lutego 2025 roku. I właśnie gra ten absolutnie rewelacyjny gitarzysta Matteo Mancuso. A płyta ukazała się w tym roku. I to już ostatnie nagranie dzisiejszego wydania Jazzowego Klubu Dwójki. Tomasz Szachowski, kłaniam się.

0: Wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Symfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsovia.org.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia, nową operę Maksyma Kołomyjca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Carolyn Wilson. Prapremiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio.
2: Reklama. Jest 19:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
2: Beata Stylińska, witam Państwa. Wraz z jesienną ramówką wracamy do przeglądu najciekawszych wypowiedzi naszych dzisiejszych gości. Czyli zapraszam Państwa na...
0: Pogłosy.
2: A dzisiejsze zaczynamy od ogłoszonego dziś w poranku konkursu Pomysły dla Dwójki, o którym opowiadał Michał Dębski-Wachowicz. Jakiej audycji brakuje w dwójce? Słuchacze, czyli Państwo, mogą nie tylko odpowiedzieć na to pytanie, ale także zaprojektować własny program i zrealizować go z radiową redakcją.
4: To się też pięknie składa i zbiega z naszymi urodzinami 92, które już niebawem, bo w marcu. I z tego powodu postanowiliśmy napisać wspólnie z Państwem maksymalnie 9, być może trochę mniej, 9 audycji, które doprowadzą nas od początku przyszłego roku do marca pierwszego dnia tego miesiąca. Będą one powstawały w procesie takiej negocjacji, no bo wiadomo, że to jest wciąż jednak radio, które żyje swoim życiem i są Państwo, którzy mają mnóstwo pomysłów, o czym jestem święcie przekonany. Będzie to sposób na to, by Państwo zgłosili swój pomysł poprzez formularz na stronie internetowej. Tam można uzupełnić go w różnych rubrykach, tytuł audycji, sugerowana pora emisji, czas trwania, czas, w którym mniej więcej ona się może pojawić. Do tego streszczenie i konspekt. To wszystko, co uda nam się zebrać do końca października, do 31 października mają Państwo czas. Będziemy później przetwarzać i komisyjnie, wspólnie w gronie naszych moich kolegów i koleżanek dwójkowych będziemy to opracowywać i zbierać. Mam nadzieję, że także uda nam się wybrać w końcu tych 9 najlepszych pomysłów. I później odezwiemy się do Państwa, do tych najlepszych pomysłodawczyń i pomysłodawców i postaramy się, aby te audycje zrealizować.
2: Wysłać zgłoszenie można od dziś do końca października. Zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie. Przypominam jego tytuł Pomysły dla Dwójki. Nie jestem pewien, czy sny powinno się interpretować. Czasem jednak warto w nie po prostu wsiąknąć i pozwolić, by stały się źródłem inspiracji. Mówił w poranku Aleksander Dębicz, odnosząc się do swojego najnowszego solowego albumu 12 Dreams for Piano.
5: Lubię o tym mówić, że mi się wyśniło, ponieważ te utwory są efektem takiego nastroju specyficznego, który miałem w pewnym momencie. To był taki okres szczególnie 2-3 miesięcy. I ja wtedy w ogóle nie planowałem komponować takiej płyty, ale pod wpływem tej takiej trudnej do opisania emocji zacząłem spontanicznie te utwory komponować i to był taki imperatyw, którego ja nie mogłem zlekceważyć. I to jest tak naprawdę coś wyjątkowego u mnie, bo ja nigdy tak nie komponowałem. Ja raczej starałem się nastrój wytworzyć od zera, niż działać pod wpływem emocji. No ale w tym wypadku to się połączyło z tym moim zainteresowaniem tematyką snu, więc nastrój połączył się z taką eksploracją tematyki snu i tak powstały ten

Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty,

0: cykl tak naprawdę 12 utworów. Rzeczywiście pewne takie uczucia w śnie były dla mnie inspiracją. Na przykład jest taki sen piąty, który jest bardzo minimalistyczny, Dream 5, w którym ja starałem się oddać taką niemoc wyjścia z jednej sceny w śnie. Ja nie wiem, czy państwo mieli takie coś, że jesteśmy w jakiejś scenie i nie możemy z niej wyjść i cały czas się powtarza jakaś sytuacja i starałem się to oddać dźwiękami. I takich różnych przykładów sennych jest w tej muzyce dosyć sporo.
1: Płyta jest już dostępna na rynku fonograficznym. W tym tygodniu bohaterką zapisków ze współczesności jest aktorka pochodząca ze Śląska i głównie ze śląskimi teatrami związana, Grażyna Bułka.
2: Kiedy ktoś się rodzi w miejscu takim, jak ja się urodziłam, czyli dzielnicy Świętochłowic, Lipiny, bardzo silnie związanej z kopalnią, to marzenia związane z przyszłością bywały dość oczywiste, jeśli chodzi o młodych ludzi, czyli będziesz pracował na kopalni, albo jak jesteś ciekawy życia, możesz zostać nauczycielem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej małej Grażynce, która się wychowywała na tym placu na Lipinach, wśród tych familoków, gdzie wróciłam na to podwórko po tam powiedzmy wielu latach pracując nad zdjęciami do książki o mnie, nagle zauważyłam, że to podwórko, czyli ten mój plac wcale nie jest taki wielki, jak mi się wydawało wówczas, ponieważ to był taki mój pierwszy świat, w którym organizowałam swoją tożsamość, swoją rzeczywistość bardzo mocno na tym placu i bardzo długo i mocno chciałam być, lubiłam tam być. Mieliśmy piekarnię. To ważny element mojego życia, ponieważ na jednym podwórku, gdzie bawiliśmy się, były chlewiki, czyli takie szopki. Kiedy wracałam ze szkoły podstawowej po lekcjach, to słyszałam, jak szuszczy duża łopata, jak się to po naszemu go do hercuwa. I moja mama zrzucała węgiel do chlewika, bo tata był w pracy. Także takie mam skojarzenia, a ta piekarnia była o tyle istotna, że bawiąc się na tym podwórku brudnym, było miejsce, gdzie zawsze dostawaliśmy albo po bułeczce, albo po kołoczku, czyli po drożdżówce.
1: Zapiski ze współczesności na naszej antenie codziennie o 12.45. W najbliższy piątek rozpoczyna się Warszawska Jesień. W programie koncerty symfoniczne i kameralne, performanse, projekty multimedialne, działania interdyscyplinarne, ale również warsztaty dla młodych kompozytorów, spotkania z twórcami czy Mała Warszawska Jesień. Gościem Wybieram Dwójkę był Jerzy Kornowicz, który od dekady programuje festiwal.
3: To jest rzeczywiście moja 10. Warszawska Jesień. Wszystkie one, niezależnie od tego, że starają się być jakimś obserwatorem rzeczywistości muzycznej i rzeczywistości kulturowej, i w ogóle rzeczywistości, to starają się pewien problem wyłonić szczególny. Nie po to, żeby sugerować, że on dominuje, tylko po to, żeby owa rzeczywistość oświecić pod pewnym kątem. I tak jak patrzę na problematyki, które poruszaliśmy, to w ostatnich latach staraliśmy się mówić o różnych przyłączeniach, transgresjach, o tym, że wiele różnych muzyk przyłącza do obszaru muzyki współczesnej jako pożywka, że historia wkracza i inne gatunki współczesne muzyczne. Zajmowaliśmy się też kwestiami takimi jak na przykład nadzieja w zeszłym roku, wspólnota, jak kondycja państwa. Pamiętam druga edycja pod tytułem Respublika, organizowana w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. A w tym roku mamy za hasło znak, bowiem domena muzyki przesuwa się w stronę znaczeń. Niezależnie od tego, że w nas wszystkich jest tęsknota do czystości muzycznej, do, mój Boże, nawet być może akustyczności, a nie elektroniki, to jakby nie patrzeć poprzez tak zwane intermedia, multimedia, film, różne próbki dźwiękowe, wizualne, muzyka nabiera tych samych cech, które mają sztuki wizualne, film i w związku z tym też ten sam obszar rzeczywistości w podobny sposób jest analizowany i podawany i przeżywany.
1: Inauguracja festiwalu w piątek, 18 września. W Pogłosach to wszystko. Beata Stylińska, a już za chwilę w audycji o wszystkim z kulturą Marta Strzelecka i jej gość.
4: Autopromocja. Piąta struna

0: To dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam w każdy czwartek o 23:00. Piotr Matwiejczuk.
1: Autopromocja.

0: O wszystkim z kulturą.
1: Kluby. Dobry wieczór. Witamy po raz pierwszy po wakacjach wydawczyni audycji Aldona Łaniewska-Vogue i Marta Strzelecka, a gościmy dziś obecną w krakowskim studiu Polskiego Radia jedną z autorek książki Polki w polu, Elżbietę Łądkę-Lik. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Polki w polu, nieznana historia polskich chłopek we Francji, to wspólna praca pięciu badaczek, polskich i francuskich, działających w dyscyplinach językoznawstwa, literatury polskiej, historii współczesnej, nauk humanistycznych, historii imigracji polskiej we Francji. Te autorki nie tylko zbadały język polskich emigrantek we Francji, pracujących tam w latach 30. ubiegłego wieku, ale również zajmowały się obyczajowością tego, co możemy odnaleźć w tych listach, a nasza gościni także przełożyła na polski część Polek w polu, napisaną po francusku. Te elementy tej pracy, które oryginalnie powstały w języku francuskim. Badania dotyczyły archiwum listów pisanych przez polskie robotnice, polskie imigrantki, a adresatką tych listów była, możemy tak powiedzieć w skrócie, inspektorka społeczna, Polka, mówiąca i pisząca świetnie zarówno po polsku, jak i po francusku, Julia Duval. Dzięki temu, dzięki swojej znajomości języków, ale też dzięki odpowiedniemu wykształceniu, o czym jeszcze opowiemy w tej audycji, mogła pomagać Polkom, na przykład w ich kontaktach z francuskimi pracodawcami, z urzędnikami. I zaczęłabym tę rozmowę właśnie od rozmowy o niej, bo tożsamość, historia Julii Duval długo pozostawała dla badaczy i badaczek tajemnicą. Listy polskich migrantek zostały odcyfrowane, przeanalizowane, ale o adresatce długo niewiele było wiadomo. I właśnie nasza gościni przyczyniła się w znaczący sposób do odkrycia pochodzenia Julii Duval. Jak pani pamięta początek tego naukowego śledztwa? Od czego ono się zaczęło?
2: Zaczęło się na pewno od pytania, kim jest ta kobieta, ponieważ na początku trudno nam w ogóle było stwierdzić, czy jest to Polka, czy Francuska, ponieważ w listach pojawiała się jako Julie Duval. Oczywiście piszące do niej kobiety często zmieniały formę jej imienia i nazwiska. Pojawiała się też forma na przykład Madame Duvalka, ale to tym bardziej nakierowywało nas na pytanie, czy nie jest to przypadkiem Francuska. W materiałach, które znajdują się do tej pory w archiwum Wtór, były też listy pisane przez samą Julię w języku francuskim. Świadczyły one o doskonałej znajomości języka francuskiego. Więc tutaj pytanie było, czy jest to Francuzka, która świetnie mówi po polsku, która jest w stanie zrozumieć polszczyznę taką bardzo gwarową, często bardzo prostą, czy jest to Polka, która świetnie mówi w języku francuskim, która świetnie pisze w języku francuskim. Pytanie było bardzo ważne dla nas na tamtym etapie i bardzo trudno było znaleźć na nie odpowiedź. Pierwsze tropy znalazłyśmy w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, gdzie natrafiłam na ślad Maurice'a Duvala, który pracował we Lwowie jako nauczyciel języka francuskiego.
1: Pomyślała pani, że to być może mąż, prawda?
2: Tak. Tak. Był to jedyny trop, niezbyt ewidentny nawet na tamtym etapie, ale jakieś, więc udało się go sprawdzić i dzięki poszukiwaniom genealogicznym, dzięki tutaj też studentom z Uniwersytetu w Lille,

0: byliśmy w stanie prześledzić losy Maurice'a Duvala, jego małżeństwo z Julią, losy jego syna i jego wnuka, z którym udało się spotkać też części ekipy badawczej. Wnuk pamiętał Julię Duval, miał z nią dość bliski kontakt już pod koniec jej życia, więc było to też bardzo wzruszające i bardzo interesujące spotkanie.
1: To jest bardzo ważne odkrycie w tych badaniach, bo zmienia w zasadzie, prawda, sposób odczytywania tych listów, kiedy nie wiemy, kim jest adresatka, jaką ma historię, jak to się stało, że została inspektorką, kiedy to się wydarzyło w jej życiu, to czytamy prawdopodobnie te listy zupełnie inaczej i do tego, mam nadzieję, wrócimy. Ale skoro jesteśmy przy badaniach, to jeszcze porozmawiałabym chwilę o tym, dlaczego te listy są wyjątkowe. Bo czytamy w pierwszym tekście, w Polkach w polu, że te świadectwa są wyjątkowe, ponieważ nie można ich przeanalizować ani za pomocą klasycznego filtra epistolarnego, korespondencji rodzinnej czy oficjalnej, ani przy użyciu filtra autobiograficznego. Najczęściej, jeśli badano listy migrantów, były to wypowiedzi mężczyzn migrujących pomiędzy kontynentami, również najczęściej, jak przeczytałam na początku Polek w polu, nie wewnątrz Europy. Z jakich jeszcze powodów te listy, które możemy poznać również w książce, o której rozmawiamy, są wyjątkowym materiałem dla badaczy i badaczek, a szczególnie dla pani jako badaczki języka?
0: Listy są wyjątkowe na tle innych listów emigrantów właśnie ze względu na ich adresatkę. Ponieważ jeżeli wyobrazimy sobie emigranta, który wyjeżdża z dala od rodziny, bardzo często, tak jak pani wspomniała, byli to mężczyźni, najczęściej podtrzymują oni właśnie kontakt z rodziną za pomocą tych listów. I tego typu korespondencja była już badana wcześniej. Natomiast tutaj mamy do czynienia z listami, które nie są kierowane do rodziny, ale które są kierowane do zupełnie obcej osoby, która miałaby w jakiś sposób zainterweniować, która miałaby okazać pomoc osobie piszącej, albo która jest po prostu adresatką i nawet w pewnym stopniu przyjaciółką tej osoby. Więc jest to wyjątkowe ze względu właśnie na adresatkę tych listów. Tę właśnie już wspomnianą Julię Duval.
1: Pojawiło się kilka wątków w tej pani wypowiedzi, do których chciałabym powracać w kolejnych pytaniach. Wspomniała pani o tym, że to były takie często bezpośrednie prośby. Czy fakt, że autorki listów miały dosyć słabo, o czym też pani pisze, rozwinięte kompetencje językowe, sprawiał, że być może paradoksalnie przez to szybciej zbliżały się emocjonalnie w tych listach do instruktorki, niż gdyby były biegłe w pisaniu. Być może wtedy byłyby bardziej konwencjonalne. Jak pani myśli i co wynika z pani badań?
0: Jest to bardzo możliwe, ponieważ posługiwały się one polszczyzną taką dość ograniczoną. Możemy wnioskować, że polszczyzna tych listów to po prostu ich polszczyzna mówiona, naturalna. I pozwalała im ona na zwracanie się do Julii Duval jako do mamy, mamusi, kogoś, kogo darzyły ogromną sympatią, ale kogoś też, kto był w stanie interweniować i im pomóc. A tam pojawiają się nawet zwroty, za pomocą których kobiety te mówią do Julii Duval jak prawie że do Matki Boskiej. Czyli pokazuje to też, jaką rolę w ich życiu mogła ona odgrywać. Rolę takiej istoty sprawczej, wpływającej na ich losy. Myślę też, że to nie tylko polszczyzna i jej ograniczenie w pewnym stopniu mogły wpływać na nawiązanie takiej bliższej relacji, czy nawet takie próby ciepłego zwracania się do inspektorki. Mógł na to też wpłynąć fakt, że kobiety te często przebywały w swoistej izolacji, ponieważ one były wysyłane bardzo często na wsie, gdzie nie było innych Polaków. Przebywały same w jednym gospodarstwie, często oddalonym od innych. Nie miały możliwości spotykania się z rodaczkami, normalnej rozmowy. Mówiły po francusku bardzo słabo lub nie mówiły w ogóle, więc przebywały w rzeczywistej izolacji. I w tym momencie Julia, która też je odwiedza, pojawia się

0: jako osoba, z którą one mogą się komunikować, z którą mogą podjąć jakiś dialog, której mogą opowiedzieć o swoich sprawach. I w tych listach oczywiście widać chęć poszukania pomocy. One najczęściej są pisane w sytuacjach, kiedy rzeczywiście wydarza się coś złego i kiedy kobieta taka potrzebuje pomocy. Ale też w niektórych listach, zwłaszcza tych Polek, które były może nieco sprawniejsze w pisaniu, pojawiają się też takie wątki podtrzymania po prostu kontaktu. Pojawiają się pytania o inne Polki, z którymi zetknęły się w którymś momencie swojego pobytu we Francji. Więc jest to na pewno dla nich osoba bliska, osoba, z którą chcą podtrzymywać kontakt i w sytuacjach trudnych, ale też w sytuacjach, kiedy po prostu jest ona dla nich jedyną adresatką komunikacji, której brakuje im na co dzień.
1: Wydają mi się bardzo poruszające te ślady samotności tych kobiet, które można odnaleźć w listach, bo z jednej strony rzeczywiście są to na przykład prośby konkretne o sprowadzenie siostry, tam gdzie autorka listu przebywa, również do pracy, albo też informacje na przykład o niesprawiedliwym ukaraniu przez gospodynię, pracodawczynię czy pracodawcę za to, że Polka spotykała się z innymi Polakami ze wsi, po to, żeby po prostu porozmawiać w ojczystym języku. Również poruszające wydają mi się ślady, powiedziałabym w skrócie, sprawczości. Czy też może, to może pani pomoże mi odcyfrować, jak to inaczej nazwać. Może to są ślady jakiejś odwagi. Mam na myśli takie sformułowania, w których autorki listów proszą o coś inspektorkę i od razu obiecują, że się odwdzięczą, a nawet czasem, że pokryją koszty, a jeśli mają taką możliwość, to że zapłacą, czy że zwrócą pieniądze za przyjazd. Jakie cechy charakteru odnalazłaby pani, czy też może jakie informacje o autorkach listów właśnie w takich stwierdzeniach?
0: Tutaj mamy do czynienia z wieloma osobowościami i z wieloma kobietami w różnych sytuacjach życiowych i z różnym poziomem możliwości radzenia sobie w różnych sytuacjach. Można powiedzieć o nich wiele. Były takie, które najprawdopodobniej były całkowicie bierne i które nie potrafiły sobie poradzić w sytuacjach życia codziennego i w tym momencie jedyną ucieczką stawała się dla nich właśnie Julia Duval. Ale są też kobiety, które sobie radzą i proszą o pomoc w kwestiach administracyjnych, gdzie ta pomoc rzeczywiście może być potrzebna ze względu na słabą znajomość języka francuskiego, czy ze względu na brak możliwości skontaktowania się z odpowiednim urzędem, który jest tutaj konieczny. Ale widać w tych listach, że część kobiet jest w stanie sobie sama znaleźć inne miejsce pracy i często po prostu informuje o tym Julię, pisząc, że teraz będzie miała nowe miejsce pobytu i w związku z tym też nowy adres. Część z nich próbuje też zorganizować pracę dla swojej rodziny. Jeżeli nie jest to możliwe, to tak właśnie jak pani wspomniała, zwraca się z prośbą do Julii o zorganizowanie czy zorientowanie się, czy gdzieś w okolicy takie miejsce jest, ale też oczywiście, jeżeli taka kobieta pobiera swoje wynagrodzenie i je otrzymuje, bo tutaj też było wiele problemów związanych z tym, że często gospodarze przetrzymywali wynagrodzenie, nie wypłacali go na czas, to często taka kobieta jest w stanie pokryć pewne wydatki związane z przyjazdem rodziny, tak żeby przyjeżdżająca siostra czy brat nie zaczynali po prostu od długu u gospodarza, u którego musieliby spłacić koszty przyjazdu. Więc tak, niektóre z tych kobiet radzą sobie bardzo dobrze. Niektóre z dzisiejszej perspektywy powiedzielibyśmy, że może nawet kombinują, jak w jak najlepszy sposób sobie poradzić i w jak najlepszy sposób sobie zorganizować życie. Są to osoby bardzo różne, o bardzo różnym podejściu do życia i o bardzo różnych możliwościach.
1: Powiedziała pani o ich cechach charakteru teraz i bardzo się cieszę, że mówimy o tym, że one są bardzo różne, bo czasem jest tak, że mówimy po prostu polskie chłopki albo polskie chłopki emigrantki pracujące we Francji. To jest dosyć ogólne określenie, więc cieszę się, że mówimy o tym, jak one są różne. Ale wydaje mi się, może się mylę, że jednak

0: są takie cechy, muszą być takie cechy, które je łączą. Mam na myśli ich stopień wykształcenia, powiedzmy w skrócie, czy też edukacji raczej. Stopień biedy raczej niż zamożności, jakieś tam minimum pieniędzy, które być może musiały mieć, żeby się tam znaleźć, gdzie są. Jakie informacje o ich pochodzeniu, rodzinie można wywnioskować właśnie z tych listów? Co więcej o nich wiemy, o tej grupie, poza tymi różnymi cechami charakterów, o których pani powiedziała?
1: Informacje mamy z dwóch źródeł, nie tylko z samych listów. Wiemy też, że ta fala emigracji, która pojawiła się we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym, była w dość dobry sposób zorganizowana, więc mamy też takie informacje formalne, jeżeli chodzi o organizację samej podróży do Francji, jak to wyglądało, w jaki sposób odbywało się przypisywanie ich do poszczególnych gospodarstw. Jeśli chodzi o książkę Polki w polu, można tych informacji bardzo dużo znaleźć w części napisanej przez panią profesor Jeannine Ponty. Natomiast jeśli chodzi o same listy, też dostajemy dość dużo informacji, czasami tak podanych jakby mimochodem, ale mogę tutaj podać przykład sióstr Weroniki i Józefy, które przybyły do Francji i mieszkały przez pewien czas w niedalekiej odległości od siebie. Pierwsza do Francji przyjechała Weronika. Poznajemy ją z listów adresowanych do Julii, w których skarży się na to, że praca w miejscu, w którym jest ciężka, że słabo sobie z tym radzi i bardzo prosi o znalezienie może jakiegoś innego miejsca, możliwe też, że służby w mieście, jeżeli byłaby taka możliwość, ale równocześnie prosi o sprowadzenie swojej siostry. I tutaj Weronika pisze wprost do właśnie Julii. Może pani stwierdzić, jaka bieda jest u nas w domu, skoro ja, chociaż wiem, że nie jest mi tutaj dobrze i borykam się z ciężką pracą, proszę o sprowadzenie siostry. Więc wiemy już, że na pewno pochodzą one z biednej rodziny i że obie potrzebują takiego wyjazdu do Francji, ponieważ no, w Polsce nie mają dla siebie perspektywy. Prawdopodobnie rodzina była dość duża, ponieważ w liście wspomniany jest też brat, który mógłby przyjechać do Francji. Nie wiemy, ile jeszcze rodzeństwa siostry pozostawiły w Polsce za sobą. Ta historia jest historią, jedną z takich smutniejszych historii, ponieważ Weronika, która skarży się na ciężką pracę, znajduje w końcu sobie miejsce inne sama. Natomiast zaczyna pisać do inspektorki w sprawie swojej siostry Józefy, która też przyjechała do Francji i która sama też pisze list. Józefa skarży się nie tylko na ciężką pracę, ale też na próbę gwałtu ze strony gospodarza. Więc jest to historia pokazująca też tragiczny wymiar tej emigracji kobiet, które przyjeżdżają w poszukiwaniu lepszego losu, w poszukiwaniu pieniędzy, które mogłyby być może wysłać swojej rodzinie w Polsce, a trafiają w sytuacje, z którymi nie są w stanie sobie poradzić.
0: Rzeczywiście ślady takich wydarzeń są zapisane w tych listach. Czy te relacje, o których pani teraz wspomniała, są dla pani z całego tego przebiegu badań najbardziej poruszające, o których pani tak intensywnie pamięta? Czy też ma pani w pamięci inne listy, z których obrazy wracają po tych badaniach?
1: Musimy pamiętać, że najczęściej te kobiety pisały listy, kiedy znajdowały się w sytuacji trudnej. I to mogłyby to być różnego rodzaju sytuacje. Nie pisały albo bardzo rzadko pisały wyłącznie dla podtrzymania kontaktu. No a to nie pozwalała im prawdopodobnie ciężka praca, brak czasu, brak papieru, trudności w dostaniu się na pocztę. Więc taki list, jeżeli on już powstał, to świadczy o tym, że kobieta najprawdopodobniej znajdowała się w ciężkiej sytuacji. I tak, rzeczywiście, takie najtragiczniejsze i najbardziej przykre sytuacje to były właśnie te związane z gwałtem czy molestowaniem seksualnym, z którymi te kobiety sobie nie były w stanie poradzić, o które wręcz były oskarżane, bo kiedy one ulegały gospodarzowi czy synowi gospodarza, często gospodyni jeszcze wywierała na nie presję, uważając, że same sobie są winne. Też z tym wiązały się oczywiście konsekwencje. Niektóre z tych dziewcząt traciły pracę ze względu

0: względu na fakt, który się wydarzył, albo ze względu na ciążę. Potem też mamy listy związane już z pobytem na przykład w szpitalu czy w ochronce. Potem mamy też informacje o tym, co przeżywały niektóre z nich, musząc rozstać się z dziećmi, ponieważ nie mogły zostać przyjęte do pracy z małymi dziećmi. Te dzieci trafiały do ochronek, czasami kontakt z nimi w ogóle się urywał. Więc są to też sytuacje bolesne, które zostały w tych listach opisane. Ale mamy też sytuacje, kiedy piszą one po prostu o ciężkiej pracy i o wykorzystywaniu. Tam pojawiają się liczby, ile bydła pozostawało pod ich opieką, że gospodarze nie respektowali w ogóle ich prawa do jakiegokolwiek odpoczynku. Wręcz z perspektywy tych kobiet złośliwie zabraniali im niedzielnego wyjścia do kościoła. Dla tych kobiet religia była czymś bardzo ważnym, czymś podtrzymującym je na duchu z jednej strony, ale z drugiej strony takie wyjście do kościoła miało też po prostu funkcję towarzyską, ponieważ one spotykały się tam z innymi Polakami, którzy też przychodzili do kościoła z tego regionu. Więc pozbawienie takiej kobiety możliwości jedynego kontaktu w tygodniu z rodakami, to też było dla nich wydarzenie bardzo smutne i bardzo przykre. One nie chciały zostawać w takich miejscach, gdzie zupełnie nie mogły się skontaktować z innymi Polakami. Więc na pewno to są sytuacje, które wracają, które mam też w pamięci.
1: Ten ślad znaczenia religii w życiu autorek listów rzeczywiście również są poruszające, bo one posługują się takimi obrazami związanymi z chodzeniem do kościoła, żeby na przykład ocenić tych gospodarzy. Jedna z autorek pisze, że pani nie jest dobra, mimo że chodzi do kościoła. Więc rzeczywiście ta religia powtarza się jako motyw w listach polskich chłopek. A czy wśród różnych problemów, nie tych, które pani wymieniła, ale być może takich bardziej codziennych i związanych z emocjami, odnajduje pani takie problemy poruszane przez autorki listów, które mogą wydawać się szczególnie bliskie współczesnym kobietom, niezależnie od klasy, niezależnie od pochodzenia, od tego, skąd jesteśmy?
0: Dzisiaj myślę, że żyjemy w trochę innej sytuacji. Mamy trochę inne możliwości. Wiadomo, wiąże się to też z postępem technologii. Trudno sobie wyobrazić, że nie możemy się z kimś skomunikować przez, powiedzmy, miesiąc tylko z tego powodu, że nie mamy papieru, żeby napisać list, albo nie możemy pójść na pocztę. Więc na pewno mamy więcej możliwości kontaktu, więcej możliwości poinformowania kogoś o swojej sytuacji. Natomiast myślę, że takie poczucie samotności i odizolowania w sytuacji, która nie jest dla nas oczywista, która może być dla nas trudna, jest do pewnego stopnia uniwersalne. I pomimo tego, że środki komunikacji są inne, mamy inne możliwości, taka samotność, być może brak zrozumienia z perspektywy osób otaczających, myślę, że to pozostało. Myślę też, że u tych kobiet widzimy taką presję związaną z odpowiedzialnością za własny los, za własną rodzinę, za być może dziecko. Te kobiety radzą sobie z tym same, albo nie radzą, ale próbują. Mają w sobie taką determinację, taką chęć wzięcia swojego losu we własne ręce i poradzenia sobie z tą sytuacją. Więc myślę, że to, co we wnętrzu, to, co się dzieje w sercu takiej kobiety, która pozostaje samotna, która jednak chce radzić sobie z problemami, które napotyka, jest do pewnego stopnia uniwersalne, pomimo zmiany całej tej otoczki.
1: Ale z drugiej strony, poza tym, o czym pani powiedziała, też ciekawe wydaje mi się to porozumienie pomiędzy chłopkami i inspektorką. To być może bardziej z jej strony jest zaskakujące, bo o ich potrzebach już trochę powiedziałyśmy. One podkreślają w tych listach te różnice klasowe poprzez stosowanie takich konwencjonalnych zwrotów grzecznościowych, bo takie znają, prawdopodobnie wiedzą, że należy je stosować. No i też jest cała ta zależność ziemiańsko-chłopska, międzyklasowa, naturalnie im wpisana w sposób porozumiewania się z klasą wyższą, ale jednak to porozumienie jest ponad tymi klasami, w związku z tym

0: że ona również jest tam. Ona też nie jest u siebie, prawda? Ona też jest poza tym systemem społecznym, mimo wszystko polskim. To porozumienie jest wyczuwalne. Czy to też jest coś, na co zwróciła pani uwagę? Czy to też jest jakiś temat taki, w którym można odnaleźć coś, co czasem zdarza się też współcześnie, prawda? Że w tej samotności spotykamy się niezależnie od klasy, bo możemy sobie pomóc.
1: To jest właśnie temat, który już na początku zwrócił naszą uwagę. Tak jak wspomniałam, jeszcze na etapie, kiedy nie wiedziałyśmy, czy Julia jest Polką, czy Francuską, zwracała uwagę jej ogromna wrażliwość. I taka możliwość wyjścia do osoby być może z innej klasy społecznej, bo tutaj też można było to wnioskować na podstawie języka listu samej Julii, czy raportów samej Julii. Ogromna otwartość i ogromne pokłady zrozumienia dla ludzkiego nieszczęścia i dla tych kobiet, które sobie nie radzą w niektórych sytuacjach. Myślę, że ta wrażliwość Julii była kształtowana przez całe jej życie, już na początkowym etapie, prawdopodobnie we Lwowie, kiedy uczyła się w szkole sióstr Najświętszego Serca, miała możliwość zetknięcia się z innymi klasami społecznymi, ponieważ siostry tam aktywnie działały na rzecz dziewcząt z uboższych domów, więc na pewno to też kształtowało jej wrażliwość już tak na samym początkowym etapie życia. Zresztą przez całe jej życie widać zainteresowanie losem kobiet, zainteresowanie losem słabszych. Julia spędziła pewien czas w Maroku, gdzie pracował jej mąż. I stamtąd pisała również felietony o kobietach w Maroku. Więc widzimy, że są to tematy, które przyciągały jej uwagę, które zwracały jej uwagę i na które była rzeczywiście wrażliwa. I tutaj we Francji, będąc już kobietą w wieku 55 lat, zdecydowała się podjąć właśnie taką pracę inspektorki z kobietami z pewnie niższych warstw społecznych, wykazując ogromną wrażliwość na ich los, walcząc o nie, to widzimy też w jej raportach, mediując często. Więc widzimy tutaj osobę wrażliwą, która walczy, która dobrze rozumie, z czym tak naprawdę walczy, ponieważ ona bardzo długi czas spędziła też we Francji z mężem, studiując, więc znała tamtejszy system prawny, znała urzędy, wiedziała, gdzie się skierować. Natomiast świadczy to o niej samej jako kobiecie, społeczniczce, kimś, kto jest przejęty losem innego człowieka.
0: Bardzo też jej zależało na tego rodzaju pracy, bo ona podjęła duży wysiłek, żeby dostać się do tej szkoły społecznej Stowarzyszenia Kuratorek, bo tak nazywała się ta szkoła, przekroczyła już limit wieku tych, które mogły zdawać egzamin. 2 lata nauki zaliczyła w rok po to, żeby właśnie zdobyć ten dyplom inspektorki ochrony cudzoziemek zatrudnionych w rolnictwie. I zapewne to, o czym pani przed chwilą powiedziała, ten taki system wartości, w którym pomaganie jest ważne, wyniosła z wcześniejszej edukacji, ale imponujące wydaje mi się, że tak bardzo w momencie, kiedy też była już kobietą samotną, prawda? Bo ona rozstała się z mężem. Tak. Zadecydowała, że poświęci swoje życie właśnie takiej działalności. To wydaje mi się niezwykłą jej cechą charakteru, którą możemy wyczytać z tych listów, ale też dzięki badaniom nad jej historią. Czy możemy powiedzieć, że ona była feministką?
1: W opinii o jej raportach ze strony francuskiej możemy przeczytać, że raporty te mają taki dyskretnie nacechowane feministycznie. Więc tak, myślę, że możemy tak o niej powiedzieć, patrząc na całą jej postawę życiową i właśnie na to, jak zaangażowała się w obronie kobiet, w próby poprawienia ich losu, ale też z drugiej strony w to, jak sama podchodziła do swojego życia, jak w wieku już No, dojrzałem bardzo.

0: Podjęła próbę zmiany, nauczenia się czegoś nowego, postawienia sobie nowych wyzwań, przekroczenia pewnych swoich słabości, bo tutaj pisała w liście do byłego już męża, że największą jej troską to była nie kwestia nauczenia się wszystkich przepisów związanych z pomocą społeczną, ale nauczenia się prowadzenia samochodu. Tego się obawiała, ale przekroczyła to swoje ograniczenie, nauczyła się, najprawdopodobniej przyjeżdżała do swoich podopiecznych właśnie samochodem. Więc pokazuje to ogromną jej siłę ducha, którą tworzyła, wzmacniała, myślę, że przez całe życie i która jej towarzyszyła jeszcze po zakończeniu tej pracy dla właśnie kobiet polskich emigrantek we Francji. Nie wiemy niestety, dlaczego ta współpraca się zakończyła, ale Julia pozostała później również aktywna i mamy ślady po jej życiu we Francji, w Paryżu. Więc wiemy, że dalej tam mieszkała i pracowała.
1: Kiedy pisała właśnie o tym, że boi się jeżdżenia samochodem, to moją uwagę zwróciło to, że pisała: boję się swoich nerwowych odruchów. I zaskoczyło mnie to, bo wydawało mi się po lekturze listów, że jest to osoba opanowana, spokojna. I w związku z tym pojawiło się w mojej głowie pytanie, jak wiele mogą powiedzieć listy o odbiorcy? To znaczy, czy listy polskich robotnic, to pani na pewno doskonale wie z bardzo długich badań, mogą cokolwiek powiedzieć o adresatce, o Julii Duval? Coś, co byłoby wiarygodne?
0: Myślę, że tak, nie w sposób bezpośredni, bo też językowo na to niestety no, kobiety te nie były w stanie. Natomiast możemy wyczytać to tak z pomiędzy linijek tych listów, że na pewno jest to osoba dobra i na pewno jest to osoba, która przejmuje się losem tych dziewcząt, kobiet pracujących na roli czy w gospodarstwach. Osoba współczująca. To są cechy, które myślę, że wynikają w sposób ewidentny z tych listów, ale też z jej raportów możemy wnioskować, że była to osoba bardzo dynamiczna i osoba, która nie bała się konfrontacji, jeżeli ta konfrontacja była konieczna. Ponadto dodałabym jeszcze, że była to osoba sprawiedliwa, która patrzyła na dwie strony medalu, ponieważ wiemy z jednej strony, że bardzo często kobiety pracujące w gospodarstwach skarżyły się na swój ciężki los, ciężką pracę i możemy im wierzyć w tym aspekcie, ponieważ też nie były to osoby, które przyjechały nie mając doświadczenia z ciężką pracą. One pochodziły najczęściej ze wsi, więc zetknęły się z różnymi problemami gospodarstwa wiejskiego, więc nie były do tego nieprzygotowane. Ale równocześnie widzimy, że Julia próbuje też znaleźć pewne zrozumienie dla gospodarzy i w swoich raportach pokazuje obie strony, pokazuje to, jak traktowane są te kobiety i że często jest to traktowanie złe, ale też pokazuje fakt, że niekiedy ci gospodarze, którzy nie mogą trafić do swojej służącej, nie potrafią jej wytłumaczyć, mają realistyczne oczekiwania, których ona nie spełnia. Więc trzeba jej przyznać, że potrafiła postawić się w sytuacji obu stron i potrafiła walczyć o kobiety, ale potrafiła być też mediatorką, która tłumaczyła pewne rzeczy właśnie im, stając w obronie gospodarzy, kiedy wydawało jej się to sprawiedliwe. Więc naprawdę jest to postać nietuzinkowa, postać z bardzo szeroką perspektywą, której pewnie wiele osób zawdzięcza poprawę swojego losu.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do

0: autorek listów. Ponieważ imponujący jest wynik przebiegu pani badań, który możemy przeczytać w Polkach w Polu, bardzo też ciekawy. Powiedzmy, czego można dowiedzieć się o języku mówionym autorek tych listów z ich lektury? Czy te badania pozwoliły na to, żeby domyślić się albo po prostu zbadać i przedstawić, jaki był ten język mówiony?
1: Trochę tak. Oczywiście musimy tutaj brać pod uwagę to, że te kobiety piszą jak potrafią, więc prawdopodobnie nie wszystko, co by powiedziały, są w stanie przenieść na papier, ale równocześnie bardzo dużo śladów ich języka polskiego, im specyficznego, w tych listach możemy znaleźć. Na pewno znajdujemy tam ślady różnych gwar. Pisały tak, jak potrafiły, więc oczywiście ta pisownia często odzwierciedla po prostu fonetykę. Mogą to być ślady dialektu małopolskiego, na przykład w dużej części te kobiety pochodziły z południowo-wschodniej Polski, więc tutaj to absolutnie nie zaskakuje. Mamy też ślady jakiegoś słownictwa, które prawdopodobnie pochodzi z języka niemieckiego. Być może część z tych kobiet pracowała wcześniej w Niemczech i następnie emigrowała dalej do Francji. Mamy takie słowa, które się przewijają w listach, jak na przykład Bauer. Więc możemy wnioskować, że kobieta, która tego słowa użyła, pracowała wcześniej w Niemczech albo zetknęła się z tym słowem u innych emigrantów, ponieważ jednak częstszym słowem na oznaczenie pracodawcy jest gospodarz czy gospodyni. Potem możemy zobaczyć ślady wchodzenia do tego języka pewnych słów z języka francuskiego. I tutaj są to najczęściej słowa, których odpowiednika w języku polskim albo nie ma, albo go te kobiety po prostu nie znały, więc zaczynały adaptować słowo francuskie do swojej polszczyzny. I stąd pojawia się ta wspomniana już wcześniej Madame Duwalka, ale też mogą pojawiać się na przykład takie słowa jak karta identyczności, która najprawdopodobniej wzięła się z francuskiej carte d'identité. Mogą pojawiać się bardziej spolszczone słowa typu na przykład materna na oznaczenie oddziału szpitala dla kobiet rodzących, maternité. Więc widzimy ślady właśnie wpływu francuszczyzny na ten język polski. Jeżeli popatrzeć na sam język tych listów, no to oczywiście widzimy niedostatki ortografii. W tych listach brakuje właściwie interpunkcji, więc często czytanie takiego listu to jest też domyślanie się, gdzie tutaj może pojawiać się jakaś całość myślowa. Do tego nakładają się te gwarowe słowa czy gwarowe końcówki, więc lektura tych listów nie jest też sprawą prostą.
0: Wspomniała pani o tych francuskich czy pochodzących z francuskiego słowach i to prowadzi mnie do takiego pytania złożonego o emocje i o język. Po pierwsze, wiadomo, wiemy, powiedziała pani o tym, że te listy w większości dotyczyły bardzo, bardzo poważnych problemów, ale po pierwsze interesuje mnie, czy w tym języku autorek listów miała szansę pojawić się jakaś, powiedzmy w uproszczeniu, zabawa językiem. To znaczy, czy te francusko brzmiące słowa pojawiały się wyłącznie dlatego, że tak było wygodnie i wiedziały, że używa się takich słów, czy też dlatego, że w ich języku pojawiały się nowe słowa i to zawsze jest interesujące, że można z nich skorzystać. Czy była w tym jakaś w miarę możliwości w ich sytuacji radość pisania z tymi nowymi słowami? To jest pierwsza część tego mojego pytania o język, a druga, czy da się zauważyć radość w jakichś krótkich chwilach kontaktu z Madame Duwalką?
1: Mhm.

0: Jeżeli chodzi o zabawę słownictwem, to zwłaszcza tym pochodzenia francuskiego, to raczej nie. Ja myślę, że ono miało funkcję rzeczywiście użytkową. To znaczy, kobieta, która pisała, miała pewne sprawy urzędowe do załatwienia, na przykład, a potrzebowała precyzyjnie się wysłowić, tak żeby każdy wiedział. Tutaj w tym wypadku Julia, o co jej chodzi i do czego się odnosi. Więc te słowa z francuskiego raczej pełniły tutaj funkcję typowo użytkową. Na przykład nie mam takiego i takiego dokumentu, nie przyszło mi récépissé, czy na przykład mer nie wydał mi récépissé. Czyli potwierdzenia odbioru, potrzebuje czegoś takiego i było to no, po prostu bardzo praktyczne.
1: Tak.
0: Jeżeli chodzi o zabawę taką bardziej językiem, to w niektórych listach możemy znaleźć ślady, ale bardziej zabawy taką konwencją listu, ponieważ w listach emigrantów, tutaj mówię raczej o emigracji amerykańskiej, pojawiały się pewnego rodzaju wierszyki, od których te listy były zaczynane. I w niektórych listach rzeczywiście coś takiego, ślady czy tego rodzaju wierszyków powitalnych pojawiały się. Mogły one być związane na przykład z formułą powitania czy z życzeniami. Często też pojawiała się taka próba podjęcia dialogu, kiedy kobieta zaczynała swój list od niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a mam nadzieję, że mi kochana mamusia odpowie na wieki. Więc tego rodzaju językowe środki się pojawiały. Być może te kobiety miały troszeczkę większą świadomość językową, być może zetknęły się wcześniej z listami pisanymi przez kogoś innego, stąd też znajomość konwencji. Więc raczej tutaj bym podkreśliła, że jeżeli jakaś zabawa językowa, stosowanie jakiejś konwencji, to raczej wynikające ze znajomości pewnej formuły, ale w języku polskim, nie w języku francuskim.
1: Czyli to jest korespondencja, w której raczej nie należałoby szukać z takiego naszego dzisiejszego punktu widzenia, czy mojego punktu widzenia, czegoś, co chętnie by się odnalazło, czyli właśnie radości, powiedzmy, wymieniania listów, czy nawiązywania relacji. To nie są takie listy.
0: Raczej nie, chociaż i takie się pojawiają. One są nieliczne, ale mogę tutaj podać przykład listu Janiny Kielar, w której listach po pierwsze widać większą swobodę językową. Ona pisze listy nieco dłuższe i wydaje się, że trochę sprawniej posługuje się językiem pisanym. I u niej widać, że pisze rzeczywiście tylko i wyłącznie dla podtrzymania kontaktu. Ona nie ma problemów, przynajmniej większych problemów, z którymi nie potrafiłaby sobie sama poradzić. Mieszka we wsi, w której ma możliwość spotykania się z innymi Polakami, więc też kontaktów takich na co dzień nie powinno jej brakować, ale równocześnie pisze do Julii, podtrzymując z nią kontakt. Informuje o tym, co dzieje się u niej, pyta też o znajome, które wyjechały i ma nadzieję, że te informacje od Julii uzyska, chociaż równocześnie sama siebie tak jakby strofuje w tych listach, pisząc, że no już będzie kończyć, ponieważ wie, że tutaj pani Julia Duval ma bardzo dużo pracy, więc nie będzie jej zawracać głowy swoimi listami. Więc z jednej strony widzimy, że pisze dla podtrzymania kontaktu, ale z drugiej strony narzuca sobie też jakiś taki ten filtr konwencjonalny, mówiąc, że nie będzie zajmować niepotrzebnie czasu. Natomiast rzeczywiście jest to jakaś relacja i to też pokazuje, że rzeczywiście inspektorka była dla nich kimś bliskim. Dla niektórych mamusią, jedyną ucieczką w problemach, a dla niektórych po prostu adresatką konwencjonalnych wiadomości, być może przyjaciółką. Nie wiemy tego, ale możemy się tego domyślać.
1: W jaki sposób badanie tych listów

których dotyczy książka Polki w polu, wzbogaciło pani dorobek badawczy, warsztat? Czy pojawiły się w pani pracy nowe metody albo zaskakujące spostrzeżenia? O tych spostrzeżeniach mówiłyśmy bardzo dużo, ale być może one spowodowały, że w jakiś sposób pani podejście do badania języka zmieniło się albo wzbogaciło?

0: Na pewno ze swojego punktu widzenia musiałam wiele się nauczyć o samych listach emigrantów. Nie badałam tego wcześniej, więc było to dla mnie niezwykle ciekawym aspektem pracy. Z jednej strony zdobycie informacji o dotychczas przebadanych listach, a z drugiej strony usytuowanie na tym tle tych dość nietypowych listów. Taki jeden list wymaga od badacza bardzo szerokiej perspektywy, bo z jednej strony trzeba go usytuować w ramach tej konwencji epistolarnej, ale z drugiej strony też popatrzeć pod kątem znajdujących się tam na przykład śladów gwarowych. Można też spojrzeć na zasób słownictwa, co daje nam bardzo ciekawą wizję sam języka osoby, która w dwudziestoleciu międzywojennym pracowała na roli. Więc jest to bardzo, bardzo istotne i bardzo ciekawe. Poszukiwanie pojedynczych słów często było wyzwaniem, ponieważ trzeba było patrzeć nie tylko na język francuski, ale tak jak wspomniałam wcześniej, na język niemiecki, a czasem na jakieś gwary, z którymi wcześniej nie miałam do czynienia. Więc jest to naprawdę, zetknięcie się z tymi listami jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem, wymagającym od badacza i dającym równocześnie wiele satysfakcji, a ma też wpływ emocjonalny.
1: Pozytywny, emocjonalny na poziomie przeżycia czegoś, jeśli chodzi o kontakt, taki poprzez listy z autorkami. Jaki to jest wpływ emocjonalny?
0: Tak. Z jednej strony tak, ponieważ no tutaj warto też wspomnieć o tym, że ja miałam możliwość badania tych listów w archiwum w Tours, więc tutaj był też kontakt taki bezpośredni z tymi listami w formie fizycznej, więc to też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ale równocześnie czytając taki list, poznajemy perspektywę takiej osoby, więc jest to bardzo interesujące doświadczenie dla badacza, niekiedy przejmujące, tak jak mówiłyśmy wcześniej, kiedy stykamy się z trudnościami, z którymi tamte kobiety walczyły w swoim czasie, ale równocześnie daje to taką perspektywę zetknięcia się z żywą osobą, zobaczenia jej perspektywy, jej postrzegania świata, wejścia niejako w jej sytuację życiową. Więc jest to doświadczenie też właśnie tutaj takie bardzo, bardzo nacechowane emocjonalnie też dla badacza.
1: Efekty tej pracy mogą Państwo poznać dzięki książce Polki w polu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Naszą gościnią była dziś Elżbieta Łątka-Lik, językoznawczyni, jedna z autorek książki Polki w polu. Żegnają się z Państwem również wydawczyni audycji Aldona Łaniewska-Vogue i mówiąca te słowa Marta Strzelecka. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Świętkowa w Holątku, tytułowa Hanka w monodramie Mianują mnie Hanka. Aktorka najważniejszych śląskich scen i ambasadorka tego regionu, Grażyna Bułka, jest bohaterką Zapisków ze współczesności.
3: Moja serdeczna przyjaciółka Barbara Guzińska była hodowcą psów, kupowała w tygodniu Dziennik Zachodni. I w tym Dzienniku Zachodnim zawsze były wzmianki o wystawach psów. Kupiła gazetę, przeczytała również, że w Teatrze Kores w Katowicach poszukują aktorki, która mówi po śląsku. I proszę Państwa, myślę, że to wszystko przez te psy.
2: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
4: Kluby muzyczne. muzyczne od dekad są miejscem, w którym muzyka powstaje, testuje swoje granice i spotyka się z publicznością. Ale ich funkcjonowanie staje się coraz trudniejsze. Czy klub może dziś być jednocześnie przestrzenią artystycznego eksperymentu, biznesem i ważną instytucją kultury? A jeśli tak, to kto powinien wziąć odpowiedzialność za jego przetrwanie? Artyści

0: Gości, publiczność, rynek, a może państwo? Porozmawiamy o tym w najbliższej debacie dwójki, na którą zapraszam w środę o 19:00. Urszula Nowak.
1: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Agata Kulesza.

Magdalena Wojtulanis przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie o tej porze. Jesienny układ programu, pasmo filharmoniczne właśnie będzie się rozpoczynało po 20, ale dzisiaj jeszcze odniesienie do letnich atrakcji festiwalowych, które w czasie wakacyjnym absorbują fanów muzyki. No, festiwali bardzo wiele, do wyboru, do koloru, jak to się mówi, ale jest też ten jeden z największych na świecie, festiwal BBC Proms, rozgrywający się w Royal Albert Hall w Londynie przez prawie 2 miesiące. No i dzisiaj koncert właśnie z Promsów, zarejestrowany dokładnie 5 tygodni temu to było, 7 sierpnia. Solistów zespoły chóralne i BBC Symphony Orchestra poprowadziła włosko-turecka dyrygentka Nil Venditti, która w ostatnich latach bardzo szybko i bardzo owocnie, trzeba podkreślić, nawiązuje współpracę z ważnymi orkiestrami i zespołami na całym świecie, w tym także z Royal Northern Sinfonia, której główną dyrygentką gościnną jest już od sezonu 2024-2025. No dzisiaj z orkiestrą, jedną ze sztandarowych orkiestr brytyjskich, z BBC Symphony. Nil Venditti debiutowała na Promsach w roku ubiegłym i Pauline Harding zapytała ją o tamten debiut i odniesienie do programu wieczoru, który ja mam dzisiaj dla Państwa. Dziennikarka zapytała tak: w zeszłym roku twój koncert na festiwalu BBC Proms miał wybitnie brytyjski charakter. Czy cieszysz się, że w tym roku zabierasz nas do Włoch? Tak, odpowiedziała Nil Venditti. Powiedziałam organizatorom Promsów, dlaczego nie dacie mi szansy zaprezentować włoskich utworów? Uwielbiam Stabat Mater Rossiniego. To muzyka, która przenosi mnie myślami do rodzinnej Perugii w Umbrii, gdzie przyszłam na świat. Niewielkie miasto, którego historia sięga jednak już 3000 lat. Całą okolicę można przejść w 10 minut, a na tym małym obszarze znajduje się około 40 kościołów. Wszystkie wzniesiono na oryginalnych fundamentach z czasów etnicznych. Ruskich. Mój dom z okresu dzieciństwa mieścił się w dawnym klasztorze, więc każdego ranka po przebudzeniu widziałam w oknie kościół. Rossini pochodził z niedalekiego Pesaro, a jego muzyka opiera się na tekście XIII-wiecznego zakonnika Jacopone da Todi z miasta Todi właśnie, położonego zaledwie 20 minut drogi od miejsca, w którym mieszkałam. Jego poezję poznawałam w szkole na długo przed tym, jak zostałam muzykiem. No i to credo niech towarzyszy nam dzisiaj. W programie oprócz Stabat Mater Rossiniego, które zabrzmiało w drugiej części wieczoru, była jeszcze muzyka Ottorina Respighiego. Po raz pierwszy w długiej i bogatej historii Promsów zostały wykonane 4 impresje na orkiestrę Vetrate di Chiesa Ottorina Respighiego. No i to również był bardzo świadomy wybór repertuarowy. Nil Venditti podkreślała: Respighi uwielbiał Rossiniego i doskonale znał jego muzykę. Kochał również muzykę barokową i publikował wiele wydań utworów dawniejszych kompozytorów włoskich. Istotną rolę odgrywała także tradycja chorału gregoriańskiego. Jego echa, podobnie jak wpływy baroku, można odnaleźć w tematach muzycznych utworu Respighiego. W istocie wiele melodii tego kompozytora przypomina barokową muzykę sakralną, tak jak ma to miejsce w przypadku twórczości Rossiniego, co czyni to zestawienie idealnym. No więc najpierw Vetrate di Chiesa, czyli witraże kościelne. W okresie, kiedy Rossini je komponował, we Włoszech coraz głośniej mówiono o kryzysie opery. Przypomnijmy, to jest rok 1926,

Wtedy odbyła się premiera ostatniej niedokończonej opery Giacomo Pucciniego Turandot. Puccini zmarł 2 lata wcześniej. No i w tym samym czasie Respighi właśnie ukończył swoje 4 impresje na orkiestrę Vetrate di Chiesa. Krytycy trochę podobno ubolewali, że opera, najważniejszy włoski gatunek muzyczny, umarła wraz ze swoim ostatnim wielkim twórcą, no ale właściwie rodziło się coś nowego. Poszukiwanie sedna muzyki włoskiej, tak można by powiedzieć, nowoczesnej muzyki włoskiej, tak można by powiedzieć trochę o twórczości Respighiego. No i właśnie ten utwór jakoś się w to wszystko wpisuje, chociaż popularnością ustępuje tryptykowi rzymskiemu, czyli fontannom rzymskim, piniom i uroczystościom rzymskim, które powstawały gdzieś tam w międzyczasie, jedne wcześniej, inne później od Vetrate di Chiesa. Cechy stylu charakterystyczne, monumentalne brzmienie orkiestry, melodie przesycone jakimiś stylizacjami, odniesieniami do przeszłości, nawiązywaniem do artystycznego dziedzictwa, tak to się wszystko układa. Respighi aktywnie zajmował się opracowaniem dawnej muzyki włoskiej, między innymi na przykład Orfeusza Claudia Monteverdiego, studiował także melodię chorału gregoriańskiego. No i pierwsze 3 części właśnie witraży nawiązują do jego wcześniejszego dzieła na fortepian solo, czyli Tre Preludi Sopra Melodie Gregoriane z lat 1919-21. Całość uzupełnia ogniwo czwarte, tworząc tę suitę, bardzo barwną suitę symfoniczną. A tytuły poszczególnych części witraży, poszczególnych witraży właśnie opracował Respighi wspólnie z wieloletnim librecistą swoim, Claudio Guastallą, będącym również profesorem literatury. Każdej z nich towarzyszy zresztą tekst odnoszący się albo do biblijnych, albo do chrześcijańskich, historycznych wydarzeń. Część pierwsza, Ucieczka do Egiptu, ma oddawać takie poetyckie wersy. Mała karawana przemierzała pustynię w gwieździstą noc, niosąc skarb świata. Ta pierwsza część jest spokojna i delikatna, z aluzjami do orientalnych skali, brzmień, modalnymi zabarwieniami, ornamentami. Za to druga, Święty Archanioł Michał, dla odmiany jest mocna i dramatyczna. Wybuchła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. W kulminacji uderzenie w tamtam. No i to jest ten moment wypędzenia szatana z niebios. Część trzecia, Jucznia Świętej Klary. Ponownie uderzający kontrast. W barwach orkiestry dominują instrumenty dęte drewniane, harfa, czelesta i dzwony. Odniesienie do kwiatków Świętego Franciszka, opowieści o tym, jak święta Klara, założycielka zakonu klarysek, została cudownie przeniesiona przez aniołów ze swego łoża boleści do kościoła świętego Franciszka. No i finał, majestatyczny i pompatyczny, wręcz można powiedzieć, uhonorowanie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, reformatora muzyki. Motto tej części, Ecce Pontifex Maximus, oto najwyższy kapłan, błogosławcie Pana, śpiewajcie hymn ku czci Boga, alleluja. Gra BBC Symphony Orchestra, dyryguje Neil Venditti.

Ogromna owacja, jak to zwykle w Royal Albert Hall, ale chyba także z powodu tego, że ten utwór z połowy lat 20. XX wieku, czyli dokładnie napisany mniej więcej 100 lat temu, po raz pierwszy właśnie na festiwalu BBC Proms został zaprogramowany i wykonany. Cztery impresje na orkiestrę Vetrate di Chiesa, czyli jak to się mówi, uciekło mi słowo w tym momencie, to są witraże kościelne Ottorina Respighiego. Koncert z festiwalu BBC Proms z 7 sierpnia tego roku. No czasami się tak zdarza, że tytuł nawet najbardziej oczywisty umknie. Wieczór włoski na Promsach to był, grała BBC Symphony Orchestra, dyrygowała włosko-turecka dyrygentka Nil Venditti. Jak już wspomniałem, drugie dzieło w programie tego koncertu było wokalno-instrumentalne. Po przerwie w Royal Albert Hall zabrzmiało Stabat Mater Gioacchina Rossiniego na głosy solowe, chór i orkiestrę. Stabat Mater, które powstało dzięki przyjaźni z hiszpańskim bankierem Aleksandrem Aguado, którego Rossini poznał w Paryżu w latach 20. XIX wieku, a razem wybrali się do Hiszpanii w lutym 1831. No i dzięki temu pośrednictwu Rossini został przedstawiony madryckiemu archidiakonowi Don Manuelowi Fernandezowi Varelli. Ten zaś zamówił u niego muzyczne opracowanie średniowiecznego hymnu sekwencji Stabat Mater Dolorosa, sekwencji opisującej Maryję u stóp krzyża. No i rok później, 26 marca 1832 roku, Rossini przesłał Valerii rękopis Stabat Mater. No ale nie przyznał się, proszę państwa, do tego, że tylko częściowo przyłożył własne pióro i przelał własne pomysły na pięciolinię, bo pomagał mu w ferworze pracy Giuseppe Tadolini. I wszystko wyszło na jaw dopiero potem, kiedy okazało się, że ten utwór ma być opublikowany. Rossini zaprotestował, cała batalia między wydawcami w Paryżu się potem rozegrała. Rossini zrewidował to Stabat Mater z początku lat 30. XIX wieku, uzupełnił te epizody, których wówczas nie skomponował, ale do których o pomoc poprosił Tadoliniego. No i w takiej ostatecznej wersji z lat późniejszych, z lat 40. Stabat Mater właśnie się na szczęście Rossiniego i w pełni Rossiniego wykonuje. Nie ma wątpliwości, że to rasowe Rossini, niezależnie od tego, czy słuchalibyśmy wersji pierwotnej, czy tej ostatecznej w 100% autorskiej. Nie ma wątpliwości, że to Rossini gdzieś tam zapatrzony z jednej strony trochę oczywiście i mocno oczywiście w tradycję muzyki religijnej, włoskiej, ale z drugiej gdzieś tam w podtekście emanuje ten żywioł operowy, tak charakterystyczny dla jego dzieł. I właściwie wszystko jest na miejscu, bo niczemu nie

uchybił znakomity kompozytor. I jeszcze jeden cytat z rozmowy z dyrygentką, z Neil Venditti, indagowana, co uważa za najbardziej niezwykłe i najbardziej poruszające w rossiniowskim Stabat Mater. Odpowiedziała tak, Rossini napisał to dzieło w czasach, gdy inni kompozytorzy epoki romantyzmu starali się odciąć od muzyki kościelnej. Utwór ten nie wybiega w przyszłość ku romantyzmowi, lecz nawiązuje do czasów Scarlattiego, tworzącego w Neapolu w XVIII wieku. Już sam w sobie jest więc nietypowy. Jest też bardzo włoski w tym sensie, że my, Włosi, potrafimy być bezpośredni i skłonni do żartów, a zarazem niezwykle dramatyczni i poważni. Potrafimy mówić o śmierci, a jednocześnie się z niej śmiać. I takie jest właśnie Stabat Mater. Pełne bólu, ale też pewnej lekkości, która czyni je jeszcze bardziej dramatycznym i poruszającym. Utwór kończy się fugą, pyta dziennikarka, która brzmi niezwykle wymagająco, czy jej wykonanie sprawia muzykom trudności. To niesłychanie trudny fragment, odpowiada Neil Venditti. Przez 10 minut chór nie może sobie pozwolić na chwilę oddechu, na ruch czy niedbałą artykulację, ponieważ łacińskie spółgłoski stanowią istotny element tej muzyki. Chór jest tutaj duszą dzieła. Dla orkiestry wyzwanie jest jeszcze większe, gdyż musi ona grać głośno, forte, zachowując jednocześnie lekkość zespołu o połowę mniejszego składu. Osiągnięcie takiego efektu przy jednoczesnym nadaniu całości charakteru finału wymaga ogromnej pracy. Będzie jednak wspaniale, bo brytyjskie orkiestry potrafią sprostać każdemu zadaniu i chóry również, trzeba dopowiedzieć. Jak Państwo usłyszą, wszyscy temu zadaniu sprostali. Zapraszam do wysłuchania Stabat Mater Gioachina Rossiniego. Londyn, Royal Albert Hall, czyli festiwal BBC Proms, 7 sierpnia tego roku. Federica Lombardi sopran, Chiara Amaru mezzo sopran, Dave Monaco tenor, Nicola Olivieri bas, Effioni Consort i BBC Symphony Chorus oraz Orkiestra Symfoniczna BBC dyryguje Neil Venditti.

aż przykro to wyciszać i właściwie trzeba powiedzieć, że chciałoby się tam być w tym momencie, w tej atmosferze Royal Albert Hall, rozentuzjazmowanej, jak Państwo słyszą po ostatnich dźwiękach, zresztą piekielnie trudnych wykonawczo, to było podkreślone w finałowych dźwiękach Stabat Mater Gioacchina Rossiniego. Promenaderzy nie przepuszczają takich okazji i gorąco oklaskują wykonawców, cieszą się praktycznie właściwie chyba trzeba powiedzieć z każdego utworu, który jest proponowany przez organizatorów i tych, którzy programują festiwal BBC Proms. No a Stabat Mater przecież nieczęsto gości na tej

Stradzie bodajże w 2007 roku było po raz ostatni wykonywane w pełnej krasie to dzieło właśnie podczas festiwalu BBC Proms w Royal Albert Hall, a Państwo usłyszeli interpretację, która utrwaliła się na radiowych nośnikach dźwięku 7 sierpnia tego roku. Federica Lombardi sopran, Chiara Amaru mezzosopran, Dave Monaco tenor, Nicola Olivieri bass, Epiphony Consort i BBC Symphony Chorus oraz BBC Symphony Orchestra. Całość poprowadziła włosko-turecka dyrygentka Nil Venditti, która po raz drugi w swojej karierze bardzo spektakularnej, trzeba podkreślić, wystąpiła na festiwalu BBC Proms. A to dzieło, no rzeczywiście sam jego finał, ale i całe w kształtach, tak trochę nieabstrahujące od żywiołu operowego, klasyczny, rasowy, pełnokrwisty Rossini mogło rozniecić emocje wśród londyńskiej publiczności. Zresztą nie tylko Londyńczycy przychodzą na promsy, przecież przyjeżdżają tam ludzie z całego świata. Ja też miałem okazję kiedyś być na festiwalu BBC Proms i proszę mi wierzyć, że to są wrażenia niezapomniane, które pozostają naprawdę na długo. I inaczej się słucha muzyki w takiej atmosferze, w takim nastroju. Nawet jeżeli nie wszystko może pod względem wykonawczym czy artystycznym przypadać do gustu w danym momencie. Nie mówię teraz o tym Stabat Mater czy Akina Rossiniego, które zabrzmiało pod batutą Nil Venditti. A ja chciałem, żebyśmy jeszcze na chwilę powrócili dzisiaj, no może na więcej niż nawet kilkanaście minut do twórczości Ottorina Respighiego, bo witraże Ottorina Respighiego, te cztery impresje na orkiestrę symfoniczną otwierały ten koncert, który ja dzisiaj Państwu przedstawiałem. No to sięgam po jeden z klasyków z jego dorobku kompozytorskiego, Fontanny Rzymskie. I nie w całości będzie ten cykl, bo w całości by nam się nie zmieściło to, co jeszcze chcę Państwu dzisiaj przedstawić, a więc trzy z czterech fontan. Fontanna Valle Giulia o świcie, Fontanna di Trevi w południe i Fontanna Villi Medici o zmierzchu. Grają filharmonicy berlińscy, dyryguje Herbert von Karajan.

Fontanny Rzymskie, Autorina Respighiego, prawie w komplecie, bo trzy z czterech poematów orkiestrowych, Fontanna Valle di Giulia o świcie, Fontanna di Trevi w południe, Fontanna Villi Medici o zmierzchu, grali filharmonicy berlińscy, dyrygował von Herbert von Karajan. A jeśli przy tym zmierzchu jesteśmy, to jeszcze jeden utwór Autorina Respighiego trzeba by w tym momencie przywołać i bardzo chętnie to Państwu uczynię, dlatego że to jedna z najpiękniejszych kart lirycznej muzyki na głos i niewielką orkiestrę. Poemetto lirico Il tramonto, czyli zmierzch Autorina Respighiego do słów Percego Bysshe-Shelleya. Dzieło, które no, właściwie wpisuje się trochę w ten nurt, o którym Państwu mówiłem przy witrażach Respighiego, które rozpoczęły koncert dzisiaj retransmitowany z festiwalu BBC Proms, tego pewnego kryzysu muzyki, śmierci opery. Oczywiście opera nigdy nie umarła i pewnie nigdy nie umrze, ale wtedy niektórzy tak uważali, i próby poszukiwania jakichś innych rozwiązań abstrahujących od rozbuchanego romantyzmu. No i Respighi doskonale zdawał sobie sprawę z tej właśnie estetycznej sytuacji, w jakiej na przełomie wieków znalazł się świat muzyki. Melodramat w stylu Verdiego nie był już na miejscu, ustępował miejsca weryzmowi. No i coś z tego wszystkiego w Il Tramonto właśnie jest, tego spokoju i takiego wielowymiarowego, poetyckiego podejścia do muzyki, w którym nastrój jest chyba najważniejszy na pierwszym planie. Chciałem Państwu przypomnieć jedno nagranie, które jest bardzo ważne w polskiej literaturze fonograficznej. Ewa Podleś i Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Michała Nestorowicza.

Il tramonto Torina Respighiego śpiewała Ewa Podleś, towarzyszyła jej orkiestra Leopoldinum, dyrygował Michał Nesterowicz. To wszystko, co ja już miałem dzisiaj dla Państwa w naszej dwójkowej filharmonii. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Marcin Majchrowski, program drugi Polskiego Radia, minęła 22:00.

0: O godzinie 22, co 2 tygodnie, Mediewannie. Witają Państwa Łukasz Modelski
1: i Andrzej Kozicki.
0: Najstarsi słuchacze i najwierniejsi wiedzą, że Mediewanna jest programem interwencyjnym. Reagujemy natychmiast na wydarzenia i staramy się dotrzymać im kroku. Tak będzie i tym razem.
1: Albowiem kanał Le Mans, czyli English Channel, przekroczyło coś, co jedni twierdzą, że wróciło po 1000 lat, inni zaś twierdzą, że nigdy tam dotąd nie było.
0: Najpierw owo coś było dostępne dla oczu wybranych, dla oczu królewskich oraz oczu będących w zastępstwie króla, bo jak Państwo wiedzą, Francuzi, o których tutaj mowa, postanowili jakiś czas temu króla już nie mieć. A teraz, od dosłownie kilku dni, każdy, kto stanie w 100-kilometrowej kolejce pod British Museum w Londynie, może zobaczyć tkaninę z Bayeux.
1: Jest przygotowanych aż 1 000 000 biletów. Każdy może stanąć przed tkaniną z Bayeux przez 40 minut i oglądać 58 scen umieszczonych na 70 metrach płótna.
0: Dodajmy, że tych scen jest 58 prawdopodobnie dlatego, że zaginęły sceny finałowe. Mówi się powszechnie, że historii opowiadanej na tkaninie z Bayeux brakuje puenty. Rzeczywiście chyba jej brakuje.
1: Ale to dlatego, że prawdopodobnie pokłócili się dwaj przyrodni bracia. Ten, który został królem i ten, który mu tego być może nie mógł wybaczyć i dlatego odciął końcówkę i trzymał resztę przez, no właśnie, 1000 lat już.
0: Jednym słowem, przed nami tkanina z Bayeux. Rozmawialiśmy trochę o niej ostatnio 10 lat temu w kryzysie wieku średniego przy okazji kolejnej rocznicy bitwy pod Hastings, czyli październikowej rocznicy, październik 66 wiadomo. No i może od tego, o czym jest tkanina z Bayeux, wypadałoby powiedzieć w kilku słowach, dlatego że dziś zajęlibyśmy się samą tkaniną, może mniej historią, której dotyczy, a o przyrodnich braciach zaraz przy okazji tego, kto jest autorem, kto jest zamawiającym, kto jest autorem programu ikonograficznego tkaniny, pewnie sobie powiemy. Jesteśmy w roku 1066, a właściwie jeszcze trochę wcześniej, dlatego że Edward Wyznawca zamierza umierać i rodzi się pytanie, co się stanie z królestwem.
1: No to takich problemów tam jest całkiem sporo, no bo jakby się zastanowić, dlaczego w ogóle jest tkanina i dlaczego wylądowali Normanowie w Anglii, to się łączy nawet i z tym, że Bolesław II został polskim królem. No gdyby najpierw Wilhelm nie został królem Anglii, to by nasz Bolesław też nie mógł zostać królem Polski, ponieważ jedno i drugie wymagało zgody papieskiej, co było zupełnie nowością na tamte czasy i to, co wymyślił Piotr Damianie i podsunął Grzegorzowi VII, bowiem mamy do czynienia z konfliktem chrześcijańskich potęg. Sasi są chrześcijanami, mają 16 biskupstw, a tutaj najazd następuje z południa również chrześcijańskich Normanów.
0: Aha, no to jeśli już chcesz opowiadać, co znaczy dla nas, co znaczy dla tkaniny z Bayeux, co znaczy dla historii, którą opisuje fakt, że i jedni chrześcijanie, i drudzy chrześcijanie, no to sobie powiedzmy tytułem rekapitulacji, w takim razie szybciutko, że Edward Wyznawca zamierza umierać. Nie ma komu w sposób naturalny królestwa zostawić, więc obiecuje to temu, to owemu, a przynajmniej na te obietnice powołują się liczni pretendenci, a jest ich co najmniej 3.
1: Tak, tak, liczą między 3 a 5, ponieważ niektórzy tam są nieletni. No i to jest sytuacja bez precedensu, żeby przyjeżdżać jednak z obcego królestwa i mieszać w tym wewnątrz, bo tam są i Norwegowie, i Sasi, i Normanowie, i spora część tej tkaniny poświęcona jest w ogóle Brytanii, występuje Mont Saint-Michel.

0: czyli Wyspa Świętego Michała. Jakieś wewnętrzne konflikty właśnie normańskie, którzy to Normanowie są siłą, która pojawiła się w zasadzie nagle. To jest kwestia kilku pokoleń, tak jak mniej więcej z Piastami u nas. I rozprzestrzeniają się po całej Europie, bo ostatecznie prawdopodobny mecenas tkaniny z Bayeux umiera na Sycylii w jednym z państw normańskich.
1: Normanowie rozprzestrzeniają się, to prawda, no ale powiedzmy sobie o trzech choć postaciach, które w większym lub mniejszym stopniu są bohaterami omawianego zabytku, czy zabytku, który jest dzisiaj naszym głównym bohaterem. Oczywiście Harold Godwinson, czyli Earl Wessexu, Wilhelm Bastard, zwany później Wilhelmem Zdobywcą i nasz norweski bohater, który ginie pod Stamford Bridge, Harold Harrada.
0: Samego Harolda nie ma na tkaninie. Na tkaninie są Odo z Baje, słynny z tego, że obok niego jest napis Hic Ogo Episcopus Baculum Tenens, czyli oto biskup Odo trzyma pałę. Jest Harold właśnie, król Godwin, z rodu Godwinów, który został koronowany na króla Anglii po śmierci Edwarda Wyznawcy. Jest na tej tkaninie właśnie również sam umierający Edward Wyznawca, najpierw w kolorach żółtych i przyjemnych, a potem po śmierci całkiem zielonych.
1: No, jest tam jeszcze parę innych osób. Tajemniczy Turold na przykład, trzymający konie, może sobie o nim też powiemy za chwilę. No ale mamy na razie trzech pretendentów. Mamy Harolda Harradę, który jest ogromnym chłopem, zakumplowanym z Jarosławem Mądrym, obieży światem, awanturnikiem, dowódcą wojskowym do wynajęcia, złodziejem prawdopodobnie, bardzo bitnym też chrześcijaninem, który słynął ze swojej pobożności oraz posiadaczem 2 metrów z okładem wzrostu, co było zjawiskiem dosyć niepowszechnym w wieku XI. I on z Wikingami również uważa się za sukcesora, za spadkobiercę Edwarda Wyznawcy i dokonuje jako pierwszy rejsy na Anglię.
0: No, jako pierwszy spośród tutaj wymienionych, tak. Ale to jest tak, że ci Norwegowie, Wikingowie stamtąd najeżdżali już dobre 100 lat
1: o,
0: Anglię
1: tak, oczywiście.
0: I
1: osadzali tam swoich królów nawet.
0: Stąd się w ogóle wzięły podatki w Anglii, ponieważ była obietnica, że jeśli one będą zbierane i oddawane Wikingom, to najazdów nie będzie, a potem oczywiście się skończyło na tym, że za któregoś razu Wikingowie pod wodzą Kanuta Wielkiego wjechali, zebrali podatki i zostali już na stałe. I dalej zbierali podatki, ale już nie dla siebie samych. Nie dla jakichś obcych Wikingów. No więc nic dziwnego, że Haraldowi z Norwegii zachciało się tam zostać.
1: Ostatecznie koronowany bardzo szybko po śmierci Edwarda Wyznawcy zostaje Harold Godwinson i on pokonuje gracko bardzo tych ogromnych Wikingów pod Stamford Bridge. W Stamford Bridge istotnie istniał bridge, to jest ważne, że był tam most i wokół tego mostu rozegrała się
0: krwawa bitwa, a potem trzeba było jak najszybciej gnać na południe.
1: Harold Harrada ginie w tej bitwie, ugodzony strzałą w szyję. Mówię o tym dlatego, że strzała jeszcze nam się przyda za moment.
0: Jednak ze Stamford Bridge do Hastings jest ponad 400 kilometrów. Wojska, jak twierdzą ówczesne kroniki klasztorne, pokonały tę odległość w zaledwie 4 dni. No to oznacza, że musieli podróżować na koniach, ale jak się patrzy na tkaninę, to do bitwy Anglosasi stanęli pieszo.
1: No, skoro wiemy, że Anglosasi stanęli do bitwy, skoro wiemy, że Edward Wyznawca jakoby przekazał królestwo Godwinsonowi i że ten natychmiast się koronował, no to teraz rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego na 1000 okrętów płynie przez kanał armia Wilhelma Bastarda?

0: No kto by nie chciał takich pieniędzy? No, to był najbogatszy zakątek Europy. Właśnie tylko tam zbierano podatki i w Bizancjum. No, jeśli napadać jakiś kraj w XI wieku, to tylko Anglię.
1: Tak jest, może i istotnie, lecz co innego w gruncie rzeczy opowiada nam tkanina z Bayeux. Zaraz sobie może powiemy, co ona opowiada, bo jest to program dosyć szczególny, polityczny, który ma władzę Normanów nad Anglią uzasadniać. Ale ty wspomniałeś o tym, że może brakować końcówki tkaniny, dlatego że pokłócili się dwaj przyrodni bracia. Wspomniałeś o Odonie, który z pałą dosiada konia i jak głosi wyhaftowana inskrypcja, pociesza chłopaków.
0: Lub pogania, no w każdym razie zachęca do walki.
1: Pociesza.
0: Tak odbierasz to słowo.
1: Tak. Ale ty byś powiedział, że zachęca do walki?
0: Tak, ja odbieram ten, nie pamiętam jaki tam był czas.
1: Komfortet.
0: No to rzeczywiście, ale...
1: No dobrze, no w każdym razie...
0: Ale tam nie ma przegranej, więc trudno pocieszać właśnie. Ja nie, chyba jednak... Bo to może wspiera.
1: Wspiera. No dobrze, wspiera ramieniem kościelnym i zupełnie świecką maczugą, ale ta maczuga jest po to, żeby nie rozlewać chrześcijańskiej krwi, wiadomo, bo biskupowi nie uchodzi. No i teraz czas uchylić kolejnego rąbka tkaniny, ponieważ uważa się, że by tak rzec stoi za nią ów właśnie Odo.
0: Taka jest jedna z teorii. To jest dobre pytanie, czy Odo rzeczywiście był tym, który zamówił tę tkaninę. Są dwie szkoły, jak zawsze, Pułtuska i Wołomińska ze Zgierza i z Pabianic, a w tym wypadku z Canterbury i z Bayeux. Jedna jest taka, że tym, który sfinansował i zamówił i wymyślił tkaninę, był Odo z Bayeux, czyli przyrodni brat Wilhelma Zdobywcy.
1: I biskup Bayeux.
0: I biskup miejscowy, jak najbardziej dla swojej nowej katedry, którą najwidoczniej ufundował z łupów, jakie zdobyto w wyniku napadu na Anglię. Ale jest również szkoła rodzima angielska i w 2014 roku dwoje badaczy z Cambridge upierało się nadal, że to jest wewnętrzny wynalazek hawciarek z Kent i miejscowi opaci bądź szkoła katedralna w Canterbury zamówiła tę tkaninę i dlatego ona rzekomo jest zupełnie niejednoznaczna moralnie i nie potępia nikogo. No bo to właśnie zaraz przejdziemy przez te różne obrazki, które są na tkaninie i rzeczywiście można je odczytywać na dwa sposoby. Jeden, ideologii politycznej Wilhelma Zdobywcy, a drugi jakiś taki moralitet o władzy, o tym, czy należy przysięgać i być wiernym przysiędze składanej na relikwie.
1: Przysięga składana na relikwie i w jednej i w drugiej interpretacji jest kluczowa, wydaje mi się. No w każdym razie Odo z Bayeux przywykło się mówić, zamawiał istotnie tę bardzo długą tkaninę do swojej nowej katedry i raz na jakiś czas, raz na rok ta tkanina miała być tam prezentowana i wierni mieli wchodzić i iść wzdłuż tej tkaniny i oglądać to, co tam się znajduje, oglądać historię normańskiego podboju Anglii.
0: Ale to jest dopiero tekst XV-wieczny, że wyciągano ze skrzyni tę tkaninę i rozwieszano w jakieś tam święto ich tytularne, czy tak, rocznicę poświęcenia katedry, bo zawsze jest takie święto w lokalnym kalendarzu liturgicznym. Ale przez pierwsze 400 lat w ogóle nie wiemy, co się dzieje z tą tkaniną.
1: No, w ogóle jej losy są dosyć tajemnicze w sumie.
0: Potem ona wcale nie ma lepiej. Owszem, od czasu do czasu jest wywieszana w tym Bayeux. I musimy powiedzieć, gdzie jest Bayeux. Bayeux jest dokładnie w równej odległości między Londynem a Paryżem. Tylko, że po kontynentalnej stronie kanału La Manche w Normandii. Kiedy przychodzi rewolucja francuska, to wówczas żołnierze rewolucyjni rekwirują tę tkaninę po to, żeby użyć jej jako derkę na wozy, które mają iść przeciw Prusakom, bo tutaj zaraz będzie bitwa pod Valmy, która zresztą będzie zwycięska.

0: Męska dla strony rewolucyjnej, ale miejscowy adwokat wykupił tę tkaninę i dał jakieś inne tkaniny, żeby służyły za derki. No ale jak już adwokat to przejął, to się zaczęła sprawa dosyć głośna. Także już zaledwie parę lat później, w 1803 roku, kiedy Napoleon przygotowuje się do inwazji na Anglię, to sięga po oręż ideologiczny. Właśnie wyciąga tę tkaninę z baje, odkupuje od adwokata, przewozi do Paryża i w samym Luwrze wystawia jako symbol, że no już raz żeśmy podbili Albion, możemy teraz drugi raz.
1: No bardzo dobrze, że o tym mówisz, dlatego że tkanina z Bayeux jest komiksem politycznym jednak. I oczywiście z całym szacunkiem dla badaczy z podejrzanej uczelni, jaką jest Cambridge, można jednak się zgodzić, że nie jest to historyjka opowiadana od tak sobie. Że jest to historyjka, która ma program i wydaje się, że ma także uzasadnienie dla tego programu.
0: Tak, ale dodajmy na razie, dokończmy tę historię samej ich dziejów tkaniny, ponieważ w 1842 roku dobierają się do niej konserwatorzy zabytków, uzupełniają niektóre nitki oraz dodają majtki jednej z postaci, która jest tam tych majtek pozbawiona. To są czasy wiktoriańskie, ale tylko po angielskiej stronie, po francuskiej ich być nie powinno. No, niemniej trafiła dzięki temu do odpowiedniej gabloty i tak w tej gablocie trwa do II wojny światowej, kiedy we Francji pojawiają się Niemcy i do Bayeux przyjeżdża Karl Schlabow, który jest z zawodu archeologiem, ale specjalizuje się w tekstyliach. On pracuje dla czegoś, co się nazywało ANNRB. To była pseudonaukowa organizacja SS, która badała dziedzictwo przodków. Otóż bowiem większość osób na tej tkaninie ma jasne włosy, a czasami i wąsy. To było bardzo interesujące dla nazistów i niewątpliwy dowód na wyższość rasy aryjskiej. Także Schlabow badał tę tkaninę, wycinał małe fragmenty materiału, które zostały zwrócone Francji dopiero w tym roku. No i na polecenie Heinricha Himmlera, szefa SS, przewieziono tkaninę najpierw do Paryża i miano wywieźć przez Westfalię do Lincu, żeby tam po zwycięskiej wojnie miała wisieć w planowanym przez Hitlera Muzeum Aryjskości. No ale ponieważ Polacy złamali szyfr Enigmy, więc sprawa się wydała. Brytyjscy kryptolodzy z Bletchley Park przechwycili wiadomość. Wiedzieli, co Niemcy planowali. Angielscy spadochroniarze poprzebierani za francuskich sprzedawców bagietek oraz francuski
1: cebuli,
0: ruch
1: cebuli,
0: oporu. I jeszcze raz, za kogo?
1: Za sprzedawców cebuli.
0: Za sprzedawców cebuli być może też, tak? Łanią. Dotarli do piwnicy w Paryżu, gdzie owa tkanina leżała i zgodnie z relacją zgodną świadków, a nie wiem na ile wiarygodną, ale jednak zgodną, miały tam miejsca strzały pomiędzy spadochroniarzami angielskimi a niemiecką ochroną, gdzie leżała tkanina gotowa do transportu, owinięta w prześcieradła i posypana proszkiem na mole.
1: No, skoro o proszku na mole i skoro już zbliżamy się do namacalnego aspektu tej tkaniny, no to po pierwsze trzeba powiedzieć, że nie trzeba koniecznie jechać do British Museum, żeby sobie obejrzeć detalicznie dzisiejszego naszego bohatera, gdyż został on doskonale zdigitalizowany przez Muzeum w Bayeux, nawiasem mówiąc, i w ogromnej rozdzielczości można go sobie oglądać i powiększać w nieskończoność i nawet nie trzeba powiększać w nieskończoność, żeby zobaczyć, jak bardzo podziurawione i połatane jest to coś.
0: No, minęło jednak 1000 lat. To jest lniane płótno. Ono owszem jest bardzo trwałe, jak wiemy, używali go Egipcjanie przy mumifikowaniu, jak wiemy, całun turyński, który ma 2000 lat, też jest tkaniną lnianą. ale na tym płótnie, które celowo nie było tkane zbyt gęsto właśnie po to, żeby łatwiej było haftować, jest przędza wełniana.

0: kolorowa, która jest o wiele mniej trwała i ją zawsze trzeba było jakoś werniksować, żeby wytrzymała. Także to jest jednak cud, że coś takiego wytrzymało. To nie tylko cudem jest to, że to jest tak ekspresyjne dzieło, nie mające porównania ani w epoce, ani poza epoką, bo nie ma tak ogromnych 70-metrowych cudów tkanych. Gobeliny są zupełnie czymś innym i z innej epoki. Inaczej się je robiło. Także rozmach ideowy, rozmach twórczy, mimo tego, że technika przez te 1000 lat poszła niesamowicie do przodu, no robi wrażenie.
1: No to jeszcze postawmy kropkę nad tym i. Po polsku to się nazywa tkanina z Bayeux i jest to nazwa ze wszechmiar słuszna, uniwersalna i wygodna. Na świecie mówi się o tym jako o tapiserii z Bayeux. To nie jest tapiseria, jak słusznie powiedziałeś. To jest tkanina z haftem. Tapiseria gobelin to jest inna para kaloszy, by tak rzec. To po pierwsze. Po drugie, mówiliśmy jakiś czas temu o tym, gdzie też owa tkanina mogła powstać. I poważnym argumentem na rzecz jej angielskości jest obserwacja taka, że w drugiej połowie wieku X haft angielski był wspaniały, a Francuzi nie haftowali tak dobrze.
0: No ale jednak w roku 2006 jeden z badaczy amerykańskich postawił tezę, że powstała nad Loarą.
1: Ale czyimi rękami była haftowana? No, to też obrosło legendami przeróżnymi, ale zazwyczaj nie mają one, w tym przypadku akurat, zupełnie nic wspólnego z prawdopodobieństwem. Wydaje się, że jest to praca żmudna i zbiorowa.
0: Och, niekoniecznie. To zaraz do tego przejdę.
1: Dobrze.
0: Ale najpierw weźmy tę teorię George Beach, profesor historii średniowiecza z Western Michigan University.
1: Otóż on Western Michigan University, to powiedzmy od razu, że jest to uniwersytet zasłużony bardzo dla badań nad średniowieczem. Kalamazoo to właśnie tam.
0: I otóż najmocniejszym argumentem Beacha jest przedstawienie wyprawy Wilhelma do Bretanii w 1064 roku, który zajmuje mniej więcej 1/10 całej tkaniny. Beach zauważa, że narrator opisuje ją z perspektywy kogoś, kto jest wtajemniczony, kogoś, kto zna lokalne realia. I jego zdaniem najlepiej pasuje to do kogoś związanego z rodem Rivaillon z Dol, którego syn Wilhelm został opatem w Saint-Florent, czyli tam, skąd jego zdaniem powinna pochodzić ta tkanina. I tym opatem został w roku 1070. Co więcej, dokładnie to jedno opactwo po podboju Anglii otrzymało liczne nadania ziemskie w Anglii. I Beach twierdzi, że to była zapłata za wykonanie tej tkaniny. Co więcej, odległość między Saint-Florent a Bourgueil wynosi zaledwie 25 km. Dlaczego to Bourgueil jest istotne? Dlatego, że tam jest jedyny poemat i to właśnie współczesny, który opisuje, co jest na tej tkaninie. Tak więc ów poeta, Baudry się
1: On
0: nazywał.
1: Nie opisuje, co jest na tej tkaninie, tylko opisuje wydarzenia, które są przedstawione na tej tkaninie.
0: No ale dzięki temu mógł napisać ten poemat rzekomo, a nie, musiał maszerować do Canterbury, żeby przeczytać miejscową kronikę opactwa, ponieważ najszerszy opis kampanii Wilhelma Zdobywcy mamy z kroniki opactwa w Canterbury i z tego powodu z kolei Anglicy twierdzą, że tylko tam ona mogła powstać. Ale wracając do tego, jak ona powstała, ona nie wymagała wielkiego warsztatu, ponieważ wystarczyło ją haftować w jedną zimę. Czy robiły to dwie osoby, czy cztery?
1: A dlaczego w jedną zimę?
0: Ponieważ zimą powietrze najlepiej się haftuje.
1: A
0: po drugie, to wymagało w przypadku jednej zimy postępu zaledwie o 45 cm w dzień powszedni, no bo musimy odjąć niedzielę i święta kościelne. Załóżmy, że nawet było tych hafciarek więcej, dajmy na to 5. To każda dziennie musiała wyhaftować 9 cm. To jest naprawdę łatwe do wyobrażenia i to jest efekt ściegów, jakie tam są użyte.
1: No to powiedzmy o tych ściegach w takim razie, bo ty, widzę, interesujesz się tą częścią

0: jedzę od kaniny, która nigdy mnie nie jakoś nie pociągnęła, to powiedz o tych szczegach.
1: Och, to muszę niestety tutaj zareklamować własną żonę, bo sam z siebie tego nie wiem. Mianowicie ona w tym roku wzięła udział w konkursie światowym największym hafciarskim, jaki jest, i jako jedyna na wschód od Renu została zakwalifikowana do finału. Jest to konkurs, który jest organizowany przez The Worshipful Company of Gold and Silver Wire Drawers, czyli prześwietny cech naciągaczy złotych i srebrnych drutów, który pod egidą angielskiego króla od 1623 roku działa nieprzerwanie. No ale ponieważ muszę oglądać, w jaki sposób moja żona haftuje każdego popołudnia i wieczora, to wiem, jakie są te ściegi. Mimo że z wykształcenia, jak być może niektórzy wiedzą, jestem politologiem. Otóż ściegi użyte na tkaninie baju są trzy: chorągiewkowy, sznureczkowy i rozłupany. Podstawową techniką jest ścieg chorągiewkowy, czyli bierzesz długą wełnianą przędzę, kładziesz ją na powierzchni lnu jak sznurek i przymocowujesz krótkimi poprzecznymi ściegami. Nie ma tych drobnych, regularnych wkłuć, jakie znamy na przykład z haftu krzyżykowego. Wełna nie wędruje w ogóle przez płótno. Cały czas leży na płótnie. I jest haftem kładzionym, to jest inna nazwa. Służy do dużych płaszczyzn, do wypełnień, do obszernych plam kolorystycznych. I te sznurki tylko w kilku miejscach właśnie są przymocowane do lnu. Drugą techniką jest ścieg sznureczkowy. On służy do konturów, linii, obrysów i to właśnie daje tkaninie z baju tę niezwykłą, szeroką, grubą kreskę, jaką przypominającą komiks. Igła przechodzi przez płótno, ale wraca bardzo blisko poprzedniego wkłucia. Kolejne odcinki zatem nakładają się na siebie, także z nici powstaje ten ciągły, wypukły sznureczek. I ta trójwymiarowość konturu jest głównym efektem wizualnym tego ściegu. Wreszcie jest trzecia, ostatnia technika, najbardziej chyba malarska. To jest ścieg rozłupany, to znaczy prowadzisz nić, a następnie igłą wchodzisz w samą jej strukturę, rozdzielając ją. Nowy odcinek nici przebija poprzedni mniej więcej przez środek i w efekcie powstaje ciągła, miękka kreska, która może zmieniać kierunek. Dlatego właśnie służy do haftowania szczegółów i do modelowania kształtów, więc jest to haft miękki, zwarty i precyzyjny.
0: Skoro jesteśmy przy kształtach, no to właściwie nie ma sporu wśród badaczy na temat źródeł obrazowych dla tkaniny z baje. Istnieje zgoda co do tego, że ona jest echem, bardzo bliskim zresztą, malarstwa miniaturowego, książkowego. I zgadzałoby się to także o tyle, że funkcje malarstwa miniaturowego, wyjąwszy oczywiście całostronicowe miniatury, myślę raczej o przedstawieniach narracyjnych, są bardzo podobne do funkcji, które pełni tkanina z baju, czyli jest to opowieść natury komiksowej, opowiadanie historii, coś, co możemy znać także z, powiedzmy, rzymskiej rzeźby na przykład, ale co średniowiecze chciało uprawiać, a już zwłaszcza przed wiekiem XII, chciało uprawiać w malarstwie rękopiśmiennym.
1: Zainteresowany jestem rozmachem jednak tego. Mamy tego typu wykwity myśli na przykład w Hildesheimie, gdzie święty Bernward tworzył bardzo skomplikowane, wielkie kompozycje, takie jak drzwi brązowe albo ten słup przypominający
0: Kolumna Bernwarda, tak.
1: I tutaj też jest tak, że ktoś pomyślał cały program i został on narysowany, a potem został przeniesiony na płótno, prawdopodobnie jakimś węgielkiem. I po tym prowadzono ścieg haftu. No ale to wymagało sporego pomyślunku i tego, że ktoś umiał dobrze opowiadać. Nawet mimo tego, że w kilku miejscach narracja się cofa na tej tkaninie.
0: Ale to nic nie szkodzi, że się cofa, dlatego że nie jest to przykład odosobniony. Zdarzały się takie przedstawienia, w których w rękopisach iluminowanych przede wszystkim, w których istotnie narracja się cofała. To, co jest uderzające w

0: tkaninie z Bayeux, to po pierwsze rozplanowanie. Wydaje mi się, dla mnie, kiedy na nią patrzę, to organizacja przestrzeni, dlatego że nie mamy wrażenia, żeby co się czasami zdarzało w rękopisach iluminowanych, a już na pewno często zdarzało się w takich komiksowych historiach rzeźbionych, że nie starczało miejsca, albo że jakaś postać była za duża, że jakaś postać była za duża niechcący, że proporcje tych postaci czy ich wzajemne relacje były zachwiane. Tutaj widać jednak takie bardzo staranne plany. Mało tego, jeżeli artysta lub artyści, ale sądzę, że to jednak autor programu, chce zaznaczyć jakąś dynamikę wydarzeń, chce zaznaczyć samą bitwę, to przekracza też istniejące kanony. Te konie, które padają w czasie bitwy, są przedstawione pionowo, są przedstawione też kopytami w górę. Jest to bardzo dynamizujące i zmieniające rytm. Muszę powiedzieć, że nie jest to częsta cecha sztuki drugiej połowy XI wieku.
1: Nie bez powodu każdy z filmów dokumentalnych, jaki jest o tkaninie, jest oparty dokładnie na tym, jak się jej opowieść toczy, ponieważ to jest najbardziej naturalny sposób opowiadania. Te sceny, mimo że ich jest łącznie 9 głównych paneli, one płynnie przechodzą jedna w drugą. Jest oczywiście tak coś w rodzaju zmiany planszy komiksu, to znaczy drzewo wówczas jest narysowane, ale na przykład jak się rozpoczyna bitwa pod Hastings, to ona się zaczyna od tego, że król wygłasza mowę, tak jak zawsze być powinno, i już Spira potem też jest przed bitwą, król wygłasza mowę i są te literki, że on mówi i jeździec jest zwrócony w stronę króla i słucha, po czym już następny jeździec absolutnie nie, już biegnie ku bitwie i potem jest spiętrzenie tych koni w trakcie bitwy.
0: Warto jeszcze powiedzieć, odnotować może, bo nie zajmiemy się tym dzisiaj, że charakter dokumentalny tego haftu jest niezwykły. Po pierwsze, od wzorowania strojów, od wzorowania broni, abstrahuje od zwyczaju, który również jest tam opowiadany. Od wzorowania końskich ogłowi, fryzur, to są rzeczy, które trudno przecenić. One nie są przedstawieniami idealnymi, nie są przedstawieniami wydumanymi, ale właśnie dokumentalnymi. No tak, jakbyśmy malowali z modela.
1: Niewątpliwie znał doskonale wyposażenie wojskowe, zbroje, zachowanie się koni, możliwości łuku, to w jaki sposób się buduje okręty. No niewątpliwie ktoś, kto rysował, miał ogromny talent do wyłapywania tego typu szczegółów z życia codziennego i jest to dlatego niezwykły zabytek.
0: Spróbujmy sobie prześledzić tych 58 scen. Może nie wszystkie uda się opowiedzieć, no ale też byłoby czas powiedzieć, jakie jest ideologiczne przesłanie tej tkaniny, dlatego że to, że ona ma legitymizować władzę Normanów na wyspach, to trochę za mało powiedzieć. Wspomnieliśmy o Edwardzie Wyznawcy, podpisanym tutaj oczywiście jako Edward Rex. To jest pierwsza scena. I Edward Wyznawca jeszcze żyje, ale ponieważ czuje, że śmierć się zbliża, bierze Harolda Godwinsona. Tego właśnie.
1: Za rękę go bierze.
0: No właśnie. I mówi: Haroldzie, musisz wyprawić się za kanał. Na tę daleką wyprawę. Okaże się za moment z perspektywy twórcy tkaniny z Bayeux, że jest to wyprawa daleka i niebezpieczna. Musisz tam pojechać koniecznie i zawiadomić. I to jest no niezwykłe zupełnie. Dlatego, że na samym początku wiemy już, dlaczego Harold będzie musiał zginąć. I zawiadomisz Wilhelma, że ma być królem Anglii.
1: Taka jest jedna z interpretacji. Mhm. No, niewątpliwie te słowa nie są jednoznaczne. Nie wiadomo, jak dokładnie rozstrzygnął Edward. Komu przekazał sukcesję, tym bardziej, że towarzyszą z góry i z dołu na bordiurach takie błazeńskie scenki akurat przy tej

0: i mowie Edwarda, czyli że coś niepoważnego się tam wydarzyło, coś, co należałoby wyśmiać, ponieważ te bordiury są pod względem emocjonalnym bardzo ważne na całej tkaninie.
1: Interpretacja bordiur w ogóle, czyli scen pobocznych, towarzyszących, bardzo często niewyjaśnialnych, bardzo często przywołujących bajki Ezopa, to akurat udało się pewnie zidentyfikować, a czasami zupełnie niczego nie przywołujących. Zazwyczaj to jest trochę tak jak z ornamentem w rzeźbie portalowej. Że można go, czy kolumnowej, można go interpretować na bardzo różne sposoby, dlatego że są to przedstawienia bardzo często nieprecyzyjne, o nie do końca jasnym charakterze.
0: Ale tę bajkę z Ezopa jednak opowiedzmy, bo ona jest istotna, mianowicie tam jest scena lwa jako króla zwierząt, który przekazuje wilkowi koronę pod warunkiem, że wilk nikogo nie zje. No i teraz pytanie, kto był tym wilkiem? Czy to właśnie Harold jest wilkiem, który złamał zasadę i zjadł kogoś? Złamał słowo dane królowi? To jest dobre pytanie. Niemniej angielscy badacze twierdzą, że właśnie przez tę niejednoznaczność tkanina z Bayeux miała służyć w Canterbury i mnichom z Canterbury do ich własnej interpretacji podboju jako wyrazu Bożego sądu nad grzechami Anglików, no, Sasów,
1: mamy
0: Harolda.
1: Tutaj zgodę. Tutaj akurat nie ma sporu, czy Odon, czy Canterbury. To jest historia moralna jednak, to co widzimy w tkaninie z Bayeux. Rusza nasz Harold do Normandii. No i teraz jedzie strojnie, wiele koni z sokołami, z przepychem. Widać, że jest to godny bardzo orszak. Posila się.
0: I nawet goli wąsy. Jedyna scena Harolda bez wąsów jest na dworze we Francji.
1: No, posila się, jeszcze jesteśmy po stronie angielskiej, posila się, wyszedłszy z kościoła w Bosham i ten kościół w Bosham jest o tyle ważny, to jest kościół no, nad kanałem angielskim, o tyle ważny, że jest nawet opisany inskrypcją na tej tkaninie. Czyli nasz Harold w imię Boże wyrusza z misją, jak sądzimy, za kanał. Je nasz Harold przed wyjazdem, a następnie pakuje psy i sokoły na statki, podwijają tuniki wąsaci członkowie orszaku, którzy wnoszą to wszystko na statek. Statki sobie płyną do Normandii i oni tą samą drogą, znów podwijając tuniki, sobie schodzą na brzeg i wpadają niestety w zasadzkę.
0: Najwidoczniej ich zmiotło z kursu, taka jest interpretacja, ale aczkolwiek dopiero XII-wieczna.
1: No, wpadają w ręce Gwidona, czy też Guya hrabiego Ponthieu, który dla okupu, zgodnie z obowiązującym zwyczajem, kładzie areszt na naszym Haroldzie. I oczywiście, jak to wysoko urodzony z wysoko urodzonym, nie jest to areszt związany z ciemnicą, ale areszt raczej honorowy w nadziei na okup. No i tutaj pojawia się po raz pierwszy nasz normalny bohater Wilhelm, który powiadomiony przez posłańca natychmiast chce Harolda uwolnić, ponieważ wie, że Harold płynie z misją właśnie do niego, do Wilhelma. Wysyła posłów, żąda zwrotu Harolda. Guy z Ponthieu jest wasalem Wilhelma, więc oddaje księciu Harolda. I tutaj po raz pierwszy Wilhelm, nie dość, że przypomnijmy, wedle tej interpretacji, której ja byłbym wierny, ma zostać następcą tronu Anglii, do którego posłano specjalnego posła, no to jeszcze jest tego posła protektorem. Zabiera go do siebie na dwór, tu są kolejne sceny. Traktuje jako honorowego gościa i tutaj odbywa się kolejne.

0: ta uczta, jedzenie tutaj ma swoje znaczenie. Wilhelm właściwie po Harolda wyjeżdża. On towarzyszy mu konno. Tutaj się pojawia tajemnicza postać Elgykwy.
1: To jest jedyna kobieta, która jest podpisana i znamy ją z imienia.
0: Nie wiemy, kim była Elgykwa. To jest rzecz dla badaczy otwarta, ale też no, trzeba postawić tutaj gwiazdkę i powiedzieć, że Elgykwa dla widzów późno XI-wiecznych była postacią klarowną. No, musieli rozumieć, kim jest Elgykwa.
1: No, z samego imienia wiemy, że była po stronie saskiej. No, kobiety zawsze nosiły jednak krew królów. Trzeba być jakąś osobą, która zarządzała tymi wszystkimi facetami, bo to zawsze tak jest, że królem zostaje mężczyzna, nosi tę koronę, ale przecież ktoś musi nad tym panować i dobrze wiemy chociażby z naszych piastów, tak, że te kobiety po 2-3 panowania żyją. No i raczej nie było inaczej w tamtych rejonach. Te kobiety były długowieczne, 70-80 lat. To ci mężczyźni co chwilę ginęli, mając 40 w różnych bitwach, czy topili się.
0: Zostawmy na boku Elgykwę. Wilhelm i Harold razem ruszają do Bretanii, żeby zdyscyplinować Konana II, który tą Bretanią rządzi. Mont-Saint-Michel, słusznie powiedziałeś, jest góra, jest na tej górze kościół. Harold bardzo dobrze się tutaj sprawia. Ratuje Normanów. Jednego niesie na plecach, drugiego ciągnie za rękę. Konie padają. Widać zgiełk bitewny. Padają żołnierze. Padają konie.
1: Wydaje się, że jest po prostu świetna męska przyjaźń i braterstwo broni, tak jak być powinno.
0: Konan ucieka. Gonią Konana. Ścigają Bretończyków aż po Ren. Potem oblegają Dinan. Dinan jest otoczone palisadą. Próbują tę palisadę podpalić. W końcu Konan, który jest oblężony w Dinansie, podaje. Na końcu włóczni przekazuje Wilhelmowi klucze do tego Dinan, no a zarazem prawdopodobnie wręcza mu na znak poddania tę włócznię. No i teraz następna scena jest opatrzona inskrypcją dał broń Haraldowi. Dał broń Haroldowi Wilhelm oczywiście.
1: No właśnie, bo jak jest braterstwo broni, no to ono jest tak w zasadzie rzymskie. Tak jak były te wszystkie diarchie, wszystkie braterstwa broni Dioklecjana i Maksymiana. Taka podwójna władza jest czymś najbardziej naturalnym. Po czym zwykle bywało w ten sposób, że jeden z nich przekraczał kanał La Manche i stawał się uzurpatorem i tam przejmował władzę. No i co? I właśnie ta klasyczna historia się tutaj zaraz powtórzy.
0: No, scena decydująca w moim przekonaniu w tkaninie z Bayeux. Już na początku, powiedzmy, drugiej połowy tej narracji, to jest scena, która odbywa się w Bayeux. Siedzi książę Wilhelm, podpisany, stoi Harold w rozkroku i jedną rękę trzyma na jednym relikwiarzu, drugą na drugim relikwiarzu i wiemy, że, ponieważ jest to opisane inskrypcją, składa na te relikwie przysięgę wierności Wilhelmowi.
1: Lub jakąś inną przysięgę, ale no przysięgę, no nie, coś ich połączyło. A łamać przysięgę to oj, nieładnie, niedobrze, to się źle kończy i chyba o tym też jest ta tkanina.
0: No o tym chyba jest tkanina właśnie, dlatego wydaje mi się, że ta scena jest decydująca, dlatego że to, co się będzie działo później, jest konsekwencją w gruncie rzeczy tej złamanej przysięgi. No bo Harold złamie przysięgę, koronując się na króla po śmierci Edwarda Wyznawcy. No potem właśnie odpływa z Normandii do Anglii, bo Wilhelm związany przysięgą z Haroldem macha mu na pożegnanie. Oczywiście nie macha mu na pożegnanie, nie jest to wyobrażone na tkaninie. No w każdym razie zdaje Edwardowi z podróży Harold relacje i na łożu śmierci, tuż pod opactwem westminsterskim fundowanym przez siebie, umiera Edward. Jest 5 stycznia 1066 roku.

0: parku. Ciało Edwarda jest wystawione. Później pogrzeb Edwarda odbywa się w tymże właśnie westminsterskim opactwie i możni panowie angielscy, Sasi, przynoszą koronę Haroldowi.
1: A Harold nie odmawia.
0: I mamy tutaj jasną inskrypcję, która nie nazywa Harolda uzurpatorem, ale pisze ona Harold Rex Anglorum, czyli Harold król Anglików.
1: Czyli naprawdę Anglicy go wybrali, ponieważ nie dało się inaczej. To był jedyny sposób zostawania królem w Europie. To nie jest tak, że to królowie byli dziedziczni. Oni byli de facto dziedziczni, ale de jure zawsze musieli być wybierani. No i stąd właśnie cała zagwozdka prawna, co zrobić, żeby się pozbyć tego króla.
0: Przy nowo wybranym królu pojawia się arcybiskup Canterbury, czyli Stigand. Oraz za moment obok owego Stiganda, postaci powiedzmy niejednoznacznej, pojawia się widoczna wówczas na niebie gwiazda, czyli kometa Halleya, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Na tkaninie jest to gwiazda, na którą oni się patrzą, jak głosi ci właśnie Isti Mirant Stella. Jest podpisane, że oni właśnie paluchami sobie pokazują tę kometę i jest to nieprzyjemny znak dla Harolda, który dowiaduje się o tym i jest...
1: Tak, no to wiemy z pana Tadeusza, kometa zawsze przynosi znaki.
0: Harold jest zatroskany. To jest ciekawa scena, nie najważniejsza wcale, ale przychodzi do niego jakiś posłaniec i mu na ucho opowiada o tej komecie, a on taki schyla głowę ku posłańcowi, pokazuje sobie palcem na tę głowę i jest, no, jest jakiś wyraźnie zaniepokojony. Tymczasem do Normandii dociera informacja o tym, że Harold się koronował. Wilhelm również otrzymuje wiadomość nie o komecie już, ale o tym, że krzywoprzysięzca przecież, który miał być tylko posłańcem, czy był tylko posłańcem informującym o tronie dla Wilhelma, sam się koronował. No i rozpoczynają się przygotowania. Te przygotowania to ścinanie drzew, budowa okrętów, widać te przygotowania. Transport broni, kolczugi, włócznie, tarcze, to wszystko się, zapasy, to się wszystko ładuje na okręty i...
1: Zgodnie z ówczesną techniką takie rzeczy robiło się latem, kiedy nie padał deszcz. Natomiast przy pierwszym wezbraniu wód, zwykle pod koniec września, początek października, można było to spławić. Bo największym problemem było oczywiście to, żeby się wróg nie dowiedział o tych przygotowaniach, więc to trzeba było robić w górę rzek. Te rzeki są krótkie, ale są potężne, no, dużo niosą wody, dlatego inwazja miała miejsce właśnie jesienią.
0: We wrześniu okręty ruszają, okręt, by tak rzec, admiralski możemy rozpoznać, mniejsza o to, na okrętach są konie, 28 września lądowanie pod Pevensey, armia się wyładowuje, wojsko rusza w pole, no ale czas na ucztę i ta uczta jest no niezwykle bogata.
1: Uczta przed bitwą, to znaczy jak należy się objeść, żeby dobrze walczyć.
0: Jest zupa, są ryby, są podczaszowie.
1: Biskup, który wszystko błogosławi.
0: Jest wielki kocioł z jedzeniem, pieczone narożnie ptaszki lub ptaki. Ta uczta jest wystawna i ceremonialna. W tym samym czasie, kiedy oni sobie jedzą, fortyfikuje się Hastings, ludzie są przerażeni. Wilhelm jest już powiadomiony o tym, że Harold, zwycięzca pod Stamford Bridge, idzie w jego kierunku, zakłada zbroję. Normanowie, jak słusznie zauważyłeś, wsiadają na koń, a Anglicy nie wsiadają na koń, bo ich nie mają.
1: Nie, mają konie, tylko to nie jest ich styl walki. Oni potrzebują takich bardzo dużych tarcz i zwartym szykiem się bronili, a mieli za sobą łuczników i w ten sposób bronili się przed

0: oszczepami, no bo co robili z kolei Normanowie? Normanowie byli oszczepnikami konnymi.
1: Strzały, owszem, pojawiają się, ale włócznie tutaj są przede wszystkim w użyciu. A tak chyba należy do łuczników, ale też masz rację, że włócznie, czyli lanca jest...
0: Atak normandzki był bardzo trudny, bo widać, że na pagórku stoją ci Sasowie.
1: Anglicy czy Sasi, topory, Normanowie, lance, trupów, mnóstwo, bardzo dynamiczne kompozycje. Giną bracia Harolda. Bordiura nagle staje się integralnym elementem głównych scen. Głowy odcięte, jakieś kończyny też tam się walają. No, jest taki moment, że Normanowie są przekonani, iż przegrywają, że zginął Wilhelm. Anglicy nacierają z większą siłą.
0: Jedna z kronik rzeczywiście podaje tak, że żołnierze byli przekonani o śmierci Wilhelma. On wtedy miał podnieść swoją przyłbicę i pokazać, że żyje. I ta scena jest wyobrażona na tkaninie, więc jest jak najbardziej spójna z tą kroniką opactwa z Canterbury.
1: Sceną poprzedzającą pokazanie twarzy przez Wilhelma jest nasz ulubiony Odon z pałą, który confortat pueros, który pociesza tych, którzy byli zmartwieni domniemaną śmiercią księcia, i tą pałą dodaje im otuchy. Krótkotrwale, bo już za moment, jak słusznie mówiłeś, Wilhelm pokaże twarz. No, w każdym razie kontratak normański się udaje. Rzeźnia, konie padają, ludzie padają, są pozbawieni dobytku, nieżyjący.
0: Pada najsłynniejszy tekst całej tkaniny. Hic Harold Rex interfectus est, czyli tutaj król Harold poległ.
1: No, on jest też interfectus za pomocą strzały i ta strzała
0: tutaj
1: powraca.
0: O ile to jest król Harold, ponieważ tam są aż trzy postacie. Tam są trzy postacie i kłócą się, kto z nich jest królem Haroldem. Chyba, że wszyscy trzej są Haroldami, ponieważ wszyscy trzej wyglądają identycznie. Jeden się gapi i dostaje strzałą, drugi się chwieje na koniu, a trzeci z konia spada.
1: Ostatni fragment, który się zachował, to są uciekający Sasi. No i sami państwo przyznają, że aż się prosi o puentę, ale jak chce Andrzej tę puentę, oddarł zawistny biskup Odo.
0: Bowiem 25 grudnia 1066 roku miała miejsce pierwsza koronacja w opactwie westminsterskim i od tamtego czasu przez 1000 lat właśnie tam koronują się królowie Anglii. To, że jest wystawa w British Museum tkaniny z Baye, jest historią samą w sobie. Otóż bowiem zbliżało się 200-lecie odkrycia i nie odkrycia, co odczytania hieroglifów przez Jean-François Champollion, jak najbardziej Francuza, który zresztą sobie życzył, żeby jego nazwisko czytać Champollion, żeby było na Napoleona, mu przypominało się wszystkim. I w związku z tym prezydent Francji zwrócił się do Anglików o coś takiego. Anglicy powiedzieli bardzo chętnie, ale to musi być coś równoważnego wypożyczone Anglii, czyli właśnie tkanina z Baye do British Museum, natomiast kamień z Rosetty do Louvru. To by się nawet udało, gdyby nie to, że się odezwał rząd egipski, który sobie zażyczył zwrotu w ogóle kamienia z Rosetty i to wszystko popsuł, bo rzeczywiście British Museum jest składowiskiem łupów XIX-wiecznych. Kamień z Rosetty, który Anglicy najpierw ukradli Francuzom. Francuzi wydobyli go z piasków. To nie jest tak, że to było coś, co było znane. Wydobyli z piasków. Potem w 1801 roku Anglicy ukradli Francuzom, przewieźli do Londynu. Potem to trafiło do British Museum. Tam nie tylko to jest, jak wiemy, są również kariatydy z Akrapolu, są złote maski z Beninu, jest etiopska Arka Przymierza, są kamienne posągi z Wyspy Wielkanocnej, no jest wreszcie diament Koh-i-Noor, ważący ponad 100 karatów, kamień, który lśni w koronie angielskiego króla. To diament, który został wyjęty przez brytyjskich oficerów z lewego

Złotego Oka posągu bogini Bahadra Kali ze świątyni sikhijskiej w Pendżabie. No, nakradli się tego Anglicy mnóstwo i w związku z tym, no już było za późno, żeby wypożyczyć kamień z Rosetty. Oficjalnie on był zbyt kruchy, żeby trafił do Luwru. No i tylko tkanina z Baye trafiła do British Museum, a słynne szachy z Lewis

0: tej ekspozycji, na którą wciąż jeszcze jest prawie milion biletów.
1: Tutaj musimy postawić kropkę. Mam nadzieję, że czują się Państwo zachęceni do tego, żeby na wystawę British Museum się wybrać. Różne konsekwencje miała bitwa pod Hastings i normański podbój Anglii. Także taką, że 100 lat później Plantageneci rządzili po obu stronach kanału. A w domenie Plantagenetów znajdowała się Akwitania. Oczywiście można powiedzieć, że prawie stołeczna Akwitania w wieku XII. W Akwitanii zaś znajduje się opactwo świętego Marcialisa Saint-Martial w Limoges. Wielki ośrodek rzemieślniczy, no ale nie o rzemiośle z Limoges teraz, ale o pewnej kompozycji. Tam wcześniej oczywiście niż za Plantagenetów, mniej więcej wtedy, kiedy miał miejsce normański podbój Anglii, może nawet odrobinę wcześniej jeszcze, powstała msza na wniebowstąpienie i z tej limuzyńskiej mszy na wniebowstąpienie fragment przed nami, żeby wybrać fragment należyty, proponuję ofertorium, którego część przed nami, Elevatus est rex fortis, z płyty Year Thousand, rok tysięczny, msza na koniec czasów, wydana przez Harmonię Mundi ze 20 lat temu, mniej więcej pewnie zespół Anonymous 4, Anonim 4, ofertorium na święto wniebowstąpienia. A my słyszymy się w Mediewannie za 2 tygodnie, w poniedziałek o 22:00. Mówią Państwu dobranoc Łukasz Modelski
0: i Andrzej Kozicki.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: Program drugi Polskiego Radia jest 23. Zaczyna się pierwsza nocna audycja w nowej jesiennej ramówce dwójki, jeszcze bez własnego sygnału, ale już z tytułem. Tytuły będą miały teraz wszystkie nasze nocne audycje, indywidualne tytuły, a wcześniej znane były jako nocna strefa. Dzięki temu, dzięki tej zmianie łatwiej może znajdą Państwo swoje ulubione w naszym serwisie podcastowym, a może i my będziemy tworzyć jeszcze bardziej wyraziste audycje. Krzysztof Dziuba zaprasza w co drugi poniedziałek na zmianę ze mną na opowieści księżycowe. We wtorki Magda Teichma i Niski Nakład oraz Hanna Szczęśniak w audycji Trzeci Krajobraz. Rozmowy improwizowane Janusza Jabłońskiego i Tomasza Gregorczyka jak zawsze w środy. Piąta struna Piotra Matwiejczuka jak zawsze w czwartki. Jam Session i Przemek Psikuta w piątki. A w soboty

dwie nowe propozycje w innym stroju, audycja Uli Nowak i Wszystkie Wschody, w których zadebiutuje u nas jako prowadzący audycję Jakub Knera. Niedzielny wieczór płytowy bez zmian. A dziś zaczynamy. Magdalena Wojtulanis i Adam Suprynowicz. Swobodny dryf.

Taki chorał znalazłem w bardzo ciekawym, wydanym przed wakacjami albumie artystki, która nazywa się Simi Fida. Album nosi tytuł In My Personal Heaven, I Am The Devil's Spawn, co tłumaczy się dość demonicznie. W moim osobistym niebie jestem pomiotem diabła, a zawiera materiał z oktofonicznej w pierwotnej wersji kompozycji, która miała swoją premierę podczas jednego z koncertów zasłużonego wrocławskiego cyklu Kant i Specializati w październiku 2024 roku. Ten materiał Simi Fida uzupełniła o nowe kompozycje i tak powstał ten album wydany przez Pointless Geometry. Tak, odbiliśmy od brzegu, by wejść w swobodny dryf. To jest pomysł, który zrodził się w mojej głowie tuż przed wakacjami, aby komponując poniedziałkowe audycje zaufać jeszcze mocniej intuicji i aby te nasze spotkania z nową muzyką pomieszaną z klasyką współczesności i twórczością eksperymentalną toczyły się od skojarzenia do skojarzenia. To nie zawsze się udaje idealnie, bo mamy różne wydarzenia, na które w radiu reagujemy, od których się odbijamy, no ale jak się odbijemy, to wpadamy w dryf zmienności nastrojów i estetyk. Ja dzisiaj poczułem, że w nastrój tej nocy idealnie wpiszą się nagrania z wydanego w maju albumu Oskara Tomali. Artysty, którego nową kompozycję poznamy w sobotę na warszawskiej jesieni na koncercie, który będziemy transmitować w dwójce, a album Window Forms zawiera cztery utwory powstałe podczas studiów Oskara Tomali w Kopenhadze w 2024 roku. Artysta pisze: w tym okresie miałem okazję pracować z akustyką opuszczonego budynku więzienia, gdzie przeprowadzałem przestrzenne pomiary impulsowe. W procesie twórczym starałem się odtworzyć charakter wyjątkowego pogłosu rezonującego w głównej hali budynku, zwanej panoptykonem. Dzięki temu przez cały album możemy doświadczać tego miejsca w zbliżonym stopniu. Dalsza praca nad utworami przebiegała w słynnym Electron Music Studio EMS w Sztokholmie, a Oskar Tomala podkreśla jeszcze w komentarzu do swojej płyty, że północ wywarła piętno na charakterze tej muzyki. Pierwszy utwór nosi tytuł A Word That Explains What You Hear, słowo, które objaśnia to, co usłyszysz. Usłyszymy w nim głos islandzkiej wokalistki Björk Katrin Blöndal. Oskar Tomala. Odpływamy.

Nie wiem, co Państwo powiedzą. Proszę napisać adam.suprynowicz@polskieradio.pl. Mnie się ta muzyka bardzo podoba. A Word That Explains What You Hear. Kompozycja Oskara Tomali z albumu Window Forms. Tutaj przetworzony głos Björk Katrin Blendal. Oskar Tomala, młody kompozytor, któremu już udało się sporo wnieść do polskiej muzyki, do tej płyty. Jeszcze powrócę, a w sobotę na warszawskiej jesieni i na Antenie Dwójki premiera jego nowego utworu Everything Can Be Seen Through the Prism Of, napisanego dla hashtag ensemble. Warszawska jesień, właśnie, to temat rzeka. Dzisiaj o jej programie opowiadał w audycji Wybieram Dwójkę Jerzy Kornowicz, a ja spośród artystów i artystek, których muzyki pewnie będziemy około warszawsko-jesiennie słuchać i w transmisjach, i w retransmisjach, i w naszych autorskich audycjach, wybieram na dzisiaj Kelly Sheehan. To amerykańska kompozytorka i twórczyni muzyki elektronicznej, poruszająca się w obszarze między muzyką elektroakustyczną, multimediami i sztuką performansu. Łączy Kelly Sheehan elektronikę i instrumenty akustyczne i fascynuje się tym, w jaki sposób można stworzyć nawet prostymi środkami z nich jednolite organizmy. To już nie są rozłączne kategorie akustyczne, elektroniczne, ale przeciwnie. W utworze Acoustic Sourings, napisanym dla zespołu Yarn Wire, zespołu o składzie identycznym z naszym rodzimym kwadrofonikiem, czyli dwójka pianistów i dwójka perkusistów, Sheehan na poziomie technologii tworzy hybrydowe konstrukcje, dzięki którym na przykład pobudzanie membran i strun powoduje zamykanie elektrycznych obwodów do nich podłączonych, a efektem jest niepokojące zgrzytanie, chrobot, jakaś niestabilna równowaga tej muzycznej narracji, jej niesymetryczna mechaniczność. Na chwilę dajmy się wciągnąć w tę nieprzewidywalność Kelly Sheehan.

akustyczne kwaśnienie, Acoustic Souring z utworu Kelly Sheehan, który grał amerykański kwartet Yarn Wire. Ta kompozytorka będzie wyraźnie obecna na warszawskiej jesieni. Będą grane aż 3 jej utwory, a my w dwójkowym, swobodnym dryfie zmierzamy już w innym kierunku. Jest 23:34. Pomyślałem sobie, że w ostatnich dniach lata dobrze by nam zrobiło coś łagodnego, pięknego brzmieniowo. Słowem, trochę muzyki Kai Sarriaho. A zupełnie przez przypadek w ubiegłym tygodniu wytwórnia Ondine wydała płytę z nienagrywanymi dotąd utworami tej zmarłej przed 3 laty kompozytorki. Jest tam dużo pieśni, które śpiewa wspaniała Anu Komsi, ale jest też przepiękny orkiestrowy dyptyk Vista, na którego pomysł Kaja Sarriaho wpadła podróżując autostradą międzystanową numer 5, która łączy z północy na południe całe zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Drogowskazy w stronę Vista Points, czyli punktów widokowych, nasunęły jej pomysł uchwycenia w muzyce tych momentów, w których otwierają się przed nami nowe, nieoczekiwane pejzaże. Pierwsza część nosi tytuł Horyzonty, druga Cele. Cokolwiek będziemy chcieli przez to rozumieć. Gra BBC Symphony Orchestra, dyryguje Sakari Oramo.

Vista. Ten moment, w którym odsłania się przed nami zaskakujący widok nowego krajobrazu. Kompozycja Kai Sarriaho z 2019 roku, która nie miała szczęścia do wykonań ze względu na pandemię wirusa COVID. Premierę utworu planowano na marzec

2020 roku. Odbyła się dopiero w maju 2021 w formie transmisji internetowej tylko i wyłącznie. Orkiestrę pomniejszono, aby umożliwić zachowanie bezpiecznych odstępów między muzykami. Kaja Saariaho z powodu pandemii, również z powodu pandemii prawdopodobnie wycofała się z komponowania, bowiem trudne było dla niej zaakceptowanie tego, że nie może szybko usłyszeć efektów dźwiękowych swojej pracy kompozytorskiej. I dopiero teraz, 3 lata po jej śmierci, ukazało się zgodne z partyturą nagranie tego utworu przez orkiestrę symfoniczną BBC pod batutą Saariaho Oramo. To jest Swobodny Dryf w dwójce, 3 minuty po północy. Jeszcze parę razy tej nocy zmienimy kierunek, w którym nas ten swobodny dryf niesie. Teraz znosi mnie w stronę żywych rytmów muzyki 37-letniej japońskiej kompozytorki Miyoko Yokoyamy, której muzykę poznałem dzięki przywoływanej już tutaj dzisiaj warszawskiej jesieni 4 lata temu. A w tym roku wytwórnia Kairos wydała jej płytę zatytułowaną Mineralization. To także muzyka mocno zakorzeniona w akustycznych brzmieniach i zaskakująco przyjazna w słuchaniu. Jeżeli ja mogę być jakimś miernikiem z tym moim wyćwiczonym na różnych osobliwościach gustem, Yokoyama deklaruje, że rolą kompozytora jest pełnienie funkcji filtra pomiędzy rzeczywistością a słuchaczem. Przekształcanie realnego życia w coś odmiennego od tego, do czego słuchacz jest przyzwyczajony. Yokoyama studiowała najpierw w Tokio, a potem w Helsinkach, gdzie później osiadła na stałe i zakolegowała się z muzykami świetnego Usinta Ensemble. I to dzięki współpracy z nimi za tytułowy utwór płyty Mineralizacja otrzymała w ubiegłym roku prestiżową nagrodę Organizacji Ochrony Praw Teosto dla szczególnie innowacyjnych fińskich twórców muzyki. I myślę, że słusznie, bo chociaż Miyoko Yokoyama korzysta tutaj z rozszerzonych technik wykonawczych, to utwór nie atakuje słuchacza. Jego rytmiczność wydaje się znajoma. Wszystko jest bardzo atrakcyjne w słuchaniu, a jednocześnie wydaje mi się na niezwykle satysfakcjonujące estetycznie. Yokoyama twierdzi, że muzyka współczesna nie musi być nieprzystępna i dowodzi tego w swoim utworze po mistrzowsku. Może się Państwo ze mną zgodzą, a może nie. Proszę napisać. Adam.Suprynowicz@polskieradio.pl. A gra Usinta Ensemble.

generalizacja. Utwór Miyoko Yokoyamy, który podbił serca publiczności już w wielu krajach. Mam nadzieję, że i państwu przypadł do gustu, bo mnie się zdaje, że jest świetny. Grał fiński Uusinta Ensemble. To jest swobodny dryf w dwójce, w którym rozpoznajemy też stałe cechy naszych dotychczasowych poniedziałkowych spotkań w nocnej strefie. A do nich należy pamięć o klasyce muzycznej współczesności. W tym roku świętowaliśmy setne urodziny Djordja Kurtaga, któremu życzymy nieustając o 200 lat w zdrowiu, ale mam wrażenie, że jeszcze za mało przypominaliśmy sobie jego muzyki. Muzyki wyciszonej, muzyki rozwijającej się z detalu, z tej umownej, symbolicznej jednej nuty, a czasem na poziomie detalu nawet pozostającej, aforystycznej, podnoszącej znaczenie każdego dźwięku, szalenie ekspresyjnej w tym swoim ograniczeniu, naznaczonej całym ciężarem ludzkiej egzystencji, z którym wysoce wrażliwy Kurtag osobiście zmaga się przez całe życie i daje temu wyraz w swojej muzyce. Kiedy słucha się tych jego miniatur, przychodzi czasem myśl, co on robi z dłuższą formą, skoro wszystko potrafi powiedzieć w paru akordach fortepianu. W latach 1989-90, czyli kiedy Miyoko Yokoyama właśnie zaczynała rozpoznawać otoczenie, Kurtag napisał koncert podwójny na fortepian i wiolonczele i dwa zespoły instrumentalne rozmieszczone w przestrzeni. Ta przestrzenność jest niezwykle ważna w utworze, podkreśla bowiem dramatyzm partii solowych, w których odczuwa się ów ciężar, o którym mówiłem. Dźwięki otaczają, na swój sposób dotykają słuchaczy, bo muzycy rozmieszczeni są wokół audytorium. Ta muzyka wydaje się tak mało formalna, tak mało konwencjonalna, tak blisko doświadczenia. Proszę posłuchać. Chwilami muzycy grać będą szeptem. Proszę nie regulować odbiorników i najlepiej włożyć słuchawki.

Nie trzeba zawsze wielkich narracji, wystarczą średnie. Koncert podwójny na fortepian i wiolonczele i dwa przestrzennie rozmieszczone zespoły instrumentalne. Opus 27, numer 2 Giorgia Kurtaga. Grali na fortepianie Tamara Stefanowicz, na wiolonczeli Jean-Guyen Keras, a z nimi zespół Asko Schönberg pod kierunkiem nieodżałowanego Reinberta de Leu. To było nagranie z 2017 roku, wydane w takim dużym zbiorze utworów Kurtaga, kilkupłytowym albumie wytwórni ECM. Nie trzeba wielkich narracji. Co państwo sądzą o takiej muzyce? Czy ona przemawia mocno w tym swoim wyciszeniu, czy też pozostają państwo wobec niej obojętni? adam.suprynowicz@polskieradio.pl. Zachęcam do rozmowy. A żeby pozostać w tym ściszeniu kurtagowskim, w tej celebracji brzmienia, w tym odczuciu przestrzeni, a zarazem przeskoczyć o jakieś 3 pokolenia, wracam teraz do albumu Oscara Tomali, Window Forms. You fall down and get up and so on and so forth. Upadasz i wstajesz i znów i tak bez końca.

upadasz i wstajesz i znów i tak bez końca. Trudno się nie zgodzić z tym rozpoznaniem Oskara Tomali, a mnie też trudno nie docenić jego muzyki tak pięknie pracującej z przestrzenią. Muzyka Oskara w sobotę w transmisji z warszawskiej jesieni albo na żywo, jak Państwo wolą, w warszawskim Nowym Teatrze o 19.30. Zdradzę też, że trochę spiskujemy w sprawie przyszłorocznego Festiwalu Prawykonań, ale to jest na razie tajemnica. No i tak pierwszy odcinek pierwszego sezonu Swobodnego Dryfu w Dwójce prawie już dobiegł końca. Magdalena Wojtulanis i Adam Suprynowicz. Żegnamy się kontemplacyjną muzyką space rockowego duetu Windy and Carl, która dowodzi, że te wszystkie granice gatunkowe w nowej muzyce XXI wieku nie mają już w zasadzie znaczenia. W ubiegłym tygodniu oczywiście ukazał się ich album nagrany we współpracy z innym duetem o podobnym profilu, Optigan Conservatory. Z tego albumu kompozycja Coast Starlight i jeszcze fragment innej, Alvin Loving, a od pierwszej wybraną przez siebie muzyką przykuwać będzie Państwa uwagę Marek Zwyżykowski. Dobrej nocy.

Program drugi Polskiego Radia. Minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. Nocne wydanie audycji rozpocznie druga symfonia B-dur op. 19 Karola Szymanowskiego. Potem posłuchamy utworu na orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej Navratil zatytułowanego Iceland – Tęczowe mosty nad Dettifoss. Reportaż trzeci. Premiera tworzonej w latach 1909-1910 drugiej symfonii B-dur op. 19 Szymanowskiego odbyła się 7 kwietnia 1911 roku w Warszawie. Za pulpitem dyrygenckim warszawskich filharmoników stanął Grzegorz Fitelberg. Recenzje po koncercie były zróżnicowane, ale na ogół dość krytyczne. Powściągliwi w ocenie, chociaż uznający talent naszego kompozytora za obiecujący, byli także recenzenci berlińscy po wykonaniu dzieła 1 grudnia 1911 roku. Lepiej odebrano je po premierze wiedeńskiej 18 stycznia 1912 roku w sali Musikverein. Zabrzmiała wówczas także druga sonata fortepianowa naszego kompozytora. Richard Specht, krytyk Der Merkur, napisał między innymi, że w obu dziełach wypowiada się całkiem odrębny, chwytający potężną dłonią oryginalny, niezmiernie bogaty talent, zapłodniony przez całą kulturę muzyczną, idący jednak własnymi drogami. Kompozycja brzmi pełnią myśli romantycznej w jej odsłonie secesyjnej, pełnej różnorodnych ornamentów powierzonych między

między innymi instrumentom traktowanym solowo. Trzy części dzieła to Allegro Moderato Grazioso, Lento, temat z wariacjami i Fuga Finale, Allegro Moderato Molto Energico. Drugą symfonię B-dur op. 19 Karola Szymanowskiego gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda.

Drugą symfonię B-dur op. 19 Karola Szymanowskiego wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda. Nocne wydanie audycji zakończy Island, tęczowe mosty nad Detifos na orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej-Navratil. Jest to trzecie ogniwo cyklu reportaży, które są próbą, jak ujęła to autorka, uchwycenia w dźwiękowym obiektywie tego, co najważniejsze. Dodam, że inspirację stanowił islandzki wodospad Detifoss i jego okolice. Niezwykła kraina, gdzie, według słów kompozytorki, gotuje się ziemia, ogień brata się z lodem, wytryskują gejzery, a nad wszystkim unoszą się tęcze. Reportaż trzeci przeznaczony został na orkiestrę kameralną złożoną z instrumentów smyczkowych oraz amplifikowanej harfy. Autorka wyróżnia w utworze dwa rodzaje brzmień – dźwięki lodowe, szkliste i zimne oraz dźwięki ziemi, agresywne i chropawe. Kompozycja rozwija się w dwóch fazach, których charakter zależy od kombinacji brzmień. Dźwięki ziemi dominują w drugiej fazie, a lodowe w pierwszej. Grażyna Pstrokońska-Navratil zadedykowała utwór maestro Ernstowi Kowaczyczowi i Wrocławskiej Orkiestrze Kameralnej Leopoldinum i w tym właśnie wykonaniu utwór usłyszymy. Rejestracji dokonano 26 kwietnia 2012 roku podczas 28 festiwalu Muzyka Polonika Nowa. Island, tęczowe mosty nad Detifos, reportaż trzeci na orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej-Navratil.

Iceland. Tęczowe mosty nad Detifos. Reportaż trzeci. Na orkiestrę kameralną Grażyny Pstrokońskiej-Navratil wykonała Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum pod batutą Ernsta Kowacicza. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Dzisiaj w nocy wszystkie stacje, które uczestniczą w programie Muzycznej Nocy Euroradia, będą nadawać nagrania z archiwum Polskiego Radia. Zaczniemy od koncertu, który odbył się 14 września 2024 roku. Była to inauguracja sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia. Wtedy w jej siedzibie wystąpiła razem z chórem Polskiego Radia Lusławice. Solistką wieczoru była Joanna Zawartko, sopran, która wykonała wtedy z naszymi radiowymi zespołami Litanie do Maryi Panny, op. 59 Karola Szymanowskiego. Dyrygował Michał Klauza.